Julia Fischer i towarzysząca jej orkiestra radia WDR w Kolonii pod dyrekcją Christiana Macellaru wykonali koncert skrzypcowy D-dur op. 77 Johannesa Brahmsa. Posłuchajmy jeszcze bisu w wykonaniu solistki.

Wysłuchaliśmy Sarabandy z partity D-moll Jana Sebastiana Bacha. Tak na bis grała Julia Fischer. Przypominam, że nagranie to zostało zarejestrowane 27 czerwca ubiegłego roku w Filharmonii Kolońskiej w trakcie koncertu. A my przechodzimy teraz do muzyki Antona Brucknera. Usłyszymy jego trzecią symfonię D-moll. Jeden z tych utworów, w których kompozytor dopiero odnajdywał swój monumentalny język. Dzieło dedykował Ryszardowi Wagnerowi, stąd przydomek Symfonia Wagnerowska. Bruckner wielokrotnie ją później poprawiał, dlatego dziś funkcjonuje ona w różnych wersjach. My posłuchamy jej w nagraniu Filharmoników Wiedeńskich pod dyrekcją Christiana Tillemana.

Tak kończy się trzecia symfonia de mol Antona Brucknera. Grali filharmonicy wiedeńscy kierowani przez Christiana Tillemana. Na koniec pierwszej części naszego spotkania wracamy do Johannesa Brahmsa. Oto cztery pieśni tego twórcy. Na początek Andy Nachtigal, op. 46, numer 4.

IV zaśpiewa Mark Pedrotti, na fortepianie Stephen Rawls, a następnie trzy pieśni churalne op. 42 w nagraniu duńskiego Narodowego Chóru Radiowego.

To były pieśni op. 42 Johannesa Brahmsa. Śpiewali członkowie Narodowego Duńskiego Chóru Radiowego pod dyrekcją Stefana Parkmana. I to wszystko w pierwszej części muzycznej nocy Euroradia w programie drugim.

Witam ponownie przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Zapraszam na ostatnią godzinę muzycznej nocy Euroradia. A tę godzinę wypełnią nam dwie kompozycje. Dwa oblicza muzyki pierwszej połowy XIX stulecia. Na początek Robert Schumann i jego muzyka fortepianowa, a później symfonia Bernharda Krusela. Jak mówiłem, zaczynamy od Schumanna i jego sonaty fortepianowej Fis-Moll, op. 11. Zagra koreańska pianistka Ji Yang-moon.

Ji Young Moon wykonała sonatę fortepianową Fis-Moll op. 11 Roberta Schumana. Na zakończenie dziś muzyka Bernharda Henryka Kruzela, jego symfonia koncertująca B-dur op. 3. Solistów, a także orkiestrę Radia Fińskiego prowadzi Jukka-Pekka Saraste.

0: Wysłuchaliśmy symfonii koncertującej B-dur op. 3 Bernharda Henryka Krusela. Solistów oraz orkiestrę Radia Fińskiego poprowadził Jukka-Pekka Saraste. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Krzysztof Dziuba i zapraszam na kolejne wydanie Muzycznej Nocy Euroradia już jutro po godzinie 2.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Adamczyk.

Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dzień dobry. Dziś czeka nas spotkanie z polską kameralistyką przełomu XVIII i XIX wieku. Na moment zatrzymamy się także przy dwudziestowiecznych wyobrażeniach o muzyce dawnej. Zaczniemy jednak od nagrania z udziałem muzyków, którzy świetnie wiedzą, jak wykonywać właśnie tę muzykę sprzed wieków. Mam na myśli członków zespołu Arte dei Suonatori. Są to Katarzyna Drogosz, fortepian, Ewa Golińska, skrzypce i Maciej Łukaszuk, wiolonczela. W ich interpretacji usłyszymy trio E-dur op. 5 Franciszka Lesla. Nagranie pochodzi z płyty Warszawski Salon Muzyczny i jest to rodzaj pięknej muzycznej pocztówki z przeszłości. Znalazły się tam utwory, które można było usłyszeć na przełomie XVIII i XIX stulecia w zacnym gronie arystokratów, filozofów, artystów, w tym muzyków. Posłuchajmy więc. Trio E-dur op. 5 Franciszka Lesla grają Katarzyna Drogosz, Ewa Golińska i Maciej Łukaszuk.

członkinie i członek zespołu Arte dei Suonatori, czyli Katarzyna Drogosz, Ewa Golińska i Maciej Łukaszuk, wykonali trio Edur opus 5 Franciszka Lesla. Powrócimy jeszcze na warszawskie salony początku XIX wieku, ale teraz kilka minut spędzimy z muzyką Wojciecha Łukaszewskiego. Kompozytora, organizatora życia muzycznego i pedagoga, można powiedzieć, że głowy kompozytorskiej rodziny, bo jego synami są Paweł i Marcin Łukaszewscy. W 1976 roku Wojciech Łukaszewski skomponował archaizujący utwór. Zatytułował go Suita w dawnym stylu. Usłyszymy w nim kwintet dęty, który w nienachalny sposób nawiązuje do muzyki epoki baroku, a czasami nawet tej wcześniejszej, w cudzysłowie bardziej prymitywnej. Autor rozpisał suitę na cztery części, każda jest bardzo zwięzłą miniaturą. Po preludium usłyszymy fugettę, potem gawot i na finał rondo. Grają Robert Nalewajka flet, Przemysław Nalewajka obój, Dariusz Falana klarnet, Tomasz Lewandowski fagot i Tomasz Bińkowski róg.

To była suita w dawnym stylu Wojciecha Łukaszewskiego. Utwór powściągliwy, surowy, ale miły w odbiorze. Wykonali go Robert Nalewajka flet, Przemysław Nalewajka obój, Dariusz Falana klarnet, Tomasz Lewandowski fagot i Tomasz Bieńkowski róg. Wracamy do Warszawy początku XIX wieku, tej, w której przyszedł na świat Fryderyk Chopin. Kilka lat przed jego narodzinami Józef Elsner, a przyszły nauczyciel wielkiego kompozytora, napisał kwartet fortepianowy. Jest to w zasadzie taki salonowy koncercik, w którym fortepian gra w opozycji do tria smyczkowego. Posłuchajmy go w interpretacji Katarzyny Drogosz, fortepian, oraz Ewy Golińskiej, skrzypce, Natalii Reichert, altówka, i Macieja Łukaszuka, wiolonczela.

Moderato, romans andantino i finałowe rondo Allegro assai. Tak skonstruowany jest kwartet fortepianowy Es-dur op. 15 Józefa Elsnera. Wykonał go Arte dei Suonatori Piano Quartet. Był to utwór rodem z warszawskich salonów przełomu XVIII i XIX stulecia. Takiej muzyki słuchaliśmy dzisiaj przede wszystkim fantazji polskiej. Nasze spotkanie powoli dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy jutro po godzinie 5. Michał Dębski-Wachowicz i Justyna Śmietana.

0: Słowo na dzień.
1: I prosili go za nią. To znaczy rodzina Piotra oraz mieszkańcy Kafarnaum prosili Jezusa, aby uzdrowił teściową Piotra, która leżała w gorączce. Prosili go za nią, czyli wstawiali się za nią u Jezusa. To przywodzi nam na myśl modlitwę wstawienniczą za kogoś innego, która jest bardzo cenna w oczach Boga. Nie prosimy wtedy o coś dla siebie, ale dla drugiego człowieka. Jezus tej prośby wysłuchuje i uzdrawia teściową Piotra, która natychmiast zaczyna im usługiwać. Kiedy tłumy dowiadują się o tym wydarzeniu, przynoszą do Jezusa chorych i cierpiących, prosząc Go o uzdrowienie. Pan lituje się nad wszystkimi i uzdrawia wszystkich. Nie pozostawia nikogo bez odpowiedzi. Potem jednak, kiedy tłumy chcą Go zatrzymać u siebie właśnie ze względu na uzdrowienia i na to, że Jezus odpowiada na ich prośby i czyni im dobro, On mówi, że musi iść dalej, do innych miast, aby głosić Królestwo Boże. Dla Jezusa bowiem priorytetem jest głoszenie Królestwa Bożego. Czyny, których dokonuje, znaki i uzdrowienia mają potwierdzać słowa o Królestwie Bożym. Mają pokazywać, że to Królestwo, o którym mówi Jezus, rzeczywiście nadchodzi i że wraz z Nim sam Bóg przychodzi, aby królować pośród swojego ludu. Nie chodzi więc tylko o fizyczne uzdrowienia. Jezus przyszedł, aby przynieść człowiekowi coś znacznie więcej – zbawienie i nowe życie w Bogu. Dlatego nie pozwala się zatrzymać w Kafarnaum, gdzie ludzie są mu życzliwi, być może również dlatego, że spełnia ich prośby. Jezus idzie dalej, aby wypełnić swoją misję. Bo został posłany po to, aby głosić dobrą nowinę, a znaki i cuda, których dokonuje, są potwierdzeniem Jego słów oraz Jego boskiej tożsamości. Warto więc zadać sobie pytanie, czy ja jestem przy Jezusie tylko wtedy, kiedy czegoś od Niego potrzebuję? Czy przychodzę do Niego przede wszystkim wtedy, kiedy chcę Go o coś prosić dla siebie albo dla innych? A może jestem przy Jezusie również po to, aby słuchać Jego nauki o Królestwie Bożym i starać się urzeczywistniać to Królestwo w swoim życiu? Czy chcę naprawdę iść za słowami Jezusa i pozwolić, aby przemieniały moje życie? Jezus chce dać nam znacznie więcej niż tylko rozwiązanie naszych problemów. Chce, abyśmy przyjęli Jego Królestwo, Jego Słowo i Jego samego.
2: Mówiła Anna Miczen.

0: Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy. Minęła szósta. Witamy Państwa o świcie i rozpoczynamy kolejny nowy dzień wciąż jeszcze trwającego lata. Katarzyna Fitzwilliams czuwająca nad całością, Wojciech Ciarka za konsoletą, Magdalena Łoś, która wybrała muzykę i przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś jest środa, 2 września, 245 dzień roku. Słońce w znaku Panny pojawiło się na horyzoncie 12 minut temu. Zajdzie o 19:22. Dzień będzie trwał 13 godzin i 34 minuty. Najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantów: Aleksandra, Czesława, Elizy, Jakuba, Juliana, Stefana oraz Wilhelma. A jeśli chodzi o święta nietypowe, dziś dzień przerwy na twórczość, czyli dobra wymówka, żeby już od rana zrobić coś trochę inaczej niż zwykle. To także dzień przynoszenia manier do pracy, przypominający, że uśmiech i odrobina życzliwości potrafią naprawdę zmienić atmosferę całego dnia. A Światowy Dzień Kokosa może nas na chwilę przenieść myślami w tropiki, nawet jeśli za oknem wrześniowy poranek.
1: Pogoda.
0: A zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, okresami głównie na północy i południowym wschodzie duże i tam miejscami przelotny deszcz. Na północy oraz południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy, około 22 w centrum, do 25 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porwisty, nad morzem chwilami dość silny, zachodni. W czasie burz, szczególnie na wybrzeżu, wiatr w porywach do 55 km na godzinę.

0: Dziś na to wczesne powitanie muzyka, która powinna obudzić nawet tych, którzy jeszcze negocjują z budzikiem. Presto z czwartego koncertu brandenburskiego G-dur Jana Sebastiana Bacha w nagraniu zespołu Le Concert de Nation pod kierunkiem Jordiego Savala. Jest 7:07.
1: Poranek dwójki.
0: Nagradzany dokument bez końca opowiada o zaginięciu Krzysztofa Dymińskiego i wieloletnich poszukiwaniach prowadzonych przez jego ojca Daniela. Z tego bardzo osobistego doświadczenia reżyser i operator Michał Marczak buduje jednak opowieść znacznie szerszą o bliskości, o relacjach, nadziei i o tym, jak ważna bywa obecność drugiego człowieka. To film o szukaniu, ale też o tym, co dzieje się z nami, kiedy sami potrzebujemy wsparcia. W poranku po 8:30 o dokumencie Bez końca, który wchodzi na duże ekrany, porozmawiamy z reżyserem i operatorem Michałem Marczakiem. Opowiemy też o konferencji Muzyka, Biznes, Technologia. To w ramach Fryderyk Festival 2026, gdzie branża muzyczna rozmawia o sztucznej inteligencji, streamingu i przyszłości rynku. Wraz z Dorotą Gacek zaprosimy Państwa w kolejną podróż naszym wakacyjnym szlakiem opisać świat.
2: Babcia Ruth miała w bibliotece książkę o Australii. Z szeroko otwartymi oczami wpatrywałem się w zdjęcia misia koala, kokabury, dziobaka, diabła tasmańskiego. Zdjęcie, które lubiłem najbardziej, przedstawiało wędrującą rodzinę aborygenów.

0: o kogo chodzi, wszystko się wyjaśni po 7.30. O najciekawszych serialach u progu września opowie filmoznawca Maciej Kędziora. Dziś między innymi będzie o długo oczekiwanych Latarniach. Kwadrans przed 8.00 zajrzymy do środowych gazet i tygodników wspólnie z Tomaszem Cudowskim. Nie zabraknie kulturalnych rekomendacji improwizatora i gitarzysty, autora muzyki teatralnej Rafała Mazura. Będzie także felieton językowy dr Agaty Honci.
1: Dziś mówimy jak na tureckim Kazaniu, kiedyś jak na niemieckim Kazaniu.
0: I jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje, kalendarium, wiersz na dzień dobry i oczywiście nasza płyta tygodnia. Tym razem mamy dla Państwa najnowszy album Rafała Blechacza z koncertami Mozarta i Beethovena.

0: Poco Allegro z Bagateli opus 47 Antonina Dworzaka, w której pobrzmiewa zarówno folklor, jak i urok domowego muzykowania w nagraniu ensemble Exploration. Poranek dwójki już 14 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: Dziś w sposób szczególny pamiętamy o wielkich kompozytorach i artystach scen muzycznych. 5 lat temu odszedł Mikis Theodorakis, grecki kompozytor, autor muzyki do filmu Greg Zorba, ale też polityk i działacz na rzecz ochrony praw człowieka i pokoju, nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Z kolei 2 września 2013 roku zmarł Jarosław Śmietana, gitarzysta jazzowy, kompozytor i pedagog, lider grup Extra Ball, Symphonic Orchestra i Polish Jazz Stars. A co jeszcze wydarzyło się 2 września?
2: Zaczęło się od opisu misia, któremu ze smutku oklapło jedno uszko, a skończyło na ogromnej sławie. 115 lat temu urodził się Czesław Janczarski, poeta i twórca postaci misia Uszatka.
3: Wydaje mi się, że największą pomocą dla piszącego, dla dzieci malutkich, to jest jak gdyby umiejętność przypomnienia sobie swojego własnego dzieciństwa, jak gdyby odświeżenia tych wszystkich wrażeń, które wówczas były najważniejsze. To mi pomaga.
2: Opowiadał Czesław Janczarski. Szczerze mówiąc, to ja piszę o sobie. Te wszystkie kretynki i idiotki w felietonach to ja. Opowiadała Stefania Grodzieńska, która przyszła na świat 112 lat temu.
4: Specjalnie dobrze czuję się w radiu. Kocham radio i myślę, że wszystkie osoby, które były zatrudnione kiedyś w życiu w radiu, kochają radio. Mam nadzieję, że te osoby, które teraz pracują, młode, też tak do końca życia będą wspominać z sentymentem.
2: Wspominała Stefania Grodzieńska. 65 lat temu odszedł Tadeusz Waliszewski, jeden z najbardziej cenionych piosenkarzy dwudziestolecia międzywojennego, aktor kabaretowy, rewiowy i operetkowy. Ciekawostką jest, że w konkursie Polskiego Radia na najpopularniejszego piosenkarza w 1937 roku zajął 3. miejsce po Mieczysławie Fogu i Stefanie Witasie.
5: Radiom sam pierze, radiom pierze sam, więc wolam najszczerzej, niech radiom żyje nam. Sposób użycia lat być co dzień, nikogo nie obarczy. Rozpuść radiom w zimnej wodzie, na litr jedną deka starczy.
2: Piosenka o radionie śpiewał Tadeusz Waliszewski. Dziś szczególnie pamiętamy o czołowym trupiście współczesnej polskiej poezji. 50 lat temu odszedł Stanisław Grochowiak.
6: Najgłośniej śmieje się, i to nie tylko chyba w życiu, ale i w tym, co piszę, z mojej własnej ułomności i z ułomności moich bliźnich. Z tego, co my nazywamy nieszczęściem, czy właśnie tragicznością, rzeczą nieuniknioną. Oczywiście to jest śmiech trudny, śmiech, który spotkał się często z niezrozumieniem, ale ja nie śmieję się nigdy złośliwie. Śmieję się ironicznie, dlatego że potrafię śmiać się sam ze siebie.
2: Dla Stanisława Grochowiaka w procesie twórczym liczyła się przede wszystkim spontaniczność.
6: Sztuka jest po to, żeby ją odbierać mniej lub bardziej spontanicznie. Po napisaniu wiersza czekuję jakieś 2 miesiące, nim je oddaję do druku. Kładę coś w rodzaju retuszu. Natomiast jakaś generalna przeróbka jest niemożliwa, bo to, co się nie narodzi w poezji spontanicznie, to jest sztywne, to jest martwe. To może być popisem jakiejś rutyny, doświadczenia poetyckiego, ale nie może być moim zdaniem pełnowartościowym dziełem poetyckim.
2: I na koniec kalendarium raz jeszcze wspomnienie muzyczne. 45 lat temu odszedł Tadeusz Bert, kompozytor i współorganizator Warszawskiej Jesieni.
7: Tkwi we mnie jakaś potrzeba, czy jakieś może marzenie, nie bardzo wiem, jak to precyzyjnie określić, by właśnie nie kto inny jak artysta, żebyśmy wszyscy byli tymi, którzy jeszcze będą próbowali ogarnąć w naszych umysłach to wszystko, co tyczy się, tak bym to określił, istoty człowieczeństwa.

To był fragment finałowy trzeciej części pierwszej symfonii Tadeusza Berda w 45. rocznicę śmierci kompozytora. A wydarzenia, rocznice i ciekawostki, które 2 września zapisały się w historii kultury, zebrała Maria Czok.

0: Muzykę angielskiego renesansu autorstwa Johna Johnsona, nadwornego lutnisty królowej Elżbiety I we współczesnej interpretacji zespołu Le Poème Harmonique pod dyrekcją Vincenta Di Mestra. Środowy poranek, prawie 25 minut po szóstej. We Wrocławiu trwają przygotowania do tegorocznego festiwalu sztuk nowych mediów Kino Mural w dzielnicy Nad Odrze. Na dwie noce ściany budynków staną się pulsującym, żywym ekranem, dzięki któremu publiczność będzie mogła zanurzyć się w obrazach. Program tegorocznej odsłony skupia się na temacie powtarzalności. Jak podkreśla dyrektor programowy wydarzenia Bartek Bartos, wrocławska impreza przyciąga coraz więcej gwiazd z całego świata.
1: Zeszłoroczną gwiazdą był Yoshi Sodeoka, japoński artysta, który od wielu lat mieszka w Nowym Jorku. Fenomen. Jeden z prekursorów sztuki cyfrowej w ogóle. No i Yoshi, wiemy, że nie lubi podróżować, ale przyleciał do Wrocławia. W Nowym Jorku jest taka impreza, takie wydarzenie, które dzieje się kilka razy w tygodniu po zmroku na Times Square, Midnight Moments. I Yoshi też tam pokazywał swoje rzeczy. I jak zobaczył Kino Mural, to miał taką jedną uwagę. Mówi, tamto jest super, tamto jest wielkie, ale tam nigdy nie przyszłoby tyle ludzi i w takim skupieniu oglądało to, co się dzieje właśnie tutaj na Kino Muralu.
0: Tegoroczną gwiazdą wydarzenia będzie Ekstrawek, berliński artysta i reżyser, który ma na swoim koncie m.in. dwie nagrody Emmy. Festiwal Sztuki Nowych Mediów Kino Mural rozpocznie się we Wrocławiu 18 września.

0: To była aria Where Are You Walk z oratorium Semele Jerzego Fryderyka Händla w interpretacji kontratenora Andreasa Scholla i orkiestry Wieku Oświecenia pod dyrekcją Sir Rogera Norringtona. Dwójkowy poranek, minęła 6:30.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Powiedzieć o nim wybitny poeta to o wiele za mało. Był niewyczerpanym źródłem inwencji twórczej. Swym temperamentem artysty wykraczał daleko poza rygorystyczne ramy poetyckich form, czcił życie. Tymi słowami podczas uroczystości pogrzebowych Stanisława Grochowiaka żegnał go jego przyjaciel Janusz Krasiński. Poeta zmarł dokładnie 50 lat temu, 2 września 1976 roku. Miał zaledwie 42 lata. Pisał wiersze i prozę, był autorem scenariuszy filmowych, tekstów piosenek, słuchowisk i dramatów. Pełnił funkcję redaktora naczelnego dwutygodnika Współczesność, gdzie publikował m.in. reportaże i opowiadania. Współpracował też z innymi pismami literackimi i kulturalnymi, m.in. z Poezją i Miesięcznikiem Literackim. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmowało radio. Za dokonania w dziedzinie słuchowisk otrzymał w 1975 roku Złoty Mikrofon. Chętnie też sam czytał przed mikrofonem swoje wiersze. W tym tygodniu w poranku przypominamy te archiwalne nagrania. Posłuchajmy kolejnego z nich.
2: Spojrzałem w twarz marzeniu. Było odwieczne i stare, najstarsze z marzeń ludzkości. Widziano je wciąż tak samo, jako nagiego chłopca na wysokiej skale, ale ja podszedłem najbliżej. Tam już tylko piołun zapachem się krzewił, suchą łapką świat błogosławiła jaszczurka. Chłopcze, zapytałem, mój złoty chłopcze, dlaczego tak późno przychodzisz na odwieczerz? Swoi siedzą przy stołach, wyłożyli łyżki i metalowe talerze i nawet kutka roztworzyła usta z głodu. Chłopcze, powiedziałem, niesforny chłopcze, czy wiesz, że niczego nie zaczną bez ciebie, złotego gościa? Kobiety boją się rodzić. Starcy watoliną uszczelnili trumny, mężczyźni mówią tak i nie ma to żadnego znaczenia. Chłopcze, wyszeptałem. Sędziwy chłopcze, kto ciebie nie malował, nie pisał, nie wzywał, ten ma teraz skrzydła, aureole i bat. Ten jest aniołem Gabrielem twojego opóźnienia. Spojrzałem w twarz marzeniu. Było odwieczne i stare, najstarsze z marzeń ludzkości. Potem szedłem w dół i w dół. I tak bez zatrzymania.
0: Jutro o tej porze posłuchamy kolejnego wiersza Stanisława Grochowiaka z naszego radiowego archiwum. Tymczasem przed nami chwila z muzyką Fryderyka Chopina.

0: Fryderyka Chopina w interpretacji amerykańskiego pianisty, pedagoga i dyrygenta Mareya Perai, który w przyszłym roku świętować będzie jubileusz 80. urodzin. Środowy poranek dwójki za 21 minut, siódma.
1: Słowo się rzekło.
0: I czas na drugie w tym tygodniu spotkanie z naszą językoznawczynią, dr Agatą Honcią. Dziś przyjrzymy się temu, jak dużo o naszym zachowaniu mówi w polszczyźnie sposób siedzenia.
2: Zaczął się wrzesień, a dzieci wesoło lub nie tak bardzo pobiegły do szkoły. Niektórzy rodzice odetchnęli z ulgą, inni wręcz przeciwnie. A co w tej szkole dzieci będą robić? No jak to uczyć się, ażby się chciało odpowiedzieć? Tak chcemy myśleć i w to chcemy wierzyć. Przede wszystkim jednak dzieci będą w szkole siedzieć. A jak? O, to już zależy. Mamy bowiem w polszczyźnie wiele porównań, które mówią o różnych rodzajach siedzenia. Jeśli ktoś siedzi gdzieś jak trusia, to siedzi cicho i spokojnie. Dlaczego jak trusia? To dawna nazwa człowieka bojaźliwego, która się wzięła od zwyczajowej nazwy królika. Na tle innych zwierząt domowych królik wyróżnia się bardzo spokojnym, wręcz bezgłośnym trybem życia. Z kolei mysz bezgłośnie się nie zachowuje, ale gdy ktoś gdzieś siedzi jak mysz pod miotłą lub po prostu jak myszka, to stara się nie zwracać na siebie uwagi, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Siedzenie bez ruchu, nie tylko z powodu strachu, to siedzenie jak mumia, jak martwy, jak posąg, jak zaklęty albo jak zaczarowany. Ba, nawet jak kołek, jak przygwożdżony, jak przykuty, czy jak kura na grzędzie albo kura na jajach. Ani jeden mięsień nie drgnie. Siedzi się, choćby się waliło i paliło. Czasem z ostrożności, czasem z zasłuchania, a czasem dlatego, że myśli odlatują daleko, daleko. Bywa jednak, że ktoś siedzi, bo musi, a chciałby pochodzić, chciałby się poruszać, coś zrobić. Denerwuje się, lecz siedzi, jak na szpilkach, jak na węglach, niekiedy nawet jak na rozżarzonych węglach. Chciałby coś zrobić, chciałby działać, a musi siedzieć. Katorga. Lecz największą mękę przeżywają chyba uczniowie, którzy siedzą na lekcji jak na tureckim kazaniu. Siedzą, słuchają, ale nic nie rozumieją. Dziś mówimy jak na tureckim kazaniu, kiedyś jak na niemieckim kazaniu. Porównanie to wywodzi się z dawnych czasów, gdy język, w którym prowadzono mszę, był dla ludności po prostu niezrozumiały. Nie był to język polski. Oczywiście, nie musiało chodzić o niemczyznę ani o język turecki per se. Chodziło po prostu o obcy kod komunikacyjny. Wreszcie można siedzieć jak u Pana Boga za piecem. Czyli siedzieć, a właściwie żyć wygodnie i bezpiecznie. Bo przy piecu, za piecem jest milutko i cieplutko. Nie to co na wulkanie. Gdy ktoś siedzi jak na wulkanie albo jak na cenzurowanym, to żyje w poczuciu ciągłego zagrożenia. Wie, że interesują się nim ludzie nieprzychylni, czego żadnemu uczniowi, ani żadnemu innemu człowiekowi po prostu nie życzymy. Do usłyszenia.
0: Oj, zdecydowanie nie życzymy. Kolejne spotkanie z dr Agatą Honcią w naszym porannym cyklu Słowo się rzekło w najbliższy poniedziałek.

0: Allegria Roberta Sierry, czyli 5 minut muzycznej radości na początek dnia, grała Royal Liverpool Philharmonic Orchestra pod kierunkiem Domingo Indoyana. Poranek dwójki za 13 minut siódma.
1: Przegląd prasy.
0: Zaglądamy do środowych gazet. W studiu zapowiadany Tomasz Cudowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Sezon ogórkowy w pełni.
2: Tak, w kulturze zdecydowanie. Chyba wszyscy dziennikarze wyjechali na wakacje.
0: A ci, co zostali, to odprowadzają dzieci do szkoły.
2: No właśnie. Albo piszą o wakacjach właśnie. Bo wakacje już za nami, ale sezon na podróże wcale się nie skończył. Wręcz przeciwnie, późne lato i początek jesieni to jeden z najlepszych momentów na zwiedzenie miast, przekonuje na łamach Gazety Polskiej codziennie Anna Krajkowska. Pogoda nadal sprzyja spacerom, a tłumy są nieco mniejsze. Tym razem publicystka proponuje Pragę, pełną niezwykłych muzeów, punktów widokowych i miejsc, które zachwycą zarówno dzieci, jak i dorosłych. Anna Krajkowska cytuje także wyniki najnowszego raportu Amadeusza.

House Travel Intelligence, który pokazuje, że Czechy są obecnie najszybciej rosnącym kierunkiem turystycznym w Europie. Polacy również coraz chętniej wybierają naszych południowych sąsiadów. W ostatnich miesiącach dużym zainteresowaniem cieszą się Ostrawa i Ołomuniec, ale główną destynacją wciąż pozostaje Praga. Praga, wiadomo, dziesiątki muzeów chociażby, od wielkich narodowych instytucji.

0: brakuje polskich opisów, ale jeśli ekspozycje są dobrze zaprojektowane, to język przestaje być przeszkodą.
1: A jeśli państwo wybierają się do Pragi, to właśnie tam odsłonięty został mural Nespun. To jest polska artystka znana z takich charakterystycznych motywów inspirowanych tradycyjnymi koronkami i mural Nespun powstał na praskim Rziszkowie.
0: A jeśli państwo właśnie wybieracie się do Polski, bo na przykład mieszkacie poza tym krajem, to zaciekawi was artykuł z Rzeczpospolitej, z dodatku Prawo co dnia, no bo okazuje się, że w Polsce jednak będą mogły powstać strefy wolne od Airbnb, czyli od tych mieszkań, które są wynajmowane na doby. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie będą mogły zabronić w zarządzanych budynkach prowadzenia takiej działalności.
1: I w Krakowie też ich może nie być.
0: Może być. Pisze o tym Jolanta Szymczyk-Przewoźna. Właściciel chcący wynajmować lokal na doby nie będzie musiał pytać o zgodę sąsiadów. Będą oni jednak mogli podjąć uchwałę zakazującą takiej działalności. Dzięki temu stali mieszkańcy danych budynków będą mogli odzyskać poczucie sprawczości w sprawach dotyczących bezpośrednio ich miejsca zamieszkania. To cytat z pisma resortu sportu, a właściwie uzasadnienia do autopoprawki do projektu nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich. Na tym uprawnienia wspólnot i spółdzielni się nie kończą. Wspólnota, zarząd lub rada nadzorcza spółdzielni, a także osoby zamieszkujące nieruchomość, w której prowadzony jest taki właśnie najem na doby, czyli wspomniane Airbnb, będą mogły wystąpić do gminy o przeprowadzenie kontroli pod kątem przestrzegania przepisów, w tym regulujących bezpieczeństwo i porządek publiczny. No to jest, ten dokument jest na razie na etapie, został skierowany do Sejmu, więc jeszcze wszystko może się z tym tekstem wydarzyć.
1: Czyli jest procedowany, jak to się mówi.
0: No, wspominałeś o tym, że dzieci poszły do szkoły. Maturzyści chyba jeszcze jednak mogą odpoczywać.
1: Studenci jeszcze odpoczywają,
0: tak,
1: jeszcze miesiąc
0: potencjalni
1: mają.
0: Studenci. O tym pisze dziennik Gazeta Prawna. Znaczy nie o odpoczynku, ale o tym, że maturzyści coraz częściej zaglądają do swoich prac. Prawo do wglądu w sprawdzoną i ocenioną pracę maturalną miało być dla uczniów mechanizmem kontroli wyniku egzaminu, ale dane z ostatnich 5 lat pokazują gwałtowny wzrost zainteresowania taką możliwością, pisze Karolina Nowakowska w dzienniku Gazecie Prawnej. Dane z tego roku, z sierpnia, potwierdzają, że z roku na rok rośnie liczba maturzystów, którzy chcą zobaczyć, jak został oceniony ich egzamin. W 2022 roku złożono nieco ponad 30 tysięcy takich wniosków, ale w tym roku już prawie 130 tysięcy. Co istotne, ten wzrost nie wynika ze wzrostu liczby sprawdzanych prac, czyli z liczby zwiększających się osób piszących maturę, ponieważ w poprzednich kilku latach ten wskaźnik systematycznie malał, w roku bieżącym lekko wzrósł. Podobny trend widać w przypadku liczby wniosków o weryfikację liczby przyznanych punktów, bo też można takim pismo złożyć. Maturzyści na wgląd, no to wszystko powoduje, że maturzyści na wgląd do swojej pracy czekają nawet do września, no czyli szansa na weryfikację wyniku matury pojawia się już po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji na studia. To najczęściej przypada na koniec lipca. Nawet jeśli postępowanie zakończy się poprawieniem wyniku i zwiększeniem liczby punktów, nie zostanie to uwzględnione w rekrutacji na studia, pisze publicystka dziennika Gazety Prawnej. No coś tu stoi na głowie.
1: Tak, tak. Jeszcze coś na koniec masz?
0: Tak, jeśli mam jeszcze chwilę, to informacja dla wszystkich, którzy czują, że dzisiaj nie spali wystarczająco długo. Otóż badacze pochylili się nad funkcjonującą w świadomości wielu osób normą snu 8-godzinnego. Autorzy przeanalizowali dane antropologiczne, archiwalne, genetyczne i nie znaleźli dowodów na to, że ten okres 8 godzin snu jest uniwersalny. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Brain Medicine. Na przykład badania wskazują również na znaczenie genu oznaczonego symbolem DEC2. Jego nosiciele mogą spać około 6 godzin bez oznak niedoboru snu. Czyli po prostu trzeba się dobrze urodzić, żeby
1: mieć
0: spać
1: dobre
0: dobrze.
1: Geny.
0: A mieć dobre geny. Tak, natomiast sen mieszczuchów, który jest nieco dłuższy niż na przykład dzikich plemion afrykańskich, przesunął się na późniejszą porę, stał się mniej regularny, a także niezależny od naturalnego światła, dlatego musi trwać dłużej.

0: dłużej, by organizm mógł się przyzwyczaić. No jeszcze jedna refleksja. Jeśli się państwo nie wysypiacie, to może dlatego, że zapadacie w sen pod niewłaściwą szerokością geograficzną. To jeszcze nawiązanie do niedawnych urlopów.
1: Pierwsza odsłona przeglądu prasy za nami. Dziękuję bardzo. Tomasz Cudowski powróci do państwa po 7:45, a tę godzinę poranka kończymy fragmentem Concertino da Camera na saksofon altowy i orkiestrę Jacques'a Iberta. Gra nie kto inny jak sam Branford Marsalis z Orpheus Chamber Orchestra.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Adam Rubiński. Faronauci. Dookoła Bałtyku. Postanowiłem zostać latarnikiem. Zapuścić brodę, ćmić fajkę i ze zdumieniem pat

0: patrzeć jak reszta świata z sobie tylko wiadomych powodów gna dokądś na złamanie karku.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
0: Zachęcam do słuchania. Łukasz Lewandowski.
2: Autopromocja.
3: Jest punktualnie 7.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Piotr Beczała.
3: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Katarzyna Fitzwilliams, Wojciech Ciarka i przed mikrofonem Marcin Pesta. Witamy raz jeszcze.
1: Poranek dwójki.
3: Dziś środa, 2 września, drugi dzień szkoły i 245 dzień roku. Słońce w znaku Panny zajdzie o 19:22. Dzień będzie trwał 13 godzin i 34 minuty. Na życzenia imieninowe czekają dziś Aleksander, Czesław, Eliza, Jakub, Julian, Stefan oraz Wilhelm. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Jeśli chodzi o święta nietypowe, dziś dzień przynoszenia manier do pracy, czyli przypomnienie, że uprzejmość i życzliwość potrafią naprawdę zmienić atmosferę dnia. Jest też dzień przerwy na twórczość, zachęcający, żeby znaleźć choć kilka minut na coś kreatywnego. A na koniec Światowy Dzień Kokosa, święto jednego z najbardziej wszechstronnych owoców świata, który sprawdza się zarówno w kuchni, jak i w kosmetyce. A w poranku czas na wiadomości kulturalne, które przedstawi Aldona Łaniewska-Wołk.
5: Dzień dobry Państwu. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie rozpoczęła próby do nowego sezonu artystycznego. Sobotni koncert, zatytułowany Weź głęboki oddech, będzie zarazem pierwszym występem Bassema Akikiego w roli dyrektora artystycznego i pierwszego dyrygenta zespołu.
6: Sibelius i współczesna muzyka Agaty Zubel. Bassem Akiki mówi, że taki program ma pokazać, czym ma być orkiestra pod jego kierownictwem.
7: Żeby pokazać trochę tradycji, pokazać także nowoczesne rzeczy i nowe pomysły i nowa muzyka, a też to, co jest pomiędzy i ten most, który jest.
6: Koncertmistrzyni zespołu, czyli pierwsze skrzypce, Sylwia Mierzejewska mówi, że muzycy cieszą się z wyboru nowego szefa.
8: Nie dość, że świetny technicznie dyrygent, klarownie wszystko jest w stanie pokazać, to jeszcze bardzo dobry muzyk.
6: A dyrektor orkiestry Kajetan Prochyra podkreśla, że Bassem Akiki dostał od zespołu pełne poparcie.
9: To jest raczej dla nas pewne spełnienie marzenia, żeby właśnie Bassem z nami pracował.
5: W sobotę w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie zabrzmią utwory Agaty Zubel, Antoniego Dworzaka i Jana Sibeliusa. Początek koncertu i transmisji na naszej antenie o 19:00. Tymczasem na kilka dni przed narodowym czytaniem po mickiewiczowskie dziady sięgnęli poznaniacy. W domu Polonii na Starym Rynku, nad lekturą pochylili się członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Wśród nich była Beata Wiciak-Król, która przeczytała jeden z fragmentów.
10: Język kłamie głosowi, a głos myślą kłamie. Myśl z duszy leci bystro, nim się w słowach złamie.
11: To jest walka dobra ze złem. Tak to starał się w tej swojej historiozofii Mickiewicz przedstawić. Tak ten utwór postrzegam, już nie wspominając o części drugiej i czwartej, nadzwyczaj wdzięcznej.
5: Arcydzieła kultury polskiej należy promować, mówi jedna z organizatorek czytania dziadów, Krystyna Liminowicz.
12: Dziady pod każdym względem to utwór po pierwsze stricte polski, jest stricte narodowy, zarówno w tej części swojej ludycznej, kiedy mówimy o drugiej części dziadów, jak i tej mesjanistycznej, kiedy wieszcz wyobraża sobie, że Polska będzie mesjaszem narodów. Owszem, tak jak Chrystus będzie cierpieć, ale potem Polska zmartwychwstanie.
5: Narodowe czytanie dziadów odbywające się z inicjatywy pary prezydenckiej nastąpi w sobotę. Każdego roku czytane jest inne polskie dzieło. Celem akcji jest promocja polskiej literatury. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora

0: Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. W maju 2016 roku miasto zakupiło nieruchomość wraz z rodzinnym domem żony rotmistrza Witolda Pileckiego, Marii Pileckiej z Ostrowskich. Muzeum zostało powołane 20 kwietnia 2016 roku, a już w grudniu umowę o wspólnym prowadzeniu placówki podpisali wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński i burmistrz miasta Jerzy Bauer. Obecnie muzeum kieruje Karolina Kolbuszewska. Zgłoszenia do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej można składać do 2 października. Zakończenie postępowania konkursowego nastąpi 10 listopada. Turyści odwiedzający w tym miesiącu Wilno mogą zobaczyć litewską stolicę z nietypowej perspektywy. Po mieście kursuje specjalny, bezpłatny autobus wycieczkowy, którego pasażerowie poznają architekturę stolicy Litwy. Mają też okazję odkryć techniczne ciekawostki związane z najbardziej charakterystycznymi miejscami Wilna.
1: Podczas przejazdu można dowiedzieć się m.in., że znajdująca się w centrum miasta wieża Giedymina na Górze Zamkowej ma swojego cyfrowego bliźniaka. Ma on pomagać naukowcom monitorować stan obiektu, bowiem kilka lat temu na wzgórzu doszło do groźnych osunięć ziemi. Turyści mogą też przekonać się, w jaki sposób monitorowane są mikropęknięcia słynnego gotyckiego kościoła Świętej Anny oraz jakie rozwiązania inżynieryjne zastosowano podczas odbudowy Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Trasa prowadzi obok miejsc, których historię tworzyli naukowcy, architekci i inżynierowie związani z Wilnem. Autobus został uruchomiony z okazji 70-lecia Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego. Bezpłatne wycieczki będą organizowane do 23 września. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Po zakończeniu projektu trasa pozostanie dostępna w formie audioprzewodnika, dzięki któremu będzie można zwiedzać Wilno samodzielnie. To wszystko w pierwszym dziś wydaniu Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00, a więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl i w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Dziś zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Więcej chmur pojawi się okresami na północy i południowym wschodzie. Tam miejscami przelotny deszcz, lokalnie także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy, około 22 w centrum, do 25 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy chwilami porwisty, a nad morzem okresami dość silny. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 55 kilometrów na godzinę.
4: Reklama.
5: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminio, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
4: Reklama.
3: 7:00, już 9 minut po 7:00. Rafał Blechacz to pianista, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. Najnowszy album zwycięzcy 15. konkursu Chopinowskiego w Warszawie z 2005 roku jest od poniedziałku naszą płytą tygodnia. A poza koncertami fortepianowymi 24. Mozarta i 3. Beethovena, na tym albumie

albumie znajdziemy także beethovenowskie 32 wariacje c-moll na temat własny na fortepian solo. W koncertach z kolei polskiemu pianiście towarzyszą filharmonicy drezdeńscy pod dyrekcją Kenta Nagano. By ten krążek zdobyć, prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl, a do płyty tygodnia dołączamy jeszcze nagrodę dodatkową. Jest to tegoroczny album If Music naszego słynnego kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego i pianisty Michała Biela. Mają więc Państwo w czym wybierać i jest o co walczyć, a przed nami w poranku Rafał Blechacz.

0: To był temat i pierwsze 16 wariacji c-moll na temat własny na fortepian solo Ludwiga van Beethovena z naszej płyty tygodnia. Grał Rafał Blechacz. Przypomnę, że w koncertach polskiemu pianiście towarzyszą filharmonicy drezdeńscy pod dyrekcją Kenta Nagano. I właśnie ten album można u nas zdobyć. Poranek dwójki od polskiradio.pl. Pod tym adresem wciąż czekamy na Państwa zgłoszenia mailowe, a dziś w kanonie dwójki zabrzmi w całości trzeci koncert fortepianowy c-moll Beethovena z najnowszego albumu Rafała Blechacza. Od godziny 9 zaprasza Róża Świadczyńska. Tymczasem jest kwadrans po 7.
1: Poranek dwójki.
0: Jeszcze w tej godzinie zapowiemy konferencję Muzyka, Biznes, Technologia. To w ramach Fryderyk Festival 2026, gdzie branża muzyczna rozmawia o przyszłości rynku.
2: Ciekawostką jest to, że rośniemy nie tylko w segmencie cyfrowym, który zawsze był takim największym katalizatorem wzrostu przychodów, ale też w segmencie fizycznym.
0: Kwadrans przed 8 wspólnie z Tomaszem Cudowskim zajrzymy do środowych gazet i tygodników, a wraz z Dorotą Gacek zaprosimy Państwa w kolejną podróż naszym wakacyjnym szlakiem opisać świat.
3: Z Australii jedzie w Himalaje, żeby tam wędrować pod Mount Everestem. Potrafi w ciągu krótkiego czasu dokonać takich decyzji życiowych, żeby właśnie przenieść się z jednego miejsca w drugie i szczerze mówiąc chyba nie czuł się najlepiej przez dłuższy czas w jakimś jednym punkcie.
0: A w trzeciej godzinie poranka o najnowszych serialach u progu września opowie filmoznawca Maciej Kędziora. Dziś między innymi będzie o Latarniach, czyli bodaj największym hicie z uniwersum superbohaterów. Po 8.30 studio dwójki odwiedzi reżyser i operator Michał Marczak. Porozmawiamy o jego najnowszym dokumencie Bez końca, opowieści o poszukiwaniu, bliskości i relacjach między ludźmi, filmie, który już niebawem wchodzi na ekrany naszych kin.

0: To była słynna Barcarola z trzeciego aktu opowieści Hoffmana, Jacques'a Offenbacha. Śpiewały Fatma Said, sopran, i Marianne Krebassa, mezzo-sopran, z Orkiestrą Filharmoniczną w Monte Carlo. Środowy poranek, 21 minut po siódmej. Jak wygląda polski rynek muzyczny? Przed jakimi stoi wyzwaniami? Te wątki wybrzmiewają podczas dwudniowej konferencji Muzyka, Biznes, Technologia, która dziś rozpoczyna się w Warszawie. Tegoroczna odsłona skupia się m.in. na podsumowaniu 35 lat działalności Związku Producentów Audio-Wideo oraz ewolucji polskiego rynku fonograficznego. O szczegóły Annę Cejnową, przewodniczącą Rady Polskiej Rynku Muzycznego, dyrektorkę do spraw komunikacji z PAF, pytała Alicja Michalska.
1: Jednym z najważniejszych tematów tegorocznej konferencji jest sztuczna inteligencja i jej coraz większy wpływ na branżę muzyczną i nie tylko.
2: W zdecydowanym stopniu widzimy już teraz, jak się wszystko zmienia, zarówno technologicznie. Wiele firm czy artystów może korzystać z technologii sztucznej inteligencji jako nowego czy wspomagającego instrumentu i to może być pomocne. Natomiast pod względem prawnym mamy ogromne potrzeby uregulowania tej sytuacji, ponieważ dzisiaj jako rynek jesteśmy całkowicie bezbronni, twórcy, artyści, producenci muzyczni, i apelujemy do rządu nieustająco o to, żeby jak najszybciej wprowadził regulacje, które będą chroniły prawdziwych artystów, prawdziwych twórców, których twórczość jest na co dzień wykorzystywana przez systemy sztucznej inteligencji, ponieważ trzeba pamiętać, że one same z siebie niczego nie tworzą. Wszystko, co tworzą, jest już w oparciu o to, co zostało stworzone, i jak najszybciej potrzeba to uregulować.
1: Podczas trwającej konferencji zaprezentowane zostały także najnowsze dane dotyczące polskiego rynku muzycznego. To one pokazują, jak zmieniają się trendy i ile Polacy wydają dziś na muzykę.
2: Co roku właśnie spotykając się na Półmesku, można powiedzieć roku, bo co roku organizujemy tę konferencję we wrześniu, przyglądamy się temu, jak w pierwszych 6 miesiącach danego roku zmieniał się obraz rynku pod względem sprzedaży, i tak samo teraz pokazujemy, jak w 2026 roku w pierwszej połowie zmieniały się i trendy, i sposób konsumpcji muzyki, ale też ile Polacy wydali na muzykę. I co nas cieszy, bo obserwujemy ten trend już od wielu lat. Polacy wydali w tym roku jeszcze więcej w pierwszej połowie tego roku na muzykę niż rok wcześniej. Około 14% więcej niż przed rokiem. Natomiast co jest już dla nas sygnałem ostrzegawczym, to tempo wzrostu wydatków Polaków na muzykę były na zdecydowanie wyższych poziomach i widzimy, że już to nasycenie rynku naszego polskiego, który jest na 16. miejscu na świecie, co jest ogromnym sukcesem, jest na tyle nasycone, że będziemy rosnąć zdecydowanie wolniej niż mogliśmy zaobserwować w mijających latach. Natomiast ciekawostką jest to, że rośniemy nie tylko w segmencie cyfrowym, który zawsze był takim największym katalizatorem wzrostu przychodów, ale też w segmencie fizycznym. To tutaj

0: zaobserwowaliśmy w mijającym półroczu same wzrosty, bez względu na to, na jakim nośniku słuchaliśmy muzyki. I w winylach, i w płytach CD, i w kasetach, i w DVD z muzyką. Największym obszarem sprzedaży muzyki fizycznej są winyle. Zanotowały one wzrost sprzedaży o ponad 45%, około 46%. I powoduje to, że ten segment winyli jest w zasadzie tej samej wielkości w tym momencie, co segment płyt CD w kraju i widać, że za chwilę będzie to jednak dominujący nośnik fizyczny.
1: Ważnym elementem obrazu polskiego rynku muzycznego pozostaje także to, czego słuchamy na co dzień najchętniej. Najnowsze dane pokazują, że to właśnie polscy artyści mają bardzo silną pozycję wśród słuchaczy.
0: To, co jest bardzo budujące, to niesłabnąca popularność polskiej muzyki w streamingu i na listach sprzedaży OLiS. Co więcej, wydawałoby się, że już ta obecność polskiej muzyki jest dominująca na tyle, że ciężko przebić te wyniki, rekordy, które mieliśmy w minionych latach, a patrząc na to półroczne zestawienie pod względem najczęściej słuchanych singli, to w top 10, 10 na 10 utworów to utwory polskich artystów. Na drugim, można powiedzieć, biegunie tego zestawienia jest Olia, czyli to, czego najczęściej słuchamy w radiu i tutaj w top 10 tylko dwa polskie utwory. Jeśli spojrzymy na sprzedaż fizyczną, gdzie odnosimy to zarówno do płyt CD, jak i do winyli, to tutaj jest większe zróżnicowanie, zwłaszcza w zestawieniu winylowym. Tutaj mamy mieszankę zarówno gatunków, jak i artystów z różnych okresów, z różnych generacji i nawet w najnowszym zestawieniu OLiS winyle, podsumowującym minione półrocze, mamy zarówno nowe albumy, jak i stare, Pink Floyd chociażby, czy mamy albumy rockowe, alternatywne, popowe, a także hip-hopowe, także to jest taki najbardziej, można powiedzieć, demokratyczny obraz tego, po co sięgają Polacy.
1: Więcej o kondycji polskiego rynku muzycznego, nowych technologiach i najważniejszych trendach usłyszymy podczas konferencji Muzyka, Biznes, Technologia 2026.
2: O tym, jak zmieniał się polski rynek muzyczny i przed jakimi wyzwaniami stoi dziś branża, opowiadała Anna Cejnowa, przewodnicząca Rady Polskiego Rynku Muzycznego.

0: Powracamy z wyprawy na północ. Tańce norweskie Johanna Halvorsena, grał Henning Kragerud, znany z bardzo swobodnego, śpiewnego stylu gry na skrzypcach. Z Dala Sinfonietan pod kierunkiem Bjarte Engeseta. Poranek dwójki minęła 7:31. Jak zawsze w wakacyjne środy ruszamy w podróż z literaturą w roli przewodnika. W cyklu Opisać świat zaglądamy do miejsc, które kształtowały wyobraźnię pisarzy i poetów, zostawiały ślad w ich twórczości i sposobie patrzenia na świat. W studiu jest już Dorota Gacek.
1: Witaj. Witam cię, Marcinie. Witam państwa. No dziś postać niezwykła, przyznam szczerze. Gdzież on nie był?
0: No właśnie, bo można powiedzieć,
1: że
0: podróżował po świecie jako reporter, ale opisywał go jako pisarz. Bardziej zainteresowany był opowieścią, pamięcią i mitem niż samą geografią, mam takie wrażenie.
1: Był to człowiek na pewno, który wymykał się wszystkim kategoriom. Kiedy na festiwalu w Australii w Adelaide zaproponowano mu udział w tym festiwalu sztuki, napisano, że nie może się zakwalifikować do żadnej kategorii. I organizatorzy postanowili takie spotkanie zrobić, godzina z Bruce'em Chatwinem, bo to właśnie Bruce Chatwin, o nim dziś mówimy. Jest takie zdanie też z Michela z Montaigne, które Chatwin bardzo lubił. Tym, którzy mnie pytają o powód moich podróży, odpowiadam zazwyczaj, że dobrze wiem, przed czym uciekam, lecz nie wiem, czego szukam. We wspomnieniach Chatwin jawi się jako taka postać właśnie migotliwa, uciekająca, ciągle w podróży. On napisał do jednego z przyjaciół: swędzą mnie stopy i chcę wyjechać do Nigru. Tak więc może mnie nie być. I ten właśnie taki wiecznie w podróży człowiek, no znał właściwie wszystkich, bo wspomnienia o nim wyszły spod piór albo są udziałem naprawdę wybitnych pisarzy, także pisarzy podróżników. Na przykład Paul Theroux zostawił piękne wspomnienie poświęcone Chatwinowi. Pisał, był przystojny, miał przenikliwy wzrok i szybkie ruchy, zawsze nerwowo gestykulował. Był świetnym piechurem, miał swoje zdanie na każdy temat. Wykazywał zadziwiająco kpiący stosunek do rodaków i ten Paul Theroux mówił, że uwielbiał wizyty Chatwina, ale był szczęśliwy, że Chatwin już wyjeżdżał, bo był tak zmęczony jego gadaniem. Znał też na przykład Hansa Magnusa Enzensbergera, Jamesa Ivoriego, to oczywiście reżyser, Werner Herzog, bardzo bliski, zresztą zrealizował film na podstawie jednej z powieści Chatwina i także zrobił taki pośmiertny dokument. Werner Herzog wędrował tropami Chatwina. U nas też ma swoich

0: wielbicieli, ludzi, którzy go czytają, o nim piszą. Na przykład Marek Zagańczyk w swojej najnowszej książce Nokturn śródziemnomorski też o tych miejscach związanych z Szczytwinem, do których dociera, pisze. Posłuchajmy, jak Marek Zagańczyk w jednej z dwójkowych audycji tak o Szczytwinie opowiadał.
1: Niezwykłość Szczytwina polega na połączeniu szaleństwa, właśnie tych niekończących się wędrówek, ucieczek, chęci przemieszczania się z jednego miejsca w drugie. On z Australii jedzie w Himalaje, żeby tam wędrować pod Mount Everestem. Potrafi w ciągu krótkiego czasu dokonać takich decyzji życiowych, żeby właśnie przenieść się z jednego miejsca w drugie i szczerze mówiąc chyba nie czuł się najlepiej przez dłuższy czas w jakimś jednym punkcie, chociaż ukochał Grecję i lubił tam wracać i w końcu tam jego prochy zostały rozsypane, więc był podróżnikiem nieustającym. Nawet kiedy był chory, nieustannie właściwie na coś chorował, zapadał na jakieś tajemnicze choroby, to mimo wszystko wyruszał, zostawiał te stałe miejsca pobytu w Amerykę, w Anglii czy Włochy, domy przyjaciół, w których najczęściej pisał swoje książki i ruszał daleko, i ruszał w świat, żeby jak najwięcej chodzić, wpatrywać się właśnie w te krajobrazy, przeżywać je naprawdę.
0: On umiera bardzo młodo, ma 49 lat, umiera na AIDS, a przyszedł na świat w 1940 roku i ten początek życia Szczytwina to jest taka wędrówka z matką powojennej Anglii, ucieczka przed bombardowaniami. Ten niepokój jakby dzieciństwa pozostał w nim. Na przykład Wege Zebald pisze, że właściwie wszystkie jego książki to są i podróże to są takie książki w poszukiwaniu utraconego chłopca. On miał zdolności aktorskie, w szkole to się objawiło, natomiast ojciec nie pozwolił mu studiować w szkole dramatycznej. Chciał, żeby on studiował prawo, Szczytwin się na to nie godzi i wtedy właśnie trafia do domu aukcyjnego Sotheby's. Tam jest, robi karierę od woźnego do rzeczoznawcy, zna się na impresjonistach, zna się na właśnie sztuce starożytnej, też jeździ po świecie w poszukiwaniu tych przedmiotów, które w tym domu mogą zostać wystawione na aukcji. Zaczyna tracić wzrok i wtedy okulista mu mówi, pan za bliska patrzy na te przedmioty, to jest powód tej postępującej pana ślepoty. Musi pan zmienić przestrzeń. Gdzie pan wyjedzie? Mówi, do Afryki.
2: Jedzie do Sudanu.
0: Jedzie do Sudanu. Tam właściwie spotyka się z tym życiem nomadów i potem właśnie cały czas, całe życie pracuje nad taką książką Alternatywa nomadyczna. Chyba wgłębiać w te jego teorie, bo to nie przez wszystkich są tutaj te teorie antropologiczne czy etnologiczne Szczytwina uznawane. On w końcu dwie słynne jego książki, takie właśnie podróżnicze, o których sam Szczytwin mówił, że to nie są książki podróżnicze, że to jest po prostu proza, bo on także wymyka się w tych kategoriach literackich, jakimś tam kategoryzacją. To jest oczywiście W Patagonii i to jest książka Song Lions, to jest po angielsku, są dwa tytuły, dwukrotnie była wydawana w Polsce jako Ścieżki Śpiewu i Pieśni Stworzenia. I to jest właśnie cały Szczytwin w tych dwóch książkach.
2: Jest taka fascynacja wędrowaniem, to jest wręcz, był przekonany, że ta potrzeba ruchu i wędrówki jest głęboko wpisana w człowieka.
0: Tak, ale też właśnie szukał, na przykład w Patagonii, to jest taka opowieść o ludziach właśnie też gnanych niepokojem, którzy tam trafiają do Ameryki Południowej. On wcześniej, jeszcze zanim jedzie do Patagonii, jest dziennikarzem jednego z pism brytyjskich i też jeździ po Europie, na przykład spotyka Nadjeżdę Mandel, tam w Rosji Sowieckiej. Pisze o Indirze Gandhi, też André Malraux. On jest takim mistrzem z jednej strony właśnie tego, o czym mówisz, Marcinie, czyli właśnie opisu potrzeby ruchu, takiego nomadycznego trybu życia, ale też jest niezwykle takim wnikliwym portrecistą ludzi. Ale też właśnie potrafi pięknie pisać. Ma niezwykły rzeczywiście styl, Szczytwinesk się mówi o tym stylu Bruce'a Szczytwina. Ma też dobrych tłumaczy w Polsce. Posłuchajmy właśnie fragmentu książki tej Song Lines, czyta Andrzej Ferenc.
3: W dzieciństwie słowo Australia nieodmiennie kojarzyło mi się z zapachem olejku eukaliptusowego używanego do inhalacji i obrazem bezkresnej, czerwonej krainy zamieszkanej przez owce. Wiedziałem także od mojej stryjecznej babki Ruth, że Australia jest krajem, w którym ludzie chodzą do góry nogami. Gdyby w Anglii wywiercić otwór na drugą

0: stronę Ziemi, byłoby widać ich stopy. Dlaczego nie spadają? Zapytałem. Grawitacja, wyszeptała tajemniczo babcia Ruth. Miała w bibliotece książkę o Australii. Z szeroko otwartymi oczami wpatrywałem się w zdjęcia misia koala, kokabury, dziobaka, diabła tasmańskiego. Zdjęcie, które lubiłem najbardziej, przedstawiało wędrującą rodzinę aborygenów. Mężczyzna na zdjęciu miał długą, rozdwojoną brodę, a w ręku trzymał oszczep. Kobieta dźwigała siatkę dili i niemowlę przy piersi. Obok niej dreptał mały chłopiec. Wyobrażałem sobie, że to jestem ja. Pewnego dnia babka Ruth powiedziała, że kiedyś nasze nazwisko brzmiało Chetenwind, co w staroangielskim znaczy kręta ścieżka. Od tego czasu wydaje mi się, że poezję, moje nazwisko i drogę łączy jakiś nierozerwalny, sekretny związek.
1: Myślę, że warto wracać albo do książek Chetwina, albo odkrywać je na nowo właśnie w tych pieśniach stworzenia. On też cytuje takie różne maksymy dotyczące wędrowania i na przykład takie przysłowie maurytańskie: ten, kto nie podróżuje, nie zna wartości ludzi. Myślę, że to było blisko tego rozumienia podróży przez Chetwina, a równocześnie ten wieczny niepokój. W.G. Sebald pisał o nim: sam Chetwin przemknął jak kometa, pozostaje enigmą i nie wiadomo, jak zaklasyfikować jego książki. Inspirowane zachłannością na to, co nieodkryte. Są to studia antropologiczno-mitologiczne, o czym mówiliśmy, opowieści przygodowe, jak z książek dzieciństwa, księgi snów, porywające barokowe wizje, wyrzeczenie się siebie i intymna spowiedź. I jeszcze dodaje Sebald tak: wędrówkę po świecie Chetwin podejmuje ze względu na własny koniec.
2: Dziękuję za tę podróż śladami Bruce'a Chetwina, pisarza, który z przemieszczania się po świecie uczynił sposób opowiadania o człowieku i potrzebie bycia w drodze. O jego książkach i miejscach, które go inspirowały, opowiadała w poranku Dorota Gacek. Bardzo
1: jeszcze
2: ci dziękuję. Czy
1: tylko powiem dziękuję, że za tydzień to już zamknięcie tego podróżniczego cyklu w poranku dwójki i właśnie wymieniony przeze mnie W.G. Sebald, bo on nie używał swoich imion Winfried Georg, tylko właśnie inicjałami się posługiwał. O nim opowiem, szczególnie o jego książce Pierścienie Saturna.
2: To już za tydzień, a przed nami w poranku miniatura, dla której inspiracją było niebo nad Melbourne, chmury, przestrzeń oraz odgłosy przejeżdżających pociągów. Utwór powstał w ramach programu Ngara Buria dla rdzennych kompozytorów Australii.

0: Muzyczny ślad z Antypodów. Aaron Wyatt, kompozytor i skrzypek pochodzący z aborygeńskiego ludu Wiradjuri, w swojej twórczości łączy współczesny język muzyczny z doświadczeniem rdzennych mieszkańców Australii. Poranek dwójki za 14 minut, ósma.
1: Przegląd prasy.
0: Pora zajrzeć do środowych gazet i tygodników. Do studia powraca Tomasz Cudowski. Witaj ponownie.
2: Dzień dobry.
0: Co tym razem polecasz?
2: Zaczynamy od tygodnika, dokładnie tygodnika powszechnego i wspomnienie wielkiego nieobecnego, a to za sprawą filmu, który już wkrótce wejdzie na ekrany kin. Z materiał Michała Walkiewicza rozpoczyna się od następującej sceny. Pocztówka z Sycylii. Słońce, plaża, motorówka zacumowana u podnóża wapiennego klifu. Pewnie zastanawiacie się, jaki to ma związek z jedzeniem, pyta zgarbiony, półnagi, siwiejący facet, mocząc nogi w lazurowej wodzie. Nie mam, kurczę, pojęcia, dodaje. Po czym ucieka z kadru, niczym krnąbrny dzieciak, który opowiedział właśnie najlepszy dowcip w historii. W życiu Antoniego Bourdaina wszystko miało związek z jedzeniem, bo o nim oczywiście tu mowa. Nawet podobne żarty wpisujące się w bezpretensjonalną filozofię radochy z rzeczy małych, nierzeczywistych smaków i chropowatych faktur, błahych i ważnych rozmów, chwil krępującej ciszy oraz spontanicznych erupcji humoru. W czerwcu minęło 8 lat od jego śmierci, przypomina publicysta tygodnika powszechnego. Bourdain zostawił po sobie wspomnienie, którego popkultura nie potrafi gładko ometkować. Powidok człowieka uwięzionego w wiecznym pomiędzy, między kuchnią a podróżniczym szlakiem, telewizją a literaturą, światem celebrytów oraz balzakowskim garnuszkiem z pająkami, za który uważał współczesną gastronomię. Dziś Bourdain wraca w dwójnasób, po pierwsze za sprawą wznowienia jego słynnego zbioru esejów Kitchen Confidential w przekładzie Jacka Koniecznego oraz dzięki filmowej biografii zatytułowanej Tony w reżyserii Matta Johnsona. W kinach film od 4 września, a w roli jednej z ról głównych Antonio Banderas.
0: To już od piątku.
2: Już od piątku, a od wczoraj można wspomnieć sobie kolejnego wielkiego nieobecnego kultury, mianowicie Freddiego Mercury. Na Onecie Mateusz Kamiński omawia wywiad, który ukazał się właśnie w brytyjskim Guardianie. Wywiad z Mary Austin, czyli najbliższą powierniczką Freddiego Mercury, wokalisty zespołu Queen. Mary opowiada m.in. o ciężarze spadku wartego dziesiątki milionów funtów i powodach, dla których postanowiła sprzedać część pamiątek po człowieku, którego wciąż nazywa miłością swego życia. Mary Austin raczej stroni od mediów, pisze publicysta Onetu. Ostatnio pojawiła się w nich na moment 4 lata temu, gdy zdecydowała się sprzedać pamiątki po wokaliście, które odziedziczyła. Z tego najnowszego wywiadu wynika, że teraz zdecydowała się także wystawić wart 30 milionów funtów dom Freddiego w Londynie. Wywiad ma związek z premierą książki Mary Austin zatytułowanej Life in Lyrics, The Official Creative Legacy of Freddie Mercury. Książka ujrzała światło dzienne wczoraj i według opisów zawiera niepublikowane materiały, w tym alternatywne wersje tekstów i porzucone

zwrotki do takich utworów jak Bohemian Rhapsody czy Don't Stop Me Now. Jak czytamy w wywiadzie, wspomnianym wywiadzie w Guardianie przeprowadzonym przez Simona Hettenstone'a, dziś 75-letnia Austin porusza się o lasce, a swój związek z Freddim wspomina następująco. Rozpoczęło się to na początku lat 70. Zamieszkaliśmy razem i zaręczyli.

0: Queen, zespół Queen podpisał kontrakt z EMI, a kolejne przeboje uczyniły z Mercurego światową gwiazdę. Z kolei w polityce inny jubileusz, jubileusz wspaniałego aktora Olgierd Łukaszewicz. 7 września, czyli już za kilka dni, skończy 80 lat, chyba możemy to powiedzieć. Wspaniały przekrojowy wywiad z Anetą Kyzią w polityce. My się ograniczmy do jednego z wątków. W pewnym momencie pada pytanie, skąd w panu ta potrzeba działania obywatelskiego? Unia Europejska, trzykrotna prezesura Związku Artystów Scen Polskich, pomoc ludziom. Polski teatr ma głębokie tradycje obywatelskie, odpowiada na to Łukaszewicz. W dobie powstania listopadowego aktorzy grali takie sceny jak Odrodzenie Ojczyzny. Wincenty Rapacki szedł w największej demonstracji trzeciomajowej w 1915 roku, a Gustaw Holoubek i Andrzej Łapicki, przypominam, weszli w politykę. Byli senatorami. Ja mam naturę harcerza. Jak mogę pomóc, to się natychmiast angażuję, mówi aktor. Spędził pan 7 lat w Niemczech. Wyjechał pan w 1988, odgrażając się, że zostanie pan aktorem niemieckojęzycznym, choć nie znał pan słowa w tym języku. Skąd ten pomysł? Dopytuje dziennikarka. Mężczyzna musi sobie postawić w pewnym momencie życia, z reguły to wypada około 40, pytanie, czy uzyskałem to, czego chciałem, odpowiada Olgierd Łukaszewicz. Moja odpowiedź była negatywna. Chciałem zostać aktorem, który naprawdę będzie teatrowi potrzebny, a tymczasem miałem na koncie tylko kilka ważnych ról i dość czekania, aż dyrektor czy reżyser łaskawie po mnie sięgnie. Nawet jeśli byłem na etacie w uznanym teatrze studio i jednym i drugim był wtedy Jerzy Grzegorzewski, któremu zawdzięczam wielki sukces w roli Franca w Pułapce Różewicza. No a po wyjeździe do Niemiec najpierw były lekcje niemieckiego, potem występy w Wiedniu z młodymi, początkującymi aktorami, następnie Transformer Teater Henryka Baranowskiego w Berlinie Zachodnim, no i gra w filmach i etat w Teatrze Miejskim w Bonn. No i na zakończenie wywiadu żelazne pytanie, czy pana bardziej bawi, czy irytuje, że dla wielu ludzi jest pan głównie nieporadnym, przystojnym Albercikiem z Seks Misji. To jest sympatyczne, odpowiada Olgierd Łukaszewicz, kiedy niedawno wręczano mi na Festiwalu Filmów Komediowych kryształowy granat. Powiedziałem, że wierzę, że ta komedia tak długo i dobrze się trzyma, bo przestrzega nas przed konsekwencjami autorytarnej władzy. Nie wiem, czy wszystkim tam obecnym politykom się to spodobało. Kończę wypowiedź Olgierd Łukaszewicz. Życzymy wszystkiego najlepszego.
1: A oczywiście, dołączamy się do życzeń.
0: I na zakończenie zaglądamy do kuchni.
1: Kącik kulinarny.
0: Kącik kulinarny Gazety Polskiej. Tym razem mały listek, wielkie możliwości do tytułu tekstu Iwony Balcera, prowadzącej ten kącik. Chodzi o miętę. Choć wygląda skromnie, ma w sobie niezwykłą moc. Wystarczy kilka listków, by całkowicie odmienić charakter potrawy, pisze publicystka. Mięta sprawia, że lemoniada nabiera świeżości, sos staje się wyrazisty, a deser zyskuje lekkość. Na co dzień kojarzymy ją głównie z gorącymi naparami i słodkościami, ale profesjonalni kucharze wykorzystują ją znacznie szerzej. Do przystawek i sałatek podania mięsne, ryby i wyrafinowane kompozycje cukiernicze. Tutaj ciekawa uwaga dla wszystkich użytkowników. Charakterystyczny dla mięty chłód pochodzi z mentolu. Jest to naturalna substancja, która wchodzi w interakcję z receptorami czuciowymi w naszej skórze i błonach śluzowych. Mentol stymuluje receptory odpowiedzialne za odczuwanie niskich temperatur, dając wrażenie chłodzenia bez fizycznej zmiany temperatury dań. Dlatego kilka listków mięty potrafi sprawić, że napój wydaje się znacznie bardziej orzeźwiający, niż jest w rzeczywistości. No do artykułu przepis na sałatkę z arbuza i fety z miętowym dressingiem, ale to przeczytajcie państwo sami. Nie będziemy was drażnić być może przy śniadaniu.
1: Tomasz Cudowski przeglądał dla państwa środową prasę. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Po więcej oczywiście odsyłamy do dzisiejszych wydań. Za 5 minut 8 przed nami muzyka Marena Mare ze ścieżki dźwiękowej filmu Wszystkie poranki świata. Na violi da gamba gra Jordi Savall z zespołem.

0: Autopromocja.
1: Rozgrzewamy magnetofony, włączamy konsolety, sprawdzamy światło i kamery, bo rozpoczynamy trzeci sezon Klubu Jazzowego, programu Drugiego Polskiego Radia i TVP Kultura. Klub Jazzowy, czyli najlepsi jazzmeni w najlepiej brzmiącym studiu w Polsce i najlepszym radiu oraz telewizji. Startujemy z wysokiego C. Leszek Możdżer i jego trio w składzie Patrycja Betlej oraz Kacper Smoliński w studiu S4. Ta sesja do usłyszenia w dwójce w piątek o godzinie 18, a do zobaczenia na naszym kanale YouTube w niedzielę. Proszę zapisać to w kalendarzu. Andrzej Zieliński, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 8. Witamy tych z Państwa, którzy nie muszą iść do szkoły lub odwozić dzieci. Właśnie włączają radio i zaczynają poranek razem z nami. Katarzyna Fitzwilliams, Wojciech Ciarka i przed mikrofonem Marcin Pesta. A raz jeszcze mówimy.

0: Dzień dobry. Poranek dwójki. Dziś jest środa, 2 września, 245 dzień roku. Słońce w znaku Panny zajdzie o 19:22. Dzień będzie trwał 13 godzin i 34 minuty. Najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantów: Aleksandra, Czesława, Elizy, Jakuba, Juliana, Stefana oraz Wilhelma. A jeśli chodzi o święta nietypowe, dziś dzień przerwy na twórczość, dzień przynoszenia manier do pracy oraz Światowy Dzień Kokosa. Jak widać, kalendarz na dziś ma całkiem dobry humor.
1: Pogoda.
0: Sporo słońca i umiarkowane zachmurzenie, ale na północy i południowym wschodzie chmur będzie więcej. Tam możliwy przelotny deszcz, lokalnie także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, nad morzem chwilami silniejszy. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 55 km na godzinę. A przed nami w poranku nieco włoskiej energii na początek trzeciej godziny.

0: Muzyka włoskiego południa, Tarantella del Gargano, śpiewał Pino de Vittorio, artysta pochodzący z Apulii, od lat przywracający do życia tradycyjne pieśni i tańce tego regionu. Towarzyszył mu zespół i Turkini. Jest 6:06.
1: Poranek dwójki.
0: A w tej godzinie o najciekawszych serialach u progu września już za chwilę opowie filmoznawca Maciej Kędziora. Dziś będzie m.in. o Latarniach, jednej z najbardziej oczekiwanych produkcji ze świata superbohaterów. Swoje kulturalne rekomendacje przedstawi improwizator i gitarzysta Rafał Mazur.
2: Książka jest opisywana jako filozoficzna powieść kryminalna. Głównymi bohaterkami tejże powieści są owce mieszkające w irlandzkiej miejscowości Glengill.
0: A po 8:30 nasze studio odwiedzi reżyser i operator Michał Marczak. Porozmawiamy o jego najnowszym dokumencie Bez końca, filmie o poszukiwaniu bliskości i relacjach między ludźmi, który już wkrótce trafi na ekrany naszych kin. Będziemy mieć dla Państwa także zaproszenia na seanse. Mamy również zaproszenia na festiwal Chopin i jego Europa. Dziś o 19:00 w sali koncertowej Filharmonii Narodowej wystąpi Zitong Wang, chińska pianistka, dobrze znana publiczności chopinowskiej, bo w 2015 roku zdobyła trzecią nagrodę na 19. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. W programie wieczoru oczywiście utwory Fryderyka Chopina, ale także Roberta Schumana i Franciszka Lista. I na ten dzisiejszy koncert o godzinie 19:00 w Filharmonii Narodowej mamy dla Państwa zaproszenia. W tej sprawie prosimy o telefony 22 645 22 22.

0: Z włoskiego południa przenieśliśmy się do świata musicalu. Frédéric Loewe i dwa fragmenty z My Fair Lady grała Symphonia of London pod dyrekcją Johna Wilsona. Środowy poranek dwójki, 12 minut po ósmej. W studiu Polskiego Radia w Katowicach jest Maciej Kędziora, krytyk filmowy i historyk polskiego kina. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: No to znak, że czas sprawdzić, co nowego pojawiło się u progu września w świecie seriali. Zaczniemy chyba od długo oczekiwanych Latarni. To jest serial, który łączy z jednej strony świat superbohaterów, a z drugiej kryminalne śledztwo. Hal Jordan i John Stewart trafiają na trop zagadki, która szybko okazuje się być znacznie większa niż początkowo sądzili.
1: Tak, tutaj uzasadnienie mojego wyboru. Po pierwsze, to największa produkcja tego miesiąca. Po drugie, przeniosimy się do uniwersum DC. Po raz pierwszy od dawna chyba serial superbohaterski, przy którym nie muszę mówić, że należy zapoznać się z kilkudziesięcioma wcześniejszymi produkcjami, bo to samo stanowiąca o sobie opowieść w odnowionym DC kierowanym przez Jamesa Gunna, jeśli chodzi o filmy i telewizję. Tytuł, duet, o którym wspomniałeś, to z jednej strony Zielona Latarnia, czyli superbohater, który został powołany do tego, żeby chronić planetę Ziemia, i gra go Kyle Chandler. Z drugiej strony jego protegowany, który całe życie był wychowany na to, żeby zostać następcą Zielonej Latarni, albowiem jego ojciec popełnił pewien błąd, czyli przyznał, że się boi, Zieloną Latarnią nie został. To opowieść detektywistyczna, trochę buddy movie, czyli znów mamy dwóch niedopasowanych do siebie mężczyzn, którzy próbują się ze sobą porozumieć, by rozwiązać i rozwijać zagadkę. Mam jednak pewien problem z intrygą. Na razie ta intryga po trzech odcinkach wydaje się nie intrygująca, ale to nadrabia, serial nadrabia walorami opowieści, jakby tematami, które podejmuje, zwłaszcza tematem wychowania. Odcinek trzeci, odcinek najnowszy z tego tygodnia, opowiadający o procesie wychowywania Johna Stewarta na to, żeby został Zieloną Latarnią, pewnych dziedziczonych traum, pewnego zmuszania dzieci do podążania śladami ojców, niespełnionych marzeń ojców, jest absolutnie poruszający, i to właśnie w tym Latarnie okazują się zaskakujące i fascynują. Fascynują też plany czasowe. Główna oś akcji dzieje się w roku 2016, ale widzimy też rok 2026, a także retrospekcję, więc wydaje mi się, że jest tu jeszcze dużo ciekawego do odkrycia. Póki co trzy odcinki za nami.
0: Czy Latarnie mogą przekonać także widzów, no, trochę już zmęczonych klasycznymi historiami o superbohaterach?
1: Wydaje mi się, że są stworzone właśnie dla nich, inspirowane trochę Kulawymi Końmi. Zresztą pierwsze dwa odcinki nakręcił James House. Porzucenie strojów, w ogóle temat porzucenia stroju jest bardzo ważny w Latarniach, albowiem nikt nie chce już, Zielona Latarnia już nie chce zanosić swojego klasycznego, znanego z komiksów stroju, więc wydaje mi się, że tutaj albo znudzeni kinem superbohaterskim osoby sięgną po ten serial, albo osoby, które w ogóle nie lubią kina superbohaterskiego, bo tak naprawdę mamy tu tylko do czynienia z kosmitami póki co.
0: Nasza druga propozycja to Obsesja, thriller o byłej detektyw, która, no, zostaje wciągnięta w taki pościg za seryjną

0: morderczynią. No i z czasem okazuje się, że ta relacja między ścigającą i ściganą staje się coraz bardziej niejednoznaczna, a przez to coraz bardziej ciekawa.
1: Wydaje mi się, że nie ma serialu, o którym chcę piać w tak wielkich kwantyfikatorach geoobsesji z tych wakacji. To absolutne zaskoczenie i świetnie zrealizowany serial kryminalny stworzony przez Elizabeth Meriwether, która odpowiedzialna była za Zepsutą krew i Dying for Sex, jedne z ciekawszych seriali ostatnich lat. Jak wspomniałeś, mamy do czynienia z seryjną morderczynią. Mówimy o seryjnej morderczyni, która mści się na swoich oprawcach, jako że była ofiarą przemytu ludzi i seks traffickingu, i próbuje doprowadzić do rewanżu i zamordować osoby, które spowodowały jej krzywdę. Z drugiej strony ścigająca ją Alice Black, która odeszła z policji dlatego, że była maltretowana przez swojego partnera, policjanta, i przeszła do FBI, by zacząć swoją karierę na nowo. Myślę, że osoby słuchające dwójki mogą kojarzyć Emmy Rossum, która wciela się w Alice Black, albowiem taką rolą, która zbudowała jej karierę, była rola pierwszoplanowa w Upiorze w operze z roku 2004 Joela Schumachera. Dodałbym, że jest to serial, który oczywiście ma dużo traum, jak wspomniałem, chociażby w kontekście przemytu ludzi, wykorzystania seksualnego, przemocy seksualnej, ale z drugiej strony ma też w sobie dużo humoru i ten humor nigdy nie umniejsza traumom, tylko buduje ten świat. Zwroty akcji są absolutnie fascynujące, cały czas zaskakują i nigdy nie mam poczucia, że są napisane tylko po to, żeby nas właśnie zaskoczyć czy wprawić w zdumienie, tylko są uzasadnione i motywowane historią, a prawdziwym odkryciem jest dla mnie Lola Pettigrew, która wciela się w rolę seryjnej morderczyni. Jest to serial znacznie lepszy niż Obsesja Eve, a tytuły się rymują, bo Obsesja, po prostu tytuł Obsesja w tym roku znaczy świetną produkcję. Mamy też najlepszy horror tego roku również z tytułem Obsesja.
0: No a jak szybko serial Obsesja podważa nasze pierwsze oceny bohaterów?
1: Wydaje mi się, że od razu zaskakuje i od razu wskazuje nam, że nic nie będzie takie, jak się spodziewamy, zwłaszcza gdy będziemy poznawać coraz lepiej bohaterkę Catherine Grace, czyli właśnie seryjną morderczynię, poznawać jej motywację, a już druga połowa serialu zabiera nas w niesamowitą podróż przez zwroty akcji. Ja dodam, że najbardziej zaskakującym dla mnie nie jest sam fakt, że to taki znakomity serial, a fakt, że to właśnie w tym serialu, tak mrocznym w tematyce, znalazłem najpiękniejszą scenę wyznania miłości w tym roku, zarówno w kinie, jak i w telewizji.
0: No to na zakończenie Sterling Point. 17-letnia Annie dowiaduje się, że odziedziczyła od nieznanego dziadka wyspę w Kanadzie. Wyjazd na miejsce uruchamia całą historię rodzinnych tajemnic, no i też problem dorastania.
1: Myślę, że to serial całkowicie z innego dekorum niż zazwyczaj rozmawiamy w naszych serialowych poleceniach. Powiedziałbym, że bardzo klasyczny i wręcz konserwatywny formalnie, czyli serial obyczajowy, których już się nie robi. To trochę Gilmore Girls, trochę Plotkara, tylko w aurze wakacyjnej. Być może dla państwa, którzy jeszcze nie byli wystarczająco spaleni słońcem i chcą wrócić do tych słonecznych dni, to można się przenieść do Sterling Point, czyli kanadyjskiej wyspy. Faktycznie mamy do czynienia z odziedziczoną wyspą, mamy do czynienia z samymi bogatymi ludźmi i nic nie jest tu krytykowane, nikt się nie przejmuje pieniędzmi, mamy do czynienia z taką utopią wręcz na ekranie, gdzie jedynym problemem są problemy romantyczne i problemy miłosne i problemy przyszłych wyborów życiowych. Nawet jeśli tkwi w tym serialu tajemnica, czyli tajemnica, kim była matka Annie Jacobson, co się z nią stało i jak to się stało, że mają jeszcze jedną siostrę, o której nigdy nie wiedzieli, to ta tajemnica jest oczywiście intrygująca, ale nikt nie ukrywa przed nami, że głównie chodzi o emocje, głównie chodzi o romanse, o jakąś emancypację, wchodzenie w dorosłość. Wszak w połowie tego serialu główna bohaterka obchodzi wraz ze swoim bratem bliźniakiem 18 urodziny. Jest to serial imprezowy, serial obyczajowy, który mam wrażenie ma w sobie taki gen familijnej teen dramy, którą można obejrzeć z całą rodziną i choć na chwilę jeszcze odsapnąć, ale nie spodziewajmy się wysokiej telewizji, wysokich lotów, po prostu solidny serial obyczajowy jak z dawnych lat.
0: Jeszcze nie możemy nie wspomnieć o polskiej premierze. Właściwie to, na razie to jest tylko zapowiedź. Mam na myśli premierę serialowej Lalki. 16 września ta premiera.
1: Wydaje mi się, że nie będzie serialu, który będzie bardziej polaryzował, jeśli sprawdzą się zapowiedzi

0: ciśnienia serialowej lalki. Wydaje mi się, że każda antena radiowa, myślę, że głównie dwójkowa, będzie rozgrzana do czerwoności rozmowami literaturoznawczymi. Czy można tak postępować z Prusem, czy nie? Ja jestem bardzo otwarty na różne reinterpretacje. Myślę, że polska szkoła teatralna zwłaszcza nauczyła nas, że reinterpretacje klasyki są potrzebne i potrzebne jest odświeżanie klasyka, więc ja jestem bardzo otwarty. Liczę, że to będzie reinterpretacja na poziomie Antygony w Nowym Jorku, czyli coś, co wychodzi od materiału źródłowego, ale pozwala sobie mieć dużo dystansu, no a później film, który z tego, co wiem, już ma być bardziej konserwatywny i przywiązany do Prusa i do litery jego słowa, więc myślę, że każdy dostanie to, w co wierzy.
1: Dziękuję za ten serialowy przewodnik po końcówce wakacji i początku września. Latarnie, obsesja, Sterling Point, no i oczekiwana lalka. Bardzo różne propozycje na najbliższe wieczory, a opowiadał o nich Maciej Kędziorek, krytyk filmowy i historyk polskiego kina. Dziękuję ci za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: A przed nami w poranku muzyka z najnowszego albumu hiszpańskiej skrzypaczki Marii Dueñas, Omasztu Haifetz.

0: To był fragment kompozycji Eduarda Lalo z wydanego w ubiegły piątek albumu hiszpańskiej skrzypaczki Marii Dueñas Omasz tu Heifetz. Płyta jest hołdem dla Jaszy Heifetza, który pozostaje dla artystki ważnym źródłem inspiracji. Dueñas towarzyszą Orkiestra Symfoniczna imienia Simona Bolivara pod dyrekcją Gustawa Dudamela oraz pianista Itamar Golan. Środowy poranek dwójki, prawie 25 minut po ósmej.
1: Rekomendacje.
0: A w tym tygodniu ich gospodarzem jest Rafał Mazur, improwizator, gitarzysta i twórca muzyki do spektakli teatralnych, między innymi w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, gdzie skomponował muzykę do Biesów, spektaklu o piciu herbaty i Podopiecznych w reżyserii Pawła Miśkiewicza. Ale też doktor filozofii, od ponad 20 lat gra swobodną improwizację i free jazz. A co dziś państwu poleca?
2: Chciałbym zarekomendować państwu książkę pod

0: tytułem Sprawiedliwość owiec. Autorki, która z tego co wiem, to ukrywa się pod pseudonimem artystycznym Leonie Swan. No właśnie, książka jest opisywana jako filozoficzna powieść kryminalna. Głównymi bohaterkami tejże powieści są owce mieszkające w irlandzkiej miejscowości Glenkill, którym ktoś zabił po prostu pasterza. Trzeba teraz rozwiązać problem, kto i dlaczego zabił pasterza. Proszę Państwa, fascynująca sprawa. Fascynująca sprawa polegająca głównie na tym, że autorka z wykształcenia filozofka, pokazuje nam, w jaki sposób można w inny sposób funkcjonować, inaczej interpretować rzeczywistość, no co wynika z tego, że owce w inny sposób żyją niż my, są inaczej zbudowane, żywią się czym innym, w inny sposób funkcjonują, są inne ważne rzeczy w ich życiu i na tej podstawie, na podstawie swoich po prostu bazowych doświadczeń, prawdopodobnie jak wszyscy, a na pewno my tak też robimy, więc te jakby doświadczenia ludzkie są przeniesione na owce, no bo one na podstawie tych podstawowych, bazowych doświadczeń swojego życia tworzą cały system poznawczy, cały sposób interpretacji rzeczywistości i wyjaśniania, dlaczego jest tak, a nie inaczej i co mogą oznaczać poszczególne zmiany w świecie, wydarzenia, tudzież gesty i decyzje innych, czyli na przykład ludzi, bo w tej książce my, ludzie, jesteśmy innymi. W książce próbuje się pokazać, w jaki sposób funkcjonuje umysł owiec, w jaki sposób owce widzą rzeczywistość. Oczywiście nie jest to naukowa rekonstrukcja, tylko fikcja literacka, ale bardzo dobrze jest tam pokazany inny, w rozumieniu nieludzki punkt widzenia. Oczywiście, no jak to w literaturze, to nie jest do końca inny, no bo człowiek pisze o owcach, a ludzie to czytają. Sam fakt, że można dokonać takiej operacji i można przeczytać książkę, której tak sugestywnie pokazany jest sposób myślenia owiec, tutaj cudzysłów oczywiście, no jest bardzo niezwykłe. Serdecznie polecam, bo oprócz tego, o czym teraz opowiedziałem, czyli o całej tej filozoficznej warstwie tej powieści, jest to równocześnie wartko biegnący kryminał faktycznie, gdzie owce zajmują się poszukiwaniem mordercy, a później, kiedy już wychodzi im na to, że tego mordercę odnalazły, no to jest cała sytuacja przekazywania informacji ludziom, czyli innym. No oczywiście trzeba to przekazać w taki sposób, żeby ci inni, czyli my, zrozumieli. Pojawia się kolejny problem, jak się komunikować z innymi, którzi w jakiś inny sposób ze sobą rozmawiają, jak teraz do nich dotrzeć, w jaki sposób przekazać im informację dosyć istotną i konkretną. Serdecznie polecam, zarówno ze względu na filozofię, jak i ze względu na walory kryminału po prostu oraz na humor. Książka jest naprawdę pełna niezwykłego humoru. Leonie Swan i po prostu Sprawiedliwość owiec.
1: To była dzisiejsza propozycja Rafała Mazura, kolejna kulturalna rekomendacja tego improwizatora i gitarzysty w jutrzejszym poranku.

0: Orkiestra barokowa z Amsterdamu pod dyrekcją Tona Kopmana grała fragment pierwszej suity F-dur, muzyka na wodzie Jerzego Fryderyka Händla. Już za chwilę u nas szansa na zdobycie biletów do kina, bo minęła 8:31.
1: Gość poranka dwójki.
0: W studiu Michał Marczak, reżyser i operator, autor takich dokumentów jak Wszystkie nieprzespane noce czy Fuck for Forest. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W swoim najnowszym filmie Bez końca opowiadasz historię Daniela Dymińskiego, ojca zaginionego 16-letniego Krzysztofa, który nie przestaje szukać syna. No i to jest taki dokument o nadziei i na ciągłym życiu w niepewności. Ale właściwie to miał być zupełnie inny film. Okoliczności przyrody, i to dosłownie przyrody, sprawiły, że przez przypadek poznałeś Daniela Dymińskiego. Jak do tego doszło?
2: Tak, znaczy to jest, wiesz, taki film, który ja bym sobie nie wyobrażał. Znaczy, nie wyobrażam się samemu na przykład odezwać do bohaterów. Ja nie znałem historii Daniela i Agnieszki, zaginięcia Krzysztofa wcześniej. Wiedziałem, znaczy dopiero później się dowiedziałem, że była to głośna bardzo historia. Ja jej nie znałem. Nawet gdybym o niej znał, to nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby zrobić taki film. A połączył nas los. Płynąłem tratwą z moją żoną i 6-letnim synkiem. Mieliśmy 2-tygodniową wyprawę. Prawie całą Wisłę spłynęliśmy od Sandomierza do Warszawy. Ten odcinek, bo tam Wisła jest dłuższa, ale po tych 2 tygodniach, właśnie już to był ostatni dzień naszej podróży, już nam się latarki władowały, już była noc, ciężko było, były jakieś wiry, nie mogliśmy dopłynąć do takiej innej wyspy, na której chcieliśmy nocować tego wieczoru i nagle pojawił się człowiek znikąd z latarką, to był Daniel. Pomógł nam zacumować tratwę, potem rano się spotkaliśmy, on nam opowiedział, dlaczego tam jest, co robi. No wiesz, na mnie to po prostu kompletnie poruszyło, no bo sam jestem ojcem, teraz ojcem dwójki. I tak sobie patrzyłem z tego klifu, na wyspie tam był taki wysoki klif i patrzyłem po tym, jak Daniel wypływa i przeszukuje Wisłę. A znam tą rzekę bardzo dobrze, wiem jak ona jest po prostu, to jest ostatnia nieuregulowana rzeka Europy. Największa dzika rzeka po prostu, jedna z największych dzikich rzek Europy też, więc no wiem z jakim antagonistą po prostu Daniel stawiał czoła. Ale wiesz co, to co najbardziej zadziałało, to jest to, że jak spędziliśmy sobie trochę tego czasu i zobaczyłem po prostu w jego oczach, taką dobroć, takiego dobrego człowieka, który po prostu naprawdę chce rozwiązać tą tajemnicę dla siebie, dla swoich bliskich, który po prostu nie przyjmuje nie za odpowiedź, który, no bo prawda jest taka, że służby szukały przez parę dni, może paręnaście maksymalnie i potem odpuszczają już, tak? W każdym przypadku jest po prostu, nie ma tych środków, no nie ma. System nasz działa tak, jak działa. I albo rodzina może po prostu siedzieć bezczynnie i czekać, nie wiadomo jak długo, albo może wziąć sprawę w swoje ręce. I to mnie też bardzo poruszyło, że Daniel po prostu wziął tę sprawę w swoje ręce. A on nigdy nie był w czasie na Wiśle. W ogóle nie pływał ani łódkami, ani jachtami. W ogóle nie był obeznany z wodą, z silnikami, z tym wszystkim, już nie mówiąc o całym bardzo skomplikowanym sprzęcie poszukiwawczym.
0: No właśnie, bo tu w tym filmie widzimy, no on jest bardzo dobrze, że tak powiem, uzbrojony w sprzęt, bo buduje łódź, używa kamer, dronów, sonaru, przeszukuje kolejne fragmenty. I w pewnym momencie w tym filmie wyraźnie widzimy, jak te jego poszukiwania zamieniają się w taką codzienną jego pracę. Czy to jest też dla niego taki sposób, żeby no właśnie nie opóźnić ten moment pogodzenia się ze stratą syna i nie domykać ten temat? Trochę o tym filmie opowiadasz.
2: Tak, wiesz co, no, trochę o tym właśnie jest film, ale sprawa jest bardzo skomplikowana. No, bo z drugiej strony co robić? Wiesz, jaką masz drugą opcję? No, wiadomo, że służby nie szukają, no to siedzisz w domu i czekasz po prostu, tak? No i nie masz tych odpowiedzi i cię zjada niepewność i cię zjada poczucie, że może można coś robić, więc no nie wiem, ja od razu zarezonowałem z

0: Danielem, no bo ja bym pewnie postąpił podobnie jak on. Też jestem takim człowiekiem, który no nie przyjmuje nie za odpowiedź trochę. No często, wiesz, to jest zupełnie inna analogia, ale często w moich filmach, nie wiem, dostawałem jakiś bardzo niski budżet i wszyscy mówili mi, nie zrobisz tego filmu, a ja po prostu i tak chciałem go zrobić i po prostu musiałem sam się nauczyć właśnie robić zdjęcia, ostrzyć, budować pewne sprzęty filmowe, żebym mógł ten film nagrać w taki sposób, jak chciałem. Więc ja bardzo rezonuję z takim duchem właśnie tego, że nie ma, że się nie da. Ale oprócz tego to jest jeszcze wiele, wiesz, warstw głębszych, bo Daniel nie tylko szuka dla siebie, ale jest bardzo dużo przypadków, niestety, dzieciaków, które są poszukiwane na tym samym odcinku Wisły. Więc Daniel za każdym razem, jak wypływa, może też pomóc innej rodzinie.
1: Tak, bo on też
0: No.
1: czasem znajduje.
0: I niestety znalazł już bardzo dużo osób. I przyniósł ukojenie wielu rodzinom, więc no, byliśmy też razem podczas wielu takich sytuacji. To był jeden z najbardziej granicznych sytuacji, jakie przeżyłem w życiu i no wiesz, więc udało się zrobić bardzo dużo dobrego przez te poszukiwania, więc no wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta. No, w tym przypadku to bardzo pomaga. No niestety to jest wiesz, że ja nie chcę może zdradzić, wiesz, filmu. Tak to wygląda.
1: Patrząc na Daniela, który samotnie przemierza Wisłę, która tutaj okazuje się olbrzymią przestrzenią, szuka w tej rzece zaginionych, no miałem skojarzenia niemal mitologiczne, bo Wisła jako taki współczesny Styks, a Daniel w postać, która w pewnym sensie przypomina Charona, tylko że on nie przewozi zmarłych, tylko próbuje ustalić, czy ten syn w ogóle znalazł się po tej drugiej stronie. Co było dla ciebie najważniejsze w budowaniu takiego już klimatu metaforycznego, właśnie mitologicznego, sięgającego do takich głębokich bardzo archetypów?
0: No ten film jest taką trochę grecką tragedią, też można powiedzieć, tak? No bo to jest o człowieku, który wyrusza w podróż, w której musi stawić czoła po prostu niebywałej sile przyrody, ale też musi też spojrzeć w siebie i w przeszłość, i który wraca do domu zmienionym człowiekiem. No, można powiedzieć, to jest archetyp najbardziej campbellowskiej, wiesz, przemiany bohatera, więc ten film to ma i wydaje mi się, dlatego on tak chyba też rezonuje właśnie po prostu z widownią, bo on jest po prostu stawiania też czoła jakimś trudnym momentom, chwilom. To jest no, takie zastanowienie się, w ogóle zatrzymaniu się w tym życiu, prawda? No wszyscy tak pędzimy w tym dzisiejszym świecie, tak? No bo taki też jest świat, tyle od nas wymaga, prawda? Musimy zarabiać, musimy funkcjonować w tym świecie przebodźcowanym i także też ten film jest nagle o takim zatrzymaniu, o takim byciu tu i teraz, o takim właśnie zastanowieniu się, co się w ogóle wydarzyło, co mogłem zrobić inaczej, jak teraz inaczej mogę funkcjonować w przyszłości, więc tutaj na wielu poziomach jakby te nasze podróże, które mieliśmy wspólnie na tą Wisłę, jakby działały. No, więc tak, wracając do tego pytania, to bardzo klasyczna właśnie konstrukcja taka, której na początku sobie nie zdawałem, a potem zobaczyłem, że tak, no to jest w ogóle o czymś też szerszym po prostu.
1: W twoich filmach dokument bardzo często zbliża się do kina fabularnego. Tu wręcz mamy takie doświadczenie, czy takie przekonanie, kiedy oglądamy ten film, że rozmywa nam się ta granica między dokumentem a fabułą. On jest bardzo fabularnie opowiadany. Tutaj obrazy są również niezwykle precyzyjnie skonstruowane. Jak osiągasz taką precyzję wizualną, nie odbierając jednocześnie swojemu bohaterowi spontaniczności, no i takiej prawdy jego zachowań?
0: Tu warto zaznaczyć, że zgadzam się z tobą w pełni, że tak jest. Choć w moich poprzednich filmach ja jakby nie bałem się korzystać z inscenizacji i prosić bohaterów, żeby coś zrobili, czy w ogóle wręcz w Nieprzespanych nocach. Część filmu jest w 100% dokumentalnie złapana, a potem niektóre sceny napisaliśmy sobie razem, wymyśliliśmy, jakie mogłyby być, sobie je jakby odegraliśmy aktorsko. No w tym filmie nie było takiej mowy kompletnie. Tutaj mamy prawdziwe życie, tu mamy graniczne sytuacje, tu mamy sytuacje też, które no albo złapie w danej chwili, albo już ich nie złapie. No nie ma żadnej możliwości, żeby tutaj zrobić dubla, coś poprosić, coś zainscenizować, coś wymyślić, więc ten film był dla mnie najbardziej wymagający technicznie, bo wymagał niebywałego skupienia i też jakby wejścia na najwyższe możliwe umiejętności techniczne. Właśnie bardzo dużo tej sprzętu było custom-made'owego, żebym mógł mieć lekki, ale też zarazem sprzęt, który daje mi taki look właśnie bardzo filmowy, bardzo fabularny.

0: I musiałem po prostu być super czujny, nie? To było mega jakby psychicznie wymagające, żebym cały czas mieć tą kamerę w gotowości i żeby po prostu wiedzieć, kiedy kręcić. Ale też z drugiej strony bardzo ciężkie emocjonalnie, bo chciałem też pomóc po prostu Danielowi jako człowiek, żeby być tam, żeby się przydać, żeby nie być tylko osobą, która cały czas kręci, więc bardzo często po prostu odkładałem kamerę i pomagałem. I cała moja ekipa. Byliśmy takim zgranym teamem z Danielem, ale właśnie no, cały czas była ta czujność, że jeżeli coś się dzieje emocjonalnego, że musimy to złapać i musimy to złapać tu i teraz.
1: No właśnie, bo kamera jest przy Danielu w sytuacjach bardzo intymnych. Czy w ogóle w czasie realizacji wyznaczałaś sobie taką granicę? Czy zdarzały się momenty, kiedy świadomie właśnie odkładałeś kamerę i dochodziłeś do wniosku, że nie, że już to by było przekroczeniem jakiejś granicy intymności?
0: Oczywiście, oczywiście. Było wiele takich sytuacji. No to jest, wiesz, zawsze tak, no staram się po prostu bardzo tutaj intuicyjnie podchodzić i jakby no wyczuwać sytuację, kiedy to jest ten moment, że jeszcze mogę, że to jest okej, a kiedy właśnie trzeba odłożyć tą kamerę i po prostu być z tym człowiekiem. Więc było wiele takich sytuacji. Była też potem taka sytuacja takiej kolejnej rodziny, której Daniel pomaga, która przechodzi przez no niebywale trudną sytuację, no to tam dosłownie starałem się, no jak zmontowaliśmy tą scenę, to dosłownie użyliśmy wszystko, co nagrałem po prostu, no bo starałem się nagrać jak najmniej, żeby po prostu jak najwięcej wtedy być z tym człowiekiem, go wspierać emocjonalnie, po prostu być tam jako człowiek i pomóc mu przejść przez tą bardzo ciężką sytuację.
1: Krzysztof jest centralną postacią tej historii, ale jednocześnie przez cały film właściwie go nie widzimy. Poznajemy go poprzez właśnie nieobecność, pytania rodziców, te pozostawione ślady. No jak budować film o nieobecności człowieka?
0: To była taka decyzja, którą podjęliśmy na samym początku, mi się wydaje, na bardzo wczesnym etapie, no bo sobie zdałem sprawę, wiesz, co ja mogę powiedzieć? Jakby wszystko, co ja powiem, jest domysłem. Jakby jest nie wiemy tak naprawdę, co się stało. No, rodzina nie wie, co się stało, tak? No, co się dokładnie stało, czy Krzysztof...
1: Wiemy tylko, że Krzysztof był na Moście Gdańskim, tak. Stał 20 minut i w tym momencie kamera, która uchwyciła go stojącego tam, odwraca się w drugą stronę i Krzysztof znika. I nie wiadomo.
0: Tak, nie wiadomo.
1: Czy zszedł, czy skoczył,
0: tak.
1: Czy nie wiem, jeszcze coś innego się wydarzyło.
0: Tak, ale też właśnie kompletnie nie wiemy, co było w jego głowie. Co go w ogóle na ten most tak naprawdę zaprowadziło. I co on sobie wtedy myślał. I pomyślałem sobie, że to w ogóle nie ma znaczenia dla filmu, że trochę właśnie to jest taka domena trochę takiego typowego true crime, a ja chciałem zrobić taki true crime, ale taki trochę na odwrót, taki właśnie, który koncentruje się na tym, co widzimy, do czego mamy pewność, co nie jest w domenie właśnie domniemania, tylko jest tu i teraz. No i tu i teraz jest rodzina, która musi sobie z tym poradzić. Jest cały czas gigantyczna tajemnica, która jest w tym filmie. Jest ten cały etap, ale ona jest prowadzona trochę z innej strony. Ona jest przez to, co widzimy, przez to, co możemy dotknąć. To znaczy przez właśnie Daniela, który sam próbuje to rozkminić i dowiedzieć się. No i on sam nie ma tych odpowiedzi. I mam nadzieję, że to też powoduje taki mechanizm właśnie, że widz może mniej będzie się zastanawiał tak, o takie meandry, dokładnie co się wydarzyło, ale bardziej sobie spojrzy na siebie i się zastanowi, a jaką ja mam relację ze swoimi bliskimi, jak ja z nimi spędzam czas, czy jest może coś w moim życiu, co ja przeuczyłem, czy jest może coś, z czego ja sobie nie zdaję sprawy. Dla mnie takie właśnie najciekawsze filmy w ten sposób działają, że z jednej strony są bardzo mocno o tej historii, która jest tu i teraz, którą widzimy, ale które w taki jakiś transcendentalny sposób powodują, że widz zaczyna myśleć o sobie, nie? I chyba takim jednym z najpiękniejszych komentarzy, który dostaję po tym filmie, ostatnio właśnie było jakaś taka rozmowa i taka pani do mnie podchodzi, po rozmowie mówi, przepraszam bardzo, ja nie mogę stać na rozmowę, bo ja muszę zadzwonić do swojego syna. Albo ktoś mówi, ja muszę zadzwonić do swojej mamy. Bo chcę po prostu z nimi porozmawiać. No jeżeli ten film właśnie jest w stanie to zrobić, że ludzie po prostu nagle zaczynają patrzeć i doceniać może to, co mają, albo to, że może czegoś za mało doceniają, no to jest taka siła kina. I mi się wydaje, że ta historia właśnie, bo też chcę warto zaznaczyć, że ona nie jest aż, znaczy ona jest oczywiście bardzo smutna, ale w tym filmie jest też bardzo dużo światła.
1: Tak.
0: Jest dużo nadziei i nawet jeżeli osoby już znały tą całą historię, bo oglądały reportaże, słuchały reportaże, które były na ten temat robione, to ten film pokazuje tą historię zupełnie innej perspektywy. Jest tam bardzo dużo wątków, których nie było w tych reportażach. No,

0: też z racji tego, że my z Danielem spędziliśmy prawie rok.
1: Też pokazujesz, obserwując Daniela, ale również Agnieszkę, relacje małżeństwa i to jak wyglądał ten ich dom, tam jest też dziadek, pod koniec pojawia się cała rodzina, więc tutaj jak gdyby wnikasz głębiej kamerą.
0: Tak, jest to, wiesz, jest to, no, chociaż się bohaterem jest Daniel, to jest przez niego opowiedziane, ale tak, no jest cały ten świat pokazany też, jego i jego bliskich i też innych osób, które mają podobne rodzaju problemy, więc tak, no, mi się wydaje, że mam nadzieję, że udało nam się stworzyć takie dzieło, które no, skłania do jakiegoś dialogu, nie? Że na przykład wydaje mi się, że to jest taki właśnie też dobry film właśnie, żeby pójść na to z całą rodziną do kina, żeby to jest taki film, który mi się wydaje, że jest w stanie potem odpalić bardzo ciekawe rozmowy na temat właśnie relacji, na temat jakichś ewentualnie małych problemów. No bo każdy z młodych ludzi w dzisiejszym czasie styka się z jakimiś problemami, albo sam, albo jego kolega, albo przyjaciel. Ten problem algorytmów, problem tego social media, no to wszystkich dotyka.
1: I samotności prostu, współczesnych.
0: Samotności w sieci, tego wszystkiego. No i to wszystko jest też w tym filmie, tak? To jest jakby duży element tego wszystkiego.
1: Polski tytuł Bez końca i angielski Closure, to właściwie prowadzą w dwóch przeciwnych kierunkach, bo jeden sugeruje proces, który może się nie skończyć, a drugi przywołuje potrzebę takiego domknięcia. Czy właściwie pomiędzy tymi tytułami znajduje się sens całego filmu?
0: Dokładnie. No bo to jest, no z jednej strony to właśnie jest o pewnym ukojeniu, które pojawia się w tym filmie. Jakby jest koniec, jest światło, jest ukojenie, jest też ukojenie dla innych, które jest... A z drugiej strony, no ten, jakby no, ta strata zawsze z nas będzie. Nigdy sobie, jakby nigdy o tym człowiek nie zapomni, więc jakby no to jest ta dychotomia pomiędzy tymi dwoma konceptami. Tak trochę nie mogłem wybrać właśnie tego tytułu, więc tak trochę i dlatego tak dobrze też zauważyłeś, tak. Są inne, ale one też wchodzą w dialog ze sobą.
1: No i to niech będzie najlepszą puentą naszej rozmowy o swoim najnowszym dokumencie Bez końca, bo Closure, opowiadał Michał Marczak, reżyser i operator. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

Słuchaliśmy finału pierwszego kwartetu Hamol Józefa Haydna w wykonaniu zespołu instrumentów dawnych Chiaroscuro Quartet. Proszę się nie obawiać, nie zapomniałem o zaproszeniach na specjalny pokaz filmu Bez końca, bo będzie on połączony z rozmową Igi Lis z reżyserem Michałem Marczakiem. To 7 września w kinie Kultura w Warszawie. Jeśli chcieliby Państwo wybrać się na ten specjalny pokaz, prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Za 7:07 najwyższy czas ogłosić, do kogo dziś powędruje nasza płyta tygodnia. Najnowszy album Rafała Blechacza z koncertami fortepianowymi 24 Mozarta i 3 Beethovena. Ten album zdobywa u nas pan Wiesław z Łodzi, a tegoroczna płyta Jakuba Józefa Orlińskiego i Michała Biela, If Music, powędruje z kolei do pani Anny z miejscowości Nowa Dęba. Serdecznie gratuluję. Kolejna szansa już jutro. No i tak nasz środowy poranek powoli dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas od 6:00. Katarzyna Fitzwilliams i Marcin Pesta. Ja mówię Państwu do usłyszenia za 2 tygodnie, a na finał poranka Magdalena Łoś proponuje dziś muzykę Filipa Glassa z filmu Na Kojkacji. Grają Jojo Ma i The Philip Glass Ensemble.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu bohaterem zapisków ze współczesności jest Grzegorz Boguta, naukowiec, opozycjonista, wraz z Mirosławem Chojeckim współtwórca niezależnej oficyny wydawniczej Nowa.
2: Postanowiliśmy zrobić huczne obchody wydania setnej pozycji Nowej. To były miesiące Kazimierza Brandysa. Przygotowaliśmy coś w rodzaju oświadczenia, że będziemy dalej działać jako niezależne wydawnictwo, a niezależne od trzech cenzur, czyli państwowej, kościelnej i solidarnościowej.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 9:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Mikołajczak.
3: A w dwójce, jak zwykle o tej porze, czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam, Aldona Łaniewska-Wołk. Koncerty, performanse, wystawy, warsztaty oraz przeglądy filmów o muzyce. Tak w skrócie wygląda program rozpoczynającego się dziś na Dolnym Śląsku Międzynarodowego Festiwalu Avant Art. Wydarzenie poświęcone jest muzyce eksperymentalnej, sztuce współczesnej i niszowym projektom audiowizualnym. Avant Art odbywa się w kilku odsłonach. Pierwsza to ta dolnośląska, czyli w Legnicy, Świdnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Kolejne zaplanowaliśmy we Wrocławiu.

0: W Warszawie i Lublinie, zapowiada Kostas Georga Kopulos, dyrektor artystyczny festiwalu.
1: Dla nas, jako dla festiwalu, sprawy wolnościowe, demokracja, równouprawnienia, dostępności, równowaga, to jest wszystko bardzo istotne. Nie interesuje mi mainstream w ogóle. Wolimy robić więcej miast, ale nie pchać się, mówiąc kolokwialnie, na wielkie sale. Dla nas istotne jest to, żeby docierać do nowej publiczności, która jest zainteresowana, ma wiedzę, kompetencje, ale też energię i potrzebę cały czas poszukiwań.
0: Szczegółowy program festiwalu jest dostępny na stronie avantart.pl. Muzeum Mazowieckie w Płocku planuje przeprowadzić gruntowny remont zabytkowej dawnej synagogi w Radzanowie. W ostatnim czasie muzeum podpisało z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie umowę użyczenia tego budynku. Będzie ona obowiązywała przez najbliższe 75 lat. To obiekt wymagający generalnego remontu. Na przeprowadzenie niezbędnych prac planujemy pozyskać środki zewnętrzne, w tym unijne. Mam nadzieję, że projekt rewitalizacji uda się zrealizować w ciągu najbliższych 3-4 lat, mówi dyrektor Muzeum Mazowieckiego Leonard Sobieraj. Synagoga w Radzanowie została wzniesiona na początku XX wieku w stylu neomauretańskim. Po odnowieniu powstanie tam oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku, gdzie odbywać się będą wystawy, prelekcje i koncerty. 85 lat kończy Stefan Friedman, aktor, reżyser, scenarzysta, satyryk, humorysta i pisarz. Zagrał tytułową rolę w jednym z najpopularniejszych polskich seriali lat 80. Na kłopoty Bednarski. W sumie aktor wystąpił w 40 filmach, w tym W miejscu na ziemi Stanisława Różewicza, Krajobrazie po bitwie Andrzeja Wajdy czy CK Dezerterach Janusza Majewskiego. Stefan Friedman przed laty na antenie Polskiego Radia przyznał, że satyryczny charakter jego twórczości wynika z jego natury jako człowieka.
2: Moje aktorstwo, to co ja piszę, to co ja zauważam jako satyryk, bierze się z mojego temperamentu osobistego. Nie mógłbym udawać kogoś innego, będąc prywatnie takim człowiekiem, jakim jestem. Jestem człowiekiem radosnym, który niezbyt przejmuje się jakimiś doznaniami losu, zakładając, że mogą być gorsze. To jest pewna filozofia, którą wyrobiłem w sobie. Z tym się człowiek nie rodzi. To mu przychodzi.
0: Stefan Friedman w 2003 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Czerwone dywany, wielkie gwiazdy i ponad 100 filmów. Na weneckim Lido rozpoczyna się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Do 12 września Wenecja będzie jednym z najważniejszych miejsc światowego kina.
3: Festiwal otworzy Ink Danego Boyla, film o początkach medialnego imperium Ruperta Murdocha. Złote lwy za całokształt twórczości odbiorą George Clooney i Ellen Burstyn. W oficjalnej selekcji pokazanych zostanie 88 nowych filmów pełnometrażowych, a o prestiżowego Złotego Lwa w konkursie głównym powalczy 21 produkcji. W programie są także polskie akcenty. W sekcji Horyzonty pokazany zostanie film Cudze Rzeczy Grzegorza Dębowskiego. W konkursie głównym znajdzie się natomiast Possible Love południowo-koreańskiego reżysera Lee Chang-donga, którego producentem wykonawczym jest Maciej Musiał. Film jest inspirowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. Wenecki Festiwal to także ważne premiery i tematy, które wykraczają poza kino. W tegorocznym programie pojawią się m.in. filmy dotyczące wojny w Gazie i sytuacji rosyjskich dziennikarzy na emigracji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Filmowo kończymy to wydanie wiadomości kulturalnych. Kolejne o 13, a po więcej informacji odsyłam Państwa do naszej strony dwójka polskieradio.pl.
4: Pogoda.
0: Dziś możemy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego, okresami głównie na północy i południowym wschodzie, dużego z przelotnymi opadami. Na północy, wschodzie oraz południowym wschodzie wystąpią burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i 19-20 stopni na północy, przez 22 w centrum do 24-25 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywczymi. Nad morzem chwilami dość silny, z kierunków zachodnich.
5: Reklama. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści.

0: tym zwycięzcy konkursu szopenowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
1: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Reklama. Program drugi Polskiego Radia jest 7 minut po 9.
7: Letni kanon dwójki.
6: Jest środa, to drugi dzień września. Wojciech Ciarka za konsoletą i Róża Świadczyńska. Witam państwa bardzo serdecznie. To nasze trzecie spotkanie w przedostatnim letnim kanonie. Wakacje w dwójce trwają jeszcze. Najlepsze trwa także festiwal Chopin i jego Europa, na którym wczoraj wystąpiła jedna z niewątpliwie najlepszych orkiestr świata.

Poranne przebudzenie natury według Maurice'a Ravela na otwarcie drugiej suity z baletowego Daphnisa. To być może najpiękniejszy obraz świtu w historii muzyki, ale trzeba przecież jeszcze orkiestry, by potrafiła to poranne rozedrganie i to bogactwo barw oddać. A w tym nagraniu liczącym sobie już ponad 55 lat, zainspirowane przez wyjątkowego dyrygenta Bernarda Haitinga. Tak, witam się z Państwem dziś w Kanonie, wspominając nadzwyczajny koncert Królewskiej Orkiestry Koncert Hebau na festiwalu Chopin i jego Europa. Wieczór, który z pewnością zapisze się w historii festiwalu, być może bardziej nawet niż świetne skądinąd występy Pittsburgczyków, bo wczoraj w Amsterdamie było absolutnie wszystko. I smyczki, i blacha, i to legendarne drzewo, wszystko brzmiało wczoraj doskonale, a Filharmonia Narodowa o dziwo wcale nie wydawała się za mała do bogactwa dźwięku tej wspaniałej orkiestry. Muzyka wibrowała energią i w Divertimencie Bacewiczówny, i w piątym Beethovena prawdziwie cesarskim, i w doskonale oddanym ekspresji piątej symfonii Prokofiewa. Świetnie zestrojony organizm, w którym każda sekcja była klasą dla siebie. No i proszę wybaczyć mi ten przydługi wstęp, ale trudno ochłonąć po takim koncercie. Oczywiście powinnam tu wspomnieć jeszcze o wielkiej zasłudze charyzmatycznego dyrygenta Santu Matiasa Ruwali, którego interpretacja Prokofiewa przede wszystkim chyba będzie długo wspominana. Nie zawiódł także, przynajmniej w moim odbiorze, oczekiwany Víkingur Ólafsson w kapitalnie zinterpretowanym Beethovenie i Bachu, którego zagrał na bis. No i to już naprawdę dosyć wspaniałe.

Wspomnień w dzisiejszym kanonie. Czekamy na kolejne festiwalowe wydarzenia. Ja osobiście na występ Bomsori Kim w koncercie skrzypcowym Karłowicza. To jednak dopiero w niedzielę na finał festiwalu. Natomiast gdyby chcieli Państwo skrócić sobie to oczekiwanie, to już teraz proponuję Bomsori w duecie z, no sami Państwo wiedzą kim, w sonacie G-moll Claude'a Debussy'ego.

Bamsori Kim i Rafał Blechacz w sonacie skrzypcowej G-moll Claude Debussy'ego do wykonań naszego znakomitego pianisty. Powrócę za mniej więcej 10 minut. Posłuchamy wtedy trzeciego koncertu fortepianowego C-moll Beethovena z najnowszej płyty Rafała Blechacza. Potem także kwintetu fortepianowego S-dur Schumana z Martą Archerich przy fortepianie hamburskim.

0: warszawskiej Elbphilharmonii. Myślę, że będzie na co czekać. Teraz 9:30 już minęła.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: No i czas na powrót do naszej lektury książki Adama Robińskiego Faronauci dookoła Bałtyku. Dziś zanurzymy się w opowieściach o słynnych latarniach morskich. Nie będzie to jednak historia najstarszej latarni na maleńkiej wyspie Faros u wrót portu w egipskiej Aleksandrii. Dziś, jak na prawdziwych faronautów przystało, udamy się w nieznane. Czyta Łukasz Lewandowski.
3: Pierwszy raz zobaczyłem ją przez okno samolotu. Długa na 400 metrów i szeroka na 80, kamienista wyspa powstała, gdy wycofujący się lądolód zostawił po sobie w tym miejscu kupę gruzu. Jest więc zaledwie okruchem chleba zjedzonej w marszu kanapki. Bywa, że otaczające ją morze przypomina gładką kartkę. Innym razem oszalały Bałtyk wdziera się w głąb wyspy, okresowo połykając niemal połowę jej powierzchni. Kerry. Usłyszałem tę nazwę wiele lat wcześniej w Tallinie. Do stolicy Estonii poleciałem jako dziennikarz, a moją przewodniczką po lokalnych atrakcjach była pracownica tamtejszego Urzędu do Spraw Turystyki. I choć jej zadaniem było pokazanie mi urokliwego, tętniącego życiem miasta, niespodziewanie uprowadziła moje myśli w zupełnie inne miejsce. Dopiero co wróciłam z Kerry, oznajmiła pierwszego wieczoru i dodała, że to maleńka wyspa między Estonią a Finlandią. Nie ma tam nic poza latarnią i kilkoma budynkami gospodarczymi, a do najbliższego estońskiego portu jest 18 kilometrów. W lecie można popłynąć na ochotnika, żeby jej doglądać, tłumaczyła dalej. Mieszkasz na wyspie i pilnujesz latarni. Wykonujesz drobne prace porządkowe i upewniasz się, że wszystko działa. Przez 2 tygodnie byłam tylko ja. Latarnia i ptaki. Z rzadka pojawiała się jakaś żaglówka. Miałam dużo czasu na czytanie i spacery, albo raczej na siedzenie na kamieniu i patrzenie przed siebie, bo chodzić można co najwyżej w koło. Ale nigdzie nie przewietrzysz głowy tak, jak tam. Latarnię na Kerry kazał zbudować car Piotr I Wielki w 1718 roku. Był fascynatem, dziś powiedzielibyśmy psychofanem marynarki wojennej, więc empatycznie wyczuwał potrzeby żeglarzy. Stwierdził, że w jesienne noce na wyspie musi zapłonąć światło. Drewniana konstrukcja powstała 5 lat później w Tallinie, skąd przetransportowano ją na Kerry. Car chciał co prawda trwalszej wieży z kamienia, kosztorys był jednak bezlitosny. Przeprawianie ponad 1100 metrów sześciennych budulca przez morze przekraczało możliwości admiralicji. Drewniana latarnia na rafie rozbłyska po raz pierwszy 1 sierpnia 1724 roku. Gdy kilkanaście lat później Szwecja wypowiedziała Rosji wojnę, wyspę ewakuowano. Latarnia miała zostać rozebrana i podpalona, aby przypadkiem nie wpadła w ręce wroga. W pośpiechu zapomniano jednak podłożyć ogień, więc po wojnie mogła wrócić do działania. Na dobre zniszczył ją dopiero sztorm w 1799 roku. Zaraz potem rozpoczęto budowę nowej wieży z kamienia. Rosła jednak zbyt wolno. Aby przyspieszyć jej ponowne uruchomienie, na twardym postumencie dostawiono drewniany słup, o wiele łatwiejszy w transporcie. Kerry stała się pierwszą rosyjską latarnią wyposażoną w metalowe, srebrzone reflektory paraboliczne produkowane w Petersburgu na wzór rozwiązań francuskich i brytyjskich. Mechanizm skupiał światło z lampy olejowej w wiązkę, zwiększając jego intensywność i zasięg. Drewniana prowizorka funkcjonowała przez pół wieku. Dopiero po wojnie krymskiej w 1857 roku zastąpiono ją metalową konstrukcją. W maju kolejnego roku latarnię wyposażono w ściągniętą z Paryża soczewkę Fresnela. Nowoczesny system optyczny złożony z koncentrycznych szklanych pierścieni. Kerry znów była pionierką w skali całego imperium.

0: III wyprzedziła konkurencję, gdy na początku XX wieku zamontowano nowatorskie zasilanie gazowe z naturalnego złoża znajdującego się pod wyspą. Niewykluczone, że była wtedy jedyną taką latarnią na całym świecie. W 1912 roku po serii podwodnych wstrząsów taki napęd uznano jednak za zbyt niebezpieczny. Przez kolejne dekady i stulecia Bałtyk nieustannie próbował udowodnić, że budowanie czegokolwiek z dala od lądu to ryzykowne przedsięwzięcie. W historii Kerry zapisało się jeszcze kilka innych dat, przede wszystkim dotyczących katastrof i remontów. Najważniejszą jest jednak rok 2002, gdy z wyspy wyprowadził się ostatni etatowy latarnik. Kerry. Zapisałem te cztery litery w szufladce pamięci zarezerwowanej dla planów i marzeń. Kerry. Ledwie 3 hektary kamieni, trawy i mew. Kerry. Polodowcowe gruzowisko niczym rajski atol na środku oceanu, gdzie nic nie zakłóca twojego dialogu ze wszechświatem. Z płachetek estońskiego lądu należący do tej samej ligi co Antarktyda albo powierzchnia Księżyca. Postanowiłem zgłosić się na ochotnika i zamieszkać na wyspie. Zostać latarnikiem i śnić pod długim na kilkanaście mil morskich snopem światła omiatającym horyzont. Zapuścić brodę, ćmić fajkę i ze zdumieniem patrzeć, jak reszta świata z sobie tylko wiadomych powodów gna dokądś na złamanie karku. Obiecałbym sobie i bliskim, że to tylko na chwilę i że wrócę jako lepszy człowiek. Z ręką na sercu, naprawdę. Nie zostałem strażnikiem wyspy Kerry. Romantyczna wizja skonfrontowana z prozą życia rozsypała się w drobny mak. Podjąłem kilka prób. Najpierw namierzyłem człowieka, który odpowiadał za organizację pracy ochotników. Przyjadę, jak tylko uspokoi się pandemia, deklarowałem. Stawię się, gdy granice państwowe znów będą otwarte. Proszę mnie wpisać na kolejne lato, prosiłem. Wtedy już na pewno wszystko wróci do normy. Odpowiedzi były lakoniczne, ale dawały nadzieję. Nie ma problemu, jasne, oczywiście. Słałem więc kolejne listy, tym razem z prośbą o pomoc w logistyce. Na Kerry nie ma regularnych promów, trzeba mieć własną łódź albo załapać morski autostop. Potrzebowałem kontaktu do kogoś, kto by mnie tam zawiózł. Razem z zapasem jedzenia i wody pitnej, której z dala od lądu znikąd się nie wyczaruje. Wtedy korespondencja się urwała. Detale ginęły w odmętach niejasności. Miałem jednak dużo zrozumienia dla człowieka, który w pandemicznych realiach nie stracił czasu na pertraktacje z rozmarzonym południowcem. Być może tacy właśnie są Estończycy, myślałem. Wycofani i zajęci swoimi sprawami. Próbowałem więc dalej i pisałem jeszcze więcej listów, ale za każdym razem sytuacja się powtarzała. Utykałem w martwym punkcie. W międzyczasie pandemia rzeczywiście minęła, a mnie zaczęło gnać przed siebie. Po miesiącach spędzonych w zamknięciu wizja jeszcze jednej izolacji straciła na atrakcyjności. Poza tym budynki na Kerry przeszły remont. Można było tam teraz wynająć pokój hotelowy albo przypłynąć w kilka osób. Jeśli jest was więcej, nie musicie się przejmować, miejsca wystarczy dla każdego, czytałem na stronie internetowej Stowarzyszenia Opiekującego się Latarnią. Najwyraźniej wyspa nie była już tym samym miejscem, co wiele lat temu, gdy usłyszałem o niej w Dalinie. Wszystko to sprawiło, że pomysł zostania latarnikiem odłożyłem na półkę. Byłem głodny wrażeń. Zamiast osiąść w pustelni, wolałem się nachapać świata. Zamiast zamieszkać w jednej latarni morskiej, chciałem zobaczyć ich jak najwięcej.
1: Łukasz Lewandowski przeczytał 3 fragment najnowszej książki Adama Robińskiego, Faronauci dookoła.

0: Bałtyku. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne, a ciąg dalszy jutro o podobnej porze.
1: Letni kanon dwójki.

Za 19 minut 10 to jest nasze spotkanie we środę 2 września. No i pora teraz na dłuższy popas przy muzyce. Dzisiaj, jak obiecałam, z nowej płyty Rafała Blechacza. Płyty, którą mogą Państwo także w tym tygodniu wygrywać w poranku 2. A potem jeszcze, tak jak obiecałam, dla dopełnienia kolejne wspomnienie z tegorocznego festiwalu Marty Archerich w Hamburgu i zapis tym razem kwintetu fortepianowego S-dur op. 44 Schumana w doborowym towarzystwie, a co najważniejsze, z samą gospodynią przy fortepianie. Teraz przed nami nowa płyta Rafała Blechacza, album w c-moll z 3 koncertami Mozarta i Beethovena oraz 32 wariacjami na temat własny. W komentarzu do płyty nasz pianista twierdzi, że kluczem do wybranego przez niego programu jest tonacja, a c-moll, jak mówi, zawsze była dla niego tonacją fascynującą, tonacją inspirującą z racji swej ambiwalencji, bo z jednej strony głębi znaczeń i wpisanego w nią tragizmu, z drugiej heroicznego blasku uroczystej tonacji, równoległej tonacji S-dur. C-moll, jak przyznaje Rafał Blechacz, jest dość bogato reprezentowana w jego repertuarze i fascynuje go także kolorem harmonii i rodzajem harmonicznych modulacji. I można zauważyć ciekawy wybór orkiestry i dyrygenta, bo z Kentem Nagano Rafał współpracuje od 2013 roku, kiedy spotkali się przy okazji występu z orkiestrą Akademii di Santa Cecilia. Z Drezdeńską Filharmonią także grywał, no i choć może nie jest to zespół z pierwszej niemieckiej ligi, myślę, że efekt tej współpracy znajdą Państwo bardzo pozytywny, bardzo dobre porozumienie dyrygenta, orkiestry i solisty. Kent Nagano to w końcu bardzo doświadczony muzyk i świetny akompaniator. Orkiestra gra pod jego batutą z dyscypliną starej tradycji niemieckiej, starej niemieckiej szkoły, co też sprzyja w pewnym sensie powściągliwemu troszkę, jak przynajmniej ja to odbieram, stylowi gry Rafała Blechacza, zawsze spotykanemu u niego umiarowi ekspresji, tej klarowności dźwięku, z której też go wspominamy zawsze z dużą satysfakcją. Emocje dochodzą tu do głosu głównie w dramatycznych przebiegach i kadencji części pierwszej Allegro con brio, także pewnej intymności larga, no a finałowe rondo Allegro pod palcami Rafała pulsuje miarowym rytmem i wyjątkową selektywnością frazy. Zaraz się Państwo o tym przekonają. Przed nami koncert fortepianowy c-moll Beethovena, op. 37 w 3 swoich wymienionych przeze mnie częściach przy fortepianie Rafał Blechacz, któremu towarzyszy Drezdeńska Filharmonia, a całość prowadzi Kent Nagano.

0: Gorący aplauz publiczności hamburskiej Elbphilharmonii dla wykonawców kwintetu fortepianowego S-dur op. 44 Schumana. Byli to Marta Archerich przy fortepianie, skrzypkowi Rozeanne Filipens i Sasza Majski, lidaczen na altówce i na wiolonczeli Misza Majski. Tym wspomnieniem hamburskiego festiwalu Marty Archerich zamykamy tę część letniego kanonu dwójki w środę 2 września.
1: Reklama.
2: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
7: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17. Słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Reklama.
0: Program drugi minęła już 11.
9: Kwadrans bez muzyki.
0: A na ten czas przenosimy się do Gdańska. Poza tekstem More Than Text to cykl plenerowych wydarzeń łączących czytanie, performance i muzykę na żywo. Każde spotkanie odbywa się w lesie i zaprasza do uważnego przyjrzenia się temu, co łączy nas z roślinami, grzybami i resztą nieludzkiego świata. Projekt realizuje duet performatywno-badawczy Le Bioda, który tworzą Nat Chylińska i Katarzyna Pastuszak. Na spotkanie z tymi artystkami zaprasza Maria Czok.

0: pozdrawiamy Państwa serdecznie z Wołomina, w którym będziemy dziś szukać śladów działalności, aktywności, bytności Heleny i Stefana Nasweterów, ale też Janusza, czyli znakomitego reżysera i Stefanowego bratanka. O Nasweterach opowie Jolanta Boguszewska, współautorka książki Nasweterowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa.
0: Spoglądamy teraz na budynek, w którym kiedyś mieściło się kino Oaza. To było kino, którego właścicielem był Stefan Nasweter. To był pierwszy właściciel tego miejsca?
1: Nie, kino Oaza powstało kilkanaście lat wcześniej, to znaczy w 1912 roku. Było to kino na 150 miejsc. Natomiast Nasweterowie zostali właścicielami tego kina około roku 1930. To znaczy w 1930 roku nastąpiło oficjalne, uroczyste otwarcie kina.

0: na sweterowego, które zachowało swoją nazwę Kino Oaza, natomiast był to budynek zbudowany w nowoczesny sposób na 500 miejsc. Zresztą to był taki czas, kiedy ten przemysł filmowy rozwijał się w całej Polsce. W Warszawie również było wiele kinoteatrów, tak to wówczas nazywano. I nawet w latach 20. Antoni Słonimski pisze w jednej z gazet o tym, że właściciele warszawskich kin są tak obarczani dodatkowymi, nadmiarowymi opłatami za prowadzenie swoich biznesów, że mieszkańcy Warszawy muszą przyjeżdżać do Otwocka albo do Wołomina po to, żeby oglądać filmy. Więc wołomińskie Kino Oaza było już wówczas najwyraźniej znane także w Warszawie.
1: A plusem tego miejsca był choćby fakt, że mieści się tuż obok dworca kolejowego. Dzisiaj w tym budynku znajduje się powiatowa biblioteka. Zajrzymy do wewnątrz?
2: Oczywiście.
1: Sądząc po układzie wnętrza, po dzisiejszym układzie wnętrza, to chyba w żadnym stopniu nie przypomina tego, co było tu w czasach na sweterów.
0: To prawda, kilka lat temu starostwo powiatowe, które jest właścicielem budynku, przeprowadziło remont tego budynku. Jeszcze wcześniej, w latach 80., 90. była tutaj biblioteka pedagogiczna. Obecnie jest biblioteka powiatowa z rzeczywiście świetnymi zbiorami. Natomiast myślę, że warto powiedzieć o tym, że tak jak dzisiaj jest to miejsce otwarte dla ludzi, organizujące życie kulturalne mieszkańców, ze czasów na swetera było podobnie. Kino Oaza było takim centrum kulturalnym miasta. Tutaj na sweter udostępniał to miejsce po to, aby organizować różnego rodzaju odczyty, spotkania. Swoje spotkania miały różne stowarzyszenia, odbywały się akademie ku czci, a także nawet potańcówki, z których dochód był przeznaczany na cele społeczne.
1: Do kina jeszcze dziś wrócimy, ale skoro wspomniała Pani o celach społecznych, to musimy się na moment oddalić i pójść w stronę pomnika. Czy myśli Pani, że albo czy wie Pani, że także tu w Oazie spotykał się Komitet do spraw budowy pomnika obrońcom ojczyzny 1920 roku?
0: Taki komitet oczywiście mógł się spotykać tutaj. Wiemy o tym, że już po otwarciu pomnika tutaj odbyła się Akademia Dziecięca. Sam komitet ukonstytuował się w roku 1930 i było to 10 lat po Bitwie Warszawskiej. Wówczas mieszkańcy uznali, że trzeba uczcić bohaterów miasta, żołnierzy, którzy bronili regionu podczas bitwy walk z bolszewikami.
1: Bo to przecież niedaleko stąd.
0: Dokładnie. Kilka kilometrów, wobec czego poproszono Stefana Nasswetera, aby został przewodniczącym Komitetu Odbudowy Pomnika. On zresztą był ciągle proszony o to, żeby pełnić różne funkcje mniej lub bardziej honorowe, a wiązało się to oczywiście z tym, że Nasswetter był bardzo bogatym człowiekiem, więc to prezesowanie oczywiście oznaczało finansowanie, więc faktycznie Nasswetter był głównym finansującym budowę tego pomnika. Odsłonięcie nastąpiło w sierpniu 1930 roku. Przekazy mówią, że wówczas Nasswetter jako jeden z kilku osób wtedy występujących wygłosił płomienną mowę ku czci żołnierzy, ku czci marszałka Piłsudskiego.
1: Wspomniała Pani, że Stefan Nasswetter był bardzo bogatym człowiekiem, a ja się zastanawiam, czy to Stefan był bogaty, czy może jego żona Helena?
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawa historia małżeństwa Stefana Nasswettera z Heleną Reniewicką. Oni pobrali się w 1920 roku i wtedy zamieszkali tutaj w okolicach Wołomina. Helena była właścicielką tak zwanego klucza ręczajskiego, czyli ogromnego majątku w okolicach Wołomina, który odziedziczyła po swoim dziadku. Dziadek, Markus Reniewicki, był warszawskim fabrykantem pochodzenia żydowskiego. I nabył w pewnym momencie majątek, który oddał swoim spadkobiercom, ale ostatecznie ostatnią i jedyną właścicielką tego ogromnego majątku stała się jego wnuczka Helena Reniewicka. Ostatni fragment tego majątku został na Helenę przepisany na dzień przed ślubem ze Stefanem. Jest to ciekawa historia i w ogóle to małżeństwo i ten układ między nimi zawsze mnie zastanawiał, dlatego że w zasadzie wszystko wskazywałoby na to, że to nie powinni być ludzie, którzy będą razem. Helena była Żydówką. W dniu swojego ślubu była młodą dziewczyną, 23-letnią. Stefan był 40-latkiem, który oczywiście był osobą bardzo przedsiębiorczą i który już jako młody człowiek w Warszawie prowadził

0: całkiem dobrze prosperujący biznes, nazwijmy to rozrywkowy. Organizował rozrywkę dla warszawiaków, organizował koncerty, potańcówki. Nie pochodził z żadnej ziemiańskiej rodziny.
1: Bezalians.
0: Był synem i wnukiem organisty. Dodatkowo mam wrażenie, że im był starszy, tym bardziej jego serce przesuwało się na prawą stronę. On jako młody chłopak działał w PPS-ie i był nawet takim, można powiedzieć, PPS-owskim bojówkarzem. Prowadził różnorakie akcje dywersyjne, podkładał ładunki wybuchowe, utrudniał pracę carskim urzędnikom, pracował w telegrafie, więc rozkopywał kable, no, robił co mógł, żeby Rosjanom było trudniej. Ale później, w późniejszych latach, już kiedy tutaj mieszkał w Wołominie, mam wrażenie, że coraz bardziej wiązał się z Endecją. Zresztą również jako syn, wnuk organistów, być może to wpłynęło również na fakt, że był bardzo związany z kościołem. Współpracował z parafią radzymińską, fundował różne rzeczy dla parafii, w ogóle wspomagał budowę kościoła, który wówczas dopiero powstawał. Razem z żoną Heleną ufundowali ołtarz świętej Teresy, boczny ołtarz w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, gdzie znajdują się postacie świętej Heleny i świętego Stefana, czyli swoich patronów. A Helena jednak wciąż była Żydówką. Ten układ jest dla mnie dziwny, ale widocznie dogadywali się, skoro przeżyli razem do końca życia Stefana.
1: A my tymczasem oddaliliśmy się od dawnego kina Oaza o kilkaset metrów. Dotarliśmy na plac, na którym stoi pomnik z popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego, ale to nie jest ten, który tutaj odsłonięto w 1930, prawda?
0: Nie, to nie jest ten pomnik i jest to też zadziwiająca historia, dlatego że ten pomnik z 30 roku przetrwał wojnę, natomiast nie przetrwał komuny. To znaczy w czasach PRL-u krok po kroku nocami ten pomnik był niszczony, aż w końcu pewnej nocy po prostu zupełnie został zawalony i wkopany w ziemię, zakopany. Dopiero w 90-tych latach odbyło się takie odkopanie tego pomnika i także no, budowa i odsłonięcie tego pomnika. Po jednej stronie mamy po pierwsze Józefa Piłsudskiego, natomiast po drugiej jest napis, który znajdował się również na oryginalnym pomniku.
1: Czyli ślad przeszłości się zachował. Wspomniała pani, że Stefan Nassweter organizował rozrywkę dla warszawiaków. Później zaczął skłaniać się coraz bardziej ku wartościom bardzo, ale to bardzo tradycyjnym. Zastanawiam się, czy jego zachwyt produkcją filmową, aby nie łączył tych dwóch ścieżek, bo z jednej strony film to medium często służące rozrywce, z drugiej strony te treści, które pojawiły się w filmach produkowanych przez firmę Stefana Nassvetera, miały bardzo jednoznaczny przekaz moralny.
0: No tak, bo nie powiedzieliśmy o tym, że Stefan Nassweter oprócz tej masy różnych obowiązków i działań, w które się angażował, miał również wytwórnię filmową i myślę, że to jest w ogóle niesamowita historia, że człowiek, który mieszka w okolicach Wołomina i w zasadzie mógłby spokojnie żyć, parcelując majątek swojej żony i sprzedając działki, bo tym się również zajmował, angażuje się w życie społeczne miasta w sposób bardzo szeroki, a jednocześnie jeszcze znajduje czas na takie działanie jak produkcja filmowa. Więc trzeba mieć naprawdę szerokie spojrzenie, żeby się tym zajmować. No i oczywiście finanse.
1: I dużo energii.
0: I dużo pomysłów, oczywiście.

0: Rzeczywiście te filmy, które zostały wyprodukowane w biurze filmowym Stefan na Sweter, były bardzo sprofilowane, powiedziałabym tematycznie. To znaczy ten pierwszy film z roku 1937.
1: Ty, co w ostrej świecisz bramie.
0: Był filmem określanym przez samego na Swetera jako film przygodowo-religijny. Więc połączenie tych dwóch tematów może być karkołomne, ale on otrzymał świetne recenzje.
2: Narzeczony wróci.
0: Film opowiadał o grupie przestępców, którzy planują różne właśnie działania haniebne. Natomiast jeden z przestępców widzi to, jak dziewczyna

0: czyna ich ofiary, modli się do Matki Bożej o ocalenie swojego chłopaka. Tak ujęło to przestępcę, że nawrócił się i wszystko skończyło się dobrze.
1: Po raz ostatni mojesz? Jatek.
2: Stać! Ręce do góry! Ręce do góry!
1: Irma, co to ma znaczyć? Nie rób głupstw!
2: Stać! Nie pozwolę wam go zabić!
0: O tym mówił film Ty, co w ostrej świecisz bramie, natomiast drugi film, Kobiety nad przepaścią, podejmuje poważny temat również w dzisiejszych czasach, to znaczy handlu kobietami. Ten film jest remake'iem filmu z 1929 roku i opowiada o dziewczynie, która opuszcza Polskę zwiedziona opowieściami różnych życzliwych jej osób o lepszym życiu za oceanem. No i ma się to skończyć oczywiście sprzedaniem tej dziewczyny do nierządu.
3: Panno Poli, tam do pani ktoś przyszedł. Tylko proszę się pospieszyć.
4: Mama? Mama, co ty tu robisz?
5: Ola, mnie powiedziano, że ty tu jesteś.
4: Mama, ciszej, ciszej.
5: Ola, skąd ty na to wszystko bierzesz? Moje rodzone dziecko poszło na ulicę.
6: Miał być i trzeci film, Inżynier Szeruda, na podstawie prozy Gustawa Morcinka. Tutaj przeszkodziła wojna?
0: Tak, film nie został dokończony. Zresztą rok 1938 to jest taki czas, kiedy wydaje się, że ta dobra pasa na sweterów się trochę kończy. To znaczy gazety donoszą wówczas o pożarze dworu Stefana Nasfetera właśnie w Grabiczu. No, Nasfeter bez pieniędzy zupełnie nie został, ale jednak na pewno był to trudny moment w życiu jego i jego żony. A później za kilka miesięcy wybuchła wojna, która zakończyła jego działalność jako filmowca i też jako osoby tak społecznie angażującej się w życie miasta.
6: Wracamy jeszcze do wątków filmowych, bo tu w Wołominie, w kinie Oaza, ale też w studiu producenckim w Warszawie bywał bratanek Stefana, Janusz Nasfeter, przyszły reżyser. Wiadomo, jak bardzo te wizyty i kontakt ze stryjem mogły wpłynąć na Janusza?
0: Myślę, że to było nieuniknione, żeby kontakt ze stryjem wpłynął na Janusza. Stefan Nasfeter miał piątkę rodzeństwa. Najbliżej był ze swoim bratem Bolesławem, który wcześniej owdowiał, czyli właśnie ojcem Janusza Nasfetera. Dzieciaki zostały bez matki i one często przyjeżdżały tutaj do Wołomina, do dworu swojego stryja Stefana. Ja miałam ten ogromny przywilej rozmowy z siostrą Janusza Nasfetera. To było ponad 20 lat temu, ona już wtedy była starszą osobą, ale wciąż z entuzjazmem opowiadała o tych wizytach w dworze stryja. Tam był koń wyścigowy, na którym Janusz miał szaleć. Tam była małpka, papuga. No i tam było po prostu fajne życie dla tych dzieciaków. Ale też mówi o tym, że czasami przyjeżdżali do Wołomina tylko do kina. Przyjeżdżali pociągiem do Oazy, oglądali tutaj wszystkie seanse, jakie były i wracali do Warszawy. Janusz Nasfeter też zresztą wspomina, że bywał w wytwórni filmowej, w tym biurze filmowym swojego stryja w Warszawie. I dokładnie tak to ujmuje, że bawiłem się tam w aktorów, więc myślę, że w oczywisty sposób postać stryja, jednego z najbliższych krewnych, musiała wpłynąć na Janusza Nasfetera i jego dalszą drogę życiową i karierę filmową. No tym bardziej, że nie oszukujmy się, wujek, który ma wytwórnię filmową, to jest jednak coś. Myślę, że nikogo by to nie pozostawiło obojętnym.
7: No tak, tak to bywa w radiu. Na spotkanie z Marią Czok i artystkami duetu Lebioda zaprosimy Państwa już jutro o tej samej porze. A dzisiaj podążaliśmy wraz z Jakubem Kuklą wołomińskimi śladami Nasfeterów Stefana i Heleny, którzy odcisnęli głębokie piętno na przedwojennym Wołominie. Ta historia Janusza Nasfetera to przykład życia artysty osobnego, zapomnianego i tragicznego reżysera, którego filmy nagradzane w Wenecji, San Sebastian, Moskwie i Teheranie umożliwiły debiut wielu przyszłym gwiazdom. Droga tego reżysera zaczęła się w Wołominie, o czym opowiadał nam Jakub Kukla. Program drugi, 17 minut po 11:00.

0: letni kanon dwójki.
1: No i już ostatni kwadrans naszego spotkania, w których mam dla Państwa płytę, być może już Państwu znaną, bo premiera tego nagrania odbyła się w połowie maja. Znalazły się w tym albumie utwory Ernesta Blocha i Witolda Lutosławskiego, jego koncert wiolonczelowy, którego solistą jest wybitny, jak zawsze w tym nagraniu, w tym wykonaniu, Jean-Guillaume Queyrat, a także koncert na orkiestrę Lutosławskiego. Orkiestra, na którą będziemy tu bardzo czekać, to filharmonicy z Luksemburga, których prowadzi Gustavo Gimeno. Prowadzi w sposób bardzo dynamiczny, wydobywając witalną energię, polifoniczną gęstość, kontrastujące kolory i orkiestrową wirtuozerię koncertu, który jest już przecież klasykiem XX wieku. Przypomnę, trzyczęściowe dzieło pisane w początku lat 50. na zamówienie Witolda Robickiego dla Filharmonii Warszawskiej, gdzie nastąpiło prawykonanie przez orkiestrę Robickiego 26 listopada 1954 roku. Tym utworem, koncertem na orkiestrę, Lutosławski żegnał się, jak wiemy, ze swym wczesnym etapem stylistycznych poszukiwań, z okresem folkloryzmu, którego pamiątką są motywy ludowe wplecione w partyturę. Ale te folkloryzmy to tylko pretekst, jak Państwo wiedzą, to rodzaj koncesji na rzecz władz. Kompozytora, który współtworzył odradzanie się muzyki polskiej, próbując zachować niezależność, komponując jeszcze nie tak jak chciał, jak mówił, ale tak jak w tych warunkach mógł. Stąd też programowa przystępność surowej z natury muzyki, stąd optymistyczne przejście od mroku do światła, stąd polifonizowanie i efektowne popisy instrumentalne zdradzające bogactwo orkiestrowej wyobraźni i ogromną siłę ekspresji zawartą też w orkiestrowej wirtuozerii. Części koncertu to intrada, allegro maestoso, capriccio notturno e arioso vivace oraz część trzecia, passacaglia, toccata e corale w tempie andante con moto, allegro giusto. Słuchamy koncertu na orkiestrę Witolda Lutosławskiego w nowym nagraniu Orkiestry Filharmonicznej z Luksemburga pod dyrekcją Gustavo Gimeno.

efektowny, pełen orkiestrowego blasku, chorał jako ostateczny triumf światła na finał koncertu na orkiestrę Witolda Lutosławskiego. Za nami nowe, świetne nagranie dzieła w wykonaniu Orkiestry Filharmonicznej z Luksemburga, którą prowadził hiszpański dyrygent charyzmatyczny Gustavo Gimeno. No i to już prawie wszystko w dzisiejszym letnim kanonie. Kończymy zapowiedzią finałowego koncertu Festiwalu Romantycznych Kompozycji imienia Józefa Elsnera dziś na Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich z recitalem zatytułowanym Opowieści przy fortepianie. Wystąpi znakomity pianista Adam Golka. Bardzo ciekawy program. Mniej znane utwory Schumana i Klary Schumann, ballady Chopina, Brahmsa i Juliusza Zaremskiego. To między innymi, a kończymy fragmentem płyty Chopin bez Chopina, Adama Golki i Mazurkiem Romana Maciejewskiego.

0: Muzyka polskiego emigranta Romana Maciejewskiego, jego Mazurek numer 13, którego tytuł można tłumaczyć pod wieczór. To fragment pięknego albumu Chopin, Saint Chopin, z nagraniami wybitnego pianisty Adama Golki, którego mogą dzisiaj Państwo posłuchać w Łazienkach Królewskich na zakończenie 8. Festiwalu Romantycznych Kompozycji, który toczył się pod hasłem Józef Elsner i jego następcy. Ode mnie to dziś w kanonie wszystko. Róża Świadczeńska. Kłaniam się. Do usłyszenia.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
2: Jakub Przoniak w wierszach w tomie Nawiść bardzo często przedstawia jedynie fragmenty obrazów, szczątki opowieści, którą my, czytelnicy, układamy w narracyjną całość. Dane nam są sygnały. Była jakaś ucieczka, teraz czy kiedyś, była wywózka na Syberię, był strach. Narracja staje się opowieścią o czyjejś pamięci, jak zawsze ulotnej i fragmentarycznej. Taką jednak pamięć dziedziczymy razem ze strachem.
3: Tajemnice chwalebne, tajemnice bolesne. Powiedzieć: bać się lęku, bać strachu. Chcieć powiedzieć: boję się. Powiedzieć: chcieć powiedzieć. Chcieć powiedzieć: mówię. Iść ulicami nieswojego miasta z przestrzelonym płucem, opatrzonym wstęgą za nieswoje zasługi. Wznosić nieswoją rękę z nieswoją opaską podczas strajku w nieswoim zakładzie, bez imienia, ale z nazwiskiem na każdej proskrypcyjnej liście. A potem znów, jak każdego wieczora, nerwowo nad zlewem paznokcie czyścić z brudu z donbaskiej kopalni. A potem znów, jak każdego ranka, jechać do biura pociągiem towarowym z kufrem, z pościelą i albumem nadpalonych fotografii. 10 miligramów refundowanego jutra zapijać roztopionym w dłoniach soplem, chowając ze wstydem w rękawie odmrożony syberyjski stygmat. A potem znów zasypiać na nieznanym dworcu, w podmiejskiej kolejce, w przedziale 4. klasy, w kościele wydłubanym w chlebie schowanym pod poduszką. A potem znów stawać się wielokrotnie powtórzonym i wielokrotnie przemilczanym zdaniem, obrastać cieniem rzucanym przez własny cień. Nie cierpieć, czego się nie cierpi, a więc cierpieć, co się kocha. Rekwiem dla ruchomych schodów. Ma 13 lat i wraca do domu, gdy po drugiej stronie prowadzą jej brata z ogoloną głową. Ich nieme spojrzenia wpadają pod tramwaj, i nie ma brata. Są cisza, bruk i szron. Jeśli wtedy nie wie, że będą jej zabrane ulica, a z ulicą ojciec, dom i reszta świata, wszystko prócz spojrzenia, które zyska mowę w innym całkiem świecie, całkiem innych czasach, jeszcze wtedy nie wie, że kiedyś tam pojadę przez sierotę.

0: nocy trakt, spojrzę i zobaczę siostrę. Jeszcze wtedy nie wie, że wrócą brat i ojciec, że wrócą z nimi Sybir i chowanie chleba, że wrócą z nimi dzieci zamarznięte w saniach, bocznice w płucach, szyny na oskrzelach. Nie wie, że ślina w miał mielić będzie pamięć, że w śniegu zostanie pół brata, pół ojca. Jeszcze wtedy nie wie, że jej młodsza siostra wystroi się, by zasnąć przy włączonym gazie i wróci wzdłuż ulicy, której dawno nie ma, do domu kryjącego w sobie samym sam się i że kiedyś ja będę, więc i my będziemy, że chodzić zaczniemy od dworca do dworca. Po to tylko, by jeździć po ruchomych schodach. I żyć będziemy zmyślone westernowe życia, ożywiać w muzeach wypchane zwierzęta i pluć będziemy na dachy maluchów z wiaduktu łączącego Supersam oraz dawny cmentarz i że płakać będzie w chwilach, w których się nie płacze. Czemu płaczesz, babciu? Nie płaczę. Nie płaczę, nie płaczę. Ma 87 lat i wraca do domu, gdy po drugiej stronie prowadzą jej brata z ogoloną głową.
1: Wiersze Jakuba Przoniaka z tomu Nawiść czytał Piotr Bajtlik. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.
2: Program Drugi Polskiego Radia, słuchają nas Państwo 2 września, zbliża się południe.

Jurudua. Kuba Borysiak, witam Państwa i zapraszam do 12.45. Na początek Trio Dakali, artyści z Mali, którzy gościć będą już niedługo na festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie.

0: sozinho.
1: Trio da Kali z ostatniej płyty Bagola, która ukazała się w roku ubiegłym. To zespół, który tworzą Hawa Kasemadi Diabate, Lasana Diabate i Mamadou Kouyaté. Trio da Kali wystąpi 13 września w Teatrze Dramatycznym podczas festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie. Dzisiaj w audycji także spotkanie z Janem Rytem, babiogórskim góralem, który jest wirtuozem dud, a podczas ostatniego festiwalu w Kazimierzu grał także na piszczałce sześciootworowej i okarynie. W źródłach oprócz tego Kanku Kouyaté, czyli muzyka z Mali, to album Ndarila, który ukazał się w ubiegłym roku. Tymczasem jeszcze jeden bohater tegorocznego Skrzyżowania Kultur, czyli fiński mistrz akordeonu Antti Palanen. Jego koncert odbędzie się w piątek, 11 września.

Antti Palanen, czyli fiński akordeonista, którego koncert bardzo serdecznie Państwu polecam. A skrzyżowanie kultur rozpoczyna się już za tydzień. Koncert Antti Palanena odbędzie się w piątek, 11 września w Teatrze Dramatycznym. Teraz natomiast zapraszam już na zapowiadane spotkanie z Janem Rytem, artystą, który jest wirtuozem dud, ale gra także na innych instrumentach pasterskich, takich jak piszczałka sześciootworowa czy okaryna. Podczas naszego ostatniego spotkania w czerwcu tego roku, podczas festiwalu w Kazimierzu, mieliśmy okazję porozmawiać m.in. o jego drodze do muzyki ludowej, poszukiwaniu tożsamości przez odkrywanie swoich źródeł, o współpracy z Piotrem Damasiewiczem i wyjątkowości gry na dudach.

0: Nazywam się Jan Ryt, jestem z Beskidzkiej, jestem górałem z Babiej Góry, mam 32 lata. Przyjechałem do Kazimierza trzeci albo czwarty raz, już nie pamiętam. Zagrałem na dudach, piszałce i na okarynie.
1: Słyszałem, że grasz od 11 roku życia na dudach, czyli to już 20 lat.
0: No dokładnie, to w tym roku będzie już 21, od 2005 roku. Naukę zaczynałem gry w Babiogórskiej Szkole Muzyk. To po wejściu do Unii w powiecie suskim starostwo powiatowe napisało projekt unijny właśnie pod naszą Babiogórską Szkołę Muzyk, gdzie uczy grać na starych instrumentach, na skrzypcach, na basach, na hejgonkach i właśnie na dudach. No, oczywiście pierwotnie rodzice zapisali mnie na skrzypce, ale na pierwszym spotkaniu była prezentacja wszystkich tych mistrzów gry i instrumentów. No i na końcu wyszedł właśnie jakiś gościu z kozą. Ja nawet nie wiedziałem, co to jest, nie? I jej mówię, że nie będę grał na skrzypce, będę grał na tym czymś. No i tak się dowiedziałem, że to są dudy. Tak to już trwa do teraz.
1: To taki dobry przykład, jak to Unia Europejska sprawiła, że się rozwinęła kultura lokalna.
0: No tak, zgadza się. I co jakiś czas też mamy projekt, gdzie już sam jestem nauczycielem i w Centrum Kultury Filmowej Sejbetlickiej już 4 takie projekty mieliśmy, gdzie uczyłem grać właśnie na dudach i na piszełkach.
1: A mógłbyś wskazać jakichś nauczycieli ewentualnie, którzy odegrali jakąś rolę w twoim życiu? Na przykład na dudach to chyba ciężko samemu od razu.
0: To było tak, że w Suchej Beskidzkiej, jeżeli chodzi o moje miejscowość, gdzie jestem, to było dużo ludzi, że przed wojną, tam już XIX wiek. I ostatni ślad był właśnie, że na ulicy Rolle był dudziarz w 40 latach, a później nie ma śladu w ogóle, że był jakiś dudziarz w Suchej. No i właśnie jak był ten projekt Babiogórska Szkoła Muzyk, to mnie uczył grać Słowak z drugiej strony Babiej Góry, Franciszek Skurczak. I to jest ten sam instrument, co u nas, może element trochę inny, ale chodzi o same początki nauki, więc to on jakby nas uczył tych podstaw. Później jeszcze też mieliśmy zajęcia z panem Cześkiem Węglarzem, a później no to już każdy poszedł swoją ścieżkę. Nas tam zaczynało 12 bodajże. Do dzisiaj to takich, co gramy, jeszcze to kultywujemy, to jest nas 3 z tego projektu. No ale to zawsze jest jakiś sukces, bo to wiadomo, jak to dzieci, to nieraz jest słomiany zapał, chwilę pograją i potem dudy idą w kąt czy instrument. No a tak to no, ja zajmuję się też tym no, w miarę na co dzień, bo to jest po prostu moje hobby.
1: Codziennie grasz, tak? Ale to jest tak, że to jest twój zawód taki? Nie, czy coś nie. Innego jeszcze robisz?
0: Na co dzień jestem strażakiem Państwowej Straży Pożarnej. Pracuję w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej. Obecnie na stanowisku dyżurno operacyjny powiatu jako dyspozytor.
1: Ale to jest taki instrument, do którego trzeba mieć dużo cierpliwości, prawda?
0: Tak, prawda. Tak jak dzisiaj tu warunki na rynku no, nie były sprzyjające, bo jest duża temperatura. W dudach

0: Mamy stroiki, które są wrażliwe właśnie na różne wahania temperatur, wilgoci i warunków otoczenia, więc no, chwilę zajął, żeby to zestroić, ale myślę, że fajnie stroiło, więc występ się udało.
1: Czy mogę zapytać w takim razie o to, czy ta muzyka ma dla Ciebie jakieś takie znaczenie? Dlaczego w ogóle grasz tę muzykę? To jest dla Ciebie ważne? Czy to dlatego, że trafiłeś na ten projekt? Czy jak nosisz strój ludowy, to czujesz się przebrany, czy czujesz się naturalnie?
0: Znaczy, czuję się naturalnie, bo ogólnie muzyka to jest naturalny język ludzkości, bo ja też nie tylko gram muzykę góralską. Ja po prostu lubię grać, nieraz przy ognisku ktoś weźmie mi gitarę, ja wezmę dudy i gramy razem, tworzymy muzykę. Ale co do tej muzyki właśnie tradycyjnej, to jest taki, można powiedzieć, lokalny patriotyzm, że to właśnie są korzenie, bo tak jak już w wielu też projektach mówiłem, że ludzie szukają właśnie takiej odskoczni od codzienności i bawią się w różne, przebierają za Indian, za jakichś tam rycerzy, wikingów, co to nie miało nic wspólnego, no bardzo fajnie gdzieś tam w serialach było, a nagle patrzą ten, że graży na dudach. No i mówię, że przecież u nas 100 lat temu grali, nie? I wszyscy są tak w szoku, że u nas po prostu coś też było, nie? Nie, że jakieś Indianie i Wikingi, tylko mamy swoją kulturę jakby taką naszych przodków i którą fajnie jest kultywować.

0: czy jesteś taki osamotniony w tych swoich przekonaniach, czy jest więcej osób dookoła ciebie w twoim środowisku, które też doceniają tą muzykę, kulturę ludową?
1: Nie, jest więcej. Gramy w kapeli Suska, muzyka, Mała Ziemia Suska, Ziemia Suska i gramy muzykę tradycyjną, ale też brałem udział w takim projekcie z Piotrem Damasiewiczem i Todd Roots, gdzie połączyliśmy właśnie naszą muzykę z jazzem i graliśmy też jazz.
0: Na nowej tradycji, nie? Pamiętam.
1: Mieliśmy Grand Prix w 22 czy 4? Nie pamiętam teraz. Tam mamy dwie płyty nagrane z Piotkiem. Byliśmy też z Piotkiem później w Korei na festiwalu, w Luksemburgu, we Francji, w Szwajcarii. I po prostu łączymy różne muzyki, bo nawet może być to jest obcojęzyczny, ale jeżeli on ma instrument, ja mam instrument, stroimy, to możemy zagrać wszystko.
0: Babiogórcy to jest jednak bliskie towarzystwo też żywiecczyzny, które ma dosyć silną kulturę. Jak to u was jest? To się przenika? Czy czujecie jakieś takie granice wyraźne, muzyczne? Instrument jest identyczny właściwie. Jak to jest, powiedz?
1: No myślę, że to się przenika. Oni mają inne stroje. Melodie też trochę się różnią, ale co do tak, niektóre są zupełnie inne, a niektóre są podobne. Ale też jeżeli się pytasz o przenikanie się, to bardzo często gramy na przykład na potańcówce przy Dudach w Wieleśni, organizowaną przez składnie archaiczne, przez Przemka Ficka.

0: przez Rafała. Także z nimi też nieraz gramy razem wspólnie, no przez instrument. Gramy razem, no to też oni znają trochę naszych melodii, bo przez te wymiany, no to jak gramy razem, no to oni się uczą od nas, my się uczymy od nich. Tak samo pan wcześniej o Zbyszku Wachu wspominał, to też z nimi graliśmy.
1: A powiedz, bo w tym roku też prezentowałeś melodię na takich instrumentach pasterskich, okaryna, piszczałka sześciotworowa. Skąd ta pasja albo skąd ten pomysł?
0: No ogólnie jak już zacząłem grać na dudach i wziąłem piszczałkę do ręki, to nie musiałem się uczyć grać i doszedłem do wniosku, że wszystko co ma otwory, dziurki, no to ja po prostu biorę i gram. To po prostu dla mnie jest naturalną rzeczą.
2: Nieważne ile dziurek?
0: Nieważne.
2: To można wszystko ogarnąć?
0: Tak, dokładnie. Gram też na końcówce, to jest jednootworowa. No przeróżnie ten po prostu. Próbowałem kiedyś na skrzypcach, ale jakoś chyba brakło mi cierpliwości. A w tym się czuję bardzo dobrze, właśnie instrumenty pasterskie typu dudy, piszczałki, okaryny.
2: Chciałem powiedzieć, pogratulować ci, bo mam wrażenie, że masz taki bardzo niezwykły spokój w tej grze na dudach i taki osiągnąłeś pewien poziom już bardzo wysoki, dlatego trzymam kciuki za ten występ.
0: Chciałbym wspomnieć, że właśnie też później jak już każdy się nauczył tych podstaw, to później każdy ma jakby swój styl gry i słyszałem Byltków i to, co pan Edek grał po prostu na dudach, było tak niesamowite. Mimo, że miał prawie 80 lat, to jak wziął dudy, to 18-latek jeszcze by salto zrobił podczas gry. I po prostu też dwa razy w życiu go spotkałem i miałem jego płytę i słuchając tych płyt starałem się też naśladować trochę jego styl gry i tak po prostu się bawić muzyką, żeby wyrobić swój styl.
2: No to wspaniali muzykanci, absolutnie byli to w ogóle trudno o takich.
0: Chcę się cieszyć, że mamy możliwość jeszcze od kogo naśladować. Bo to, no teraz mamy te nagrania, to wszystko, ale kiedyś rozmawiałem z kolegą, co też gra na dudach, ale jest po szkole muzycznej na trąbce, to mówi, że ma jakieś schematy wyrobione przez szkołę muzyczną i nie jest w stanie zagrać tak jak Byltek. No nie ma szans po prostu, bo to jednak trzeba wyjść poza ramy, poza schematy.
2: Ty nie miałeś na szczęście żadnej edukacji muzycznej w szkole. System równomiernie temperowany cię nie zniszczył.
0: Nie powiedziałbym tego w ten sposób. Ja po prostu się bawię naturalnie muzyką. Tam jakieś podstawy nut poznałem, ale stwierdziłem, że one mnie ograniczały w grze na przykład. I ja po prostu chcę mieć wolność po prostu, że mnie nic nie ogranicza.

A Jan Ryt z Suchej Beskidzkiej, artysta, który otrzymał jedną z drugich nagród podczas tegorocznego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu. To muzyk, który, jak sam wspominał, współpracował m.in. z Piotrem Damasiewiczem w jego projekcie Into the Roots, zatem w źródłach ich wspólne nagranie z albumu Watra, który ukazał się w roku 2021.

To była kompozycja Roztoka, która znalazła się na płycie Into the Roots, którą stworzył Piotr Damasiewicz wspólnie z artystami głównie z Beskidu Żywickiego, ale grał tam także Jan Ryt z Suchej Beskidzkiej, czyli góral babiogórski, który był bohaterem dzisiejszych opowieści. No i na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze muzyka z Afryki. Kanku Kouyaté pochodzi z jednej z najważniejszych muzycznych rodzin w Mali. Jest bratanicą Basseku Kouyaté i należy do tradycji Djelimuso, czyli kobiet griotów, dla których śpiew jest nie tylko sztuką, ale także sposobem komentowania rzeczywistości i życia społeczności. Współpracowała m.in. z Toumanim Diabaté, Salifem Keitą czy Habibem Kouaté. Na albumie Ndarila, który ukazał się w roku ubiegłym, wraca bardzo wyraźnie do rodzinnych korzeni, do akustycznego brzmienia ngoni, kory czy perkusji z tradycji mandé. To są współczesne pieśni, tworzone jednak w tradycji griotów, które opowiadają m.in. o relacjach społecznych i prawach kobiet. Dzisiaj zatem na zakończenie źródeł Kanku Kouyaté i muzyka z albumu Ndarila. To wszystko na dzisiaj. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Dzień dobry. O najważniejszych latach działania podziemnej oficyny wydawniczej Nowa opowiada jej współtwórca i wieloletni szef Grzegorz Boguta.
2: Sierpień 80 roku był szczególnym miesiącem w moim życiu i w życiu wielu Polaków. Jako podziemny wydawca zorientowałem się, że trzeba trochę zmienić priorytety, bo zaczął się strajk w Gdańsku w połowie sierpnia i na tym strajku pojawili się przedstawiciele Nowej. To był Mirek Chojecki oraz Konrad Bieliński. Potem Mirek chciał wracać w jakichś sprawach do Warszawy, to go oczywiście zaaresztowali. W związku z tym Konrad Bieliński już nie ruszał się ze stoczni i tam był i redaktorem, i drukarzem, który wydawał biuletyn strajkowy. A my w Warszawie zaczęliśmy prowadzić pewne działania związane z rozruszaniem Ursusa, bo ja już znałem wcześniej Zbyszka Bujaka i Zbyszka Janasa i Nowa po prostu zaczęła drukować każdego dnia taki dwustronicowy biuletyn czy ulotkę, którą zresztą obaj Zbyszkowie podpisywali i o 6 rano rozdawali przed wejściem do zakładu. Marek Borowik był osobą kontaktową między Ursusem a nami. Byłem zdumiony, jak po kilku dniach kolportowania jednokartkowego biuletynu cały zakład się zbuntował i rozpoczął się strajk w Ursusie. Poczułem, że żyjemy w innej Polsce, że coś się zmienia. No i tak doszliśmy do porozumień sierpniowych. Początek września, wszyscy wychodzą z aresztów. Ja się ukrywałem pod koniec sierpnia, bo też byłem poszukiwany. I zaczęło się organizowanie tak z jednej strony życia związkowego, z drugiej strony takiego mozolnego układania sobie współpracy ze związkiem zawodowym, Solidarność, który chciał trochę tak jak w 77 roku mieliśmy pewne spory z Komitetem Obrony Robotników o pewną niezależność i autonomię, to tutaj trochę też zaczęło iskrzyć pomiędzy nami a kierownictwem związku. Ja jeździłem do Gdańska na różne rozmowy, a w Warszawie przez cały czas kontaktowałem się ze Zbyszkiem Bujakiem, który to Zbyszek oddał nam jeden pokój w siedzibie, ale już tej nowej siedzibie na Mokotowskiej. No i tam właściwie codziennie urzędowałem. W żadnym wypadku nie mieliśmy nacisków ze strony regionu Mazowsze, że mamy robić to czy tamto. Natomiast nasi drukarze bardzo się wdrożyli i że tak powiem, rozpoczęli działalność poligraficzną na rzecz związku. I praktycznie mieliśmy drukarnię na Mokotowskiej,

która wykonywała pracę dla nas i dla Solidarności. Jesienią 80 roku, trudno powiedzieć, czy wszystko wyszło na powierzchnię. Ja rozumiałem drukarzy, którzy chcieli jednak część maszyn trzymać nie na Mokotowskiej w regionie Mazowsze, tylko w sobie znanych miejscach. Natomiast praktycznie całe kierownictwo, współpracujący autorzy, redaktorzy, to działało praktycznie jawnie. W związku z tym postanowiliśmy zrobić huczne obchody wydania setnej pozycji nowej. To były miesiące Kazimierza Brandysa. Było takie spotkanie u Eli i Pawła Bąkowskich, którzy przejęli po Warendowskich prowadzenie tego salonu dyskusyjnego na placu Wilsona. Odbyła się w miłej atmosferze taka imprezka, na której przygotowaliśmy coś w rodzaju oświadczenia, że będziemy dalej działać jako niezależne wydawnictwo, a niezależne od trzech cenzur, czyli państwowej, kościelnej i solidarnościowej. To wtedy bardzo tak jasno wybrzmiało, chociaż w przypadku tej ostatniej były spore naciski, ja to potem w podziemiu jeszcze przechodziłem. Tak sobie żyliśmy przez te 16 miesięcy i jak powstał legalny, oficjalnie wydawany tygodnik Solidarność, to w 20 numerze tego tygodnika w sierpniu 81 roku ukazał się wywiad ze mną pod tytułem Jak zostać wydawcą. To był pewien przełom, bo dziennikarze pokazali, że istnieje właśnie ten alternatywny obieg, o którym jednak może paręnaście tysięcy osób w Polsce wiedziało, ale to nie miało charakteru masowego. Natomiast ukazanie się tego wywiadu, najważniejsze było nie to, co ja mówiłem, tylko spis publikacji, tych właśnie ponad 100 publikacji nowej, i czytelnicy mogli się dowiedzieć, że istnieją tacy nieznani im autorzy, nieznane im książki. No i tak doszliśmy do stanu wojennego, ale co muszę zaznaczyć, że jesienią, w połowie października 81 roku pojechałem na targi książki do Frankfurtu. To są największe targi książki na świecie. I tam miałem pierwsze spotkanie, w życiu pierwsze spotkanie z Jerzym Giedroyciem, który bardzo rzadko w ogóle się ruszał z Paryża, ale na targi książki przyjechał. I tam podpisaliśmy umowę o współpracy. Znaczy NOWA plus Instytut Literacji i Kultura Paryska. Sygnatariuszami tej umowy z jednej strony był Jerzy Giedroyć i Zofia Herz, a z naszej strony byłem ja i Marek Borowik. Ta umowa oczywiście po 13 grudnia miała czysto teoretyczny charakter, bo w zasadzie nie weszła w życie. I z Frankfurtu udało mi się dostać do Paryża, co też było dość skomplikowane, ponieważ Mirek Chojecki i ja dostaliśmy paszporty cudem, wymuszone przez Zbyszka Bujaka w MSW, paszporty służbowe, że wyjechaliśmy jako przedstawiciele Solidarności do Niemiec, ale w ówczesnym wizowym układzie, z takim paszportem służbowym, w którym nie było wizy francuskiej, w zasadzie nie można było wyjeżdżać nigdzie dalej, czyli do Francji byśmy nie pojechali. No ale od czego są przyjaciele polscy emigranci? No i tutaj ogromną rolę odegrał Aleksander Smolar, który nam pomógł właśnie załatwić wizy. No i pojechaliśmy do Paryża. Ja się zatrzymałem w Maison Lafitte. Wówczas był tam też Stefan Kisielewski, był Herling Grudziński. Dla mnie to był taki najważniejszy formacyjnie okres, bo poznałem niesamowitych ludzi, o których tylko mogłem przeczytać, usłyszeć. Natomiast dzięki temu pobytowi w Paryżu poznałem ich bezpośrednio, mogłem z nimi rozmawiać, zapytać, dowiedzieć się czegoś. Rozmawiałem z Józefem Czapskim, który mieszkał w też Maison Lafitte na górze. Bardzo się wtedy zaprzyjaźniłem z Konstantym Kotem Jeleńskim. Lista osób, z którymi się wówczas spotykałem, ona nie tylko dotyczyła polskiej emigracji, ale również emigracji wschodnioeuropejskiej, bo Paryż był taką centralą. Poznałem Natalię Gorbaniewską, Władimira Maksimowa, który był redaktorem naczelnym rosyjskiego odpowiednika kultury paryskiej, czyli Kontynentu. No i też ciekawe rozmowy toczyłem z czeską emigracją, głównie z Pawłem Tigridem, i planowaliśmy wydawanie właśnie czeskich pisarzy emigracyjnych i tych zakazanych w Czechach, czy ówczesnej Czechosłowacji. No i pod koniec listopada zorganizowaliśmy dużą wystawę książek niezależnych w Bibliotece Polskiej w Paryżu. No miałem takie poczucie, że budujemy coś naprawdę fajnego. Pojawiła się też inna możliwość, mianowicie spotkałem się w Paryżu w Księgarni Polskiej z przedstawicielem
National Endowment for Democracy, czyli właściwie CIA.

CIA poprzez National Endowment for Democracy dofinansowywało wszystkie polskie emigracyjne wydawnictwa. Ja prowadziłem rozmowy z tym człowiekiem i w ogóle z nimi na temat dofinansowywania wydawnictw w Polsce, że siła nabywcza $1 w Polsce w porównaniu z Francją czy Niemcami jest oczywiście o wiele większa i w tamtym okresie wydawnictwo

To były takie wydania w formacie, nie wiem, A6, A8, łatwe do przemycenia do Polski. No ale koszty tego były bardzo duże, więc jak usiedliśmy i to policzyliśmy, no to okazało się, że jeżeli my w Polsce, dowolne wydawnictwo podziemne, zrobi dodruk książki wydanej na emigracji, ale w normalnym formacie, w miarę czytelne, no to będzie to dużo lepsze wykorzystanie pieniędzy amerykańskich podatników. No i tak żeśmy się dogadywali. Wydawało mi się, że zaczynamy robić coś nowego i ważnego. I tutaj też wyszła wielkość Giedroycia, który przecież nie oponował, a mógłby, ponieważ to w zasadzie był projekt, który ograniczał jego dostęp do funduszy amerykańskich. No ale on wiedział, że ja mam rację i że tak będzie naprawdę lepiej. No ale 13 grudnia 81 te wszystkie piękne plany trzeba było odłożyć ad acta. Z taką właśnie wizją wspaniałej współpracy z wydawnictwami emigracyjnymi no wróciłem do Polski, ale w przeddzień stanu wojennego. Jeszcze zdążyłem odwiedzić mój instytut i mojego promotora, którego przeprosiłem za ponadmiesięczne opóźnienie w powrocie do Polski i że od poniedziałku zabieram się za pisanie doktoratu, ale w poniedziałek już się budziłem w Białołęce. Przez taką quasi-legalną na powierzchni działalność to spowodowało, że większość naszych tych głównych organizatorów, współpracowników była dobrze rozpoznana i Służba Bezpieczeństwa dokładnie wiedziała, do kogo i po co przyjść. No i właśnie w Białołęce nie zdziwiłem się, jak zobaczyłem praktycznie całe kierownictwo nowe i autorów i współpracowników, no ale drukarze przeżyli, znaczy nie udało się ich zatrzymać. W związku z tym, jak śledziłem z obozu dla internowanych, co się dzieje w podziemiu wydawniczym, to bardzo mi było tak no, lekko i fajnie na sercu, że Nowa również sygnuje Tygodnik Mazowsze i również inne druki, ale też i książki. Mirka Chojeckiego odwiozłem na lotnisko w Paryżu Orly gdzieś koło 10 grudnia. On leciał do Kanady też tam organizować różne sprawy techniczne i finansowe, ale głównie dla Solidarności. Nasze drogi organizacyjnie się trochę rozeszły, bo Mirek postawił na Solidarność. Ja jednak no, chciałem utrzymać Nową jako nasze wspólne dziecko, ale niezależne również od Solidarności. I dlatego w zasadzie takie prowadziliśmy działania równoległe. Ja mówiąc szczerze, ucieszyłem się, że jednak zdążyłem wrócić do Polski, że nie miałem tego dylematu, wracać, nie wracać. Te pierwsze miesiące, kiedy Nowa była taka rozproszona, bo to było ileś grup różnych, często nie wiedzących o sobie niczego, nie mających żadnego kontaktu. I kilka osób mozolnie łączyło te nitki, między innymi moja ówczesna żona, do której przychodzili różni zagubieni drukarze czy współpracownicy i ona ich jakoś tam sobie przedstawiała i szły jakieś prace. Niestety w tym czasie do Nowej przykleił się prawie kadrowy współpracownik Służby Bezpieczeństwa, niejaki Jarosław Dziuba, który pod moją nieobecność w Polsce późną jesienią, on jakoś się zaprzyjaźnił z osobami, które tutaj prowadziły firmę i on niestety przyczynił się do kilku istotnych wpadek w lecie 82 roku. Nowa przechodziła przez kilka takich fal represyjnych. Pierwsza to 13 grudnia, potem właśnie takie uderzenie, środowisko, które organizował Paweł Bąkowski, no a później już takie były wpadki od czasu do czasu z drukarniami, ale to każdy wydawca to podziemny przechodził. Jak wyszedłem z internowania, to był koniec 82 roku, nie mieliśmy pieniędzy, praktycznie nie mieliśmy sprzętu, no, a mieliśmy dobre chęci. I to, co mi się udało zrobić, no to odtworzyć kontakty zagraniczne i zorganizować kilka kanałów przerzutowych sprzętu i pieniędzy z południa, z Włoch, ze Szwecji i z Francji. To były takie trzy kierunki. Pod koniec 83 roku we współpracy z ukrywającym się w podziemiu Wiktorem Kulerskim wystąpiliśmy do Amerykanów z takim projektem, że chcemy powołać Fundusz Wydawnictw Niezależnych, czy oni są w stanie przeznaczyć na to jakieś pieniądze. To były pieniądze typu setek tysięcy dolarów, a decyzje były podejmowane w takim gronie, w którym się znajdował Sławek Bielecki jako CDN, ja jako Nowa, Andrzej Rozner jako Krąg i Wacek Cholewiński jako Przećwit. Tu chodziło o to, żeby
decyzje o sponsorowaniu były

0: były w rękach tych, którzy są najsprawniejsi, ale te decyzje też, żeby podlegały jakiejś weryfikacji w tej Radzie, która weryfikowała nasze decyzje. Tam się znajdowali tacy ludzie jak Samsonowicz, jak Kuratowska, Tomasz Strzembosz i jeszcze chyba dwie, trzy różne osoby. Ta grupa w naszym języku nazywana pierwszą ligą. W tej pierwszej lidze każdy z członków miał region lub grupę wydawnictw mniejszych, którymi się opiekował i którym przekazywał pieniądze. I to tak funkcjonowało od 1984 roku do 1989. Ja muszę przyznać, i to z wielką dumą, że jak gdzieś w połowie roku 90 pojawiło się u mnie trzech panów w czarnych garniturach, a to byli audytorzy z National Endowment for Democracy. Ja im odtworzyłem wszystkie zapisy z wydatków. Oczywiście to nie jest tak, że można było udowodnić, że jak wydawca X dostał na przykład $2000, no to przeznaczył na to i na tamto. Tylko chodziło o pokazanie, jak duży to był zakres pomocy. Łącznie Amerykanie na ten cel przeznaczyli około $450 000 i w zasadzie rozliczyliśmy się co do $1.
1: Do opowieści Grzegorza Boguty zarejestrowanej przez Wacława Cholewińskiego powrócimy jutro.
2: Minęła 13.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Augustyn.
2: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Dziś rozpoczyna się pienińska odsłona 22. letniej Filharmonii AUKSO. Koncerty i wydarzenia zaplanowano m.in. w Krościenku nad Dunajcem, Szczawnicy, Nowym Targu i okolicach. Koncert inauguracyjny rozpocznie się o 20.00 w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Krościenku. O tym, co w programie mówi dyrektorka letniej Filharmonii Justyna Rekś-Raubo.
4: 7 ostatnich słów Chrystusa na krzyżu, utwór Józefa Haydna, który zagramy w pojedynczej obsadzie, bardzo ciekawej, nowej śląskiej formacji, Sonore Lab. No, większość członków zespołu to są oczywiście członkowie orkiestry AUKSO, bo cały festiwal na tym polega, że pokazujemy orkiestrę AUKSO oczywiście w pełnym swoim smyczkowym brzmieniu. Czasami zresztą dopraszamy instrumenty dente, tak jak to będzie przy finale, ale też pokazujemy te inicjatywy kameralne. To jest, myślę, ciekawe. Orkiestra AUKSO należy do tych niewielu orkiestr, w których ta inicjatywa i potrzeba grania solowego, kameralnego bardzo pięknie rozwija się przy tym uznaniu priorytetu grania wspólnego.
2: Koncerty i wydarzenia pienińskiej odsłony 22. letniej Filharmonii AUKSO potrwają do 6 września. Nowe ustalenia historyków dotyczące rodu Hochbergów, dawnych właścicieli zamku Książ koło Wałbrzycha. W latach 50. XX wieku pamiątki związane z pochówkami przedstawicieli rodziny przeniesiono z kościoła świętego Mikołaja w Świebodzicach do mauzoleum rodziny von Kramsta. Podczas prac na świebockim cmentarzu odnaleziono 25 historycznych pochówków. Co najmniej 10 z nich można przypisać Hochbergom. Wśród zidentyfikowanych osób jest Konrad Ernst Maksymilian von Hochberg, odpowiedzialny za barokową przebudowę książa. Archeolodzy podkreślają, że odkrycie ma duże znaczenie dla historii zamku. Władze książa chcą, by historyczne pochówki Hochbergów zostały w przyszłości przeniesione do odrestaurowanego mauzoleum Hochbergów na terenie zamku książ. Opóźnienia w realizacji zamówień i problemy z kontaktem z obsługą. Na to skarżą się klienci księgarni internetowej taniaksiążka.pl. Problemy nasiliły się wraz z początkiem roku szkolnego. W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej głosów niezadowolonych klientów. Założyciel i zarządzający marką Łukasz Kierus tłumaczy, że trudności są efektem zmian organizacyjnych i restrukturyzacji firmy.
5: Zeszły rok był dosyć trudny dla rynku e-commerce i również dla nas. Zredukowaliśmy zatrudnienie, zamknęliśmy nasz magazyn w Białymstoku i przenieśliśmy operacje logistyczne do operatora do Warszawy. Są to nowe łańcuchy dostaw, one powinny być skrócone, ale operator też się nas uczy. Skala obecnie zamówień jest duża. Ten proces nie wydarzył się tak płynnie, jakbyśmy chcieli, ale każdego dnia jest coraz lepiej i myślę, że to kwestia dosłownie kilku dni, zanim będziemy 100% zamówień wysyłali w deklarowany przez nas terminie.
2: W wyniku restrukturyzacji zatrudnienie w firmie znacząco spadło z około 4.

0: 100 pracowników w szczytowym okresie do około 50 obecnie. Narodowy Skarb Francji na niemal rok opuścił kraj i trafił do Wielkiej Brytanii. Prezydent Francji Emmanuel Macron zainauguruje dziś w Londynie wystawę, na której prezentowana jest tkanina z Bayeux. To średniowieczne arcydzieło wpisane na listę pamięci świata UNESCO.
1: XI-wieczne płótno przedstawiające podbój Anglii przez księcia Wilhelma Zdobywcę było transportowane tylko dwa razy w historii. Za czasów Napoleona oraz podczas hitlerowskiej okupacji. Teraz 70-metrowa tkanina po raz pierwszy opuściła Francję. W londyńskim British Museum wystawiono ją na płasko, a nie jak dotąd w pozycji wiszącej, co ma umożliwić zwiedzającym nowe spojrzenie na to średniowieczne dzieło. Z okazji otwarcia wystawy brytyjski premier Andy Burnham przyjmie w londyńskim muzeum francuskiego prezydenta. To właśnie Emmanuel Macron ogłosił w ubiegłym roku decyzję o wypożyczeniu tkaniny Brytyjczykom, jako gest przyjaźni między oboma narodami. Decyzja ta wywołała jednak ostry sprzeciw części środowisk konserwatorskich, które obawiały się, że delikatne płótno może nie przetrwać transportu. Powrót tkaniny do jej macierzystego muzeum w normandzkim Bayeux planowany jest na jesień przyszłego roku, po zakończeniu remontu placówki. Do tego czasu mieszkańcy miasta mogą korzystać z bezpłatnych biletów, by zobaczyć słynne dzieło nad Tamizą. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 16, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
2: Reklama. Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia. Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminio, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
3: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertebouw Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
2: Reklama.
4: Program Drugi Polskiego Radia jest 6 minut po 13.
2: Pad de. Dwójkowy magazyn taneczny.
4: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w środowe popołudnie i zapraszamy na spotkanie z tańcem. Dzisiejsza audycja Pas de Deux, dwójkowy magazyn taneczny, będzie wybitnie warszawska. Tak się ułożyło, tak wyszło, ale festiwale i wydarzenia, które dotyczą nie tylko całej Polski, ale i całego świata. Witamy Państwa bardzo serdecznie.
5: Katarzyna Gardzina.
4: I Katarzyna Sanocka. Skoro będziemy rozmawiać o festiwalu Ciało-Umysł 2026, o Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Tańca i Performance'u, który odbędzie się w dniach od 8 do 11 października, to oczywiście rozmawiać będziemy z Edytą Kozak, tancerką, choreografką, kuratorką, producentką kreatywną i twórczynią festiwalu, a także założycielką Fundacji Ciało Umysł. Witamy Cię, Edyto, bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry.
4: Bardzo nam miło, że jesteś z nami. Edyta nieco przeziębiona, więc na łączach życzymy zdrowia, ale cieszymy się, że opowiesz nam o festiwalu. A w studiu dwójki jest z nami Elwira Piorun, współzałożycielka Teatru Tańca Zawirowania. Będziemy rozmawiać o 7. Warszawskim Konkursie Choreograficznym. Witamy cię bardzo serdecznie.
7: Witam wszystkich Państwa.
4: Oczywiście porozmawiamy też o tym, co słychać i co będzie się działo w Teatrze Tańca Zawirowania, ale wszystko po kolei. Skoro zrobiło nam się tak międzynarodowo, to pomyślałyśmy z Katarzyną, że porozmawiamy

0: chwilę i spróbujemy opowiedzieć Państwu o tym, jak wyglądają, no właśnie, wyjazdy i tournée zespołów baletowych, bo ta grupa zawodowa to grupa, która wymaga bardzo specyficznych warunków pracy i taka podróż na drugi koniec świata, by zatańczyć na przykład Giselle, tak jak robił to na przykład Polski Balet Narodowy ostatnio lecąc do Dubaju, no to wymaga naprawdę wielkiego wysiłku, no i też masy przygotowań.
1: Tak, ja akurat nie miałam okazji nigdy towarzyszyć stricte zespołowi baletowemu w takim wyjeździe zagranicznym, ale zespołowi wówczas jeszcze Teatru Wielkiego w Warszawie, który podróżował z operą, ale również z udziałem tancerzy baletu, jak najbardziej tak. No generalnie to był wyjazd dosyć bliski, bo w Europie, no ale tak, 3 samoloty. 3 grupy wyjeżdżających artystów. Osobno orkiestra, osobno chór, osobno balet i soliści. Do tego dużo wcześniej wysłane statkiem dekoracje. Do tego wcześniej wysłana ekipa techniczna, żeby te dekoracje na miejscu zmontowała. Do tego oczywiście na miejscu 3 hotele, sale prób, miejsce, gdzie można chociaż tą jedną próbę, jedną rozgrzewkę zrobić, to akurat była Traviata, w związku z czym tam potrzeba było po prostu tancerzy przygotować, no do rozgrzać, przygotować do występu scenicznego. Ale 2-3 próby sceniczne, z czego 2 generalne 2 obsad, ponieważ była to scena plenerowa. No do tego wszystkiego, no generalnie po prostu warunki zupełnie inne. Jednak zmęczenie podróżą, jednak zupełnie inny, często klimat. Pamiętam, jak tutaj tancerki z Polskiego Baletu Narodowego po wyjeździe do Dubaju opowiadały, że potwornie zimno w teatrze, bo oni tam działają w klimatyzacji i było to dla nich zdziwienie, że mają ćwiczyć właśnie w takim zimnie, ubierając się po prostu we wszystko, zanim się rozgrzeją, podczas gdy na zewnątrz 40 stopni. I niestety to są dosyć niebezpieczne warunki pracy dla baletu. Zresztą dla śpiewaków również. Więc no to są te różne niedogodności, które trzeba pokonać. No nie mówiąc już o tym, że właśnie specyfika akurat podróżujących tancerzy i potem występu na miejscu, to jest kwestia podłoża, tak zwanej podłogi baletowej, no do której się człowiek też przyzwyczaja. I tak dalej, i tak dalej. Więc no na pewno jest to praca w warunkach ekstremalnych.
0: Na pewno też takie wyjazdy i tournée są ekscytujące. Teraz coraz częściej oczywiście zespoły latają samolotami, no szczególnie jeżeli oddalają się i przemierzają oceany i lecą na drugi koniec świata, ale przecież były takie czasy i nadal tak jest, że artyści podróżują autokarami. Ja pamiętam opowieści Baletu Opery Krakowskiej, kiedy starsze ode mnie tancerki opowiadały, że jeździło się autokarami do Włoch, w oknach były firanki, które powiewały. No i co tam się w takich autokarach dzieje, proszę Państwa? No tancerze próbują zachować formę. Nogi na siedzenie, nogi w górze. Tak, no bo jednak taka skulona pozycja nie sprzyja temu, żeby później te kości, to ciało rozprostować i doprowadzić do porządku. Więc tak naprawdę to jest chyba najtrudniejsze dla tancerzy, żeby podczas takiej podróży gdzieś tam pozostać w takiej dyspozycji, aby to ciało było plastyczne i elastyczne. Ja miałam okazję z Operą Krakowską podróżować do Bilbao, do Trondheim, i no właśnie do Norwegii. Również mieliśmy turnę po Holandii. Nie z baletami, ale rzeczywiście z operami, operetkami, gdzie balet występował. No jest to fantastyczna. Fantastyczna przygoda, fantastyczna sprawa, ale bardzo męczące, ponieważ no 2 razy więcej wysiłku trzeba włożyć w to, żeby stworzyć sobie takie warunki do pracy, jakie ma się na miejscu. No dobrze, popodróżowałyśmy tak trochę palcem po mapie, to teraz zapytamy Edytę Kozak, prezeskę Fundacji Ciało Umysł i twórczynię festiwalu Ciało Umysł 2026. To jest Międzynarodowy Festiwal Sztuki, Tańca i Performensu. Oto jacy artyści, jakie zespoły przyjadą do Polski, bo to jest festiwal, który no, cieszy się renomą, cieszy się wielkim uznaniem, ale też jest takim oknem na to, co dzieje się na świecie, jeżeli chodzi o taniec współczesny. Jakie hasło przyjęliście, Edytko, w tym roku?
2: Ja muszę się przyznać, że właśnie z wami tą sentymentalną podróż odbyłam przed chwilą.
0: Bo wróciłaś, zdaje się, niedawno z daleka.
2: Tak, właśnie wróciłam z Azji, gdzie właśnie ta klimatyzacja była głównym przyczynkiem to, jak w tej chwili rozmawiam. Ale też przypomniałam sobie nasze wyjazdy z teatrem, jeszcze z Teatrem Wielkim Operą Narodową w latach 90. Zresztą z Elwirą Piorun chyba też. Po kilku krajach, między innymi wybrzeże, całe wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Pamiętam miesięczne chyba tournée, gdzie codziennie przejeżdżaliśmy

0: kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów do kolejnego miasta, więc przejechaliśmy całe wybrzeże, wschodnie wybrzeże Ameryki, a też Tajwan, gdzie właśnie tak wymagające balety jak Giselle czy Jezioro Łabędzie musieliśmy, znaczy tańczyliśmy w bardzo różnych okolicznościach i scenach, które czasami były pochyłe, czasami małe, czasami wyredukowaliśmy zespół, także to jest rzeczywiście ogromny wysiłek i taka praca cały czas kreatywna nad tym, kto na tej scenie zdoła najlepiej zatańczyć.
1: To idąc tym tropem, zanim wrócimy do Festiwalu Ciało Umysłu, spoglądam na Elwirę Piorun, która uśmiecha się z sentymentem. Pamiętasz te podróże? Bo zdaje się, że podróżowałyście razem.
2: Tak, tylko że ja to trochę inaczej. Nie interesowało mnie to. Wiadomo, trudności są, no bo to wszyscy by wiedzieli, że...
1: Wpisane w ten zawód.
2: Na przykład, no ten autobus w Stanach, no to on był dużo szerszy na przykład niż u nas, co dla nas to było już, byliśmy tylko my. Znaczy, ja bardziej, nie wiem, pamiętam, że bardzo się zespół spala, tak scala, jeśli są te tournée.
1: Bo, integruje.
2: Tak, bo się poznajemy bardziej, nie jedziemy zaraz do domu, nie lecimy, tylko właśnie jakby sobie powiadamy, wspólnie jakieś kolacje robimy, czy coś zwiedzamy. Tak więc to jakby z takich wyjazdów. Oczywiście te sceny były przeróżne, przeróżne sytuacje, i śmieszne, i właściwie i też nieśmieszne, ale generalnie... Ja jako młoda jeszcze wtedy, no to tak jakoś to brałam, no dobra, trzeba to zatańczyć. I nie było w ogóle jakby po naszej dużej scenie, szczerze powiem, to te wszystkie nasze te sceny tam za granicą, to było dla nas pikuś. Bo jak w Giselle ja miałam z jednej strony przebiec na drugą stronę, bo wychodzę tylko, no to ja muszę prawie cały teatr obejść, tak?
1: Teatr już byłam zmęczona.
2: W ogóle, że już to muszę wyjść, a tu jeszcze wariacja cała w skokach, tak?
3: Elwira Piorun, no. Wybitna wykonawczyni partii Mirty w Giselle.
2: Tak, tak. Tak więc mówię, tak więc jak były te mniejsze sceny, to ja byłam zachwycona, że o Boże, nie muszę tak super było, ty muszę wyjść, skocz i jest świetnie. Oczywiście z pochyłością, szczególnie na przykład w Moskwie, sceny są pochyłe, ale to było fascynujące, bo jest zupełnie inne wrażenie. Tam jest też na przykład bardzo duża widownia, ale tą widownię się ogarnia. Nasz teatr wielki jest olbrzymi, się nie ogarnia, nie czuć tej widowni, a tam każdy oddech nawet z tego najwyższego tego się czuje, dlatego że ta scena jest oczywiście do skoków pod górę, no to tragedia. Ale no przeżyliśmy to jakoś, przeżyliśmy te wszystkie wyjazdy cudowne, zwiedziłam kawał świata. Poza tym no, jako teatr zawirowania jakoś nam tak wyszło, że zwiedziliśmy praktycznie cały świat. Może nie z takimi wielkimi przedstawieniami, no bo ani na to pieniędzy, ani ten. Podróże rzeczywiście są szczególnie do Azji, Hongkongu i tak dalej, do innych tych krajów, są męczące. I trzeba zawsze już bierzemy, że musi być odstęp czasowy i musimy mieć czas tam
3: na aklimatyzację.
2: Na aklimatyzację po prostu, bo jest naprawdę bardzo ciężko. To jest na pewno. Ale obserwacja widowni, jak obserwujemy ten sam spektakl, gdzie gramy w Chinach, a potem gramy go na drugim końcu, to było fascynujące. Tak więc mam nadzieję, że może nie ja, ale mój mąż, który jest też jakby, potrafi pisać, może napisze te wspomnienia, bo bardzo dużo mamy i szkoda ich.
1: A bardzo byśmy chcieli takie wspomnienia usłyszeć.
2: I jeszcze pamiętamy to, słuchajcie. Tak więc trzeba by to zebrać. No, tak więc my już troszkę już jakby się wycofujemy z takiej aktywności tego, to będziemy wtedy właśnie to pisać.
1: O Teatrze Tańca Zawirowania będziemy rozmawiać dziś jeszcze więcej. To za chwilę. Teraz wracamy do Festiwalu Ciało Umysł, Międzynarodowy Festiwal Tańca i Performance'u, Edyta Kozak. Każde pokolenie coś buduje i coś buduje od nowa. Każde pokolenie coś burzy i coś buduje od nowa. To są słowa, które można przeczytać na stronie festiwalu. Twoje słowa, Edyto. Rozumiem, że ten festiwal ma w jakiś sposób łączyć pokolenia?
0: Łączyć, tak. Przyglądać się temu, co warto zostawić, a z czym warto się rozstać. Bo z jednej strony nie wszystko da się odziedziczyć, ale też nie wszystko warto porzucić. I ta edycja właśnie jest po to, żeby się przyjrzeć, jakie ślady, jakie ulotne, ale jednak ślady pozostają w tancerzach, w osobach, które się zajmują choreografią, w ciele, w wyobraźni, ale też w sposobie, w jakim funkcjonujemy. Więc przyglądamy się temu, co przekazujemy dalej. I świadomie, ale też nieświadomie. I gestom, i historią, ale też schematom i przyzwyczajeniom, które budujemy przez lata. Więc oprócz całego programu spektakli, performance'ów,

0: różnych takich całego dużego projektu Muzeum of Futures. Mamy też spotkanie, dyskusje między właśnie pokoleniem i artystów, i teoretyków, jak możemy dzisiaj spojrzeć na świat troszkę z perspektywy, powiedzmy, ostatnich kilku dekad, zobaczyć, co się naprawdę zmieniło, co warto pielęgnować dalej, a co warto transformować.
1: No właśnie, na otwarcie festiwalu chyba najmocniejsze uderzenie, bo spektakl z 1983 roku, a jednocześnie kultowy, ja się o nim uczyłam na studiach, Rosas Dance z Rosas.
2: I
1: co teraz ten spektakl może dzisiejszym widzom, temu pokoleniu powiedzieć, bo na przykład będzie wykonywany przez kolejne pokolenie tancerek.
0: Tak, to już jest piąte pokolenie tancerek, które wykonuje spektakl Rosas Dance Rosas. No, patrzę na ten spektakl po prostu z tak wielu perspektyw, że nawet nie wiem, od której zacząć, bo z jednej strony trzeba pamiętać, że taniec współczesny to jest już dziedzictwo. To jest już historia, która na naszych oczach też zmienia się. Artyści odchodzą. To dziedzictwo ich często jest porzucane albo trudno jest czy spektakle, czy całe zespoły dalej, żeby funkcjonowały. Więc dla mnie przywiezienie tego ikonicznego dziś dzieła, choreografki belgijskiej Anny Teresy Dekkersmaeker, jest taką pierwszą próbą przypomnienia, gdzie są nasze korzenie, gdzie skąd wychodzą różne tematy, które są potem rozwijane przez współczesnych choreografów, ale wydaje mi się, że to ten spektakl jest nadal bardzo, bardzo, bardzo aktualny. I to nie tylko z mojej jakby perspektywy to powiem jedno, co mnie najbardziej jakby porusza w tym spektaklu, że jest to, buduje ta choreografia, buduje takie silne napięcie pomiędzy dziką emocją tancerek, a bardzo chłodną, rygorystyczną strukturą, nadając mu właśnie taki głęboko ludzki wymiar.
3: Jeżeli rozmawiamy o takich międzypokoleniowych podróżach, to z całą pewnością bardzo interesującym punktem i też takim spektaklem, ale i postacią, o której trzeba to powiedzieć, uczyłyśmy się w szkołach baletowych tak. I na studiach. Mówię o Jacku Łumińskim oczywiście. I jego spektakl, nad którym będzie pracował no właśnie z kolejnym pokoleniem tancerzy. Frontesterium, czym stają się rzeczy? Z kolei czego tutaj się spodziewasz, Edyto?
0: Też jakiegoś spotkania po latach, bo znam Jacka od ponad 3 dekad. Uczył mnie historii tańca w szkole baletowej jeszcze i uczył wspaniale, muszę powiedzieć, bo miał wtedy ogromną dla nas, ogromną wiedzę i chyba też zainspirował mnie do poszukiwań, które potem dosyć szybko po karierze baletowej rozpoczęłam. A Jacek po tych 30 latach powraca na scenę. On nie jest tylko twórcą polskiej techniki tańca współczesnego, ale też założycielem Śląskiego Teatru Tańca i jedną z takich kluczowych postaci polskiego tańca właśnie z tego okresu, więc jest trochę takim artystą, szczególnie w Warszawie, jest niepokazywany. Dawno nie było spektaklu w Warszawie, które moglibyśmy zobaczyć, a on cały czas jest aktywny i rozwija swoją technikę wraz z nowym pokoleniem tancerzy. Więc chyba ten sam tytuł Frontesterium, który z greckiego mówi o miejscu tańca, nauki i myślenia, chyba mówi o tym, że to jest takie spotkanie choreografa z jego techniką, którą stworzył, z nowym, młodym pokoleniem, żeby zobaczyć, jak ta technika wytworzona ponad 30 lat temu, czym jest ten ruch i jak wybrzmiewa w tych współczesnych ciałach, jak dialoguje też z takimi nowymi praktykami i wrażliwością młodego pokolenia, które w ogóle nie zajmuje się technikami, tylko zajmuje się jakąś improwizacją, bardziej pracuje nad swoim własnym językiem, poprzez intuicję. I te drogi, które dzisiaj przyjmują młodzi choreografowie, żeby stworzyć swoje prace, są daleko różne od tych prac, tak jak Anny Terezy czy Jacka Łomińskiego, którzy bazują na bardzo takiej ukonstytuowanej

0: technice, bo są twórcami swoich technik, wymagających bardzo, ale jednak technik.
1: Panu Jackowi Umińskiemu kłaniamy się nisko i cieszymy się, że będziemy mogli zobaczyć.
2: Ale przepraszam, że się wtrącę, bo Jacek Umiński będzie w tym roku w konkursie w jury. Tak, a propos.
1: W konkursie, warszawskim konkursie tak, choreograficznym, o którym dziś w ADD będziemy rozmawiać już za moment. No proszę, pięknie nam się te wątki łączą i splatają.
3: W takim razie tu mówiliśmy o spektaklach, które bazują na takiej właśnie bardzo już przygotowanej, może nieskończonej, bo wciąż rozwijanej, ale jednak technice. Natomiast ja muszę zapytać o performance partycypacyjny, gdzie będzie budowla z ciastek. Bardzo mnie to zaciekawiło. Również dlatego, że ja się cukiernictwem też zajmowałam w swoim życiu.
1: Piękne torty tworzy Katarzyna Gardzina. Przepraszam za tę prywatę, ale musiałam to dodać.
3: Edyta, po prostu, co z tymi ciastkami?
0: No musimy kupić dużą ilość ciastek, ale bardzo wyselekcjonowanych i takich, z których będzie można zbudować miasto. Miasteczko, powiedzmy. Więc jest to rzeczywiście super taki spektakl performance słoweńskiej artystki wizualnej Olgi Grubicz o tytule To Our Delight, czyli przepis na nowy świat.
3: Czy on ma być cały z ciastek?
0: Zapraszam, 8 chyba i 9 tak. i 10 października. 9 można 10. zobaczyć, jak te... najpierw jest, to znaczy opiera się on na bardzo prostym, ale głębokim, symbolicznym akcie, gdzie performerki najpierw budują symboliczne miasto z ciastek, a potem je niszczą. I ten akt destrukcji jakby odzwierciedla takie poczucie rozpadu znanego nam porządku i takiej niestabilności dzisiejszego świata. I chyba to też towarzyszy nam w tym całym festiwalowym takim namyśle, bo tak jak mówicie, każde pokolenie musi zniszczyć stary świat, aby się mógł narodzić nowy, ale rozpad nie jest końcem. Jest takim koniecznym przejściem, może pęknięciem, przez które może przedostać się coś, może przedostać się przyszłość. Więc ten spektakl pyta też, czy świat, który wyłoni się, czy wyłania się, okaże się lepszy. I daje też taką, przekazuje może odpowiedzialność trochę widzowi, bo to widz ma szansę na zbudowanie tego nowego świata. Więc to w jego rękach leży ta odpowiedzialność i nadzieja na to, że zbudujemy właśnie świat taki, który nam wszystkim będzie smakował.
1: Wiele polskich premier również na festiwalu Ciało Umysł. Kasia Wolińska, jej najnowsza praca pokazywana już w Berlinie, Phoenix Sun, ale też My Zboczeńcy, Anity Wach na przykład. I tutaj takie zdanie opisu, bardzo mnie zaciekawiło. Gdyby ludzie mogli zajrzeć do mojego mózgu, wylądowałabym w więzieniu. Intrygująca zachęta do obejrzenia jej spektaklu, zresztą nie jedynego, prawda? Bo prac Anity Wach będzie całkiem sporo.
0: Tak, Anita Wach po kilku latach wraca do nas. Jest to artystka, performerka i choreografka, która konsekwentnie idzie własną drogą. Od lat mieszka w Lublanie i tam tworzy swoje performance i pracuje z zespołem. I ma ogromne poczucie humoru, ale i odwagę i taką dużą nieufność wobec gotowych odpowiedzi, więc te jej prace jednocześnie są i absurdalne, i bezczelne, ale i bardzo serio. Więc patrzę na rzeczywistość trochę z boku, ale też tak po prostu pod prąd, nie bojąc się i potknięcia, i niewygody, ani też tego, że sztuka nie musi być użyteczna. Więc w czasie pandemii zbudowała 30 performance'ów między 22 a 24 rokiem. Mówiła, że miała taką ogromną potrzebę wychodzenia z domu i performowania i robienia czegoś, że z tej jej ogromnej potrzeby i takiej niezgody na siedzenie w domu powstało 30 zdań, 30 gestów, różnych działań, interwencji i 4 z nich pokazuje na naszym festiwalu. I wciela się, jak sama o sobie mówi, w postać współczesnej błazenki. Więc komentuje ten świat, korzysta z cytatów wielkich artystów, komentuje je, nawiązuje z nimi dialog, improwizuje. Więc jest to w ogóle taki projekt, na który wstęp jest wolny. Można zobaczyć ją codziennie w różnych przestrzeniach teatru, gdzie mówi o takim o potrzebie zabierania głosu jej jako artystki. I nawet wtedy, kiedy nie ma na nie odpowiedzi, albo one są w ogóle nieprzydatne

0: bo oczywiście świat oczekuje tej użyteczności każdej naszej wypowiedzi, ale ona idzie jakby pod prąd i pokazuje różne odsłony tych, z tych 30 movements, 30 dniach, z 30 zdań, 4 zdania z tej serii. One są krótkie, ale mocne spotkania z rzeczywistością.
1: Powiedzmy też o zakończeniu festiwalu, czyli 11 października, co szczególnie podkreślacie na stronie internetowej, spektakl z muzyką na żywo, bo niestety w spektaklach tańca współczesnego jest to raczej rzadkość, zwykle funkcjonuje się do taśmy nagrania i tak dalej, ale również gdzie istotą jest użycie różnych języków mówionych, bo mówimy to o tańcu, performensie. Tymczasem język spektaklu: angielski, francuski, wolof i malgaski.
0: Tak, no takie są języki. Możemy się nauczyć nawet na festiwalu tańca czegoś o samych językach. Mm-hmm. Jest to projekt, jest to spektakl Until the Beginning, dwóch wspaniałych artystek, jednej z Niemiec, Stefanie Thiersch, i z Senegalu, z Aleksandry Sotin. Więc jest to spotkanie różnych narodów tak naprawdę. Jest to wizjonerski spektakl o gościnności i tworzy taką bardzo wielogłosową mozaikę o bliskości, o współobecności. Mamy 8 tancerzy na scenie, plus 2 muzyków, jedna raperka z Nowego Jorku i jeden muzyk właśnie z Senegalu, który gra na tradycyjnym instrumencie kora, na królewskim instrumencie. Więc ten dialog, ta próba, właśnie to, o czym mówimy, o przekazywaniu, o dzieleniu się naszą historią, naszym dziedzictwem, naszym ruchem, to, czego nauczyliśmy się od naszych przodków, jest główną osią tego spektaklu i takiego spotkania, dawania, przyjmowania, więc doświadczają oni, czy szukają swoich granic, negocjują wspólne jakby bycie na tej scenie, ale też bycia u siebie, bo myślę, że ważnym pytaniem, które zadają artystki w tym spektaklu, to jest ta radykalna gościnność, to znaczy dziś w takim świecie pełnym niepewności, kto do kogo przynależy, czy paszport mówi o tym, że jesteś z takiej, a nie innej narodowości, czy to, że płacisz podatki, czy to, że mieszkasz tam, czy jest wiele różnych czynników, które są tak płynne i tak trudne do zinterpretowania, że dziś do końca nie wszyscy wiedzą, do kogo przynależą, od jakiego pokolenia osoby mieszkające w jakimś kraju, pochodzące z innego kraju, od którego pokolenia zaczynają stawać się tymi mieszkańcami danego kraju. Więc jest to bardzo ciekawy, żywy, kolorowy spektakl właśnie z muzyką na żywo, gdzie tancerze mówią też, porozumiewają się w różnych językach, pokazując też tę barierę.
1: Jaką stwarzają języki.
0: Mhm. Tak, ale muzyka i taniec już tych barier nie stwarza.
2: No bo mówi się, że taniec to najbardziej uniwersalny język świata. Festiwal Ciało Umysł, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Tańca i Performensu od 8 do 11 października. Spektakle w Studio Teatr Galerii w Warszawie. Opowiadała o festiwalu jego założycielka, jego twórczyni, tancerka, producentka, choreografka i kuratorka Edyta Kozak. Bardzo ci dziękujemy.
0: Dziękuję i zapraszam.
2: Życzymy dużo zdrowia.
0: Dziękujemy. Dziękuję.
2: A my teraz wracamy do opowieści o 7. warszawskim konkursie choreograficznym Teatr Tańca Zawirowania i Elwira Piorun, która już dzisiaj się dzieliła z nami wspomnieniami z czasów, kiedy była artystką baletu Teatru Wielkiego w Warszawie. No a teraz zupełnie inna działalność, przecież już od wielu, wielu lat. No i 7. już konkurs choreograficzny, warszawski konkurs choreograficzny, tak. Czyli Warszawa w centrum zainteresowania twórców,
3: oczywiście,
2: jak rozumiem.
3: Oczywiście. No konkurs warszawski, no nie jest to wielki konkurs, bo no niestety nie ma dużo jakby, nie wiem czy tak powiedzieć, tancerzy, którzy by byli strasznie zainteresowani konkursem. Nie wiem, bo konkursami w ogóle jest jakby zainteresowanie. Tylko, że nie wiem na czym to polega, no ale mamy ten konkurs w jury, no jak już powiedziałam, jest Jacek, jeszcze sobie tu przypomnę, kto tu...
2: Jacek Łumiński.
3: Tak, Joanna Czajkowska z Gdańska i...

0: I Grzesiu pań tak z Kielc.
1: Zacne grono.
0: Mamy w ogóle zupełnie z innych jakby żyli fajnie. To lubię. Znaczy my na to zwracamy uwagę, żeby tak jakoś to się odbywało. Znaczy mi się wydaje, że konkursy to jest o tyle fajnie dla wszystkich, czy choreografów, czy dla tancerzy. Jakiś ten zawód jest konkurencyjny.
2: Mhm. Oczywiście.
0: Tak mi się wydaje. Przynajmniej dla mnie jeszcze cały czas. Że, no bo teraz jest nowa fala, że właściwie nie musimy konkurować, właśnie tak jak Gdyta powiedziała, że szukamy tancerzy już od młodości, szukają swojego języka ciała, a moim zdaniem to najpierw trzeba potańczyć różnych języków i potem znaleźć ten swój, człowiek dojrzewa, ale to mówię jest jakby...
1: Osobiste, tak, to są osobiste kwestie.
0: Dokładnie. Każdy inaczej będzie do tego podchodził. Zresztą się młodym nie dziwię, no bo jakby na czym się mają też uczyć. To jest też w szkołach, jakby na studiach, no gdzie mają się tego nauczyć. To trzeba po prostu mieć to w ciele, tak. Tak więc konkurs jest, uważam, fajny, bo... Dla wszystkich, czy dla starszych, czy dla młodych, bym tak powiedziała, czy dla tego choreografy, czy dla tancerza, on coś otwiera mu, coś musi pokazać, czy się spodoba akurat tym ludziom. Ja nie mówię, że na przykład konkursy są bardzo sprawiedliwe. No zresztą mamy po Chopinie również,
2: prawda,
0: wiemy.
2: Każdy konkurs i każde wyniki konkursu.
1: Ale ile emocji, słuchajcie,
0: no właśnie,
1: dzięki
0: o to
1: temu.
0: Chodzi. To jest emocjonalne i to też jest emocjonalne, ale mi się wydaje, że jeżeli na przykład nie zdobędę nic, ale jakby zaistnieje i już się pokaże, co ja myślę, czy jak ja tańczę, czy ja mam taką technikę, czy ja tak myślę, jak komponuję tą daną małą rzecz, formę, tak? No to już mi się wydaje, że to jest w ogóle fajny dialog. Pomiędzy w ogóle tą publicznością przede wszystkim. Ja naprawdę mówię, wszystkie te nasze konkursy, festiwale, bardzo dbajmy o widownię. Bo tu trzeba wychować widownię, żeby oglądała performance, żeby byli otwarci, żeby umieli to odczytać, ten kod, który pokazujemy na scenie. I to odchodzi od Teatru Wielkiego, od baletu, gdzie trzeba pójść, zobaczyć, gdzie jest ta dramaturgia prosta, a potem idzie się na ta tańca i tu jest troszkę już...
1: Bardziej skomplikowana rzecz.
0: Mówimy tak, no odbierajcie, co ty chcesz, ale tak. To z drugiej strony to wcale tak nie jest. Ja pamiętam, jak Pinne Bausch pojechałam pierwszy raz w Niemczech, wtedy mieszkaliśmy, ja tańczyłam w Dortmundzie, miałam Wuppertal pod nosem. Mm-hmm. No i pojechałam na pierwsze przedstawienie, ja mówię, Jezu kochana, ja nic nie rozumiem, jakiś niedźwiedź przechodzi przez scenę. Dlaczego mi ten niedźwiedź przechodzi? Tak? No, jakby nie byłam naszykowana.
1: I co się musiało wydarzyć, żebyś
0: nic,
1: zrozumiała?
0: Nic, ja po prostu jeździłam na te przedstawienia. Bardzo mi się to podoba. Emocjonalnie ja to brałam. Tak? I mówię, coś tu jest...
1: Coś mnie przyciąga.
0: Coś mnie to przyciąga. I zaczęłam tak jeździć i coraz bardziej się to otwierało. Mhm. Tak więc to, mówię, trzeba widownię, my musimy widownię wychowywać.
1: Ale ty, a propos jeżdżenia, bo ty jeździsz cały czas oglądać spektakle na całym świecie.
0: Na
1: i
0: całym
1: jaka
0: świecie.
1: Ta widownia jest poza Polską?
0: Słuchajcie, tak różna, ale zawsze jest emocjonalna. Słuchajcie, my jesteśmy tylko ludźmi. Mm-hmm. Czy wy sobie wyobrażacie, że w Chinach z Closen z takim spektaklem widzieliśmy, co oczywiście w Polsce tu na platformę nie mógł nigdy być wybrany, nie wiem dlaczego, no dobrze. Ale tam widzieliśmy cały świat, widzieliśmy, bo się ten spektakl podobał. To właściwie jest, słuchajcie, młoda kobieta, starsza kobieta i facet. No słuchajcie, trójkąt.
1: Ile historii można wymyślić wokół tego
2: o takim trójkącie.
0: Dokładnie. I na całym świecie, słuchajcie, to przyjmowane. W Indiach jak to było przyjmowane. I słuchajcie, w Chinach, jak on tańczył, Szymon, ostatnią scenę, gdzie on tak nie wiedział, co on ma zrobić z tymi babami. Za przeproszeniem. Piękna muzyka klasyczna i to ciało jego, on ma takie, miał potężne ciało i on tak obijał to ciało o tą. Faceci płakali. Wy wyobrażacie, Chińczycy tak reagują na przedstawieniu i powiedzieli. Natomiast jak ja próbowałam nacisnąć Szymona, że ja chcę, żeby go jakbyś tak uformować na tej scenie, tak, no to muszę ciałem uformować, tak, no bo tym pracujemy. I on tego nie przyjmuje, to był śmiech. A myśmy nie wiedzieli, dlaczego.
1: To nie było jego, to nie było naturalne.
0: Nie, bo tam w ogóle kobieta czegoś takiego nie może zrobić. To w ogóle śmieszne dla nich to było.
2: No tak, szokująco śmieszne.
0: No, rozumiecie?
1: Inne kody kulturowe, tak.
0: Nagle my otwieramy, że ten spektakl tam znaczy coś innego. Mhm. Byliśmy w Maroku z przedstawieniem i tam, że no to dziewczyny był zachwycony, bo tam duet na przykład męsko-żeński to było na podstawie Solaris Lema zrobiłam przedstawienie.

0: i tam zupełnie coś innego jest przedstawiane. Tak więc to jak różnie, ale zawsze jest odbierane. I dziwię się, że nie chcą dawać na takie dalekie podróże, bo to jest tak ciekawe. Przede wszystkim my tam reprezentujemy Polskę, to my nie jesteśmy tam. Czy to jest teatr tańca zawirowania, czy my jesteśmy... Oni nic nie wiedzą.
1: Teatr tańca z Polski po prostu przyjeżdża.
0: To jest teatr tańca z Polski przyjeżdża. Przywozimy im kawałek jakiejś naszej kultury gdzieś przywozimy, no bo przecież nie robię jakichś innych rzeczy, tylko jestem tu wychowana i tu jakby to odbieram. Tak więc to jest... Ja uważam, to jest wielka, to jest wspaniała rzecz, że taniec może jeździć po całym świecie i wszędzie się rozumiemy. Że ja warsztaty nieraz nie znam języka dobrze, ale ja poprowadzę te warsztaty i wszyscy rozumieją. Tak więc to jest cudowne. To jest, nas nie ogranicza tak jak aktora. Rozumiecie?
1: Tak.
0: Opera ma też jeszcze inne, tam też już nie jest to ważne bardziej, tak? Ale to jest już skończone dzieła, które się robi. A tu my możemy warsztaty robić, wspólnie się integrować, wspólnie coś razem tworzyć. Ja najbardziej lubię, uważam bardzo fajnie, ciekawe jest dla choreografa, dla tancerzy, że współpracujemy z innymi, że jest trzech tancerzy, na przykład z Polski, trzech z innego kraju, no to słuchajcie, to jest w ogóle się inaczej poznajemy. Hindusów, jak myśmy poznali, no w ogóle to była cudowna praca. A w ogóle w tych Indiach, to, że dla nich ta tańca, tamten się zawziął, że musi być, on w ogóle robi choreografię do Bollywood. Tak więc on w ogóle pieniędzy miał, nam pożyczał samochód, myśmy zjeżdżali. To w ogóle dla nas to... I nagle on mówi, nie, ja tu ta tańca zrobię i coś. To dla nich jest coś zupełnie
1: nowego,
0: obcego.
1: Tak,
0: zupełnie nowego. I tam rzeczywiście trochę elit na to chodziło, no, ale dla nich to też jakieś, no co to jest w ogóle, co to jest?
1: Też muszą pochodzić, żeby zrozumieć,
0: tak,
1: czytać te kody.
0: Dokładnie, to jest wszystko, słuchajcie, tak samo, wszędzie. Czy Afryka, a naprawdę, no, mój mąż Włodek Kaczkowski jest świetnym menadżerem, załatwia, to chodzi nie tyle, żeby sobie pojechać tam gdzieś, to sobie teraz wszyscy możemy pojechać gdzieś. To już nie ma w ogóle problemu. Ale żeby z tego wyciągnąć coś, to świetnie otwiera ludzi. Ja jestem tak, ja nie znam świetnie języka, ale ja byłam wszędzie sama. Nieraz musiałam dolecieć do Los Angeles i się tam znaleźć. I jakoś to wszystko zrobiłam. To, czyli ja mówię, fajnie to otwiera. Otwiera na ludzi, że się nie wolno bać ludzi. Nie straszmy tutaj. Nie słuchajmy tego wszystkiego, co polityka nam tu daje, bo to jest bzdura. To są wszystko bzdury. W każdym społeczeństwie są źli ludzie i tego nie da się po prostu zamknąć. Ale generalnie sztuka ma przybliżać nas i uwielbiam te wjazdy.
1: Wracając do
0: naszego konkursu choreograficznego.
1: No właśnie, bo do 7 jeszcze września można się zgłaszać.
0: Zgłaszajcie się młodzi. Przede wszystkim zwracam się do
1: młodych
0: studentów.
1: Młodych
0: do studentów tańca współczesnego. Do choreografii, która jest tam otwarta. No gdzie są te wasze rzeczy? Dajcie. Prosimy was bardzo.
1: Zwłaszcza, że uważam, że takie konkursy i to, że jednak właśnie robicie preselekcję, pokaz konkursowy i pokaz laureatów, to jest dostęp do sceny i do widowni. Dajecie miejsce, gdzie można się pokazać.
0: Świetne jury. Mogą rozmawiać z nimi, mogą, dużo, też po wszystkich tych konkursach rozmawiamy, dopytujemy się, jak, czy możemy coś zaangażować, czy co chcecie zrobić coś.
1: A z waszych dotychczasowych doświadczeń i konkursów, jacy ludzie się zgłaszają, kto to jest?
0: Różnie. Niektórych znam. To jest całe środowisko, się znamy, bo to tego strasznie dużo w Polsce nie ma. Ale generalnie, no Tirsz na przykład, co mówi, przyjedzie, to ona była na naszym festiwalu, naszych początkowych. Tak więc wiem, że ona potem się zajęła z Afryką, współpracuje. No i właśnie mamy fajnie, że ta i ciało umysł to pokaże teraz jej nowe prace. Znaczy to, myślę, że to jest współpraca w ogóle tam duża. Dla mnie mi się wydaje, że dla tych młodych ludzi to jest coś się im otwiera i coś się im pokazuje. Jeśli jeszcze mają taki inne oko, że im podprowadzi, że nawet ja nie wiem, czy to taka ocena, czy dobrze, czy źle, bo nie o to chodzi w ogóle. Chodzi, a ja w kim kto kierunku mogłoby pójść?
1: Podpowiedzieć inne rozwiązania, na które sami nie wpadli.
0: Nie wpadli, co... Przecież ja też robię choreografię i to nie jest tak, że człowiek widzi od razu. Ja nieraz te moje choreografie poprawiam później, ponieważ, bo nie widziałam tego. Mm-hmm. Albo dopiero ten pomysł gdzieś przychodzi. To jest takie, fajne jest też jakby w tańcu, że to można poprawiać.
1: No nie jest to

0: wydrukowane, wydane.
1: No, dokładnie. Dwa, to rzeczywiście to, co Edyta powiedziała, że ten nasz... Te nasze prace, czy choreografowie, to nie zostanie. To jest tylko chwila, tylko możecie przyjść do tego teatru i nas zobaczyć. I to jest też, tak sobie zastanawiałam, no to jest najważniejsze i to trzeba właśnie tą chwilę mieć i tą chwilę przyjść i zobaczyć.
2: I przeżyć to. Ja się zastanawiam, jaka jest ta warszawskość w tych pracach do tej pory. Jak to było? Jak Warszawa, miasto w ogóle może inspirować do określonego ruchu, do określonej choreografii? Czy da się to wyczuć, czy to jest raczej kwestia jakiejś takiej, nie wiem...
0: Tematy są pewnie bardzo różne. Tak.
1: Bardzo różne... Ja też dużo w konkursach siedziałam takich amatorskich szkół dzieci, co tych formacji. To po prostu też widziałam z roku na rok, czy to coś ma... Nie. To jest właściwie bardziej nastawione na... Jakby każdy jest nastawiony, że chce coś niby ciekawszego powiedzieć. I ten sam temat właściwie się może przewijać nawet przez naprawdę dużo prac, ale jest zupełnie inaczej zrobiony. W tym roku mieliśmy ten festiwal i nagle zrobiliśmy tak, że były same prawie duety męsko-damskie. Co to jest w ogóle, słuchajcie, no. B, nie? Tak więc...
2: I nagle się zrobi...
1: Tak, i nagle się tak patrzymy, że to się zrobiło ciekawe przez to. Bo jeśli ktoś przychodził na 3-4 nawet, nie mówię, że musiał na cały festiwal chodzić, to on miał już w porównaniu, że można ten sam temat pokazać naprawdę różnie.
2: No to tak jakby mówić, że wszystkie filmy są o miłości.
1: O miłości, to dokładnie. No dokładnie to samo.
2: A ile jest interpretacji,
1: jak do tego podchodzi się, czy fizycznie, czy właśnie buduje się scenografię, czy jakiś ktoś jakąś mnie najbardziej ciekawi to właśnie w Teatrze Tańca, że ktoś znajdzie jakiś taki drobny coś i to pokazuje, to nagle to jest takie...
2: Urasta.
1: I takie jest, kurczę, dlaczego tak nie mogliśmy wpaść na to? To powiedzmy, wydaje, że w tańcu jednak mimo wszystko sprawdza się choreografia taka, to co właśnie mówiła Edyta, co Jacek Umiński ma, ta podstawa choreograficzna i na tym budowanie. Ja uważam, że każdy tańcerz to powinien, nawet performer przejść, albo performer, który nie jest tańca, to nie musi, prawda?
2: Znaczy, ale mówisz o nauce jakiejś techniki określonej, tak? Czy
1: w ogóle dużo technik się uczyć, bo to daje, bardzo rozwija i raz, że mobilność ciała, a dwa, to jakby spojrzenia, jak można przez technikę dojść dalej. Bo tak naprawdę Pina Bausz też miała swoją technikę. To nie było tak. Ona miała różnych tancerzy, ale jakoś to było jedność. Na przykład Jacek Przybyłowicz opowiada, że oni sami robią te choreografie w kibucu, a te one są totalnie wspólne.
0: Wspólne, tak.
1: Jednolite,
0: jakoś tak.
1: Zobaczcie,
0: w języku tańca.
1: W języku tańca.
2: Ale to
1: są...
2: później widać na scenie. Oni są jak jedna masa.
1: Dokładnie.
2: W pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: A przecież on ich zostawia, daje temat, coś tam podpowie i twórzcie, on to poprawia. To nie on, że on ich to zostawia, bo on to musi to potem... Ale to nie jest tak, że on z nimi siedzi krok po kroku, tak, bo w teatrze...
0: Układa.
1: I to już moim zdaniem nawet w Teatrze Wielkim mogłoby się już też skończyć. I też powoli to się kończy, podejrzewam. No oprócz takich...
2: Ale i klasyka jest interpretowana na nowo, więc to wszystko się rozwija.
0: Więc powiedzmy, kiedy będzie można te prezentacje konkursowe obejrzeć. Ogłoszenie wyników preselekcji 14 września, prezentacje konkursowe w Teatrze Tańca Zawirowania 26 września, gala finałowa 27.
2: Tak. A jak się składa? To nagrania się wysyła, czy w jaki sposób?
1: Tak, nagrania się wysyła na zawirowania i zapraszamy bardzo. Jak ktoś chce, to może przyjść przecież do nas, nie ma sprawy. Tak więc myślę, że środowisko to trochę nas zna, tak więc to nie jest tak, że ukrywamy. No jeszcze bym może powiedziała, bo dużo mamy w teatrze przedstawień. Tak więc już teraz w 5 odbywa się Kowa Movement przedstawienie, potem mamy w sobotę Marty Kosierackiej Płaczki.
0: Premiera.
1: No ja wiem, to premiera, ona już pokazywała to u nas, tak? Aha. Nie, to nie jest premiera, ale no, nowe przedstawienie.
0: Ale nowe przedstawienie, tak.
1: No i słuchajcie, 11 września jest Empty Body, to jest stare przedstawienie Karoliny Kroczak, wspaniałej choreografki, uważam, jednej z lepszych teatrów tańca w Polsce.
0: I tańczysz.
1: No ja niestety tam jeszcze tańczę. I to jest właśnie to, co Edyta marzy, to takie nowe, stare, jakby byłam młoda i to tańczyłam, teraz będę stara i to tańczyć. I sama jestem ciekawa, co jest za tańczę.
2: Ile tam będzie doświadczeń, ile tam będzie emocji. Czekamy.
1: O, bardzo, bardzo. To bardzo piękne przedstawienie, tak więc zapraszamy. I 12-13 jest z Akademii Tańca Krzysia Łuczaka, Black and White. Starsze osoby też...

0: na starsze kobitki, bo to teraz jest taki trend, że same kobitki, ale bardzo fajne przedstawienie.
1: Zapraszamy wszystkich, kobiety i mężczyzn, wszystkich niezależnie od wieku. Teatr Tańca Zawirowania. Polecamy Państwu repertuar tego teatru i oczywiście 7 warszawski konkurs choreograficzny. Elwira Piorun była z nami. Pięknie Ci dziękujemy.
0: Również ja dziękuję Państwu.
1: Mamy minutę i 20 sekund, Katarzyna. Co z tym zrobimy?
2: Powiesz, że już 12 września będziesz prowadziła galę baletową w Teatrze
1: to
2: Wielkim.
1: To nie ma takiego wielkiego znaczenia. Najważniejsze jest to, że super. Wszyscy będziemy mogli zobaczyć tę galę, ponieważ TVP Kultura transmituje ją na żywo. Wielka, wspaniała gala baletowa 12 września. Teatr Wielki, Opera Narodowa i same gwiazdy dosłownie, bo przyjadą gwiazdy opery paryskiej. Będzie między innymi Boulen Battistoni z Polem Markiem, czyli danser étoile, najwyżej utytułowani tancerze. To jest najwyższe stanowisko, jakie można w ogóle osiągnąć, jeżeli chodzi o teatr baletowy. Będą oczywiście soliści Teatru Wielkiego Polskiego Baletu Narodowego, Jenny Jung, Ryotaki Tai, pierwsi tancerze od tego sezonu, wspaniali. Będą pierwsi tancerze The Royal Ballet, czyli przyjedzie do nas Londyn, Mayara Magri i Matthew Ball, zresztą prywatnie małżeństwo, też fajnie się ogląda ich duety miłosne, wiedząc, że łączy ich prywatne relacje. Będą również artyści mediolańskiej Lascali, tutaj też étoile, gwiazda tej sceny, czyli Nicoletta Mani i pierwszy tancerz Timofej Andrisienko. No i oczywiście tancerze Polskiego Baletu Narodowego, choreografię naszych, Krzysztofa Pastora, ale też choreografia Balanchina, czyli Symphonie in C. Mnóstwo piękna będzie.
2: Fragment 12. Androidów.
1: Fragment Androidów, Moving też, Rooms. 12 września, godzina 19. Teatr Wielki, Opera Narodowa, ale też na żywo TVP Kultura. Polecamy Państwu bardzo serdecznie.
2: Katarzyna Gardzina.
1: I Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
3: Literacka siesta.
4: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
5: Po chwili kłopotliwego milczenia odezwała się znowu młoda pani. Bardzo jesteśmy wdzięczne panu Wokulskiemu za warunki, na jakich zostawia nam ten lokal. Jest to chyba jedyny wypadek, ażeby gospodarz sam zniżał komorne. Ale nie wiem, czy wypada nam korzystać z jego uprzejmości.
6: A to nie uprzejmość, pani, to uczciwość szlachetnego człowieka, wtrącił rządca. Mnie pan Wokulski również zniżył komorne i przyjąłem. Ulica, proszę pani, trzeciorzędna, ruch mały, ale o lokatorów na niej łatwo wtrąciła pani Stawska. Wolimy dawnych, znanych nam już ze spokojności i porządku, odpowiedziałem. Ma pan słuszność, pochwaliła mnie siwowłosa dama. Porządek w mieszkaniu to pierwsza zasada, której przestrzegamy. Nawet jeżeli Helunia potnie kiedy papierki i rzuci je na podłogę, zaraz zmiata je Franusia. Przecie ja, proszę babci, wycinam tylko koperty, bo piszę list do tatki, ażeby już wracał, odezwała się dziewczynka. W obliczu pani Stawskiej przeleciał cień jakby żalu i zmęczenia. I nic, żadnej wiadomości? Spytał rządca. Młoda pani zwolna potrząsnęła głową. Nie jestem pewny, czy nie westchnęła, ale tak cicho. Oto los młodej, niebrzydkiej kobiety, zawołała starsza dama. Nie panna, nie mężatka, mateczko. Nie wdowa, nie rozwódka, słowem nie wiadomo co i nie wiadomo za co. Ty, Helenko, mów sobie, co chcesz, a ja ci powiem, że Ludwik już nie żyje. Mateczko, mateczko. Tak, ciągnęła matka z uniesieniem. My go tu wszyscy oczekujemy, każdego dnia, o każdej godzinie, ale to na nic. Albo umarł, albo zaparł się ciebie, więc nie masz obowiązku czekać. Obu paniom łzy nabiegły do oczu, matce z gniewu, a córce, czy ja wiem, może ze żalu za złamanym życiem. Nagle przyleciała mi przez głowę myśl, którą, gdyby nie o mnie chodziło, poczytałbym za genialną. Zresztą mniejsza o jej nazwę. Dość, że było w mojej twarzy i całej postaci coś takiego, że gdy poprawiłem się na krześle, założyłem nogę na nogę i odchrząknąłem, wszyscy wlepili we mnie spojrzenie. Nawet mała Helenka.

Znajomość nasza, rzekłem, jest zbyt krótką, ażebym śmiał. Wszystko jedno, przerwał mi pan Wirski. Dobre usługi przyjmuje się nawet od nieznajomych. Znajomość nasza, mówiłem, skarciwszy go wzrokiem, jest wprawdzie niedługa. Pozwolą panie jednak, ażebym nie tyle ja, ile pan Wokulski użył swoich wpływów do odszukania małżonka pani. Jęknęła starsza dama w sposób, którego nie mogłem uważać za objaw radości. Mateczko, wtrąciła pani Stawska. Heluniu, rzekła babcia stanowczo.

0: i rupie, i kaftanik. Oczko już znalazłam. Idź, idź. Dziewczynka była trochę zdziwiona, może nawet zaciekawiona, ale ucałowała ręce babci i matce i wyszła ze swymi drutami. Proszę pana, ciągnęła matka. Jeżeli mamy mówić szczerze, to mnie nie tyle chodzi, to jest... No nie wierzę, żeby Ludwik żył. Kto przez 2 lata nie pisze? Mamo, dosyć. O nie, przerwała matka. Jeżeli ty jeszcze nie czujesz swego położenia, to już ja je rozumiem. Nie można żyć z taką wieczną nadzieją czy groźbą. Mamo droga, o moim szczęściu i obowiązkach ja tylko mam prawo. Nie mów mi o szczęściu, wybuchnęła matka. Ono skończyło się w dniu, kiedy twój mąż uciekł przed sądem, który dowiedział się o jakichś ciemnych jego stosunkach z lichwiarką. No, że był niewinny, wiem, na to gotowam przysiąc. Ale nie rozumiem ani ja, ani ty, po co on u niej bywał. Mamo, przecież ci panowie są obcy, zawołała z desperacją pani Stawska. Ja obcy? Spytał rządca tonem wymówki, ale powstał z krzesełka i ukłonił się. I pan nie jesteś obcy, i ten pan, rzekła staruszka wskazując na mnie. To musi być uczciwy człowiek. Teraz ja się ukłoniłem. Więc mówię panu, ciągnęła staruszka bystro patrząc mi w oczy. Żyjemy w ciągłej niepewności co do mego zięcia i niepewność ta zatruwa nam spokój. Ale ja wyznam szczerze, więcej boję się jego powrotu. Pani Stawska zasłoniła twarz chustką i wybiegła do swego pokoju. Płacz sobie, płacz, mówiła grożąc za nią rozdrażniona staruszka. Takie łzy, chociaż bolesne, lepsze są od tych, które co dzień wylewasz. Panie, zwróciła się do mnie, przyjmę wszystko, co nam Bóg ześle, ale czuję, że gdyby ten człowiek wrócił, zabiłby do reszty szczęście mojego dziecka. Przysięgnę, dodała ciszej, że ona go już nie kocha, choć sama nie wie o tym. Ale jestem pewna, że pojechałaby do niego, gdyby ją wezwał. Tłumione łkanie przerwało jej mowę. Spojrzeliśmy po sobie z Wirskim i pożegnaliśmy sędziwą damę. Pani, rzekłem na odchodnym, nim rok upłynie, przyniosłem wiadomość o jej zięciu. A może, szepnąłem z mimowolnym uśmiechem, sprawy ułożą się tak, że wszyscy będziemy zadowoleni. Wszyscy, nawet ci, których tu nie ma. Staruszka spojrzała na mnie pytającym wzrokiem, ale nic nie odpowiedział. Jeszcze raz pożegnałem ją i wyszliśmy obaj z rządcą, nie dopytując się już o panią Stawską. A niechże pan zagląda do nas choćby co wieczór, zawołała sędziwa dama, gdy już byliśmy w kuchni. Naturalnie, że będę zaglądał. Czy uda mi się moja kombinacja ze Stachem? Bóg raczy wiedzieć. Tam, gdzie serce wchodzi w grę, na nic wszelkie rachuby. Ale spróbuję rozwiązać ręce kobiecie, a i to coś znaczy. Po opuszczeniu mieszkania pani Stawskiej i jej matki rozeszliśmy się z rządcą domu bardzo siebie zadowoleni. To jakiś dobry człeczyna, ale kiedy wróciwszy do siebie zastanowiłem się nad skutkami mego przeglądu lokatorów, ażem się chwycił za głowę. Miałem uregulować finanse kamienicy i otóż uregulowałem je tak, że na pewno dochód zmniejszy się o 300 rubli rocznie. A może tym rychlej Stach opatrzy się i sprzeda swój nabytek, który wcale nie był mu potrzebny? Ir wciąż mi nie domaga. Polityka stoi w jednej mierze. Ciągła niepewność.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a w zasadzie ostatnie dźwięki oberka Grażyny Bacewicz w nagraniu Janusza Wawrowskiego zbiegły się z momentem, w którym wybiła 14.
1: Koncert w porze lunchu.
0: Przy mikrofonie Karol Furtak. Witam bardzo serdecznie po raz trzeci w tym tygodniu. Dodam tylko, że przy konsolecie pozostaje z Państwem od świtu Wojciech Ciarka. Tradycyjnie jeszcze w imię, powiedzmy, trwających naszych radiowych wakacji po 15.30 będę miał dziś dla Państwa kolejną odsłonę naszego konkursu Płyta na lato. Dziś z gitarą w roli głównej. O szczegółach opowiem Państwu jednak za mniej więcej półtorej godziny. Najpierw bowiem koncert. I to koncert dość interesujący, nie tylko ze względu na obecność w nim muzyki Karola Szymanowskiego, ale także dlatego, że druga część tego bardzo bogatego programu to symfonia fantastyczna Hektora Berlioza, a więc jedno z tych monumentalnych XIX-wiecznych dzieł, które w zasadzie do dziś budzi w słuchaczach wiele pytań. No i co tu dużo mówić? Wiele zachwytu. Grać będzie Minnesota Orchestra. To bowiem koncert, który w Minneapolis odbył się dokładnie 14 listopada ubiegłego już roku. Dyrygował Thomas Sondegard, a solistą był pewien skrzypek Benjamin Bailman. Na początek jednak, zanim Szymanowski, no i zanim Berlioz, takie krótkie preludium. Muzyka zmarłego mniej więcej w połowie lat 90. jednego z najbardziej znanych japońskich kompozytorów, Toru Takemitsu. Już pod koniec lat 50. temu artyście przyznano nagrodę Prix Italia, no a tych nagród w życiu Toru Takemitsu zapisało się zdecydowanie więcej. Utwór, który zabrzmi, to króciutka impresja, no właśnie, chciałoby się wręcz pomyśleć, że na temat nocy, na temat jakiegoś nokturnu, ale za tą kompozycją stoi w zasadzie główne przesłanie Toru Takemitsu, który w pewnym momencie swojego życia zdradził wprost. Moja muzyka jest czymś w rodzaju sygnału wysyłanego w nieznane. Wyobrażam sobie i wierzę, że mój sygnał spotyka się z sygnałem kogoś innego. Utwór, który usłyszymy, pochodzi z cyklu dwóch takich króciutkich, naprawdę króciutkich kompozycji zatytułowanych Signals from Heaven, czyli Sygnały z nieba. Tytuł tej kompozycji to Nocny sygnał. No i przekonają się Państwo, że ten nocny sygnał Toru Takemitsu to faktycznie muzyka trochę mroczna, bardzo gęsta, no ale właśnie nie dusząca, raczej uporczywie wręcz poszukująca jakiejś odpowiedzi. Gra Minnesota Orchestra, dyryguje szef artystyczny tego zespołu, wspomniany już Thomas Sondegard.

Muzyka Toru Takemitsu w zasadzie jako preludium do dzisiejszego koncertu. Przypomnę, że było to nagranie Minnesota Orchestra pod batutą Thomasa Sondegarda, który ten nocny sygnał Takemitsu w zasadzie potraktował tu jako zawołanie, na które odpowiedzią ma być muzyka Karola Szymanowskiego. Za chwilę zabrzmi jego opus 35, czyli pierwszy koncert skrzypcowy, w którym partię solową wykona Benjamin Bailman, młody jeszcze po 36-letni skrzypek, którego kariera rozwija się w bardzo szybkim tempie. Można powiedzieć, że w zasadzie jest dziś jednym z najchętniej zapraszanych skrzypków na przeróżne koncertowe estrady. Ma już za sobą debiut z Filharmonią Berlińską, a sezon zbliżający się sezon artystyczny 2026-27 będzie dla Bailmana okazją m.in. do wizyty we Wrocławiu. Poza tym ten skrzypek od kilku lat, dokładnie od 2022 roku, uczy w słynnym Curtis Institute of Music i jak samo sobie pisze, jest jednym z najmłodszych artystów, których kiedykolwiek zaproszono, by dołączyli do grona pedagogów tej uczelni. Nadchodzący sezon artystyczny oznaczał będzie jeszcze jeden ważny debiut Benjamina Bailmana. Zagra on bowiem z orkiestrą lipskiego Gewandhausu. Wspominam o tym, bo w programie tego koncertu znajdzie się muzyka Siergieja Prokofiewa i to doskonały moment, by podkreślić fakt, że Benjamin Bailman bardzo wiele uwagi przykłada do wykonywania muzyki pierwszej połowy XX stulecia. W jego repertuarze znajdują się kompozycje Leosza Janaczka, Igora Strawińskiego, wspomnianego już Prokofiewa, którego sonaty Bailman nagrał w 2011 roku. Miał wtedy zaledwie 22 lata. Było to rok po jego zwycięstwie w konkursie skrzypcowym organizowanym w Montrealu. Dziś usłyszymy w jego interpretacji pierwszy koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego, utwór z 1916 roku. I gdy słucha się dziś tej muzyki, aż trudno uwierzyć, że jeszcze kilka lat wcześniej zarówno o Szymanowskim, jak i o innych kompozytorach z kręgu Młodej Polski pisano w polskiej prasie m.in. tak. Opętani przez jakiegoś złego ducha, który pozbawił ich twórczości cech osobistych i narodowych. Ten zły duch w przypadku pierwszego koncertu skrzypcowego i Karola Szymanowskiego to inspiracja muzyką francuską. Zresztą Szymanowski nie krył się z tym. Dwa lata przed napisaniem koncertu stwierdził wprost, że nigdy nie przestanie być przekonany, że prawdziwe i głębokie zrozumienie muzyki francuskiej jest jednym z warunków rozwoju naszej, polskiej muzyki. To parafraza, ale bardzo, bardzo bliska oryginalnemu cytatowi.

Pierwszy koncert skrzypcowy zatem wzorem muzyki francuskiej to kompozycja rozgrywająca się w dość swobodnej formie, choć jest tu bardzo wyraźny i czytelny schemat. Mianowicie pięć kolejnych epizodów to trzy szybkie, przedzielone dwiema wolnymi, powiedzmy, częściami kompozycji. No ale całość układa się tu w jedną ciągłą narrację. Intensywną i dość eklektyczną. Od samego początku słychać, że Karol Szymanowski bardzo lubi patrzeć w kierunku egzotycznych tematów jako źródeł inspiracji. Skrzypce pojawiają się z tą charakterystyczną, eteryczną melodią, która delikatnie narasta, co powoduje dramatyczną kulminację, po której na chwilę wszystko się tu uspokaja w andantino. Potem następuje vivace scherzando, bardzo krótkie, ale za to eksponujące rolę ruchu w muzyce Karola Szymanowskiego drugiej dekady ubiegłego już stulecia. Allegretto to znów moment, w którym poznajemy, powiedzmy, kompozytora i jego introspektywną, introwertyczną naturę, a kończy swój koncert Karol Szymanowski trochę w typie romantycznej jeszcze rapsodii, ale ostatecznie wraca do muzyki, której bardzo blisko do nocnej, delikatnej i cichej atmosfery. Posłuchamy zatem pierwszego koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego, utworu wydanego jako jego opus 35. Partię solową wykonuje Benjamin Bailman, a towarzyszą mu muzyce Minnesota Orchestra pod batutą Thomasa Sondegarda.

Benjamin Bailman i Minnesota Orchestra pod batutą Thomasa Sondegarda. To właśnie oni wykonali pierwszy koncert skrzypcowy op. 35 Karola Szymanowskiego. Słyszą Państwo, jak publiczność zebrana w listopadzie ubiegłego roku w Minneapolis reaguje na to wykonanie, no i tę kompozycję, która, co tu dużo mówić, jest jednym z tych najważniejszych naszych muzycznych towarów eksportowych. Przed Szymanowskim słuchaliśmy krótkiej kompozycji Toru Takemitsu i można by pomyśleć, że to bardzo skromna pierwsza część symfonicznego koncertu. Ale ta druga, delikatnie rzecz ujmując, równoważy, bo w drugiej znalazła się symfonia fantastyczna, symfonia C-moll, wydana jako op. 14 Hektora Berlioza. Utwór przełomowy, napisany w 1830 roku, utwór, który był szokiem dla w zasadzie większości muzycznego środowiska Europy tego okresu. Podtytuł tej kompozycji, przypomnę, to epizod z życia artysty. A przypominam o tym, bo przecież najczęściej jako owego artystę widzimy samego Hektora Berlioza, zakochanego w aktorce Harriet Smithson, która grała Ofelię w jednej z tragedii Szekspira. Ale to tylko, jak to się mówi, jedna strona medalu, bo istnieje szansa, że Hektor Berlioz inspirował się, pisząc tę symfonię, historię, także pewną operą makabryczną, w której młody muzyk zakochuje się w kobiecie, ta go ignoruje, nawiasem mówiąc, także podczas balu, w związku z czym ten wyjeżdża, by odpocząć na wieś, gdzie najdelikatniej, raz jeszcze rzecz ujmując, zażywa opium, a wywołane tym środkiem halucynacje powodują, że sam artysta widzi siebie jako mordercę swojej ukochanej, która ostatecznie mści się na nim. Jest wyśmiewany bowiem podczas dzikiego sabatu czarownic. No i przyznają Państwo, że ta historia jest bardzo, bardzo bliska pięcioczęściowej symfonii Hektora Berlioza. Wspomniałem już o tym, symfonii przełomowej, tak, ale gdyby dobrze się nad tym zastanowić i wsłuchać w tę muzykę, to sporo jest tu elementów jeszcze stricte klasycznych. Część pierwsza choćby, Marzenia i namiętności. Zresztą Berlioz, opisując program tej części, powołał się na Chateaubrianda i jego określenie pod tytułem Fale namiętności. Ale mamy tu powolny wstęp z Idee Fix, słynną Idee Fix Hektora Berlioza, a potem w zasadzie tradycyjne sonatowe Allegro, w którym zarysowane na początku tematy wracają. Potem część druga, Bal, w którym walc, co tu dużo mówić, no po prostu przypomina tradycyjną taneczną część symfonii. Warto dodać, że ten bal jest jednocześnie momentem, w którym

którym artysta czuje pewien niepokój, bowiem obraz ukochanej nawiedza go raz po raz. Część trzecia to scena na wsi. W tym momencie chyba nie sposób nie pomyśleć o muzyce Ludwika van Beethovena i jego symfonii pastoralnej. Zresztą jak wsłuchają się państwo w partie, które Berlioz powierzył tu m.in. Rożkowi Angielskiemu i Obojowi, usłyszą państwo podobieństwo z jedną z części pastoralnej. Ale to dość charakterystyczne, że właśnie w tym kierunku zerkał Berlioz pod koniec lat 20. XIX wieku, bo to właśnie wtedy Paryż odkrywał dopiero dorobek symfoniczny Ludwika van Beethovena. Część czwarta, marsz na stracenie. Marsz, w którym dominuje brzmienie kotłów, rogów, no i tych charakterystycznych, pośpiesznych figur, powodujących, że wszystko zdaje się tu pędzić w szaleńczym wręcz tempie. Finał to wspomniany już Sabat czarownic, w którym IDFX powraca jakby zupełnie koślawa. Tym razem usłyszą państwo ten temat w partii klarnetu, wysoko nawiasem mówiąc, jak na ten instrument. A to, w jaki sposób Berlioz przekształcił swoją ideę fix, świadczy tylko i wyłącznie o tym, jak owa ukochana kpi w finale Symfonii Fantastycznej z artysty, bohatera Symfonii Fantastycznej, domniemanego Hektora Berlioza. Opus 14 tego kompozytora, czyli Symfonia Fantastyczna, dziś zabrzmi w nagraniu z listopada ubiegłego roku. To koncertowa interpretacja Minnesota Orchestra pod batutą Thomasa Sondegarda.

0: To właśnie ten muzyczny grymas. Grymas ukochanej artysty. Bohatera Symfonii Fantastycznej Opus 14 Hektora Berlioza. Tym razem, no właśnie, w finale tej kompozycji przedstawionej po prostu jako czarownica. Symfonia Fantastyczna dziś zabrzmiała w nagraniu Minnesota Orchestra pod batutą Thomasa Sondegarda, a ja przypomnę, że słuchaliśmy koncertowych wykonań tych artystów zarejestrowanych w Minneapolis 14 listopada ubiegłego już roku. Symfonia Fantastyczna to bezsprzecznie jedna z najbardziej przełomowych partytur XIX stulecia, także ze względu na orkiestrację. Berlioz wykorzystał tu m.in. cztery kotły, talerze, dzwony, wielki bęben, no i dwie harfy. Ale nie wykorzystał gitary. Wspominam o tym, bo tak się składa, że dziś w związku z naszym konkursem do 16 spędzą Państwo czas właśnie z brzmieniem tego instrumentu.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Płyta na lato.
0: Zanim jednak brzmienie gitary, to dzień dobry, winien jestem Państwu od Elżbiety Malinowskiej, która rozpoczęła swój dyżur przy konsolecie. No i winien jestem Państwu jeszcze odpowiedzi z wczoraj. Przypomnę, że przy okazji wspólnego wsłuchiwania się w rejestrację ostatniego koncertu, który Artur Rubinstein dał w Polsce, konkretnie w Łodzi, pytałem Państwa o to, za co, no i jak pamiętają Państwo tego pianistę. Pierwsza z nagrodzonych odpowiedzi brzmi zatem tak. Dla mnie znamienne jest, że Artur Rubinstein nigdy nie wystąpił na niemieckiej ziemi po II wojnie światowej jako protest przeciwko Holokaustowi. To napisał pan Sebastian. Gratuluję zatem. I to pierwsza z dwóch osób, do których wyślemy płyty Artura Rubinsteina z tym koncertem wraz z Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, który odbył się w 1975 roku. Druga odpowiedź to odpowiedź pana Mateusza, który napisał tak. Za Brahmsa. Ten klasyk zmarł, gdy mały Artur miał już 10 lat, więc Rubinstein grał jego dzieła jako muzykę sobie współczesną. To owocowało niezwykłą świeżością wykonania, nieosiągalną dla współczesnych pianistów. Raz jeszcze zatem gratuluję, no i dziękuję za wszystkie pozostałe odpowiedzi, te refleksje, którymi zechcieli się Państwo z nami podzielić. Dziś kolejna na to szansa, no i kolejna płyta. Tym razem płyta młodego polskiego artysty, gitarzysty Mateusza Kowalskiego, o grze którego Classical Guitar Magazine pisał jako o czymś, co naprawdę zapiera dech w piersiach. Kilka lat temu już ukazała się płyta Mateusza Kowalskiego zatytułowana Polish Romantic Guitar. I w jej programie znalazły się kompozycje, które pomagają jakoś odkryć nam ten dość zapomniany świat polskiej muzyki gitarowej, ale pojawia się tu także muzyka Fryderyka Chopina. I o niej za chwilę, bo to właśnie Chopina dotyczyć będzie pytanie, które dziś do Państwa kieruję. Czy i dlaczego lubią Państwo lub nie lubią muzykę Chopina w transkrypcjach na gitarę? Przypomnę, że odpowiedzi na tak postawione pytanie, jeśli mają Państwo ochotę przygarnąć, jak to się mówi, płytę Mateusza Kowalskiego, należy wysyłać drogą SMS pod numer 71211, każdą z tych odpowiedzi rozpoczynając od prefiksu lato. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. Dodam tylko dla porządku, że te Państwa odpowiedzi powinny być dość krótkie i zawierać

w 160 znakach. Raz jeszcze zatem pytanie. Czy i dlaczego lubią państwo lub nie lubią muzyki Fryderyka Chopina w transkrypcjach na gitarę? A na początek tej części naszego spotkania w Porze Lunchu jeden z wczesnych mazurków Fryderyka Chopina w interpretacji Mateusza Kowalskiego.

Dogasający, nieśpieszny i bardzo delikatny Chopin. Przypomnę, że to było nagranie gitarzysty Mateusza Kowalskiego, w interpretacji którego usłyszeli Państwo Mazurek Fis-moll numer 1 w opusie 6 Fryderyka Chopina. Na płycie Mateusza Kowalskiego, która jest dziś tematem naszego konkursu Płyta na lato, płycie, którą mogą zdobyć Państwo, dzieląc się z nami swoimi refleksjami, znajduje się sporo takiej chopinowskiej lekkości, bo do programu tego wydawnictwa Mateusz Kowalski włączył przede wszystkim te wczesne chopinowskie mazurki z opusu 6 i opusu 7. Przypomnę, że to właśnie wokół Chopina pytam dziś Państwa o to, czy i dlaczego lubią Państwo, a właśnie może nie,

muzykę Fryderyka Chopina w transkrypcjach na gitarę. Na odpowiedzi czekał będę do północy. Przypomnę, że wysyłać je należy drogą SMS pod numer 71211, każdą ze swoich odpowiedzi poprzedzając prefiksem lato. Kropka. Jednak nie tylko Chopin stał się bohaterem płyty Mateusza Kowalskiego wydanej 5 lat temu. Znajdą tu Państwo także dość intrygujące kompozycje autorstwa kompozytorów, którzy w zasadzie zniknęli z mapy naszych zainteresowań muzycznych. Mamy zatem utwory kompozytorów, których nazwiska brzmią tak: Bobrowicz, Chorecki, Sokołowski, etc., etc. Zatem płyta Mateusza Kowalskiego to nie tylko sposobność do odkrywania muzyki Fryderyka Chopina w tych jakże delikatnych aranżacjach na gitarę solo, ale także do poznania dość pokaźnego dorobku polskich kompozytorów, którzy w XIX stuleciu grali na gitarze, no i siłą rzeczy, zgodnie z modą tamtej epoki, komponowali także na ten instrument. Wśród wszystkich tych, o których wspomniałem, jest człowiek, który w okresie swojego życia, a więc w XIX stuleciu, nazywany był Chopinem gitary. To Jan Nepomucen Bobrowicz i to właśnie jego wariacje opus 7 zabrzmią za chwilę w nagraniu Mateusza Kowalskiego. Zanim one, muzyka, którą mam wrażenie naprawdę warto odkrywać, by jakoś lepiej poznać naszą muzyczną, no i kulturową przeszłość. Przypomnę jeszcze, że numer telefonu, pod który, jeśli tylko Państwo zechcą zdobyć tę płytę Mateusza Kowalskiego, należy pisać, to 71 211. Swoje odpowiedzi należy poprzedzić prefiksem lato. Kropka, no i powinny być one dość zwięzłe. Raz jeszcze zatem pytanie. Czy i dlaczego lubią Państwo, lub przeciwnie, nie lubią muzyki Fryderyka Chopina transkrybowanej na gitarę? Na razie tyle. Mam dla Państwa wspomniane wariacje opus 7 Jana Nepomucena Bobrowicza, nagranie Mateusza Kowalskiego.

0: Polish Romantic Guitar, płyta Mateusza Kowalskiego, na której znalazła się m.in. ta kompozycja, czyli wariacja op. 7 Jana Nepomucena Bobrowicza. Przypomnę, że poza tą muzyką gitarową, polską muzyką gitarową XIX wieku, na tej płycie znajdą Państwo trochę chopinowskich mazurków. I to właśnie w związku z nimi pytam Państwa o to, czy i dlaczego lubią Państwo lub odwrotnie nie lubią muzyki Chopina w transkrypcji na gitarę. Na odpowiedzi czekam do północy. Przypomnę, że każdą z nich należy poprzedzić prefiksem lato kropka i wysłać pod numer telefonu 71 211. Ze wszystkich, które do północy przyjdą od Państwa, jutro wybiorę dwie najbardziej interesujące i to właśnie te dwie osoby otrzymają od nas po jednym egzemplarzu płyty Mateusza Kowalskiego Polish Romantic Guitar. Tak dobiega końca dzisiejszy koncert w porze lunchu. Usłyszymy się ponownie jutro o 14. Przy konsolecie pozostaje z Państwem Elżbieta Malinowska. Do usłyszenia, Karol Furtak.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Prezydent Zełenski zaleca mieszkańcom Ukrainy zaopatrzenie się m.in. w zapasy wody i jedzenia. Rosja zapowiada kolejne ataki na infrastrukturę krytyczną. Wiersz z początku wojny po niemal 5 latach znów brzmi aktualnie. Przekład Krzysztofa Czyżewskiego czyta Angelika Kurowska.
3: Daria Suzdałowa. Bez tytułu. 24 dnia wojny pomyślałam, że zaczęłam się przyzwyczajać. Nawet do dzieci spod gruzów wyciąganych przez wspaniałych, spowitych pyłem mężczyzn, ostrożnie przenoszonych na drugą stronę kadru, niby ziemskie skarby. Lecz wieczorem nagle ciała zaszemrała z okupowanego miasta, gdzie głosy na czas jakiś przybrały formę szeptów, wieść o tym, że ojciec, wciąż wybredny, skarżył się na menu darmowej jadłodajni, w pośpiechu przyrządzone z rzadkich paczek humanitarnych. Barszcz bez mięsa, kasza bez mięsa.

0: Czerwone dywany, wielkie gwiazdy i ponad 100 filmów. Dzisiaj na weneckim Lido rozpoczyna się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Do 12 września Wenecja będzie jednym z najważniejszych miejsc światowego kina.
1: Festiwal otworzy Ink Danego Boyla, film o początkach medialnego imperium Ruperta Murdocha. Złote lwy za całokształt twórczości odbiorą George Clooney i Ellen Burstyn. W oficjalnej selekcji pokazanych zostanie 88 nowych filmów pełnometrażowych, a o prestiżowego Złotego Lwa w konkursie głównym powalczy 21 produkcji. W programie są także polskie akcenty. W sekcji Horyzonty pokazany zostanie film Cudze Rzeczy Grzegorza Dębowskiego. W konkursie głównym znajdzie się natomiast Possible Love południowo-koreańskie reżysera Lee Chang-donga, którego producentem wykonawczym jest Maciej Musiał. Film jest inspirowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. Wenecki Festiwal to także ważne premiery i tematy, które wykraczają poza kino. W tegorocznym programie pojawią się m.in. filmy dotyczące wojny w Gazie i sytuacji rosyjskich dziennikarzy na emigracji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: 7 książek znalazło się w finale tegorocznej Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. 2 z nich pochodzą z Ukrainy, a pozostałe z Białorusi, Czech, Polski, Bułgarii i Serbii. Wśród finalistów są m.in. Cisza nad Stepem, Kazachstan i Pamięć o Rosji, Joanny Czeczot, Ogrodnik i Śmierć, Georgiego Gospodinowa, Dzieci, Mileny Markowicz czy Arabeski, Serhija Żadana. Laureata poznamy 17 października podczas gali we Wrocławiu. Nagroda Angelus jest przyznawana za najlepszą książkę prozatorską wydaną w języku polskim w poprzednim roku. Zwycięzca otrzyma 150 tysięcy złotych. Jury przewodniczy białoruski pisarz, poeta i tłumacz Andrzej Hadanowicz. Jak dziś wygląda polski rynek muzyczny, przed jakim stoi wyzwaniem? Te wątki wybrzmiewają podczas dwudniowej konferencji Muzyka, Biznes, Technologia, która dziś rozpoczęła się w Warszawie. Tegoroczna edycja skupia się m.in. na ewolucji polskiego rynku fonograficznego, zaznacza Anna Cejnowa, przewodnicząca Rady Polskiego Rynku Muzycznego.
2: W zdecydowanym stopniu widzimy już teraz, jak się wszystko zmienia, zarówno technologicznie. Wiele firm czy artystów może korzystać z technologii sztucznej inteligencji jako nowego czy wspomagającego instrumentu i to może być pomocne. Natomiast pod względem prawnym mamy ogromne potrzeby uregulowania tej sytuacji, ponieważ dzisiaj jako rynek jesteśmy całkowicie bezbronni, twórcy, artyści, producenci muzyczni i apelujemy do rządu nieustająco o to, żeby jak najszybciej wprowadził regulacje, które będą chroniły prawdziwych artystów, prawdziwych twórców, których twórczość jest na co dzień wykorzystywana przez systemy sztucznej inteligencji.
0: Konferencja Muzyka, Biznes, Technologia w ramach Fryderyk Festival 2026 potrwa w Fabryce Norblina w Warszawie jeszcze dziś i jutro. Nepal, gdzie tydzień temu doszło do katastrofalnej powodzi, w której zginęło ponad 1000 osób, czeka na pomoc humanitarną. Ta zaczyna napływać z całego świata, także z Polski. Specjalny wysłannik Polskiego Radia do Nepalu, Tomasz Sajewicz, w Katmandu sprawdzał, do kogo pomoc trafiła i jak jest dystrybuowana.
3: Pankaj Bhattarai Fundacji Hapsa Nepal przygotowuje zestawy sanitarno-medyczne dla powodzian. Wewnątrz torby znajdują się materiały najpotrzebniejsze w sytuacjach kryzysowych, kiedy ludzie tracą cały dobytek. To zestawy sanitarne, środki dezynfekujące, mydło, szczoteczki do zębów, środki do uzdatniania wody czy podpaski higieniczne dla kobiet. Paczki od rana do nocy kompletują wolontariusze. Zestawy na terenach popowodziowych dystrybuje najbardziej potrzebującym nepalska policja zbrojna. Zbiórkę w Polsce w serwisie Zrzutka prowadzi Magda Jungowska, która przez 14 lat mieszkała w Nepalu i podobną pomoc organizowała w ramach swojej fundacji White Grain.
4: To, co się wydarzyło teraz, jest tak straszne i na tak ogromną skalę.
3: W ostatnich 2 dniach dzięki funduszom zebranym przez fundację White Grain Hapsa w Nepalu mogła przekazać ponad 700 zestawów sanitarnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
5: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminiu, Turan,

0: Jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Rafael Pichon.
0: W dwójce o tej porze czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam.

0: Bertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa, a na małej scenie muzyczne spotkania Dawson Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
5: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, 6 minut po 16. Elżbieta Malinowska, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i przed mikrofonem Monika Zając. Mówimy państwu dzień dobry i rozpoczynamy audycję Wybieram Dwójkę. Jest środa, 2 września. Imieniny obchodzą Aleksander, Czesław, Eliza, Jakub, Juliana, Stefan i Wilhelma. Słońce znajduje się w znaku Panny i zajdzie o 19.22. My w Wybieram Dwójkę dziś do 18.00 poruszymy sporo tematów muzycznych. To będzie prawdziwie muzyczne wydanie naszego popołudniowego pasma. Połączymy się z Wrocławiem, by zapowiedzieć 61. odsłonę Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. O najważniejszych punktach programu, który w tym roku wyjątkowo silnie będzie skłaniać do refleksji, po 16.30 opowie dyrektor artystyczny festiwalu, profesor Andrzej Kosendiak. Zanim połączymy się z Wrocławiem, zajrzymy do Filharmonii Narodowej.
6: Dzięki temu, że w tym roku zagrałam tak wiele koncertów, odkryłam jeszcze większą radość z bycia na estradzie i poczułam się na niej pewniej. Staram się więc zawsze dawać to, co mam w sobie najlepszego, pokazywać siebie w sposób jak najbardziej szczery, osobisty i bezpośredni.
5: Głos Zitą Wong, artystki, która wieczorem wystąpi przed warszawską publicznością, powróci na naszą antenę już za moment. Proszę zresztą spodziewać się także zaproszeń na trwający w Warszawie festiwal Chopin i jego Europa. W Wybieram Dwójkę będzie dziś mowa także o zbliżającej się premierze utworu Aleksandra Kościowa, skomponowanego na stulecie Polskiego Radia.
7: To jest muzyczne zdarzenie, muzyczny błysk, fenomen. Numen, jak to Kant ujmował, nie bez powodu taki tytuł, to się mieni.
5: Zapowiada się to interesująco, prawda? A szczegóły jeszcze w tej godzinie. Punktualnie o 17.00 przegląd prasy zagranicznej. Później podsumujemy projekt naukowo-artystyczny Muzyka Warmienzis. Zapowiemy też trzeci sezon Klubu Jazzowego, wspólnego przedsięwzięcia Dwójki i TVP Kultura. Pierwszy odcinek jednego z naszych, nie bójmy się tego określenia, ulubionych muzycznych seriali już w ten piątek i to będzie mocne otwarcie. A na otwarcie Wybieram Dwójkę dziś proponujemy muzykę Jerzego Fryderyka Händla.

0: To zespół Armonia Atenea w uwerturze do opery Alessandro Jerzego Fryderyka Händla. Utworów tego kompozytora w programie dzisiejszego koncertu festiwalu Chopin i jego Europa nie będzie. Będą za to kompozycje Fryderyka Chopina, Roberta Schumana i Franciszka Lista. O 19 w Filharmonii Narodowej wystąpi Zitong Wong, zdobywczyni trzeciej nagrody 19 konkursu chopinowskiego. Z chińską pianistką właściwie tuż przed tym występem spotkała się Klaudia Baranowska.
1: Spotykamy się dzisiaj w zupełnie innych okolicznościach niż niemal rok temu. Nie jesteś w Warszawie jako uczestniczka konkursu chopinowskiego, ale jako gość wielkiego festiwalu muzycznego. Czy po tym roku czujesz się już zupełnie inną osobą, inną artystką? Jak zmieniło się twoje życie? Tym razem czuję się zdecydowanie bardziej zrelaksowana niż rok temu. Pogoda też jest przyjemniejsza. Nie jest tak zimno jak wtedy. To dla mnie ogromny zaszczyt wrócić po roku i przyjechać tu z recitalem. Czuję się teraz zdecydowanie swobodniej i bardziej się cieszę samą Warszawą. Chciałabym po prostu dobrze spędzić czas na estradzie, bo powrót do Warszawy z

rozbudowanym programem solowym naprawdę wiele dla mnie znaczy. Ten rok był dla ciebie czymś zupełnie nowym. Bardzo wiele koncertów, podróże po całym świecie. Twoje życie bardzo się zmieniło. Jak z dzisiejszej perspektywy oceniasz udział w konkursach? Oczywiście sama nagroda w konkursie szopenowskim daje ogromną rozpoznawalność wśród publiczności na całym świecie. Myślę, że to najczęściej oglądany w internecie konkurs pianistyczny. Zaraz po konkursie pojawia się bardzo wiele możliwości i propozycji. A pierwszy rok po konkursie jest oczywiście zawsze najbardziej intensywny i wymagający. Szczerze mówiąc, na początku musiałam się do tego wszystkiego przyzwyczaić. Nie powiedziałabym, że było to szczególnie trudne, ale zmian było bardzo dużo. Nagle cały czas się przemieszczasz, podróżujesz z ogromną ilością bagażu, zdarzają się zgubione walizki, opóźnione loty, ale dotarłam tutaj. Teraz podchodzę już do wszystkiego ze znacznie większym spokojem. A kiedy wracasz pamięcią do samego konkursu, czy jest jakiś moment, który szczególnie pozostał ci w głowie? Coś, co wydarzyło się na estradzie, przed występem albo już po nim? Myślę, że ze względu na zmianę kolejności występów w ubiegłym roku, każdy etap wyglądał dla mnie zupełnie inaczej. Czasami bardzo długo czekało się na wyniki. Inni uczestnicy jeszcze grali, więc miało się przed sobą kilka dni oczekiwania. A czasami kończyło się występ i wyniki pojawiały się właściwie zaraz potem. Każdy moment pomiędzy kolejnymi etapami był więc inny. Pamiętam, że po pierwszym etapie miałam bardzo spokojny tydzień, ponieważ grałam pierwszego dnia w sesji porannej. Miałam więc mnóstwo czasu. A im bliżej było końca konkursu, tym bardziej czułam, że tego czasu zaczyna mi brakować. W sumie były to niezwykle intensywne 3 tygodnie. Co jest dla ciebie najważniejsze teraz? Do czego dążysz jako artystka? Czego szukasz i jakie cele sobie stawiasz? Dzięki temu, że w tym roku zagrałam tak wiele koncertów, odkryłam jeszcze większą radość z bycia na estradzie i poczułam się na niej pewniej. Staram się więc zawsze dawać to, co mam w sobie najlepszego, pokazywać siebie w sposób jak najbardziej szczery, osobisty i bezpośredni. Chciałabym również w przyszłości tworzyć bardziej kreatywne programy i proponować je publiczności. To jedna z rzeczy, które najbardziej mnie ekscytują. Ale przy całym tym podróżowaniu, na przykład wyjechałam z domu pod koniec lipca i wrócę dopiero w październiku, to naprawdę bardzo długa podróż. I w tym czasie za każdym razem, kiedy mam możliwość usiąść do fortepianu i ćwiczyć, czuję ogromną wdzięczność, że coś, co kocham, co sprawia mi przyjemność, mogło stać się moją pracą. W tej chwili naprawdę mam poczucie, że spełniło się moje marzenie. Czyli właściwie wszystko jeszcze przed tobą, a co z pierwszym solowym albumem? Myślisz już o nagraniu własnej płyty? Tak, jesteśmy już na etapie planowania. Mam nadzieję, że publiczność będzie mogła ją poznać już w niedalekiej przyszłości. A na koniec wróćmy jeszcze do dzisiejszego recitalu. Chciałabym zapytać cię o sam program. Gdybyś miała powiedzieć publiczności, słuchaczom, czego mogą się dzisiaj spodziewać i na co się nastawiać? Już sama możliwość przywiezienia do Warszawy muzyki różnych kompozytorów wiele dla mnie znaczy. Mam wrażenie, że warszawska publiczność zna mnie przede wszystkim jako pianistkę grającą Chopina. Tym razem usłyszy również muzykę dwóch innych kompozytorów, Schumana i Lista. I bardzo się cieszę, że publiczność będzie mogła razem ze mną odbyć tę podróż. Szczerze mówiąc, to bardzo intymny program. Chciałabym tylko, żeby słuchacze przyszli z otwartą głową. Mam nadzieję, że spodoba im się zarówno mój Chopin, jak i wszystko to, co zagram poza Chopinem. No i już naprawdę ostatnie pytanie. Jakie jest teraz twoje największe marzenie?
Moje największe marzenie.

0: pewnie w tej chwili, żeby ten koncert naprawdę dobrze się udał.
1: A czy Zitong Wong spełni swoje marzenie? Czy ten koncert znakomicie się uda? O tym przekonamy się już dziś wieczorem, także w transmisji na naszej antenie. Początek o 19, a w przerwie tego koncertu będą Państwo mogli posłuchać dłuższej rozmowy z chińską pianistką, którą myślę doskonale pamiętają ci z Państwa, którzy śledzili ubiegłoroczny konkurs chopinowski. To może wróćmy teraz do emocji z października ubiegłego roku i sięgnijmy po nagranie Zitong Wong zarejestrowane właśnie podczas konkursu.

To szopenowski walc Asdur w interpretacji Zitą Wong. To nagranie i wcześniejszą rozmowę z artystką proszę potraktować jako zapowiedź dzisiejszego koncertu festiwalu Chopin i jego Europa, a także transmisji na naszej antenie. To dziś, a jutro w ramach warszawskiego festiwalu Wieczór Beethovenowski. Och, orkiestra pod wodzą Martyny Pastuszki wykona aż dwa koncerty fortepianowe, czwarty i piąty, z Tomaszem Ritterem w roli solisty. Tomasz Ritter, czego można się spodziewać, a z pewnością spodziewać?

Spodziewają się tego miłośnicy jego gry, zagra na fortepianie historycznym. Ten koncert również będziemy w Dwójce dla Państwa transmitować, ale mamy kilka zaproszeń. Czekamy na telefony 22 645 22 22. Mowa o zaproszeniach na jutrzejszy koncert festiwalu Chopin i jego Europa w Filharmonii Narodowej. Początek o 20:30. Tymczasem już prawie 16:26. Za moment połączymy się z Wrocławiem.

0: Sara Aristidou i Orchester des Wandels pod dyrekcją Tomasa Gugajsa w arii z opery Lakme skomponowanej przez Leo Deliba. Niemiecki dyrygent już jutro wystąpi we Wrocławiu podczas inauguracji festiwalu Wratislavia Cantans, o którego programie już teraz porozmawiam z naszym gościem.
1: Gość dwójki.
0: W studiu Polskiego Radia we Wrocławiu jest profesor Andrzej Kosendiak, dyrektor artystyczny festiwalu Wratislavia Cantans. Dzień dobry.
2: Kłaniam się Państwu, dzień dobry.
0: Może zanim o szczegółach programu zapytam o hasło, które towarzyszy tegorocznej odsłonie. Smuga cienia to jest nawiązanie do prozy Józefa Konrada, ale coś mi mówi, że ono nie wynika, to hasło, wyłącznie z Pana literackich fascynacji.
2: Jeśli chodzi o takie osobiste moje wątki,

0: no to morze jest mi bardzo bliskie, a zetknąłem się z prozą Konrada jako nastolatek, ponieważ mieliśmy taką serię wszystkich dzieł Konrada i zaczytywałem się tymi opowieściami. No, wracam do jednej z nich. Smuga cienia to opowieść o, jak państwo wiecie, o młodym człowieku, który już znudzony służbą na statkach postanowił jako oficer pracował, jako postanowił po prostu wrócić do Anglii, by swoje życie zmienić, ale dostaje niespodziewaną ofertę, by zostać kapitanem. No, to było coś, o czym marzył. I to jest, bym powiedział, taka historia o tym, że w pewnym momencie naszego życia przychodzi czas, by pożegnać się z młodością, by się zmierzyć z dorosłością, by podjąć trudy. To jest taka podróż w nieznane, na której spotykamy różne, czasami bardzo dramatyczne wydarzenia, tak jak główny bohater powieści konradowskiej. Więc to jest historia odpowiedzialności, o dorosłości i o krytycznym momencie w życiu każdego człowieka. To jest taka myśl przewodnia, która przewija się no, chyba przez wszystkie programy koncertów, festiwalów, mniej lub bardziej dosłownie. Myślę, że nasza publiczność znakomicie wychwyci wszystkie te wątki, które wynikają z przesłania powieści.
1: Mówimy o dojrzałości, o takim dorastaniu do odpowiedzialności w kontekście indywidualnym. Pan to podkreślił, mówiąc także o swoim odczytaniu powieści Konrada, ale chyba jest też tak, że te wątki odczytuje pan również w takim kontekście wspólnotowym, nie tylko prywatnym, ale także publicznym. I to jest takie pana osobiste nawiązanie też do niespokojnych czasów, w których żyjemy. A czy muzyka może jakoś nas ukoić, albo przeciwnie, zmusić do działania?
0: No, chcielibyśmy rzeczywiście zadać to pytanie, czy jesteśmy gotowi, by brać odpowiedzialność za przyszłość, za nas samych, ale również za tych, z którymi żyjemy, za społeczności, w których przebywamy, pracujemy, za to, co przed nami niesie, czy przyniesie życie. No bo przecież widzimy, co się na świecie dzieje. Wciąż spotykamy się z wieloma dramatami. Ludzie giną, są inne jeszcze zagrożenia, więc tak, tak, to jest takie pytanie właśnie, czy jesteśmy na tyle dojrzali, by zmierzyć się z tą przyszłością.
1: O wszystkich propozycjach festiwalu Wratislavia Cantans z pewnością Państwu dziś nie opowiemy, bo to jest 10 festiwalowych dni, wielkie koncerty w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, ale także te mniejsze w mniejszych miejscowościach Dolnego Śląska, koncerty kameralne, także propozycje dla dzieci. Ale można chyba wyodrębnić również wątek, który roboczo nazwałabym wątkiem dyrektorskim, bo pojawiają się tutaj takie nazwiska jak Paul McCrish czy Giovanni Antonini, no i również pan wystąpi w roli dyrygenta podczas festiwalu.
0: No, no tak, można powiedzieć, że tych cezur w życiu człowieka jest więcej, nie tylko przejście z wieku młodzieńczego w dorosłość, ale również pewnie zmierzenie się z wiekiem dojrzałym, czy później ze starością, więc to jest, tak, to jest ciekawe. Miałem ochotę zaprosić dotychczasowych dyrektorów. Troszkę jest to podróż sentymentalna, bo Paul McCrish z Gabrieli Concert Players wykona koronację Doży Weneckiego. To jest taka rekonstrukcja mszy koronacyjnej z zeskoku XVI wieku, w którym notabene Wenecja również przekroczyła już swoją sługę cienia, o czym pewnie jeszcze mieszkańcy otoczeni splendorem nie bardzo wiedzieli, czy zdawali sobie z tego sprawę. Więc Paul MacLeish wykonał ten program w latach 90., pod koniec lat 90. i to było

0: pierwsze moje zetknięcie się z tym artystą, wtedy się poznaliśmy, wtedy go spotkałem, miałem okazję też rozmawiać, byłem na tym koncercie, więc jest to taka, bym powiedział, podróż sentymentalna, a drugi z dyrygentów, Giovanni Antonini, również prezentuje program, który w jakiejś mierze też był już tutaj u nas przedstawiany, więc tak, to są chwile takich refleksji nad właśnie mijającym czasem. No i cieszę się, że współpracujemy, tak? Bo u nas tutaj w Narodowym Forum Muzyki wyznajemy taką zasadę, że oczywiście zmiany w obsadach dyrektorskich, szefów artystycznych odbywają się, ale odbywają się te odejścia czy przyjścia nowych dyrektorów wtedy, kiedy czy festiwal, czy zespół jest w znakomitej formie. Znaczy nie czekamy, aż się wydarzy coś złego, żeby myśleć o nowym kierownictwie. Wręcz przeciwnie. Bardzo sobie cenię współpracę z byłymi dyrektorami, a z Giovanni Antoninim będę współpracował również w roli dyrygenta. Tym razem Giovanni wystąpi, podobnie zresztą jak w ubiegłym roku, w programie bachowskim. Zagramy kantaty, kolejne kantaty Bacha z udziałem flauto dolce, na którym którego wirtuozem jest Giovanni Antonini. I to jest taka wielka radość, ponieważ poprzedni koncert został zwieńczony nagraną później płytą. Zostanie ona wkrótce wydana w wydawnictwie Alpha Classics. I wydawnictwo zaproponowało mi i Giovanniemu, i mojemu zespołowi wydanie wszystkich kantat Jana Sebastiana Bacha z udziałem fletu, więc to będzie 20 kilka kantat. Mamy plany na następne lata.
1: No zresztą tu znów powrót do tej smugi cienia, bo pan również podkreśla, że do muzyki Jana Sebastiana Bacha trzeba dojrzeć i że zupełnie inaczej się ją odczytuje już na takim zaawansowanym etapie kariery. A skoro znów do tego hasła wracamy, to powiedzmy także o być może takim wątku, który wśród bogactw tego programu mógłby łatwo umknąć, a to są występy zwycięzców festiwalowego konkursu na projekt związany właśnie z tematem tegorocznej odsłony. Na czym ten konkurs polegał i jak będą wyglądały jego owoce?
0: Tak, bardzo się cieszę. W tamtym roku po raz pierwszy ogłosiliśmy konkurs, a w tym roku powtarzamy. Jest to konkurs zarówno na wykonawców czy wykonawcę, jak i na program, więc oceniamy zarówno propozycję programową, która powinna być bliska myśli przewodniej festiwalu, jak i kunszt wykonawczy. Mamy dwa wspaniałe zespoły z bardzo różnymi programami. Mamy koncert Brecce, to jest zespół, w którym wykona dzieła Jerzego Fryderyka Händla i Majan Licht. Wybitny sopranista, to też ciekawe, bo właściwie jego można było zaprosić bez konkursu, nawet kiedyś tak myślałem, ale zgłosił się do konkursu i zwyciężył. A drugi zespół, Cztery Zmysły, to jest kwartet wokalny, a cappella, i on przyjeżdża z muzyką dwudziestowieczną. To też chciałem podkreślić, że Wrocławia Cantans jest festiwalem, na którym prezentujemy muzykę od najdawniejszych czasów. Mamy również koncert w tegorocznej edycji z muzyką średniowiecza. Tomasz Dobrzański z Ars Cantus wystąpi, jak i dzieła najnowsze. Przypomnę, że zamawialiśmy wielokrotnie utwory specjalnie dla Wrocławia Cantans, nie wiem, Pasja Pawła Mykietyna, czy utwory Agaty Zubel i tak dalej, więc rozpiętość tutaj jest, jeśli chodzi o przedziały historyczne, olbrzymia. Oczywiście wspólnym takim mianownikiem jest to, że festiwal ten jest poświęcony najpiękniejszemu głosowi instrumentowi, jakim jest głos ludzki.
1: Powiedzieliśmy zarówno o tej muzyce dawnej, jak i najnowszej. Zresztą, jeśli chodzi o muzykę nową, to my ten wątek jeszcze dziś Wybieram Dwójkę rozwiniemy. Pomówmy zatem o tym, co jest w pewnym sensie pomiędzy, bo tak się złożyło, że zarówno koncert jutrzejszy i

0: inauguracyjny, jak i ten, który będzie finałem festiwalu Wratislavia Cantans, to z kolei repertuar XIX-wieczny.
1: No tak, zaczynamy dziełem Samson i Dalila i Saint-Saensa i rzeczywiście jest to dzieło na wielką orkiestrę, na chóry, solistów. To jest wersja estradowa opery. No i tak jak już wcześniej było wspomniane, koncert poprowadzi Tomasz Gugajs, wybitny, no wciąż młody dyrygent. Ja myślę, że troszkę już właśnie przechodzący tą smugę cienia wchodzi w artystyczny wiek dojrzały, pomimo bardzo, bardzo młodego wieku. Na zakończenie festiwalu Symfonia Tragiczna Gustawa Mahlera. No i tutaj gwiazdy, Tenny Rigatti, Staatskapelle Dresden. I też taka historia, bym powiedział, Gustav Mahler jeszcze wtedy, gdy tworzył to dzieło, jakby był przed serią nieszczęść, które go spotkały, jego i jego rodzinę, ale przeczuwał już prawdopodobnie, że ta przyszłość może być trudna. To jest też taki moment w życiu człowieka, gdy nie wie, co się wydarzy, a być może jakieś przeczucia tutaj w nim tkwią. No i stworzył taką właśnie takie dzieło, które zamknie tegoroczną edycję festiwalu Wratislavia Cantans.
0: To naturalne, że my w tej naszej rozmowie skupiliśmy się na tych największych wydarzeniach, takich koncertach, podczas których to chyba największe obsady się pojawią na scenie, ale ważne, żeby to podkreślić, że również muzyka kameralna jest w obszarze Państwa zainteresowania w tym roku i to w takim najbardziej intymnym wymiarze, bo duetowym, prawda?
1: Tak, ale jeszcze jeśli chodzi o te wielkie wydarzenia, to muszę wspomnieć o Jerzy Maksymiuku i o Symfonii Psalmów i Morzu Debussy, artysta no, wybitny, nasz przyjaciel, obchodzi 90-lecie swoich urodzin. Chcemy go uhonorować. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo emocjonujący wieczór. Rzeczywiście muzyka kameralna jest w stałym jakby nurcie festiwalowych koncertów. Mamy w tym roku dwa duety, a właściwie trzy, bo jeszcze mamy recital pieśni. No i dwie wiolonczele, István Varda i Tomasz Daroch. Nasz tutaj wrocławianin, który jest koncertmistrzem orkiestry Leopoldinum, no oraz dwóch wybitnych skrzypków, również związanych z Wrocławiem, szczególnie Sasza Sitkowiecki, więc będzie Sasza Sitkowiecki, Bartłomiej Nizioł. Duety skrzypcowe i duety wiolonczelowe. I Andrzej Filończyk, o którym też mówiłem, nasz baryton, wrocławianin, który podbija świat w tej chwili. Może nie jest tak znany, być może jak inni, ale na pewno miłośnikom muzyki bardzo znany. Więc cieszę się, że wystąpi tutaj z recitalem pieśni z polską muzyką. Pieśni Karłowicza, Moniuszki, Karola Szymanowskiego.
0: Ja dodam, że...
1: Chciałbym podkreślić może jeszcze, że szczególnie te dwa koncerty duetów odbędą się w bardzo małych pomieszczeniach i zależało mi na tym, żeby słuchacze i widzowie mogli z bardzo bliska zobaczyć, nie tylko posłuchać, ale zobaczyć, jak muzycy przeżywają swoje wykonania. Więc myślę, że to będą no, niezwykle ciekawe koncerty. A jeden znów jest pewnym takim wspomnieniem, bo wiesz, odbędzie się w sali hotelu Pratinum w Wrocławiu, który to hotel mieści się w budynku dawnej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, do której uczęszczałem, tam studiowałem i w auli, gdzie pamiętam, odbywały się egzaminy i różne

0: na koncerty studenckie właśnie ten koncert się odbędzie.
1: Czyli znów wracamy do tej smugi cienia i do tych ważnych momentów. Także w życiu dyrektora artystycznego festiwalu Wratislavia Cantans. Ja dodam, że 4 koncerty tego festiwalu będziemy w dwójce transmitować. Proszę śledzić informacje dotyczące tych transmisji. Mam nadzieję, że ten program będzie okazją do refleksji, ale być może także da nadzieję słuchaczom, także osobom, które pojawią się na tych koncertach. A o 61. festiwalu Wratislavia Cantans, czy też na to wydarzenie, zapraszał Państwa jego dyrektor artystyczny Andrzej Kosendiak. Bardzo dziękuję.
0: Pięknie dziękuję i zapraszam na koncerty festiwalowe.

0: Za nami fragment koncertina Grażyny Bacewicz w interpretacji pianisty Pawła Mazurkiewicza i skrzypka Bartłomieja Nizioła, który wystąpi także w tym roku na festiwalu Wasavia Cantans, o czym przed chwilą opowiadał profesor Andrzej Kosendiak, a my w Wybieram Dwójkę jeszcze nie rozstajemy się z tematem programu tegorocznego wrocławskiego festiwalu. Rok temu w radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego odbył się pierwszy koncert z premierami utworów zamówionych przez Polskie Radio z inicjatywy radiowej Dwójki. 10 na 100, czyli 10 utworów na stulecie Polskiego Radia. W najbliższą niedzielę w ramach festiwalu Wrocławia Cantans wystąpi sekstet wokalny Promodern, który wykona nowy utwór Aleksandra Kościowa, Numen 5, skomponowany właśnie na nasze zamówienie. Piotr Pieron, lider sekstetu, opowiada Ewie Szczecińskiej o współpracy z kompozytorem.
1: Najbardziej we współpracy z kompozytorami lubię niespodziankę. Kompozytorzy są twórcami. My jesteśmy wykonawcami, artystami próbującymi dokonać interpretacji, przepuścić warstwę muzyczną przez swoje doświadczenia, pokazać przez swój warsztat publiczności, przekazać emocje. Natomiast twórca łamie prawa fizyki, bo tworzy coś z niczego. Ja tą niespodziankę uwielbiam najbardziej, a mistrzem niespodzianki, to znaczy tym, co się dzieje pomiędzy słuchaj, napisz nam utwór, poprosimy ciebie bardzo,

0: Może zawrzyj go w takich a takich ramach i to, co przychodzi do nas, mistrzem tej niespodzianki, która się tam dzieje, jest Aleksander Kościów.
1: Tak, o współpracy z Aleksandrem Kościowem mówił bas baryton, a zarazem lider sekstetu wokalnego Promodern Piotr Pieron. Partytura utworu skomponowanego na stulecie Polskiego Radia jest od kilku tygodni w rękach śpiewaków. I nie jest to bynajmniej tradycyjny muzyczny zapis. Ponownie oddajmy głos Piotrowi Pieronowi.
0: Aleksander, zanim przekaże partyturę, kontaktuje się z wykonawcą i bardzo szczegółowo sobie wtedy o kompozycji rozmawiamy, co ja zawsze bardzo, bardzo lubię, bo to wtedy jest takie skrojone pod zdarzenie i pod wykonawcę. I zazwyczaj pytanie, które się pojawia u Aleksandra, chyba się pojawiło w każdej kompozycji, włącznie właśnie z kompozycją powstałą dla Polskiego Radia Numen 5, było: Piotr, czy mam wam zapisać wszystkie moje pomysły, czy zostawiamy aleatoryczną grę z instrukcją na dwie strony, a wy sobie potem to rozegracie z tym elementem przypadkowości, o który mi chodzi. Co wybierasz? Ja zawsze wybieram grę. To jest oczywiście trudniejsze na początku w rozeznaniu się. To jest to samo, co przy zetknięciu ze Stimmung Stockhausena, gdzie się trzeba tam przebrnąć przez te cztery strony maczkiem instrukcji, a potem się pojawia całość, która jest niezwykle fantastycznie do siebie pasuje. To samo u Aleksandra. Jak się to wszystko przejdzie, to wychodzi niezwykle łatwa i intuicyjna w wykonaniu muzyczna gra. Taka muzyczna zabawa, o którą Aleksandrowi często chodzi w tej partyturze już po instrukcji, jest sześciogłosowy wokalny zapis muzyczny i to nawet wygląda dość tradycyjnie. To nie jest ani partytura graficzna. Tam nie ma skomplikowanych znaków, legendy, nie wiadomo. Jest bardzo dużo tekstu wypisanej instrukcji słownej, bo po co oznaczać znaczek? Alek po prostu tłumaczy. Dobra, w tej sekcji zasady są takie. Bierzesz ten motyw i przeplatasz go tyle razy. To może trwać sekundę, to może trwać pięć. Te zasady są ścisłe, ale zawsze uśmiech zespołu i śpiewaków budzi, i mój również, że zazwyczaj te konstrukcje kończą się, chyba że ładniej jest inaczej. Co jest przepięknym ujęciem twórczości Alka, bo ten element estetyczny, że jak stwierdzicie, że między wami tam się zbudowało tak, to możecie sobie pominąć tą instrukcję, że to ma trwać 10 sekund, może trwać 15, jeżeli jest pięknie.
1: Spotkanie z partyturą utworu Aleksandra Kościowa, skomponowanego na nasze zamówienie, wymaga wnikliwości. Dobra współpraca z wykonawcami jest dla tego kompozytora kluczowa. A ponieważ jest to utwór wokalny, przed premierą warto rozwikłać bardzo ważne zagadnienie tekstu utworu.
0: W utworze Numen 5 nie pada ani jedno słowo. Alek stworzył utwór, który jest zjawiskiem samym w sobie, które nie ma aspiracji do tego, żeby być narracyjne w żaden sposób. Jak rozmawialiśmy o tym pomyśle dawno temu, bo on mi kiedyś przekazał, że chodzi mi coś takiego po głowie. Nie ma tam przekazu, który twórca chciał powiedzieć. Ani słowem, ani sugestią, ani nastrojem. To jest muzyczne zdarzenie. Muzyczny błysk. Fenomen. Numen, jak to Kant ujmował. Nie bez powodu taki tytuł. To się mieni. Przez dłuższy czas ten ruch i zmiany, które dochodzą, brzmieniowe, które w tym utworze się zdarzają, są mienieniem się, bo nawet nie są drogą. One są płynnym przechodzeniem czegoś fascynującego coś fascynujące inaczej.
1: Numen 5 Aleksandra Kościowa to zatem utwór bez słów, a śpiewacy nie tylko śpiewają. Jakie inne zadania przewidział dla nich kompozytor?
0: Ja bym chciał zostawić dla publiczności, która doświadczy prawykonania i potem poszczególnych wykonań, tą niespodziankę, jakich dodatkowych efektów brzmieniowych Aleksander użył. Pojawią się nawet nie instrumenty, pojawią się obiekty. Obiekty, które brzmią w nieoczywisty sposób. Na przykład pojawią się dwie misy, w których są kamienie różnego kształtu i to daje nam też tło takie brzmieniowe, bardzo naturalne. Dużo takich zabiegów jest i to jest niezwykle delikatne, kruche. My nie wychodzimy nigdzie chyba poza mezzoforte, natomiast napięcie zdarza się bardzo, bardzo silnie w utworze, więc typowe zjawiska crescendowe, one się muzycznie zdarzają, ale one wynikają z nabudowania raczej wspólnych emocji. Tam nie ma nakazów czysto muzycznych, tu się powinno zrobić głośniej, tylko Aleksander buduje dynamikę przez

0: tym momencie prawdopodobnie zachce wam się wszystkim zrobić coś bardzo intensywnego. Na tym polega dynamika utworów Aleksandra.
1: Z liderem sekstetu wokalnego Promodern Piotrem Pieronem rozmawiała Ewa Szczecińska. Premiera utworu Aleksandra Kościowa na festiwalu Wratislavia Cantans w niedzielę o 12:00. To wydarzenie będziemy też transmitować na naszej antenie, a kolejne transmisje 9, 10

0: Autopromocja.
1: Johann Sebastian Bach. Kantata 140. Wachet auf, ruft uns die Stimme.
2: 200 kantat Jana Sebastiana Bacha. Legendarny cykl audycji profesora Mirosława Perza. Dźwiękowy przewodnik po genialnych dziełach jednego z największych twórców w historii muzyki. Od 4 września na platformie podcastowej Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo Dwójki, jest 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
3: W studiu pojawiła się już Mariana Kryl, a to oznacza, że dziś zaglądamy do prasy ukraińskiej. Witaj, Mariana.
4: Dzień dobry. I właśnie w różnych mediach, portalach jest dużo miejsca poświęconego pierwszemu wrześniu, czyli początek roku szkolnego. I to jest takie nieoczywiste, ale i oczywiste. Na przykład o tym, jak rozmawiać z uczniami o wojnie i pamięci. Suspilna Kultura rozmawia z autorkami poradnika dla nauczycieli o tym właśnie, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie. Nie milczeć i nie wywoływać traumy. W ramach projektu Niedopisani uruchomiono stronę upamiętnienia

wzmacniającą, zapierającą profile postaci świata literatury, których życie odebrała Rosja. To z kolei portal Czy Tom o tym pisze, a także Ukraińska Prawda pisze o maratonie dramatycznym, który odbędzie się od września do grudnia w teatrach ukraińskich miast położonych w pobliżu linii frontu. Zaczynamy od przykrej wiadomości. Jesienna Kraina Książek nie odbędzie się. Organizatorzy festiwalu książkowego, który miał odbyć się we wrześniu w Kijowie, ogłosili przełożenie wydarzenia, a jako powód podano sytuację bezpieczeństwa w stolicy Ukrainy. Czytamy na Suspilna Kultura. Kraina Książek Tajemnicza miała być kolejnym festiwalem książkowym z prezentacjami nowych wydawnictw, spotkaniami i publicznymi dyskusjami. Organizatorzy zaznaczyli, że na kilka miesięcy przed wiosenną edycją planują też rozszerzyć program. Jak twierdzą, festiwal został przełożony na kwiecień 2027 roku, jednak nie podano dokładnej daty. Festiwal odbywa się w Kijowie od 2024 roku i w ciągu 5 poprzednich edycji wydarzenie odwiedziło ponad 270 tysięcy osób. Tegoroczna wiosenna edycja zgromadziła ponad 71 tysięcy gości. Zaplanowany wcześniej jesienny festiwal Kraina Książki otrzymał motyw przewodni Tajemnicza. Miał być poświęcony literaturze, która pobudza wyobraźnię, otwiera przestrzeń dla marzeń i pozwala choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości. Muzeum Dzieciństwa Wojennego we współpracy z nauczycielką Natalią Ponerzą i psycholożką Anną Lęczowską opracowało poradnik metodyczny dla nauczycieli, który pomaga rozmawiać z dziećmi o wojnie i pamięci w bezpieczny i wrażliwy sposób. Zawiera on praktyczne zajęcia oparte na prawdziwych historiach i artefaktach z kolekcji muzeum, które pomagają rozmawiać z dziećmi o pamięci, emocjach, stracie, doświadczeniach wojennych oraz samopomocy poprzez ćwiczenia twórcze i oparte na przedmiotach. Suspilna Kultura rozmawia z autorkami o tym, dlaczego doświadczenia dzieci związane z wojną wymagają szczególnej uwagi, jak zmienia się podejście do nauczania w warunkach wojny na pełną skalę oraz dlaczego nauczyciele muszą dziś szukać równowagi między procesem edukacyjnym, bezpieczeństwem emocjonalnym dzieci, a własnymi traumatycznymi przeżyciami. Dzieciom znacznie trudniej jest przeżyć to doświadczenie niż dorosłym. Nawet dorośli nie zawsze sobie z tym radzą. W końcu trudno powiedzieć, co w ogóle oznacza odpowiednie przeżywanie wojny. Dlatego potrzebne są formy, w których dzieci mogą albo się wygadać, albo coś zrobić ze swoim doświadczeniem, jeśli odczuwają taką potrzebę. A czasem nawet po prostu pomilczeć. Nie wszyscy są gotowi mówić wprost, ale gdy pojawiają się pewne bodźce, przynajmniej zaczynają o tym myśleć, mówi Natalia Ponerza. Obecnie w wielu projektach edukacyjnych dużo mówi się o unikaniu treści wywołujących traumę. Na przykład, że nie należy pokazywać na lekcjach osób z ciężkimi obrażeniami, aby nie wywoływać u dzieci traumy. I to jest zrozumiałe, ale też druga strona medalu, nawet jeśli się nie pokazuje tego w klasie, dzieci mogą to zobaczyć poza szkołą, na ulicy, w wiadomościach, na własnej skórze. I wtedy pojawia się pytanie, czy nie lepiej, aby taka rozmowa odbyła się w kontrolowanym środowisku. Wojny jako zjawiska nie da się po prostu pominąć milczeniem i tak jest ona częścią rzeczywistości dzieci. W ramach projektu Niedopisanie uruchomiono stronę upamiętniającą, zawierającą profile osób związanych z literaturą, których życie odebrała Rosja. Jak dotąd zespół zidentyfikował około 300 osób, pisarzy, tłumaczy, redaktorów, wydawców, literaturoznawców, bibliotekarzy i innych pracowników branży wydawniczej, informuje portal literacki Czy Tomo. Na stronie można wyszukać nazwiska zmarłych pisarzy, zapoznać się z ich biografiami, dowiedzieć się o ich dziełach, karierze zawodowej i twórczej, a także przeglądać zgromadzone przez zespół materiały i wspomnienia bliskich. Na platformie znajduje się również formularz

0: formularz Podziel się imieniem, za pomocą którego można zaproponować osobę do dołączenia do projektu. Na samej stronie poświęconej projektowi Niedopisani czytamy: wojna to sytuacja, w której w walce o ojczyznę, w próbie przetrwania pod naporem wroga ginie przyszłość. Od 2014 roku do dziś Rosjanie zabili około 300 Ukraińców i Ukrainek związanych z literaturą. Niedopisani to projekt upamiętniający tych, których historia w literaturze została przerwana. I na koniec trochę o teatrze. Od września do grudnia w 8 miastach Ukrainy położonych w pobliżu linii frontu odbędzie się maraton dramatyczny. Cykl czytanych na scenie współczesnych ukraińskich sztuk teatralnych, dyskusji z widzami oraz warsztatów poświęconych pracy teatrów z weteranami i żołnierzami, informuje Ukraińska Prawda. Maraton dramatyczny stanie się częścią inicjatywy Ukrainian Drama Network, w ramach której Charkowski Teatr na Żukach już od kilku lat zajmuje się popularyzacją współczesnej dramaturgii ukraińskiej. Jak twierdzi kierownik projektu, dramaturg i współzałożyciel teatru Dmytro Ternowej, w zeszłym roku zespół organizował już czytania współczesnych sztuk w różnych regionach, po czym część tekstów została włączona do repertuaru teatrów jako pełnoprawne spektakle. Oznacza to, że zainteresowanie współczesnymi tekstami pojawiło się, gdy tylko stało się one dostępne. W tym roku postanowiliśmy wzmocnić ten kierunek, a naszymi partnerami zostały czołowe teatry dramatyczne ze wszystkich dużych miast położonych w pobliżu linii frontu, dodał Dmytro Ternowej. I to wszystko na dziś w przeglądzie prasy ukraińskiej.
1: Mariana Kril przygotowała dla Państwa ten przegląd, a skoro jesteśmy w kontekście ukraińskim, to może jeszcze dorzucimy muzykę do tego zestawu tematów. Wkrótce w Warszawie rozpoczną się Dni Muzyki Ukraińskiej. Będziesz śledzić to wydarzenie?
0: Tak, oczywiście. 12. festiwal i powiem, że każdy z tych czterech koncertów jest naprawdę wyjątkowy i warto być w tym roku na festiwalu.
1: A wystąpi między innymi Orkiestra Symfoniczna Narodowej Filharmonii Ukrainy z Kijowa. Polecamy Państwu to wydarzenie. Mariana Kril, jeszcze raz serdecznie dziękuję.
0: Dobrze, dziękuję.
1: Słuchają Państwo Dwójki już 8 minut po 17:00.

0: Royal String Quartet w finale kwartetu smyczkowego G-dur Józefa Haydna. To audycja Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo w środę 2 września. W tym paśmie pozostaniemy z Państwem jeszcze przez nieco ponad 3 kwadranse, a już teraz na kolejne spotkanie zaprasza Beata Stylińska.
1: Gość dwójki.
2: Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest projekt Muzyka Warmiensis, który był realizowany przez ostatnie 6 lat. Moim gościem jest w Radiu w Olsztynie ksiądz dr Tomasz Garwoliński, dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hozjanum w Olsztynie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Projekt Muzyka Warmiensis dotyczył przede wszystkim uporządkowania unikatowej kolekcji rękopiśmiennych zapisów nutowych wydobytych z zabytkowej kolekcji biblioteki. Może zacznijmy od opisu, co znajduje się w tej kolekcji, dlaczego jest ona tak cenna, że należy w nią włożyć tak wiele dbałości.
3: Myślę, że jest cenna, ponieważ jest to dziedzictwo muzyczne historycznej Warmii, która chyba też w świadomości wielu ludzi jest trochę taką białą plamą na muzycznej mapie Polski. No i ta kolekcja, którą posiadamy w naszych zbiorach, troszkę jakby zmienia spojrzenie, bo jest to kolekcja, która zawiera utwory autorów znanych, ale jest ich niewielu. Znanych z imienia, nazwiska, ale dosyć, no można powiedzieć, rzadko wykonywanych, czy nawet bardzo rzadko, ale są też utwory kompozytorów anonimowych i tutaj należy mieć nadzieję, że ci anonimowi kompozytorzy to są w jakiejś części nasi warmińscy kompozytorzy.
2: Twórcy, którzy tam działali. A tak. Proszę mi powiedzieć, duże są te zbiory?
3: W sumie jest to 59 rękopisów, z czego 42 to są rękopisy pojedyncze, a 17 to zbiorczych, czyli zawierających wielu autorów i wiele utworów. Gdybyśmy tak to wszystko zliczyli, wyszłoby nam 723 kompozycje. Oczywiście o różnym sposobie rozbudowania, bo są i bardzo proste, ale są także bardzo rozbudowane.
2: I jeśli chodzi o daty powstania tych dzieł, jakieś najstarsze, jakieś najświeższe?
3: W sumie najstarszym rękopisem jest rękopis mający datę 1747, ale ten rękopis jest rękopisem zbiorczym i zawiera utwory od XVI wieku do XVIII. To jest zdecydowanie najstarszy. Najnowszy zawiera datę 1898 i pochodzi, no, proweniencja Szczuczyn, dzisiejsze województwo podlaskie. Więc to jest dla mnie też zaskakujące, skąd tutaj się u nas wzięło.
2: Na Warmii, bo powiedziałem.

0: powiedział ksiądz, tak, że to dotyczy właściwie warmińskich zbiorów. Czyli tak, skąd one pochodzą? Z jakich miejsc? Z jakich miejscowości?
1: Większość, bo aż 25 rękopisów, pochodzi z Dobrego Miasta, z Kolegiaty Dobromiejskiej, ponieważ tam była już od XVI wieku kapela kościelna, która wykonywała różnego rodzaju repertuar, przede wszystkim kościelny, ale nie tylko, jak się okazuje. Ale są także inne miasta, jest Braniewo, jest Orneta. No praktycznie na Warmii okazuje się, że kapele kościelne były dosyć popularne. Każda z nich miała jakiś swój repertuar, ale no niestety do naszych czasów zachowało się tylko tyle.
0: A jak to się stało, że one wszystkie znalazły się w zbiorach biblioteki w Olsztynie?
1: Tak, to pierwszy powojenny dyrektor biblioteki, ówczesny ksiądz, później biskup warmiński Jan Obłąk, zebrał wszystkie zabytkowe i rękopisy, i księgi do jednego miasta, a więc do Olsztyna. I stąd no, on jeździł do wszystkich parafii i stamtąd zwoził te zbiory i w ten sposób one trafiły, no, można powiedzieć, centralnie do Olsztyna.
0: Bo zadałam to pytanie nie bez powodu, bo przygotowując się do tej rozmowy czytałam także o samej bibliotece Hozjanum i jej historia też jest taka burzliwa, powiedziałabym.
1: Tak, to prawda.
0: I niezwykła. I tutaj nagle te zbiory, które jakby z całej Warmii zostały zebrane w tym jednym miejscu, dlatego mnie to tak zainteresowało.
1: Tak, no burzliwa historia biblioteki, ponieważ 1626 rok to Szwedzi napadli na Braniewo i Fromborg i wywieźli stąd około 3,5 tysiąca ksiąg do Szwecji. Później końcówka II wojny światowej i bombardowanie Armii Radzieckiej, więc też duże zniszczenia. To, co się udało zachować, no to jest około 10 tysięcy starych druków, ale także trochę rękopisów, w tym także te rękopisy muzyczne.
0: No właśnie, pozostańmy przy rękopisach muzycznych. Powiedział ksiądz, że one głównie związane są z działalnością kapel na terenie Warmii. Jakie to były zespoły? Czy to widać po tych utworach, które się zachowały do dzisiaj?
1: Tak, to no, taki największy skład, jaki tutaj no, można zrobić do wykonania, no, to jest 17 muzyków razem z solistami. To jest taki największy skład, który jest możliwy do wykonania, bo jest na przykład, no, co jest dla mnie zupełnie zadziwiające, jest rekwiem Józefa Kozłowskiego. No to już jest na skład orkiestry symfonicznej.
0: No proszę.
1: To właśnie nawet chyba nie sądzę, żeby ten utwór mógł być wykonany u nas kiedykolwiek, bo nie wyobrażam sobie, że w Dobrym Mieście było tylu muzyków. No niemniej inne składy, no to są od bardzo małych, niektóre to są w ogóle utwory tylko na głos i na organy, albo tylko na organy, ale te kameralne zespoły liczą od kilku do właśnie kilkunastu osób.
0: I jakie to są utwory? To jest tylko muzyka religijna?
1: Nie tylko. To też jest trochę zaskakujące, ale tam są także na przykład symfonie, arie, więc także muzyka, można powiedzieć, świecka. No niemniej większość to rzeczywiście utwory religijne, związane no, z funkcją kapel kościelnych. One uświetniały, ubogacały liturgię, więc są tam msze, nieszpory, litanie, ofertoria, antyfony, więc przede wszystkim muzyka kościelna.
0: Wracając do samego projektu tego Muzyka Warmiensis, co znajdowało się jakby w tym projekcie? Co w ramach tego projektu państwo wykonywali? Jakie prace?
1: Tak, więc no, podeszliśmy do tego projektu bardzo kompleksowo. No, docelowo no, marzeniem moim było to, aby ta muzyka ożyła. ale żeby wiedzieć, czy ona się nadaje do tego, żeby ożyła,

0: Trzeba było uporządkować te zbiory, to znaczy najpierw wydobyć je z całego księgozbioru, no to już to ja się tym zająłem, ale później zainteresować muzykologów, którzy by mogli uporządkować, ponieważ to było, no widać było, że nie wszystkie utwory są kompletne. Były trochę przemieszane też. Więc zespół muzykologów pod przewodnictwem pani profesor Danuty Popinigis z Gdańska zajął się właśnie tym, żeby to wszystko rozłożyć, uporządkować i skatalogować. I to się udało. Został wydany katalog naszych rękopisów muzycznych drukiem w 2023 roku i też te utwory znalazły się w bazie RISM. To było podstawą. Druga rzecz, no to chodziło też o to, żeby je poddać zabiegom konserwatorskim i zabezpieczającym, ponieważ widać było liczne ślady użytkowania, co jest też
1: zupełnie naturalne, tak.
0: Tak, ale właśnie, że to nie były utwory tylko odłożone na półkę, ale były wykorzystywane. I tym zajęła się konserwatorka zabytków. A w międzyczasie też szukaliśmy muzyków, którzy by to wykonali, więc do tego są zaangażowani muzycy praktycznie z całej Polski, którzy zajmują się wykonawstwem historycznym i grają na instrumentach albo historycznych, albo kopiach instrumentów historycznych. Chcieliśmy też to utrwalić, no i udało się dotychczas wydać 4 płyty. Materiał do 5 został nagrany kilka dni temu.
1: Zanim poświęcimy chwilę samym nagraniom, tak reasumując, czyli udostępnili państwo te zbiory poprzez ich cyfrowy zapis wszystkim zainteresowanym, zadbali o te materiały, które znajdują się w państwa zbiorach. No i teraz ta realizacja już samej muzyki. Czy one wymagały jakiegoś opracowania? Czy sięgnęli państwo do tych oryginalnych zapisów?
0: Były one wykonywane na podstawie zapisów tych oryginalnych, to znaczy kopii, tak. Bo to są kopie rękopiśmienne z przełomu XVIII i XIX wieku. Tu posłużę się przykładem utworu, który był wykonywany w tym roku podczas koncertów i nagrany też materiał do płyty takiej włoskiej kompozytorki Maddaleny Sirmen. To była msza de dur. I tutaj się okazało dopiero w trakcie prób i nagrań, że po pierwsze materiał nie do końca jest kompletny. Poza tym prawdopodobnie kopista popełnił wiele, wiele błędów, które trzeba było na bieżąco korygować. Więc to jest taka praca, najpierw trzeba to było zapisać z zapisu notowego, tego historycznego, na współczesny zapis muzyczny. No i jeszcze do tego dokonywać różnego rodzaju korekt, więc to była duża praca. W większości została ona podjęta przez doktora Pawła Hulisza, który był kierownikiem artystycznym tego i jest kierownikiem artystycznym tego projektu, oraz przez koncertmistrza Radosława Kamieniarza.
1: Tak, to są takie błędy, wychodzą tylko wtedy, kiedy właśnie zaczyna się w praktyce starać o wykonanie takiego utworu, prawda? Jakoś je wykorzystać.
0: Tak, tak, tak.
1: 4 płyty, powiedział pan, że już powstały. 5 została już nagrana. Jak pan widzi tę muzykę? Co pana najbardziej w niej intryguje? Dlaczego poświęca pan jej tyle uwagi?
0: Przede wszystkim dlatego, że są to kompozytorzy w większości mało znani.
1: Tak.
0: I to jest, można powiedzieć, coś takiego niszowego. Mozarta, Beethovena, znamy wszyscy, to jest oczywiste. Natomiast takich utworów, takich artystów jak Johann Baptist van Hal nie znałem wcześniej. Mhm. W międzyczasie udało mi się zdobyć kilka płyt, bo się okazało, że kilka płyt jest nagranych z jego utworami. Ale na przykład właśnie wspomniana Maddalena Sirmen, albo Lambert.

0: Kraus albo Jan Nepomuk Woczet, zupełnie nieznani.
1: Nic nie mówiące prawie nazwiska, tak.
0: Tak, tak. I myślę, że wielu ludzi, gdy będą słyszeć ich nazwiska, no to będą się dziwić, kto to jest. No, oni w większości to była muzyka kompozytorów z Czech, Niemiec, Austrii i Włoch. No, ale właśnie no, mnie najbardziej intrygowało to, czy są tam nasi rodzimi kompozytorzy. No i tak się wydaje, że przynajmniej kilka tych anonimowych, a nawet nazwisko Müllera, no, dosyć popularne, ale akurat ten, który jest w naszych zbiorach, no, jest związany właśnie z kapelą dobromiejską.
1: Czyli te kapele wykonywały różne utwory, które w ten czy inny sposób pozyskiwały dla swoich celów, ale również wykorzystywały twórczość tą, która rodziła się koło nich.
0: Tak, tak. No, myślę, że wykorzystywali twórczość tych autorów, tych kompozytorów, którzy byli no, w jakiś sposób popularni w danym okresie, no, ale później ich twórczość poszła w zapomnienie. No, i przyznam szczerze, że po każdym koncercie, który dotąd tutaj organizowaliśmy, podchodzili do mnie ludzie i no, z takim tym tak zwanym efektem wow, niemożliwe. To taka muzyka była tutaj grana na Warmii. No właśnie tak.
1: Ale to miłe wrażenia, prawda?
0: Bardzo miłe. Mi serce rośnie i za każdym razem rzeczywiście to jest dla mnie duże przeżycie, no bo no nie ukrywam, jest to projekt, który tak no sam jakoś wymyśliłem. Oczywiście mam współpracowników, którzy mi w tym pomagają, ale, no, ale jest to, można powiedzieć tak w cudzysłowie, moje dziecko. No i gdy widzę, jak się rozwija, to jest to bardzo budujące.
1: Cztery płyty, piąta w przygotowaniu, a proszę mi powiedzieć, jakie ma pan jeszcze plany najbliższe, jeśli chodzi o te zbiory?
0: No myślę, że będziemy kontynuować tutaj to wydawanie płyt i organizowanie koncertów, bo okazuje się, że no, chociaż jest to dla naszej biblioteki no, działalność, można powiedzieć, trochę wykraczająca poza takie typowe ramy, jednak no, zainteresowanie i nawet w tej chwili komentarze po koncertach, jakie się pojawiają na naszym profilu facebookowym, że tak powiem, zobowiązują do tego, żeby nie poprzestać na tym, co jest, ale iść dalej.
1: A te utwory wykonuje jeden zespół, czy prosi pan o współpracę różnych artystów?
0: To jest tak, że nazwaliśmy zespół dla potrzeb tego projektu Capella Warmiensis Restituta i taki trzon główny w zasadzie jest prawie, że niezmieniany, no ale oczywiście artyści mają różne plany i różne inne projekty, więc oni są, no czasami są jakieś modyfikacje. To samo jeśli chodzi o solistów.
1: Czy któryś konkretny utwór poleciłby pan naszym słuchaczom i chciałby posłuchać z anteny radiowej dwójki?
0: O, teraz na bieżąco to mam w głowie te utwory, które są
1: jeszcze niedostępne.
0: Tak, tak, tak, bo one zawsze budzą największe chyba takie zainteresowanie, ale z tych czterech płyt, które wydaliśmy, myślę, że też duży taki zachwyt wzbudził utwór Subtuum Presidium z Frida Kaisera z naszej trzeciej płyty. Jest to utwór bawarskiego kompozytora. No oczywiście słowa są znane, bo to jest utwór Pod twoją obronę, ale melodia to jest właśnie z Frida Kaisera, więc no chyba to byłoby najciekawsze.
1: Bardzo dziękuję. Moim gościem był ksiądz dr Tomasz Garwoliński, dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hozjanum w Olsztynie.
0: Dziękuję bardzo.

Radosław Kamieniarz, Ingrida Gapowa, Piotr Olech, Aleksander Rewiński, Piotr Pieron i Capella Warmiensis Restituta. To muzyczne dopełnienie rozmowy Beaty Stylińskiej sprzed kilku chwil. Słuchają Państwo Dwójki, 25 minut pozostało do jazzowego klubu, na który dziś zaprosi Państwa Przemek Psikuta, ale my wątki jazzowe zainicjujemy dziś nieco wcześniej, bo już za kilka chwil. A do tego czasu słuchamy kompozycji Enrique Granadosa, gra Andres Segovia.

0: Do roku 1944 przenieśliśmy się dzięki nagraniu Andresa Segowi, a w Studiu Dwójki pojawił się już Andrzej Zieliński. Witaj.
1: Nie Andres, dzień dobry, dzień dobry.
0: Andrzeju, lubisz seriale?
1: Tak, ale mało o nich wiem, więc...
0: No, domyślam się, że twój ulubiony serial to Klub Jazzowy Polskiego Radia i TVP Kultura. Trzeci sezon
1: Proszę Państwa, rozpoczynamy. Tak, no, to jest coś niebywałego i muszę przyznać, że to jest spełnienie marzeń o takiej sztafecie jazzowych pokoleń, które nagrywają w studiach Polskiego Radia. No bo mogliby Państwo zadać pytanie, i słusznie, dlaczego sesje jazzowe organizowane w Polskim Radiu są te koncerty, te sesje organizowane bez publiczności? Dlaczego koncerty nie są koncertami tak naprawdę? No i to jest pytanie jak najbardziej słuszne, ale to jest właśnie nawiązanie do wielkiej historii Polskiego Radia z czasów słusznie minionych, bo one miały swoją pozytywną jedną cechę, mianowicie w polskich radiach nagrywano muzykę rozrywkową, wręcz masowo, dlatego że nie prezentowano nagrań ze zgniłego zachodu i płyt winylowych, tylko właśnie produkowano u nas w Polsce muzykę.
0: A muzyków mieliśmy znakomitych.
1: Mieliśmy i mamy wciąż. I kwestia była taka, proszę Państwa, że te studia nagraniowe działały non-stop. Wszyscy najważniejsi muzycy w Polsce przychodzili do Polskiego Radia, nagrywali, ale nie komercyjnie. To nie miało znaleźć się na płycie, to miało się znaleźć w programach Polskiego Radia. No i właśnie dzięki temu mamy takie wielkie zasoby, do których możemy teraz sięgać, jak przypuśćmy chociażby w przypadku płyty Sojka i Stańko, którą ostatnio Państwu wydaliśmy jako Agencja Muzyczna Polskiego Radia, czy do nagrań Mieczysława Kosza. Wszyscy najważniejsi muzycy w Polsce nagrywali w Polskim Radiu. I my właśnie do tych sesji radiowych nawiązujemy w naszym klubie jazzowym programu Drugiego Polskiego Radia i TVP Kultura, ale bez

0: obawy, nie wskrzeszamy Radiokomitetu, tylko łączymy siły w dwóch najważniejszych kulturalnych mediach, by tworzyć coś nowego.
1: Ale co ważne, to jest dobra propozycja także dla wzrokowców. To tak. Właśnie dzięki współpracy z telewizją.
0: Tak, masz zdecydowaną rację, dlatego że my bardzo lubimy w Polskim Radiu, jak Państwo wiedzą, stać na dwóch nogach. Na nodze tradycji, czyli o tym, o czym opowiadałem, na nodze archiwum. To dosłownie dlatego, że budynek Polskiego Radia zbudowany jest niejako na archiwach, które są w fundamentach, w podziemiach Polskiego Radia. Tam są nasze taśmy, my do nich często sięgamy. Tam są właśnie te sesje, do których nawiązujemy. Ale z drugiej strony ta druga noga to jest nowoczesność. No i postanowiliśmy iść z duchem czasu i nie tylko nagrywać radiowe sesje, ale też je prezentować wizualnie, pokazując Państwu, jak to jest w tym Polskim Radiu, w tych studiach, tych legendarnych studiach, jak chociażby w studiu S4, gdzie nagrywali wszyscy najważniejsi od Kory, przez Tańko, Sojkę, każdego artystę, którego mogą sobie Państwo tylko wyobrazić, wymyślić.
1: No to wracając do tych analogii serialowych, to będzie mocny pierwszy odcinek tego nowego sezonu, prawda?
0: Nie wiem, jakie sformułowanie się używa w nomenklaturze serialowej, ale to będzie takie trzęsienie ziemi przed wzrastaniem napięcia, jak u Hitchcocka tak naprawdę. No czyli Leszek Możdżer, numero uno, jeżeli chodzi o polski i europejski, światowy jazz z polskim paszportem muzyk. Muzyk, który zdecydował się właśnie wkroczyć do studia S4 Polskiego Radia, w którym zostawił swój pot, krew i łzy. W tym studiu nagrywał swoje pierwsze płyty ze Zbigniewem Namysłowskim, ale też i swoje najważniejsze płyty, chociażby z sekstetem, ale u nas zawita ze swoim triem, z Patrycją Betley, która gra na perkusjonaliach, na różnych instrumentach z całego świata. To jest coś dla etnomuzykologów też ciekawego, żeby sprawdzać, na czym ona gra. Ale uwaga, oprócz perkusjonaliów i fortepianu, nie ma tam kontrabasu, nie ma tam saksofonu ani trąbki. Jest harmonika ustna, na której gra Kacper Smoliński i to będzie bardzo ciekawa sytuacja, bo Kacper Smoliński przyniesie kilka harmonijek ustnych, w tym jedną kontrabasową. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nazewnictwa, która wydaje bardzo ciekawy dźwięk, przypominający trochę akordeon.
1: A Leszek Możdżer tylko przy fortepianie, czy także inne instrumenty klawiszowe gdzieś tam się pojawią?
0: Nie, Leszek tylko przy fortepianie, chociaż tylko sformułowanie to jest zdecydowanie zbyt mało, bo ten fortepian Leszka Możdżera, jak i Johna Cage'a, jest fortepianem od tysiącu oblicz, bo oczywiście go perforuje. Tam są różne elementy wkładane do naszych Steinwayów radiowych, ale bez obawy wszystko zostało w nietkniętym stanie. Ale mogę Państwu powiedzieć, co będzie dalej. Dlatego, że z jednej strony jest ta nowość, jest nowy projekt Leszka Możdżera, będzie też zupełnie młody muzyk jak Robert Wypasek. Świetny muzyk, którego zresztą wysyłaliśmy za granicę, jako Polskie Radio, by podbijał tamtejsze sceny. Będzie też fortepian Joanny Dudy, czyli takiej mocnej zawodniczki, jeżeli chodzi o europejską scenę. Jej ostatnia płyta jest czymś niesamowitym. I to trio, które współtworzył, takie klasyczne fortepianowe trio, które współtworzy z Maksem Muchą i Michałem Ryndalem, mnie wbiło przynajmniej dwukrotnie już w ziemię, więc mam nadzieję, że Państwa też bije. Będzie też tradycja, to o czym marzyłem, żeby pojawiło się w klubie jazzowym, czyli przedsięwzięcie Michała Tokaja, który stworzył projekt poświęcony, dedykowany, moglibyśmy użyć tego słowa, Andrzejowi Trzaskowskiemu, jego muzyce trzecionurtowej, ale też i tej lżejszej. I w jego zespole zagra Henryk Miśkiewicz, czyli Nestor polskiego jazzu obecnie. Nie najważniejszy muzyk tego starszego pokolenia. Mnie to bardzo cieszy, dlatego że spuścizna Andrzeja Trzaskowskiego jest trochę zapomniana w Polsce, a po Krzysztofie Komedzie, albo tak naprawdę obok Krzysztofa Komedy, to był najważniejszy muzyk tamtych czasów. Ja bardzo lubię myśleć o nim jako o mózgu polskiego jazzu, a o Andrzeju Trzaskowskim, a o Krzysztofie Komedzie jako o sercu polskiego jazzu.
1: No tak, tutaj trudno o hierarchię, a mnie bardzo cieszy taka silna reprezentacja pianistów w tym zestawie.
0: Tak. Tak, celowo wybraliśmy kilka nurtów fortepianu jazzowego, bo jest ten klasycyzujący Leszka Możdżera, jest ten bardzo improwizowany Joanny Dudy, ale też i taki klasyczny hardbopowy Michała Tokaja. No i jest też nowa fala jazzu, czyli Siema Ziemia, zespół, który flirtuje trochę z hip-hopem, trochę z rapem, trochę
1: elektroniką,
0: z transem, z z wieloma gatunkami, proszę państwa. Nie znam ich wszystkich.
1: Tak.
0: Nie, panowie wiedzą, co robią i robią to znakomicie. Będzie też mocniejsza, taka improwizowana odsłona klubu jazzowego. Wojciech Jak na skład i Ksawery Wójciński. No, będzie się działo u nas, proszę państwa.

0: Państwa w dwójce i w TVP Kultura, no bo właśnie my zapraszamy symultanicznie na trzy media, w których...
1: To się rozłoży na trzy, to otwarcie sezonu tak. rozłoży się na trzy dni. W piątek u nas na antenie, w sobotę wersja telewizyjna i jeszcze niedziela...
0: Na naszym kanale YouTube, na YouTubie dwójki. No taka trójca święta trochę wychodzi z tego wszystkiego, ale bardzo się cieszymy, bo te przedsięwzięcia, które tworzymy, często premierowe, często specjalnie robione dla Polskiego Radia, mają możliwość dotrzeć do szerszego grona odbiorców. No i właśnie to jest ta zaleta radia linearnego, że może być linearne, ale może być też absolutnie nielinearne i prezentować, dostosowywać się do nowych trendów i dochodzić do państwa we wszystki możliwy sposób, a jest z czym dochodzić, bo no myślę, że polscy jazzmeni to teraz czołówka europejska. Myślę, że ich liczba to mogłaby wypełnić populację jakiegoś małego kraju europejskiego, Liechtensteinu, Watykanu, może nie, ale na pewno jest to jazz zdecydowanie jakościowy i polecam państwu klub jazzowy programu drugiego Polskiego Radia i TVP Kultura już w najbliższy piątek o godzinie 18 w dwójce, to na sam początek, potem TVP Kultura i potem kanał YouTube dwójki w niedzielę.
1: Do klubu jazzowego zapraszał państwa Andrzej Zieliński. Bardzo dziękuję i powodzenia.
0: Dziękuję bardzo.

0: Słuchają Państwo Dwójki, za nami kompozycja Ludwiga van Beethovena, a przed nami radiowa podróż w czasie.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Rozmowa z Gustawem Herlingiem Grudzińskim, którą obszernie przywołujemy w tych dniach, schodzi na temat emigracji. Jak to jest być literatem oddalonym od swoich czytelników, od języka? Dopytywał w 1982 roku Jerzy Kaniewicz z Wolnej Europy.
5: Jakiego to

0: rodzaju uczucie być polskim pisarzem na uchodźstwie i błagam bez fałszywej skromności pisarzem liczącym się, ważkim, ale odciętym od kraju, od bezpośredniego udziału w życiu polskim, słowem pisarza uchodźcy.
1: Wie pan, to ma swoje cienie, ma swoje blaski i oczywiście trzeba zawsze o tym pamiętać. Jest bardzo trudne życie pisarza na emigracji, choćby z tego prostego powodu, że jest właściwie odcięty od swoich naturalnych czytelników w jakimś większym zakresie, bo w końcu istnieją czytelnicy polscy na emigracji, którzy są odbiorcami naszych książek wydawanych tu na emigracji. Ale właściwie do roku 1980 mniej więcej, to znaczy do tych przemian, jakie w Polsce się zaczęły, właśnie to, co piszę, było bardzo mało znane czytelnikom polskim w kraju. Potem jest to odcięcie, o którym się wielokrotnie mówi, od języka, prawda? W końcu trzeba pamiętać o tym, że życie moje jest w ten sposób ułożone, że w każdym kwartale spędzam 2 miesiące w domu w Neapolu, a miesiąc w kulturze, gdzie pracuję.
0: I tu w Paryżu, gdzie właśnie rozmawiamy.
1: Właśnie, więc dla mnie właśnie te przyjazdy do kultury paryskiej to jest takie zanurzenie się w polskości, tak, i nawet w sensie mówienia. Ja w końcu mieszkam w Neapolu i mówię wtedy po włosku, prawda. Ale też nie trzeba z tym przesadzać, bo to często jest używane w sposób, powiedziałbym, taki dosyć demagogiczny zwrot, który wielokrotnie spotykam u krytyków krajowych czy pisarzy, prawda, że jest skazany pisarz emigracyjny, prawda, na uschnięcie, na Bóg wie co. Nawet sobie przypominam taką zabawną historię, która dzisiaj szczególnie mnie oczywiście śmieszy, że wiele lat temu czytałem taki felieton dosyć znanego krytyka poetyckiego Zbigniewa Bieńgowskiego, w którymś z pism, zdaje się, że w Kulturze warszawskiej, gdzie on właśnie ubolewał nad straszliwie drewnianym językiem Czesława Miłosza. No i właściwie tak go prawie, że pogrzebał tam w tym felietonie, że nic z tego już nie będzie. Jak się okazało, coś z tego jednak wyszło. Więc ja tutaj się zgadzam z ludźmi, którzy tę rzecz badali i poruszali. Taki był szkic Stępowskiego na ten temat i bodajże Jeleński o tym pisał, że czasem to odcięcie takiego codziennego języka polskiego wpływa nawet i dodatnio na to jakieś wyszlachetnienie języka, na jego czystość, klarowność. To jest, i to znaczy, bodajże nawet i Miłosz gdzieś to zauważył. Nie trzeba też i dramatyzować. Wie pan, moja sytuacja też jest o tyle szczególna, że powiedzmy ja znalazłem się jako młody człowiek, jako 20-letni chłopak, prawda, więc jeszcze nie zaznałem tych wszystkich rozkoszy, jakie ma pisarz komunikujący swoje, czy powiedzmy porozumiewający się z szerszą publicznością.
0: I po prostu obcujący z czytelnikiem.
1: I obcujący z czytelnikiem. Właściwie ja poza tymi paroma drobiazgami, o których wspomniałem, właściwie nigdy nie drukowałem, prawda. Natomiast niewątpliwie było dla mnie zupełnie jasne zetknięć z pisarzami starszej generacji na emigracji, że bardzo nad tym cierpieli właśnie pisarze, którzy zdążyli już zasmakować tej przyjemności kontaktu takiego żywego z czytelnikami. Na przykład pamiętam, że bardzo nad tym cierpiał Melchior Wańkowicz, prawda? I bardzo też nad tym cierpiał, bardzo naprawdę, i to mogę obserwować przez jakiś czas, no bardzo często, bo był Kazimierz Wierzyński w okresie, kiedy mieszkał w Rzymie, więc. Ale to byli pisarze już uformowani przed wojną, tak? Pisarze, którzy mieli na swoim tym koncie cały szereg książek i wiedzieli, co to znaczy mieć tą naturalną publiczność. To mnie ominęło, więc ja jestem pod tym względem skromniejszy. Jeżeli powiedzmy książka moja jakaś tutaj rozchodzi się w ilości 1000 egzemplarzy, powiedzmy 1500, to bardzo jestem z tego zadowolony. No a jak już dochodzi do tego, prawda, że zaczynają wychodzić książki w kraju, wprawdzie poza cenzurą, nie w normalnych wydawnictwach.
0: I to są te właśnie największe blaski.
1: To jest rzecz zupełnie niezwykła. No dla mnie ten okres, kiedy dostawałem egzemplarze moich książek, między innymi mi właśnie Inny Świat, czy te Skrzydła Ołtarza wydane przez Solidarność w Wrocławiu, no to były dla mnie oczywiście momenty ogromnego przejęcia i wzruszenia.
2: Każde wydanie podziemne odbierał jak nagrodę, uznanie dla własnej twórczości po dekadach emigracji.
3: Kolejny fragment rozmowy z Gustawem Herlingiem Grudzińskim jutro tuż przed 18:00 i tak jak dziś to będzie ostatni element audycji Wybieram Dwójkę. Elżbieta Malinowska, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Monika Zając, dziękujemy już za dziś. Jutro w Wybieram Dwójkę proszę spodziewać się tematu

związanych zarówno z przyrodą, jak i nowymi technologiami. A teraz już zostawiamy Państwa z kompozycją Antonia Vivaldiego i życzymy pięknego wieczoru.

0: audycja.
1: Zamierzałem popracować nad tą zapowiedzią audycji. Całkowicie obezwładniła mnie jednak niechęć do tego przedsięwzięcia. Jest zatem taka, jaka jest. O gnuśności porozmawiamy w sobotę o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
2: Tworzy projekty bazarów oraz targowisk miejskich, które łączą potrzeby handlarzy, lokalnej społeczności i ekologii. Skupia się na przestrzeniach niedocenianych, marginalizowanych i tymczasowych. W studiu projektowym będziemy gościć Aleksandrę Wasilkowską. Zapraszam w czwartek o 13:05. Aldona Łaniewska-Wołk, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: Jazzowy klub dwójki.
1: Witam Państwa, Przemek Psikuta. Zapraszam na środowy cykl Coltrane'owski. Dziś kolejne spotkanie i dziś zapowiadana przed tygodniem wyjątkowa sesja, która miała miejsce podczas jednego wieczoru 22 lutego 1967 roku. Sesja, która zainspirowała całe rzesze muzyków młodszych pokoleń, zainspirowała duety. Duety na saksofon tenorowy i perkusję. Dziś pojawią się takie duety, no ale oczywiście na początku ten punkt wyjścia, czyli spotkanie Johna Coltrane'a z Rashidem Alim. Z Rashidem Alim, który, jak pamiętamy, był tym ostatnim ważnym perkusistą wokół Johna Coltrane'a, znacznie młodszy, wyrastał w Filadelfii, gdzie, jak sam wspominał,

należał do grona lokalnych wyznawców Coltrane'a. Pod koniec lat 50. podobno siadywał często w parku Fairmont nieopodal domu matki Coltrane'a w dzielnicy Strawberry Mansion, aby słuchać. Przysłuchiwał się wtedy, jak Train ćwiczy na najwyższym piętrze kamienicy. Rashid Ali przeżył też własną przemianę za sprawą Coltrane'a, który namówił go na przeprowadzkę do Nowego Jorku. Tam trafił na muzyków, tam trafił na ludzi grających ze znacznie większą swobodą w podejściu do rytmu, a jak wiemy, ta swoboda była dla Alego niezwykle ważna. No i 22 lutego 1967 roku Ali rutynowo przyszedł do studia Rudiego van Geldera na umówione nagrania. Umówiony był termin nagrań. Rashid Ali spodziewał się, że zastanie w studiu cały zespół, ale okazało się, że Train jest sam. "Tylko ty i ja", powiedział krótko John Coltrane i zaproponował granie duetów. Nagrali ten album w jednym podejściu. Ali wspominał, że wcale nie czuł się wówczas komfortowo, że był spięty, że jest przekonany, że gdyby mógł się przygotować, zagrałby, wypadłby lepiej. No ale Coltrane doskonale wiedział, co robi. Chciał właśnie takiego spontanicznego spotkania. Te duety ukazały się dopiero w 1974 roku na longplayu Interstellar Space. Otwiera go utwór zatytułowany Mars.

Co mam grać? Zapytał podobno Rashid Ali Coltrane'a 22 lutego 1967 roku w studiu Rudiego van Geldera. Absolutnie to, co chcesz, odpowiedział Train. No i tak powstała jedna z najbardziej niezwykłych płyt w dorobku Coltrane'a, w dorobku Alego też, Interstellar Space. Ta podróż międzygwiezdna, Mars, to utwór, który całość otwiera. Cztery utwory na long playu w wydaniach kompaktowych, uzupełnione jeszcze o dwa kolejne. W sumie sześć pozycji zagranych za jednym podejściem podczas jednego długiego wieczoru. Dla Rashida Alego ta płyta była symboliczna, bo jak wiemy, perkusista żył długo. Zmarł dopiero w roku 2009 w Nowym Jorku. No i poniósł dalej w świat zdobycze, to wszystko, czego dowiedział się, to wszystko, co zrozumiał, grając u boku Train'a. Grając free, grając także wyzwoloną muzykę, swobodnie improwizowaną. Pamiętajmy, że współpracował na przestrzeni lat z takimi gigantami jak Albert Ayler, jak William Parker, James Blood Almer, Alice Coltrane oczywiście, Archie Shepp, Sonny Rollins, Jackie McLean, Marion Brown i wielu, wielu innych. Album Interstellar Space, zbiór duetów, przez niektórych krytyków określany był, opisywany był jako pokłosie duetów Coltrane'a wcześniejszych, jego tych, powiedzieli,

moglibyśmy eskapad saksofonowo-perkusyjnych, które znamy z płyt Crescent, Transition, przede wszystkim także z płyty koncertowej zarejestrowanej w klubie Half Note. Chodzi oczywiście o duety z Elvinem Jonesem przede wszystkim. O duety koncertowe, klubowe. Kiedy słuchamy tej płyty dziś, słyszymy, że wcale nie chodzi tutaj o granie klubowe. Że te duety oparte są na pewnej bardzo precyzyjnej koncepcji. Ben Radcliffe twierdzi na przykład, że słychać tu pełne pasmo ekspresji, od ostrych, poszatkowanych fraz po płynne, schodzące skale dwunastotonowe, zagrane w takim tempie i z tak wyraźną artykulacją, że niemal jakby podłoga uciekała nam spod stóp. Mamy tu także mnóstwo elementów finezyjnych, takich, gdzie Coltrane sięga po instrumenty perkusyjne, gdzie z kilku dźwięków, z kilku takich subtelnych kontrapunktów wyłania się dopiero temat. Tak jest w przypadku tematu drugiego, Venus.

Interstellar Space. Rzecz nagrana 22 lutego 1967 roku, a wydana dopiero we wrześniu roku 1974. Ta płyta, te duety Coltrane'a z Rashidem Alim, wymieniane później wielokrotnie jako czysta inspiracja dla muzyków grających free, grających jazz, improwizujących. I teraz chciałbym, abyśmy dołożyli do duetu Interstellar Space duet Dual Pleasure, czyli idealny przykład kontynuowania tej koncepcji, a kontynuatorami będą saksofonista Ken Vandermark, urodzony w roku 1964 w Warwick na Rhode Island, oraz norweski bębniarz Pål Nielsen Love, rocznik 1974. Symbolicznie urodził się w roku wydania na rynku płyty Interstellar Space. Dual Pleasure to ich pierwsze duetowe spotkanie, które przyniosło kolejne duety, kolejne improwizowane sesje, ale zaczynamy od początku. Rok 2002. Vandermark i Nielsen Love, którzy traktują scenę jak laboratorium, dekonstruują formę, bardzo swobodnie korzystają z tej interakcji pomiędzy sobą. Ten album, który ukazał się w roku 2002 nakładem oficyny Small Town Supersound, miał swoją kontynuację, poparty koncertami Europa, Ameryka Północna, Japonia, nawet Brazylia. Nielsen Love i Vandermark regularnie powracali do formuły duetu. Ten ich duet, jak sami twierdzą, był potem kluczem, był taką bazą, był filarem dla twórczości większych projektów. Nawet Chicago Tented Petera Brotzmana, Lean Left, Double Tandem. Wszystko zbudowane na tej osi porozumienia pomiędzy saksofonem a bębnami. Warto pamiętać także o ich albumie Screen Off, wydanym kilka lat temu, gdzie producent Lasse Marhaug stworzył opowieść, korzystając z półprofesjonalnych, często nawet z amatorskich nagrań publiczności, fanów duetu. No, jest w czym wybierać, tak jak mówimy, to jest piękny cykl spotkań. Szkoda, że Coltrane nie mógł wejść ponownie do studia z Rashidem Alim i nagrać drugą część swoich kosmicznych podróży. Dual Pleasure, Pål Nielsen Love, bębny, Ken Vandermark, saksofon tenorowy. Posłuchajmy finałowego ogniwa tej płyty. Rozbudowana suita zaczyna się od trzęsienia ziemi, a później w drugiej części tego utworu dzieją się rzeczy, powstają takie barwy, które myślę można śmiało zestawić, porównać z tym, co zrobili kiedyś Coltrane i Ali. Dual Fiction.

Paul Nielsen Love, perkusja, Ken Vandermark, saksofony barytonowy i tenorowy. Tak grali 24 lata temu na swojej debiutanckiej duetowej płycie Dual Pleasure. Kilka twarzy ma ten duet, jeśli można tak powiedzieć, ponieważ Ken Vandermark lubi także sięgać po różne klarnety. Ja wybrałem na dziś finał tego spotkania zatytułowany Dual Fiction, który myślę dobrze obrazuje nam, dobrze tłumaczy nam inspiracje wynikające z albumu Interstellar Space Johna Coltrane'a, jednego z najbardziej spektakularnych dzieł

Coltrane'a w całej jego karierze. Rzecz, która powstała w ostatnim roku życia saksofonisty, o której Ben Radcliffe pisze, brzmi jakby ktoś gorączkowo i z wielką energią coś gromadził, nagarniał, przysuwał do siebie. Rzecz, która zainspirowała właśnie między innymi taki duet jak ten przed chwilą. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania proponuję, abyśmy powrócili do oryginału. Luty 1967 roku, studio Rudiego van Geldera w Inglewood Cliffs i rzecz, która nie znalazła się na oryginalnym long playu Interstellar Space, ale została pokazana w reedycji kompaktowej Jupiter Variation. John Coltrane i Rashid Ali. Wojciech Ciarka i Przemek Psikuta. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizdą w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
0: Reklama.
8: Cały czas słuchają państwo dwójki, właśnie wybiła 19:00.
1: Letni festiwal muzyczny.
8: Łączymy się z Filharmonią Narodową. Na miejscu jest Andrzej Sułek.

Dobry wieczór, kłaniam się Państwu z sali koncertowej Filharmonii Narodowej, gdzie za chwilę z recitalem wystąpi laureatka trzeciej nagrody ubiegłorocznego 19. konkursu chopinowskiego, pochodząca z Chin, pianistka Zitong Wong. Pianistka, która na tym ostatnim konkursie wyjechała nie tylko z tego ostatniego konkursu wyjechała nie tylko z brązowym medalem, ale także z nagrodą Christiana Zimmermana za najlepsze wykonanie sonaty, a grała sonatę bemol. Warto dodać, że konkurs Anno Domini 2025 nie był jej pierwszym konkursem, bo próbowała już sił w roku 2021, ale wtedy nie wyszła poza pierwszy etap. Zitong Wong była jedną z tych pianistek, które przykuły moją uwagę. Jej wykonania zdradzały wielką artystyczną, pianistyczną dojrzałość, choć jak w przypadku większości uczestników ubiegłorocznego konkursu chopinowskiego, także i jej występy w poszczególnych etapach nie były wyrównane pod względem pewności, dojrzałości, czy też przygotowania w pełni przekonującej artystycznej koncepcji całego repertuaru. Ale kiedy sięgam pamięcią do tych miesięcy, tygodni konkursowych sprzed roku, to ona właśnie jawi mi się jako jedna z ciekawszych postaci, które ostatecznie pojawiły się w konkursowych finałach. No a co usłyszymy dzisiaj? Zacznie od nokturnu H-dur opus 9, numer 3 Fryderyka Chopina, po czym grać będzie David Bündel Tänze, czyli tańce związku

Dawidowego opus 6 Roberta Schumana. Po przerwie usłyszymy 4 emprompti Fryderyka Chopina, a następnie fantazje na tematy Wesela Figara, tematy z opery Mozarta, oczywiście opracowane przez Franciszka Liszta, a do tego jeszcze w fortepianowym wcieleniu Ferruccia Busoniego. Myślę, że to będzie bardzo efektowne zwieńczenie całego niezwykle interesującego repertuaru, no bo spotykają się w programie tego wieczoru wielkie postacie muzycznego romantyzmu. Te słynne lata 1809-1811, a więc od urodzin Mendelssohna do urodzin Liszta, to moment, kiedy przyszło na świat 4 największych kompozytorów tamtego czasu. No i tak się złożyło, że każdy z nich miał wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o twórczość fortepianową. Nocturn Hadur opus 9 numer 3. To nokturn z pierwszego opusowanego zbioru nokturnów Fryderyka Chopina. Chopin napisał 3 z tych nokturnów nieco później niż pozostałe 2. Prawdopodobnie w roku 1831. To najpewniej jeszcze nokturn czasu wiedeńskiego. Nokturn pod wieloma względami nie tylko dojrzalszy od swoich 2 opusowych braci, ale także różniący się choćby pod względem wskazania charakteru, bo rzadko zdarza się, by nokturn miał określenie scherzando. No ale pamiętajmy, że te nokturny to nie kołysanki, ale także czasem nocne igraszki. Nokturn, którego środkowa część stoi w bardzo silnym kontraście z barkarolowymi częściami zewnętrznymi, rozpocznie ten recital. No a potem Zitong Wong zagra wielki i także legendarny cykl Roberta Schumana, który jest kolejnym wcieleniem jego idei formy kalejdoskopowej, cyklu składającego się z drobnych utworów. Choć ten nosi opusowy numer 6, to jest późniejszy od pewnie bardziej słynnego i częściej grywanego cyklu Karnawał, opus 9. No ale można też śmiało doszukiwać się pewnych pokrewieństw i relacji między obydwoma tymi cyklami, bo ten związek Dawidowy, który występuje w końcu Karnawału, opus 9, tutaj objawia się już w całym bogactwie jego postaci. No i jak zauważał sam Robert Schumann, te postacie, które nosiły w Karnawale opus 9 maski, tutaj maski zrzucają, no i stają się tymi pełnokrwistymi bohaterami opowieści Schumana, a poniekąd także jego publicystyki muzycznej wyrażanej dźwiękami fortepianowych miniatur. Związek Dawidowy, Dawid Bündler, to taki wyimaginowany związek postępowych muzyków, postępowych artystów, którzy mieli toczyć walkę z filistynami, czyli tymi kompozytorami, których Schumann uważał za nazbyt filisterskich, zbyt tradycjonalistycznych, może nawet pedantycznych w swoim odczytywaniu misji i roli muzyki. Komu przeciwstawiał się Schumann? No, między innymi takim tuzom jak Rossini, Bellini i Donizetti, także Meyerbeer, także Thalberg, którego oskarżał o pustą wirtuozerię. No a oczywiście w tle są jego literackie fascynacje. Oczywiście lektura E.T.A. Hoffmana. No i te wszystkie wcielenia postaci, które otaczały Schumana w jego życiu ówczesnym, z Klarą Schumann na czele. Warto zauważyć, że skrajne części tego cyklu utrzymane są w tonacji C-dur, no a to C to oczywiście odniesienie do imienia jego ukochanej. Zitong Wong wychodzi na estradę sali koncertowej Filharmonii Narodowej, zatem przed nami Nocturne Hadur opus 9 numer 3 Fryderyka Chopina.

Zita Hwang rozpoczęła swój recital od nocturnu H-dur, opus 9, numer 3 Fryderyka Chopina. I to trzeci nocturn, który słyszałem w jej wykonaniu, bo podczas konkursu grała dwa inne. Przed nami opus 6 Roberta Schumana, David Bündler Tänze. Nazwy określenia 18 części podam Państwu już po zakończeniu występu chińskiej, choć urodzonej w Mongolii pianistki. Pomysł na ten związek Dawidowy przyszedł do Schumana po lekturze Ernsta Teodora Amadeusa Hoffmana z Ragnus Brüder. To literacka wizja kręgu artystycznego, który oczywiście Robert Schumann przykroił do swoich doświadczeń i postaci, które go otaczały. Oczywiście pojawiają się tam Eusebiusz, Florestan, mistrz Rara.

0: Zitą Wong zakończyła pierwszą część swojego recitalu na festiwalu Chopin i Jego Europa cyklem Roberta Schumana, cyklem Dawid Bimbo Tance opus 6. Sam Robert Schumann powiedział, że wydało mu się dobrym pomysłem, by nakreślić rozmaite postawy wobec sztuki, wymyślić przeciwstawne postacie artystyczne, z których najważniejsi to Eusebiusz i Florestan. Oczywiście modelami Schumana byli Wald i Wult, dwaj bracia, bohaterowie powieści Jean-Paula. Pojawia się także w tym zestawie postaci mistrz Raro, to uosobienie Friedricha Wicka, nauczyciela fortepianu Roberta, no i oczywiście ojca cudownej Klary. Klara pojawia się w tym cyklu cytowana niemal wprost w postaci miniatury, jednej z jej fortepianowych miniatur, motyw Suave Musical opus 6, to motyw Klary Wick. No i proszę Państwa, ten cały cykl składający się z 18 miniatur ułożony jest następująco. Obiecałem Państwu nazwy tych części, tych miniatur, a więc Lebhaft, Żwawo, Inis, co można przetłumaczyć albo intymnie, albo z głębokim uczuciem. Część trzecia to Mit Humor, z humorem, czwarta Ungeduldig, niecierpliwie, piąta Einfach, z prostotą, szósta Sehr rasch, bardzo szybko, siódma Nicht schnell, a więc niezbyt szybko, ósma Frisch, świeżo, dziewiąta Lebhaft, żwawo. Potem rozpoczyna się drugi tom, druga część tego cyklu, Balladen massig, sehr rasch, a więc w stylu ballady, balladowo i bardzo szybko. 11 utwór nosi określenie Einfach, z prostotą, 12 to znowu Mit Humor, z humorem, 13 Wild und lustig, z dzikością i wesoło, 14 Zart und singend, delikatnie i śpiewnie, 15 Frisch, świeżo, 16 Mit gutem Humor, z dobrym humorem, numer 17 Wie aus der Ferne, jakby z daleka, i to jest reminiscencja drugiego ogniwa cyklu, pewnie Państwo to zauważyli. Z głębokim uczuciem, intymnie, owo Inis, które Zitą Wong grała rzeczywiście jakby z oddalenia, jakby z innej perspektywy akustycznej, brzmieniowej. Kończy się wszystko w tempie nicht schnell, a więc niezbyt szybko. Jestem pod wielkim wrażeniem gry tej pianistki, pianistki, która występowała na konkursie chopinowskim pod chińską flagą, ale urodziła się w Mongolii. O tym, jak potoczyły się jej losy, co czuje po powrocie do Warszawy i jaki jest jej osobisty stosunek do tego repertuaru, który dziś wykonuje w Filharmonii Narodowej. O tym rozmawiała z Klaudią Baranowską.
1: Spotykamy się dzisiaj w zupełnie innych okolicznościach niż niemal rok temu. Nie jesteś w Warszawie jako uczestniczka konkursu chopinowskiego, ale jako gość wielkiego festiwalu muzycznego. Czy po tym roku czujesz się już zupełnie inną osobą, inną artystką? Jak zmieniło się twoje życie? Tym razem czuję się zdecydowanie bardziej zrelaksowana niż rok temu. Pogoda też jest przyjemniejsza. Nie jest tak zimno jak wtedy. To dla mnie ogromny zaszczyt wrócić po roku i przyjechać tu z recitalem. Czuję się teraz zdecydowanie swobodniej i bardziej się cieszę samą Warszawą. Chciałabym po prostu dobrze spędzić czas na estradzie, bo powrót do Warszawy z rozbudowanym programem solowym naprawdę wiele dla mnie znaczy. Ten rok był dla ciebie czymś zupełnie nowym. Bardzo wiele koncertów, podróże po całym świecie. Twoje życie bardzo się zmieniło. Jak z dzisiejszej perspektywy oceniasz udział w konkursach? Oczywiście sama nagroda w konkursie chopinowskim daje ogromną rozpoznawalność wśród publiczności na całym świecie. Myślę, że to najczęściej oglądany w internecie konkurs pianistyczny.

0: Zaraz po konkursie pojawia się bardzo wiele możliwości i propozycji. A pierwszy rok po konkursie jest oczywiście zawsze najbardziej intensywny i wymagający. Szczerze mówiąc, na początku musiałam się do tego wszystkiego przyzwyczaić. Nie powiedziałabym, że było to szczególnie trudne, ale zmian było bardzo dużo. Nagle cały czas się przemieszczasz, podróżujesz z ogromną ilością bagażu, zdarzają się zgubione walizki, opóźnione loty, ale dotarłam tutaj. Teraz podchodzę już do wszystkiego ze znacznie większym spokojem.
1: Right now I'm just coping everything with a more calming mind.
0: A kiedy wracasz pamięcią do samego konkursu, czy jest jakiś moment, który szczególnie pozostał ci w głowie? Coś, co wydarzyło się na estradzie, przed występem albo już po nim? Myślę, że ze względu na zmianę kolejności występów w ubiegłym roku, każdy etap wyglądał dla mnie zupełnie inaczej. Czasami bardzo długo czekało się na wyniki. Inni uczestnicy jeszcze grali, więc miało się przed sobą kilka dni oczekiwania. A czasami kończyło się występ i wyniki pojawiały się właściwie zaraz potem. Każdy moment pomiędzy kolejnymi etapami był więc inny. Pamiętam, że po pierwszym etapie miałam bardzo spokojny tydzień, ponieważ grałam pierwszego dnia w sesji porannej. Miałam więc mnóstwo czasu. A im bliżej było końca konkursu, tym bardziej czułam, że tego czasu zaczyna mi brakować. W sumie były to niezwykle intensywne 3 tygodnie. Co jest dla ciebie najważniejsze teraz? Do czego dążysz jako artystka? Czego szukasz i jakie cele sobie stawiasz? Dzięki temu, że w tym roku zagrałam tak wiele koncertów, odkryłam jeszcze większą radość z bycia na estradzie i poczułam się na niej pewniej. Staram się więc zawsze dawać to, co mam w sobie najlepszego, pokazywać siebie w sposób jak najbardziej szczery, osobisty i bezpośredni. Chciałabym również w przyszłości tworzyć bardziej kreatywne programy i proponować je publiczności. To jedna z rzeczy, które najbardziej mnie ekscytują. Ale przy całym tym podróżowaniu, na przykład wyjechałam z domu pod koniec lipca i wrócę dopiero w październiku. To naprawdę bardzo długa podróż. I w tym czasie za każdym razem, kiedy mam możliwość usiąść do fortepianu i ćwiczyć, czuję ogromną wdzięczność, że coś, co kocham, co sprawia mi przyjemność, mogło stać się moją pracą. W tej chwili naprawdę mam poczucie, że spełniło się moje marzenie. A czy sam udział w konkursie chopinowskim był jednym z tych twoich marzeń? Na pewno środkiem do spełnienia tego, o którym teraz mówiłaś. Pierwszy raz wystąpiłaś tutaj w Warszawie w 2021 roku na konkursie, a 4 lata później wróciłaś. Tak, nie wiem dlaczego, ale od dawna czuję, że Warszawa ma dla mnie jakąś szczególną siłę przyciągania. Byłam tutaj już w 2018 roku na festiwalu i spędziłam w Warszawie miesiąc. Od tamtej pory zawsze czułam bardzo silną więź z tym miastem i zawsze cieszę się na myśl o powrocie. Sam konkurs również daje zupełnie wyjątkowe doświadczenie. Przez cały ten czas skupiasz się wyłącznie na muzyce jednego kompozytora. Myślę, że to była dla mnie szansa, która zdarza się raz w życiu, a właściwie w moim przypadku 2 razy w życiu i jestem za to ogromnie wdzięczna. A potrafisz sobie wyobrazić, że za 20 lat, a może wcześniej, może później, sama zasiądziesz w jury konkursu chopinowskiego? Och, to byłoby bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że w jury znaleźliby się wtedy także moi przyjaciele. A jaką jurorką chciałabyś być? Czego przede wszystkim szukałabyś u młodych pianistów, gdybyś miała wybierać tych najlepszych? Szczerze mówiąc, trudno mi odpowiedzieć, no bo nie mam takich doświadczeń. Nigdy wcześniej nie byłam jurorką, ale bardzo cenię indywidualność. Chciałabym zobaczyć prawdziwą więź pianisty z utworami, które wykonuje, a nie tylko realizowanie wskazówek nauczyciela. Chciałabym zobaczyć, usłyszeć osobowość. Wspominałaś o układaniu programów. Po konkursie grasz oczywiście bardzo dużo Chopina,

ale dzisiejszy recital pokazujecie też w innym repertuarze. Jaki był pomysł na ten program? Co łączy wszystkie utwory i co chciałaś przez nie opowiedzieć? Na początek wybrałam nokturn Chopina, a potem wstępie tańce Związku Dawida Schumana. To cykl, który Schumann napisał w czasie, kiedy myślał o nim jako swego rodzaju

się wszystkie cztery podczas jednego recitalu. Mam wrażenie, że prowadzą ze sobą bardzo szczególny dialog. Na później jest Liszt i jego fantazja na temat z opery Mozarta Wesele Figara. To utwór, który bardzo często grałam w ostatnim roku, szczególnie w tym sezonie. Jest niezwykle wirtuozowski, ale bardzo lubię jego pierwszą część, ponieważ przywołuje bardzo wyraźnie operę Mozarta. W tych melodiach można usłyszeć operowe brzmienia. To temat, który właściwie wszyscy znają, więc mam poczucie, że zawsze znajduje reakcję wśród publiczności. Czuję wtedy, że coś zaczyna dziać się również na sali. Dlatego za każdym razem bardzo lubię grać ten utwór. A co ten program daje tobie jako pianistce? Jaką Zitong Kwang możemy w nim usłyszeć? Kiedy układam programy, zawsze staram się wybierać utwory, które naprawdę lubię, które kocham. I myślę, że już sam wybór muzyki, którą kochamy, pokazuje część naszej osobowości. Kiedy później zaczynasz pracować nad tymi utworami, stopniowo odkrywasz także związki między nimi i zastanawiasz się, jak mogą funkcjonować razem. Dla mnie ten program jest w pewnym sensie mniej poważny, bardziej swobodny, bo jest pełen romantycznych utworów, takich jak Impromptu. To trochę tak, jakbyśmy wędrowali przez światy tych różnych twórców. Chciałabym, żeby słuchacz podszedł do tego z otwartością i pozwolił zabrać się w podróż. Dla mnie ten program nie prowadzi do jednej konkluzji. A tańce w Związku Dawida zawsze należały do moich ulubionych utworów Schumana. Dlatego jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że mogę zaprezentować ten repertuar w Warszawie, szczególnie właśnie te utwory, które nie zostały napisane przez Chopina. I Schumann jest z tobą już od bardzo dawna. Tak, zaczęłam się uczyć tego utworu, kiedy byłam nastolatką. Oczywiście wtedy przede wszystkim poznawałam nuty. Bardzo dużo pracowałam nad nim z moją poprzednią nauczycielką, panią Sokołow, która niestety już nie żyje. Pracowałyśmy nad tym utworem naprawdę bardzo długo i myślę, że za każdym razem, kiedy go gram, wracam myślami właśnie do niej. Dlatego ma on dla mnie również bardzo osobiste znaczenie. Skoro wspomniałaś o nauczycielach, muszę oczywiście zapytać cię o Deng Daisona, artystę, który zna konkurs chopinowski z obu stron, jako jego zwycięzca, a dziś jako pedagog i juror. Jak to było podczas konkursu mieć świadomość, że twój nauczyciel siedzi na sali, w jury? To zwiększało stres, czy przeciwnie? Dawało poczucie bezpieczeństwa. On tam jest, więc będzie dobrze. Szczerze mówiąc, dla mnie było to trochę przerażające, ale kiedy jesteś na estradzie, starasz się o takich rzeczach nie myśleć. Oczywiście profesor Deng jest jednym z najbardziej szczerych i autentycznych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałam. Jest niezwykle hojny, życzliwy, wspierający, więc absolutnie nie jest kimś, kogo należałoby się bać. To tylko sama świadomość jego obecności może trochę onieśmielać. Ale jestem bardzo wdzięczna, że tam był. Czułam jego wsparcie. Kiedy kończyłaś występ, szukałaś go wzrokiem na sali? Nie, nie. Chyba nawet nie byłam w stanie go zobaczyć, siedział bardzo daleko. Na estradzie nie można myśleć o takich rzeczach. Nieważne, czy na widowni siedzi ktoś z rodziny, czy twój nauczyciel. Nie możesz się na tym koncentrować, bo tylko dostarczysz sobie stresu. Jakim nauczycielem jest Deng Daison? Jak się z nim pracuje? Jak opisałabyś waszą relację? Jest po prostu niezwykle dobrym człowiekiem i bardzo twardo stąpa po ziemi. A przecież historia jego życia jest niewiarygodna. Sposób, w jaki wygrał konkurs chopinowski w swoich czasach, później to, ilu znakomitych uczniów wychował,
To naprawdę niezwykła, imponująca droga. A mimo tego wszystkiego on sam pozostał bardzo skromnym, normalnym i serdecznym człowiekiem. Naprawdę troszczy się o wszystkich swoich studentów. Niektórzy z nas nazywają go nawet dziadkiem. Naprawdę trudno mi powiedzieć o nim coś innego niż to, że jest autentyczny, dobry i niezwykle wspierający.

0: A jak wyglądają relacje między jego studentami? Jesteście trochę jak duża rodzina, czy jednak pojawia się między wami rywalizacja? Myślę, że rywalizacja istnieje w każdej dziedzinie. Ale wydaje mi się, że jako studenci tej samej klasy bardzo dobrze sobie z tym radzimy. Podczas konkursu przyjechało ze mną kilkoro kolegów z klasy, byli też moi znajomi z poprzedniej szkoły. Wszyscy naprawdę się wspieraliśmy i życzyliśmy sobie nawzajem, żeby każdy zagrał najlepiej jak potrafi. Bo wszyscy wiedzieliśmy, jak ważna jest taka szansa i jak rzadko się zdarza. Konkurs odbywa się przecież raz na 5 lat. Ile takich 5-letnich cykli człowiek ma w życiu? Mam więc poczucie, że między uczestnikami panowała naprawdę atmosfera pełna wsparcia. Dużo już koncertujesz, twoja międzynarodowa kariera wyraźnie przyspieszyła, a mimo to zdecydowałaś się kontynuować studia. Nadal czujesz, że są ci potrzebne? Zdecydowanie ich potrzebuję. Czuję, że mogę się jeszcze bardzo wiele nauczyć od profesora Danga. Zostaję z nim w Bostonie na kolejne 2 lata na Artist Diploma. Po pierwsze, Boston traktuję już jako swój dom i bardzo chciałabym nadal mieć możliwość tam wracać. Szczególnie teraz, po konkursie, kiedy tak wiele rzeczy nagle się zmieniło, naprawdę potrzebuję jego obecności w swoim życiu. Powiedziałaś, że Boston jest twoim domem. A jak wygląda twoje życie, kiedy wreszcie do niego wracasz, tak prywatnie? Co jest dla ciebie wtedy ważne poza muzyką? Kiedyś miałam w domu bardzo wiele różnych zajęć. Lubię robić różne rzeczy rękami, zajmować się rękodziełem. No ale teraz, kiedy wracam do domu na krótko, najchętniej po prostu zostaję w łóżku. Odpoczywam. Cieszę się zwyczajnym życiem. I najbardziej lubię ćwiczyć na swoim fortepianie. To ogromna przyjemność. Wróćmy jeszcze na chwilę do repertuaru i planowania programów. Czy jest teraz jakiś kompozytor albo konkretny utwór, który szczególnie chciałabyś włączyć do swojego repertuaru i grać na światowych estradach? To dla mnie trudne pytanie, bo jestem niezwykle niezdecydowana. Chciałabym grać wszystko, ale oczywiście nie mogę. Zawsze bardzo długo zajmuje mi podjęcie decyzji o programie. W moim przypadku musi pojawić się jakiś instynktowny impuls, który sprawia, że chcę zacząć uczyć się danego utworu. Dopiero kiedy nad nim pracuję, przekonuję się, czy rzeczywiście jest dla mnie. Z wieloma utworami mi się to nie udało. Zaczynałam się ich uczyć i odkrywałam, że w rzeczywistości nie są takie, jak wyobrażałam je sobie wcześniej, ale wiele innych zadziałało. Potrzebuję po prostu czasu, żeby dobrze poczuć utwór pod palcami. Nie zapytałam jeszcze o festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju, to miejsce ogromnej tradycji, szczególnie dla pianistów. Zagrałaś tam swój recital. Czy czułaś tam dodatkową presję? Jak wspominasz ten występ? Czułam ogromną presję. W Dusznikach po raz pierwszy publicznie zagrałam 4 impromptu Chopina i właśnie od nich zaczęłam recital. Szczerze mówiąc, było to dla mnie dość stresujące. Atmosfera trochę przypominała konkurs, bo znów graliśmy jeden po drugim, a większość wykonawców znałam właśnie z ubiegłorocznego konkursu. Ale mogłam też wysłuchać tam znakomitych koncertów i bardzo się cieszyłam, że mogę być w Dusznikach, bo to naprawdę wyjątkowe miejsce z bardzo długą tradycją.
1: Duszniki jest bardzo special place. And do you have
0: A masz swoją listę marzeń, sale koncertowe, orkiestry, dyrygentów, z którymi kiedyś chciałabyś wystąpić? To bardzo dobre pytanie i bardzo trudne. Bardzo cieszyły mnie wszystkie dotychczasowe możliwości grania koncertów z orkiestrą. Naprawdę lubię występować z orkiestrami. Kocham też muzykę kameralną. Dla mnie granie koncertu fortepianowego jest przede wszystkim spotkaniem z ludźmi. Tworzysz więź z całą orkiestrą. Tylko w tym roku miałam okazję zagrać kilka bardzo ciekawych koncertów z orkiestrami i spotkać wielu nowych muzyków. Chyba po prostu chcę pozostać otwarta na to, co jeszcze może się wydarzyć i cieszyć się kolejnymi spotkaniami na estradzie. A repertuarowo, w którą stronę chciałabyś teraz pójść? Beethoven, Mozart, może muzyka rosyjska?

0: jeszcze coś zupełnie innego.
1: Właśnie najbliższe dwa miesiące są pod tym względem dość szalone. Przechodzę od Beethovena przez Chopina aż do Prokofiewa. W przyszłym roku będę grała koncert Lista, także Schumana i Beethovena. To dla mnie bardzo ekscytująca podróż, ponieważ wcześniej jako studentka przed konkursem nie miałam aż tylu okazji do występowania z orkiestrą. Kiedy jedziesz na konkurs raczej, nie zabierasz ze sobą koncertu, którego dopiero co się nauczyłaś. Miałam więc kilka takich utworów, które znałam bardzo dobrze, natomiast w przyszłym roku wszystko będzie nowe. Zapowiada się więc naprawdę interesujący rok. Czyli właściwie wszystko jeszcze przed tobą, a co z pierwszym solowym albumem? Myślisz już o nagraniu własnej płyty? Tak, jesteśmy już na etapie planowania. Mam nadzieję, że publiczność będzie mogła ją poznać już w niedalekiej przyszłości. A na koniec wróćmy jeszcze do dzisiejszego recitalu. Gdybyś miała powiedzieć publiczności, słuchaczom, czego mogą się dzisiaj spodziewać i na co się nastawiać? Już sama możliwość przywiezienia do Warszawy muzyki różnych kompozytorów wiele dla mnie znaczy. Mam wrażenie, że warszawska publiczność zna mnie przede wszystkim jako pianistkę grającą Chopina. Tym razem usłyszy również muzykę dwóch innych kompozytorów, Schumana i Lista. I bardzo się cieszę, że publiczność będzie mogła razem ze mną odbyć tę podróż. Szczerze mówiąc, to bardzo intymny program. Chciałabym tylko, żeby słuchacze przyszli z otwartą głową. Mam nadzieję, że spodoba im się zarówno mój Chopin, jak i wszystko to, co zagram poza Chopinem. No i już naprawdę ostatnie pytanie. Jakie jest teraz twoje największe marzenie? Moje największe marzenie w tej chwili, żeby ten koncert naprawdę dobrze się udał.
2: I to właśnie mówiła bohaterka dzisiejszego wieczoru, pianistka Zitong Wong w rozmowie z Klaudią Baranowską. Mówiła o swoich doświadczeniach konkursowych i pokonkursowych, no i o tym, czego życzy sobie najbardziej, a co wydaje się spełnia się tu na Estradzie Filharmonii Narodowej, bo ten recital przynajmniej po pierwszej części wydaje się bardzo, bardzo udany. A co w drugiej części? Cztery emprompti Fryderyka Chopina i listowska fantazja na tematy z opery Mozarta Le Nozze di Figaro w opracowaniu Ferruccia Busoniego. Cztery chopinowskie emprompti to utwory, które nie pojawiły się w programie konkursowym Zitong Wong, chociaż, o czym warto może przypomnieć, jej konkursowy program ułożony był w tej sferze utworów dobieranych samodzielnie, często w sposób bardzo odważny, odkrywczy. Grała na przykład Écossais z opus 72, grała Presto con leggerezza as dur, grała ostatni Mazurek F-moll opus 68, numer 4, wariacje B-dur opus 12, walca E-dur z nieopusowanej części muzyki Chopina, wydanie narodowe numer 18. No i oczywiście te wszystkie utwory, które trzeba było zawrzeć w programie konkursu chopinowskiego ze wspomnianą już przeze mnie, nagrodzoną przez Christiana Zimmermana sonatą B-moll w trzecim etapie cyklem Mazurków opus 50. Wybrała także Scherzo H-moll opus 20 do tegoż półfinału. W finale obowiązkowy dla wszystkich Polonez Fantazja Asdur opus 61, który akurat w całym tym konkursowym pakiecie Zitong Wong nie był najbardziej udaną pozycją, a jeśli chodzi o koncert, to był to ten koncert, z którym zwyczajowo, ale jak dobrze wiemy, nie zawsze wygrywa się konkurs chopinowski, czyli koncert E-moll. Wracając do chopinowskich emprompti, za moment usłyszymy cały ten zestaw, który przez Chopina zdaje się nie był pomyślany jako całość, tym bardziej, że najwcześniejsze z tych czterech emprompti, emprompti fantazji opus 66, to utwór chronologicznie najwcześniejszy i chyba nieprzewidziany przez Chopina do publikacji. Ma w swoim otwarciu coś etiudowego, w najlepszym chopinowskim rozumieniu tego słowa można by potraktować to otwarcie emprompti opus 66 jako ćwiczenie na niezależność.

zależność rąk, no ale potem pojawia się przepiękne moderato cantabile, piękna kantylena, o której profesor Michałowski mówił, że trzeba ją prowadzić z godnością i prostotą. Sam tytuł Fantasie Impromptu to tytuł, który przypisany został do tego utworu przez Juliana Fontanę, bo to Fontana opublikował pośmiertnie część dzieł Fryderyka Chopina nieprzeznaczonych przez niego wcześniej do publikacji. Oczywiście Zhitong Wong grać będzie w kolejności opusowej, a więc zacznie od Impromptu Asdur, opus 29 z 1837 roku, z arabeskowym początkiem, potem pełne kontrastów, przechodzi w Dolcissimo, Conforza, Trille, następnie Impromptu opus 36 Fisdur, Allegretto, rozpoczynające się marzycielską melodią z basem Legatissimo. Trzecie Impromptu to w tonacji Gesdur z roku 1845, opus 51, pełne zawirowań, a w swojej atmosferze i charakterze nieco salonowa. Zhitong Wong wkracza na estradę Filharmonii Narodowej.

4 Impromptu Fryderyka Chopina w wykonaniu z Litą Wong, a przed nami kończący ten recital utwór, przynajmniej w tej oficjalnej części programu, czyli fantazja na tematy z opery Mozarta Le Nozze di Figaro, Wesele Figara. Franciszek Liszt początkowo stworzył utwór wielki rozmiarami, w którym cytował zarówno Wesele Figara, jak i Don Giovanniego. No ale nie ukończył tego utworu, a w każdym razie nie pozostawił go w takiej postaci, by nadawał się on do druku. Dlatego za ten rękopis zabrał się Ferruccio Busoni, usunął z niego wszystkie nawiązania do Don Giovanniego i w rezultacie powstała ta oto właśnie fantazja, już wyłącznie na figarowe tematy. A Zita Kłąk zagrał ten utwór na zakończenie swojego recitalu w sali koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

27-letnia dziś Zita Wong pokazała na koniec swojego bogatego, wielobarwnego, zróżnicowanego recitalu prawdziwie lwi pazur. To była fantazja na temat Wesela Figara Lista Buzoniego z dominantą dwóch arii, Wojko Sapete i Non più Andrai. Muzyka, którą Liszt początkowo pomyślał jako bardzo dramatyczną opowieść, jako dialog między dwiema wielkimi operami, przez Buzoniego została sprowadzona do takiej fantazji na temat jednej właśnie opery. No ale Zita Wong pokazała wielki potencjał wirtuozowski, pokazała wielką muzyczną wrażliwość od pierwszego taktu Nocturnu Chopina poprzez David Bungertance, Roberta Schumana, z całą różnorodnością i z tym skomplikowaniem, jakie rodzi następstwo krótkich, zróżnicowanych pod względem charakteru i faktury utworów, do tego jeszcze nasyconych rozmaitymi pozamuzycznymi znaczeniami i skojarzeniami. Potem cztery emprompti Fryderyka Chopina. No i myślę, że potwierdziła tymi czterema emprompti tę swoją wysoką chopinowską klasę, wysoki poziom chopinowskich kompetencji, które być może nie do końca udało jej się pokazać podczas konkursu chopinowskiego, choć dla mnie było to bardzo udane.

No, myślę, że to bis, którego nie trzeba anonsować, przedstawiać, bo temat życzenia Fryderyka Chopina, nawet jeśli w transkrypcji Franciszka Liszta jest tak rozpoznawalny, jak chyba żadna inna z chopinowskich pieśni. Zita Wong zatem łączy, spina klamrą początek swojego recitalu, tę jego część chopinowską, na którą składały się także cztery emprompti, z wielką wirtuozowską fantazją, którą zakończyła swój recital. Pianistka o wielkiej muzycznej wyobraźni, wielkiej elegancji, której osobowość jest tyleż wyrazista, co nienadmiernie narzucająca się. Ona nie eksponuje siebie, zajmuje się muzyką, zajmuje się fortepianem i tym, co wydobywa z jego klawiszy. Myślę, że jest w tym nie tylko wielka klasa, ale także wielka szlachetność. I posłuchamy drugiego bisu.

A więc raz jeszcze Chopin w ujęciu Franciszka Liszta. Tym razem była to pieśń Moja Pieszczotka, którą jako swój drugi bis wybrała na ten wieczór w Filharmonii Narodowej laureatka trzeciej nagrody ubiegłorocznego konkursu chopinowskiego Zita Wong. Pomyślałem, że ta kompozycja Liszta Buzoniego, bo tu wkład Buzoniego jest tak duży, że można go chyba wymieniać jednym tchem jako współtwórcę tego utworu, tej fantazji, pojawia się w bardzo znaczącym kontekście w biografii tej chińskiej bądź chińsko-mongolskiej pianistki, bo w 2023 roku zdobyła szóstą nagrodę na konkursie Buzoniego w Bolzano. Konkurs, który jest także bardzo wymagający pod względem techniki pianistycznej, wirtuozerii, repertuar ogromnie obciążający. Myślę, że tutaj chińska pianistka nawiązuje także do tego niewątpliwego sukcesu. Jak powiedziałem, ma teraz 27 lat i mnóstwo wspaniałych osiągnięć pianistycznych. Pokazuje teraz, że pora spać. Nie wiem, czy publiczność da się do tego przekonać, ale ona chyba rzeczywiście już schodzi ze strady po raz ostatni i definitywny. Pozostawiając mnie w bardzo dobrym nastroju i w przekonaniu, że to z pewnością jest pianistka, która zapadła mi w pamięć po konkursie bardzo dobrze i która być może jeszcze, mam taką przynajmniej nadzieję, nieraz nas oczaruje i pokaże wiele fantastycznych sukcesów na swojej przyszłej artystycznej ścieżce. Jeśli chodzi o transmisję z festiwalu Chopin i jego Europa, to na naszej antenie jutro wieczorem także transmisja z Filharmonii Narodowej. Tomasz Ritter na fortepianie historycznym i z Och Orkiestrą pod kierunkiem Martyny Pastuszki. Grać będzie dwa koncerty fortepianowe Ludwika van Beethovena, czwarty i piąty. Wcześniej o 17 w tej samej sali wystąpi Vincent Ong, to także laureat konkursu chopinowskiego z ubiegłego roku. Zatem ci z Państwa, którzy chcą spojrzeć na muzykę fortepianową z rozmaitych perspektyw wykonawczych i stylistycznych, myślę, że jutro znajdą coś dla siebie i o 17, i o godzinie 20, bo o tej rozpocznie się też transmisja na naszej antenie, którą poprowadzi Klaudia Baranowska. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Tę transmisję wyreżyserowały dźwiękowo Joanna Popowicz i Julita Emanuiłow przy współpracy Macieja Muchy i Adriana Zaręby. Nad całością czuwała Małgorzata Parlińska, a ja oddaję głos Ewie Szczecińskiej w studiu programu drugiego.

Andrzej Sułek poprowadził transmisję tego pięknego koncertu. My już jesteśmy w studiu centralnym programu Drugiego Polskiego Radia. Ewa Szczecińska, tak jak mówił przed chwilą Andrzej, i ze mną także Marek Dalba, który nasz program realizuje. To już ostatnie dni tegorocznego festiwalu Chopin i jego Europa, także warto rzeczywiście przyjrzeć się programowi i jeszcze wybrać się, to już są naprawdę ostatnie dni. A za nami trzej wielcy XIX-wiecznego fortepianu: Chopin, Schumann i Liszt. Taki był dziś recital fortepianowy Zhidong Quang na tym festiwalu. Tym razem była to zatem XIX-wieczna Europa i jej muzyka fortepianowa, która wpłynęła na to, co działo się w europejskiej kulturze w następnych stuleciach, i to nie tylko w dziedzinie fortepianu. U nas zatem, zanim rozpoczną się rozmowy na lato, na które zaprasza Małgorzata Szymankiewicz od godziny 22, a do 22 ja proponuję między innymi nagranie sprzed ponad trzech dekad, z roku 1995. Altowiolistka Kim Kaszkaszian, klarnecista Edward Brunner i pianista Robert Levin pokazali wtedy na absolutnie fenomenalnej płycie wpływ muzyki Roberta Schumanna na XX-wiecznego węgierskiego kompozytora,

który jest z nami wciąż. I w marcu tego roku świętowaliśmy hucznie jego urodziny. Mam na myśli oczywiście Györgyi Kurtaga. Miniatury Kurtaga i miniatury Schumana znalazły się na tym krążku. Ja wybieram dziś z niego Opus 132 Schumana, czyli cykl z 1853 roku, składający się z trzech części, którego tytuł na język polski można przetłumaczyć jako bajkowe opowieści. Przed nami zatem Kim Kaszkaszian, Edward Brunner i Robert Levin, altówka, klarnet i fortepian w nagraniu sprzed wielu lat.

Opus 132 Roberta Schumana. Bajkowe opowieści zabrzmiały w dwójce w nagraniu z połowy ostatniej dekady XX wieku, czyli sprzed ponad już 30 lat. Na altówce grała Kim Kaszkaszian, na klarnecie Edward Brunner i na fortepianie Robert Levin. Słyszeliśmy tu odbicia lendlerowych rytmów, a już za chwilę usłyszymy odbicia rytmów polskich tańców ludowych. Proponuję teraz symfonię, dzieło symfoniczne z samego początku XIX stulecia. To będzie Symfonia C-dur, opus 11 Józefa Elsnera, skomponowana no, ponad 220 lat temu i dedykowana Wojciechowi Bogusławskiemu. Premiera dzieła miała miejsce dokładnie w imieniny Bogusławskiego. To było 22 kwietnia 1805 roku. I na ówczesną patriotyczną modłę utwór nasycony został rytmami mazurkowymi, a także kujakowiakowymi. A proponuję Państwu nagranie sprzed dwóch, prawie trzech lat. Och orkiestry Martyna Pastuszka, całość będzie prowadziła od skrzypiec. Przed nami zatem Symfonia C-dur, opus 11 Józefa Elsnera.

roztańczonym rondem w tempie Allegro Moderato kończy się Symfonia C-dur op. 11 Józefa Elsnera. Wysłuchaliśmy jej w fantastycznej interpretacji Och Orkiestry prowadzonej od skrzypiec przez Martynę Pastuszkę. I na sam koniec naszego spotkania mam jeszcze dla Państwa zaproszenie na premierę kolejnego utworu skomponowanego na zamówienie Polskiego Radia z inicjatywy Dwójki na nasze stulecie. To będzie premiera w najbliższą niedzielę we Wrocławiu na festiwalu Bratislavia Cantans, gdzie nowy utwór Aleksandra Kościowa wykona sekstet wokalny Promodern. Numen 5, taki jest tytuł tego

dzieła. Dziś w audycji Wybieram Dwójkę opowiadał o nim lider sekstetu Promodern, Piotr Pieron. A ja proponuję teraz fragment poprzedniego utworu skomponowanego przez Aleksandra Kościowa dla tego zespołu. To jest Bennington Triangle, kompozycja nawiązująca do tajemniczych zniknięć ludzi w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych. Do sekstetu Promodern dołączy tutaj na fortepianie elektrycznym Piotr Sałajczyk. Oto fragment tej kompozycji sprzed 7 już lat.

0: is James E. Deadford, years old. On December 1st, 1949, I was...
1: Muzyczna medytacja nad ludźmi, którzy zaginęli bez śladu. Bennington Triangle to kompozycja Aleksandra Kościowa. Śpiewał sekstet wokalny Promodern z udziałem pianisty Piotra Sałajczyka, który grał na fortepianie elektrycznym. A w najbliższą niedzielę, w samo południe, na naszej antenie transmisja z festiwalu Wratislavia Cantans, na którym poznamy najnowszy utwór Aleksandra Kościowa, skomponowany na stulecie Polskiego Radia. Minęła już 22, cały czas słuchają Państwo Dwójki. Z Państwem pozostaje Marek Dalba, Ewa Szczecińska, ja mówię już do usłyszenia.
2: Tadeusz Konwicki. Koto, człeko, upiór.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. W tym cyklu sięgamy dziś do debiutu filmowego Tadeusza Konwickiego. Film Ostatni dzień lata otwiera fragment wiersza Tadeusza Różewicza Głosy, który recytuje, a właściwie mówi jako element kwestii aktorskiej na opustoszałej nadmorskiej plaży Irena Laskowska. Od razu wskazuje to na tematykę, może raczej nastrój i ton tego, co tutaj dużo mówić, wybitnego obrazu, który zapoczątkował w historii polskiej kinematografii film autorski. A moim gościem dziś jest profesor Tadeusz Lubelski. Dobry wieczór.
4: Witam panią, witam słuchaczy.
3: Filmoznawca, historyk filmu, krytyk filmowy, autor historii filmu polskiego, także autor pracy doktorskiej na temat poetyki, powieści i filmów Tadeusza Konwickiego.
4: No,
3: zagadnęłam o to nie mniej, ponieważ pan profesor już od wczesnych lat swojej działalności naukowej zajmował się Tadeuszem Konwickim, jego filmem, też na poziomie takim akademickim, ale nie od tego chcę zacząć, panie profesorze.
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wolałbym akademickiego poziomu nie tykać.
3: No więc właśnie, tak naprawdę to chcę pana profesora zapytać o to, dlaczego to jest tak dobre. Myślę tutaj o filmie Ostatni dzień lata. Okołogodzinny film, który został nakręcony siłami właściwie 5 osób, jeśli chodzi o tych obecnych na planie filmowym. Nie mówię tutaj o późniejszym udźwiękowieniu czy montażu, za bardzo niską kwotę pieniędzy i właśnie te pana profesora intuicje, dlaczego to jest tak dobre?
4: No to jest niesłychanie osobiste i wynikłe z namiętnej potrzeby zaistnienia w nowy sposób, poruszenia nowej problematyki i takiej jakby zemsty na dotychczasowych niepowodzeniach. Wprawdzie Konwicki jako pisarz zaistniał wcześniej, ale przemiany 1956 roku sprawiły, że poczuł się po niewłaściwej stronie, jak gdyby po stronie tych wtedy przegrywających, tych, którzy propagowali z przekonania, nie z żadnej, broń Boże, bo to było mu obce, z żadnego koniunkturalizmu, realizm socjalistyczny, który wydawał się po wojnie no jakąś szansą w każdym razie w tej części Europy Wschodniej. I on tak bardzo poczuł się dotknięty czy upokorzony tym znalezieniem się po niewłaściwej stronie, że bardzo potrzebował pokazać się z nowej strony. Do tego stopnia nowej, żeby to była nie tylko już

0: inaczej napisana powieść, która była jego gatunkiem, stworzonym dla niego, ale pomyślał o filmie. I to jest właśnie ten osobisty film, wzięty z bardzo prywatnych potrzeb artystycznych i życiowych, który był nowatorski więcej niż na terenie Polski. Naprawdę nie zdarzało się wcześniej, żeby Konwicki był w ogóle pierwszym pisarzem. No, André Malraux, kiedyś wielki francuski pisarz i minister kultury i tak dalej, zrealizował film Nadzieja według własnej powieści. Ale tak, żeby pisarz zrealizował film osobisty, zaspokajający prywatne potrzeby i zapoczątkował tym samym kilkunastoletnią regularną, czy nawet dwudziestoparoletnią regularną twórczość, która będzie się składała na przemian z powieści i filmów, to było coś nowego na tle światowym. I to właśnie Ostatni dzień lata. Był tak prywatny, tak osobisty, tak ładny, no przez niego całkowicie wyreżyserowany to zapisanie w czołówce filmu Jana Laskowskiego jako współreżysera było grzecznościowe. Jan Laskowski był po prostu operatorem i należał do tego klanu Laskowskich. Jego siostrą była, siostra grała główną rolę kobiecą, Irena Laskowska, a mama Laskowska patronowała tej paroosobowej ekipie, która pojechała w okolicy Władysławowa w zimne, późne lato 1957 roku.
1: No, ostatnie zdjęcia były w październiku. Były wtedy już przymrozki. Aktorzy musieli wchodzić do zimnego morza. Aktorzy, czyli Irena Laskowska i Jan Machulski, bo nie padło jeszcze dziś nazwisko drugiego artysty, który zagrał w filmie. I skoro o Janie Machulskim mowa, to posłuchajmy archiwalnej wypowiedzi o pracy na planie Ostatniego dnia lata.
2: Na plan filmu, gdzie grałem epizod, tam historia jednego myśliwca, czy coś takiego o lotnikach polskich w Anglii. Przyszli na plan Laskowski, operator, którego gdzieś tam ze szkoły trochę znałem. No i pan w okularach stał tam w progu i oglądał, jak gram i tak dalej. A potem po zdjęciach w przerwie przyszedł do mnie, czy nie chciałbym przeczytać, jakiego scenariusza tutaj ma. Mówi, tu główna rola i dziewczyna, chłopak tylko jest. Ojej, to wspaniale, sobie pomyślałem. No ale to musimy za darmo grać. Nie mamy na to pieniędzy. Świetnie, jak powiedziałem od początku, miałem takie tendencje, tworząc nawet wtedy tę grupę czy coś, że gram z przyjemności, bo to jest dla mnie wymarzony zawód. I pojechaliśmy 60 km za Wejherowo, leśniczówka, tam zamieszkaliśmy, wziąłem ze sobą Julka, Halina, mama moja, tam zamieszkaliśmy z boku i taką dwukonną bryczką jeździliśmy 6 km nad morze, żeby kręcić Ostatni dzień lata. Czasy były trudne, komunistyczne. Co wieczór jeździła brona, kilka bron, końmi bronowali piasek, żeby nikt nie uciekł do Szwecji. Jeżeli uciekł, to po śladach butów poznają, kto uciekł. Co zrobić? Musieliśmy tych strażników namawiać. Był brat Laskowskiego, Jerzy Laskowski, był kierownikiem jak gdyby produkcji tego filmu. To nie była produkcja nigdzie zarejestrowana, robiona. Tak pojechaliśmy my prywatnie, grupka. Żona Laskowskiego, żona Konwickiego i nasza grupka. I namawialiśmy się, on wstawiał wódeczkę, oni byli pijani i 2 kilometry zostawiali nam wolnego, czystego piasku. No i się zaczęła rewelacyjna praca. Tam się nauczyłem wszystkiego prawie w kinie, gdzie potem się to przydało w wabanku, że ja patrzyłem w kamerę, w obiektyw. Wiedziałem, że to jest 18 kręcona, czyli cały jestem, mogę robić co chcę, szeroko łapy i tak dalej. Nauczyłem się, że jak długi obiektyw 75, to ja muszę się skupić wzdłuż, krótko, zbliżenie, inaczej gramy. Wszystko Janek Laskowski mnie uczył. Ja patrzyłem w kamerę i mówił, idziesz do tego krzaczka, tam skręcasz w prawo i dopiero przy tej roślince, co wystaje, siadasz. Tylko mi tyle mógł powiedzieć. I ja to grałem, bo tylko raz to graliśmy. Nie można było dublować, bo tam są ślady wtedy na piasku. Nie można było. No i tak to graliśmy, graliśmy. Obejrzeliśmy dopiero materiał, czy wszystko się rusza. W Wejherowie, w kinie, jak było 800 metrów, to już jest prawie połowa. Prawie połowa. Dopiero pierwszy raz zobaczyliśmy. Pewne rzeczy przekręciliśmy trochę. Kawalerowicz był z nami, obejrzał, zaakceptował. Mówi tak, róbcie, róbcie, róbcie. I wtedy codziennie się wymyślało, Tadziu, szalenie dowcipny, taki miał dystans, krótkie piłki, taki miał dowcip trochę, nie krył się z tym Wileński, zaciągał czasem przecież też, ogromnie wrażliwy i tak mądrze nam opowiadał o tych postaciach. tak pięknie opowiadał, tak chciał tę miłość jakąś taką delikatną

0: przekazać. Tak się cieszył, jak ja tam delikatnie coś grałem na tej trawce, gwizdałem, robiłem jakieś koziołki. Pięknie umiał obserwować. Słuchaj, słuchaj, słuchaj, tak, tak, tak robimy, czekaj, czekaj, tak, tak, tak, tak, tak. Przychodziły pomysły nowe, ja tam jak żrebak biegałem, Tadziu to zauważył, prywatnie biegałem. Mówi, ty to bierzemy, ty tak do niej podlatujesz, tak jak ten żrebak, ta, ta, ta, ta, ta. No i pozwalał mi naprawdę na wszystko, żebym tego chłopaka tak rozwinął, żebyśmy się w nim jakoś zakochali. I tak ładnie umiał mówić o tym filmie, o tej relacji między nami. Umiał powiedzieć, jak ja mam ją zauważyć. Mówi, ale ty nie możesz. No tak uduchowiał to wszystko. Jako pisarz drugi raz zaczyna pisać moje wnętrze, jak gdyby moją duszą. Ja tu mówiłem jakieś teksty, mało ich było i dzięki Bogu, ale on mi mówił, co w duszy jednocześnie, drugi dźwięk szedł, jak żeśmy sobie wieczorami opowiadali, co jutro gramy. Także urokliwy, bardzo bym tak żałowaliśmy, że nie możemy co innego zrobić razem. Jakoś nie miałem potem szczęścia, ale uwielbiam go do tej pory. Spotykamy się czasem przypadkowo, czasem idę do Blicklego, on tam siedzi. Prawie regularnie zagląda, blisko mieszka. No szkoda, żeśmy więcej już nic nie zagrali, szkoda.
1: Zaczęłam od tego, że film otwiera fragment wiersza Głosy Tadeusza Różewicza, druga część tego wiersza. No i to właściwie nadaje ten ton, w którym znajdujemy się przez całą tę godzinę trwania filmu. Aktorka Irena Laskowska mówi o rozdarciu, o nienawiści, o bydlęcych wagonach, stado pędzone razami i rykiem. I takie wstrząsające słowa, kiedy przyjaciel wyciągnie rękę, zasłaniam głowę jak przed ciosem, zasłaniam się przed ludzkim gestem, zasłaniam się przed odruchem czułości. Takie złowieszcze samoloty latają nad tą piękną, rozległą plażą, zupełnie pustą. Spotykamy dwoje bohaterów, dwóch rozbitków powojennych. Czy to był nowy sposób mówienia o wojnie? No, temat wojny i tej traumy, która pozostaje po tak tragicznym przeżyciu, jest pokazana właściwie w ciszy, w pauzie między kwestiami aktorskimi.
2: To jest już 12 lat po wojnie, ale bezpośrednio ta wojna już tutaj nie występuje, ona jest w pamięci. Ale liczy się także cały powojenny okres, bardzo trudny w tej części Europy. Jakoś to jest podzielone między tych dwoje bohaterów, którzy o sobie mówią bardzo niewiele, ale z gestów, z ubioru, ze sposobu zachowania i z tych strzępów dialogu można odtworzyć jakby ich powojenne dzieje. Historia kobiety to jest historia samotnej kobiety, samotnej, pięknej, ciągle starzejącej się w tej samotności. Tadeusz Konwicki zwierzał się, że takim pierwowzorem, wyobrażeniem tej postaci kobiecej była dla niego znajoma dziennikarka Stefania Bejlin, o której dowiedział się, że no, straciła ukochanego na początku wojny i potem już nigdy nie połączyła się z żadnym mężczyzną, jak gdyby dochowała wierności temu tragicznie zmarłemu narzeczonemu. To się zdarzało w tym pokoleniu, w środowisku szlachetnych kobiet. Więc zapewne była taką intelektualistką, wykonującą jakiś piękny, napółartystyczny zawód, która jednak gorzkniała w samotności. Natomiast w wypadku chłopca to była biografia trochę przypominająca biografię Tadeusza Konwickiego, a więc kogoś, kto został wyciągnięty z lasu przez jakieś szlachetne dziewczyny. Wcześniej walczył w partyzantce antyradzieckiej, więc nie były to dobre papiery na ówczesne czasy, ale można to było jakoś schować, zatuszować, zacząć wszystko od nowa i zawierzywszy tej nowej, próbując zawierzyć tej nowej propagandzie, wykonywał rozmaite zawody artystyczne w zgodzie z nią. No a tutaj w tej epoce po październiku jest, czyli współczesnej wobec okresu realizacji filmu, czuje się skrachowany. Więc tych dwoje ludzi z różnych powodów zgorzkniałych i osamotnionych nawiązuje z sobą kontakt. i

0: próbuje, domyślamy się, czy możemy sobie dopowiedzieć, zacząć życie od nowa. W ramach tej jednodniowej akcji filmu to się nie udaje. Bohater, o którym już wiemy wcześniej, że nie umie pływać, wchodzi z powrotem do wody, ona idzie jego śladem, ale właściwie to może umknąć uwadze widza, ten gest samobójczy. On nie jest najważniejszy. Najważniejsza jest ta możliwość, to danie sobie szansy. Raczej z takim przekonaniem, nastawieniem widz wychodził z kina. Nie, to nie było beznadziejne. To było takie danie sobie szansy, próba rozpoczęcia od nowa własnej biografii. Bo tym właściwie takim świadectwem takiego wyboru był ten film.
1: I jeszcze się zastanawiam nad tym gestem, który wykonał Konwicki jako autor scenariusza. Nie znamy imion tych bohaterów, pozostają po prostu w scenariuszu jako ona i on. Te biografie, pan profesor na to zwrócił uwagę, nie są jakoś szczególnie rozbudowane, chociaż wiemy, że ona tam miała narzeczonego lotnika, który w czasie wojny...
0: Rysuje, tak.
1: A on z kolei mówił, że
0: był na piasku.
1: Żołnierzem, dezerterem, kochankiem, no więc też jakąś przeszłość ma za sobą. Ten
0: zegarmistrz.
1: Tak, o, jeszcze tak, jeszcze zegarmistrz.
0: On tam odczytuje ze śladów na piasku godzinę.
1: Tak.
0: Z cieni przez słońce zostawianych.
1: I zastanawiam się właśnie, czy ta anonimowość sprawia, że właściwie ci bohaterowie, możemy o nich powiedzieć, że stają się w jakimś sensie figurami całego pokolenia powojennego? Takiego pokolenia...
0: No, taka była intencja, tak. I to było trochę, żeby zacząć zupełnie inaczej, z innej beczki. Ta właśnie powieść wydana w 1954 roku, Władza, wydana zresztą jako tom pierwszy, zapowiadająca więc drugą część, która na szczęście nigdy nie powstała. Zamiast niej właśnie powstały nowe powieści później.
1: Zaduszki, nie
0: dziura,
1: za chwilę.
0: Dziura w niebie zwłaszcza. Ale ten film najpierw, Ostatni dzień lata. Więc jeśli w tej Władzy było wszystko opowiedziane ze szczegółami, więc nie tylko nazwiska, ale życiorysy, akcja wielu postaci, to tutaj to nie do powiedzenie było jakby ciekawsze, prawdziwsze i widz miał sobie w oparciu o to, co widzi, dopowiedzieć postawy i pragnienia i losy bohaterów.
1: A teraz o takie techniczne rzeczy chciałam pana profesora dopytać, właściwie techniczne. Myślę tutaj o języku filmowym, a nie o technice filmowej. Bo co my tam widzimy? Szeroki plan i plan bliski. To właściwie są dwa główne plany, jakimi operuje operator Jan Laskowski. Z dźwiękiem tutaj są problemy, bo ten dźwięk nie był nagrywany na tej plaży. Potem to wszystko było dogrywane w studiu. Słychać głównie szum morza. Te głosy są, nie przebijają się tak bardzo, ale to jednak na karb ówczesnej techniki.
0: Dialogi są wyraźne.
1: Tak, ale
0: do tego jeszcze
1: zrozumieć.
0: Muzyka nagrana przez Adama Pawlikowskiego na Okarynie.
1: Jednym z pierwszych widzów filmu był Kazimierz Kuc. Posłuchajmy archiwalnego wspomnienia tego reżysera.
2: Kiedy on w warunkach półkonspiracyjnych i tak dalej robił swój pierwszy film pod tytułem Ostatni dzień lata, a jest to prawdziwy artysta, więc im dalej brnął w ten film, amator, zamamywał się. On w ogóle lubi cierpieć, jak każdy człowiek ze wschodu. I był ogromnie pogrążony. Wtedy był okres, on siedział już w Łodzi, montował ten film, sklejał w potwornej opinii dookoła, bo on jako człowiek z boku nie cieszył się życzliwością tego środowiska i tak dalej. Zupełnie, jak to się mówi w jego języku, zgnojony. I on mnie wtedy zaprosił, byłem pierwszym widzem jego pierwszego filmu. W dniu, kiedy w ogóle to się skleiło i obejrzałem ten jego pierwszy film i znalazłem się w sytuacji, w której byliśmy kiedyś przy kanale. Bo jest to okres, kiedy człowiek w ogóle potrzebuje kogoś, żeby nazwał, co się właśnie stało, co się zrobiło, co to jest. Bo zwłaszcza Konwicki jest to człowiek pełen wątpliwości i zastrzeżeń, a jednocześnie pełen pychy. Ja ten film obejrzałem i właściwie starałem się, tak jak on to robił, starałem się sformułować ten film. No powiedzieć. No i mnie się wydawało, że jest to film niesłychanie ciekawy, ważny, interesujący, bogaty, no jak na polskie warunki, wtedy niezwykły. Powiedziałem mu to, co wszystko

0: sądzę, bardzo uczciwie. No, z nim inaczej nie można. Nawet jeśli trzeba, to brutalnie. I właściwie wyrządziłem mu w tym sensie przysługę, że spadł mu ten garb. To znaczy był pierwszy widz, życzliwy mu przyjaciel, któremu właściwie powiedział, że nie jest tak źle, jak on przypuszcza, a w ogóle nie jest źle. Tylko, że jest to, to, to i to. I pamiętam, że wtedy Konwicki, bo to też jest Konwicki, odprowadził mnie do domu. Jak chłopczyk był tak właściwie dla mnie zaskakująco i nawet wzruszająco czy żenująco wdzięczny, że w ogóle obejrzałem i że go pocieszyły. Że niejako powiedziałem mu, że coś, co on miał na myśli, się sprawdziło, że to naprawdę jest zapisane w tej materii. No i tak się potem składało, że właściwie przy każdym jego kolejnym filmie, za wyjątkiem tego ostatniego, bywałem pierwszym widzem.
1: Myślę sobie o języku filmowym, który zastosował Tadeusz Konwicki. Przypomnijmy, debiutujący wtedy literat, debiutujący jako reżyser filmowy. Jak to się miało do ówczesnej poetyki filmowej? Czy to było coś wyjątkowego, czy wpisywało się w to, co zaczęło się dziać w polskim kinie w tamtych czasach?
2: To była próba takiego nowego języka, to znaczy to wszystko było poprawne od strony montażu filmowego. Zresztą on miał świetną montażystkę, miał bardzo dobrą ekipę, którą zapewnił zespół kadr kierowany przez Jerzego Kawalerowicza, ale Tadeusz Konwicki był kierownikiem literackim. To było bardzo poprawne od strony języka filmowego, kadrowania i tak dalej, ale to była próba takiego nowego opowiadania, bez szczegółów, zaledwie dwie postaci, prawda? Operowanie pejzażem i to takim odwiecznym, pusty brzeg morza. Chodziło o to, żeby powiedzieć o tych właśnie bardzo prywatnych sprawach. Próba rozpoczęcia życia od nowa. Świadomość, że biografia, jaką się dotąd prowadziło, bo trudno powiedzieć wybrało, skoro jej tak ważną częścią była wojna, której przecież nikt nie chciał, że o tak prywatnych, intymnych sprawach opowiada się tu bez monologów, prawda, samym językiem kina. To mniej więcej, o czym ja tu mówię, miało być zasugerowane widzowi przez to, co widział. No, nie wiadomo było, co bohaterowie robią tak naprawdę, gdzie pracują, jakie prowadzą życie. To wszystko było sugerowane tylko i widz miał sobie całą resztę dośpiewać.
1: To był debiut filmowy Tadeusza Konwickiego, tak jak pan profesor też zauważał, że po prostu otworzył nowy nurt polskiego kina, czyli właściwie no, w jakimś sensie wpisał się w nurt światowego kina, w nurt
2: tak,
1: nowej fali.
2: Tak, bo to potem
1: fali.
2: Się nazywało nową falą, tak. Prawda, we Francji. Rok później, w 1958 roku była premiera Ostatniego Dnia Lata, a ten wybuch nowej fali to jest festiwal w Cannes w 1959 roku. Hiroshima, moja miłość i 400 batów Truffaut. Także tu rzeczywiście był prekursorem, nie można mu tego odebrać.
1: No i ten film zresztą w Wenecji na festiwalu w kategorii filmów krótkometrażowych zdobył Grand Prix. To też warto powiedzieć o wielkim sukcesie polskiego kina w tamtych czasach. Ale nawiązałam do tej nowej fali, bo teraz chciałam przejść do takich pytań w ogóle o wczesną twórczość filmową Tadeusza Konwickiego. Czy Ostatni Dzień Lata wyznacza jakoś poetykę, czy wręcz przeciwnie? No bo za chwilę pamiętamy, że były zaduszki, już budżet inny, zaangażowanie wielu osób współpracujących. No też pozostaje ten temat.
2: Ale też podobna, prawda? Historia. Tak, dwoje ludzi, którzy próbują, nie znamy szczegółowo ich biografii, dalej nie wiemy o nich dużo więcej. Inni aktorzy, Ewa Krzyżewska i Edmund Fetting, dodatkowo i postaci, i to wśród nich tak ważna jak Gold Apple, Złote Jabłko,
1: tak, potem się pojawia.
2: Żyjący za ścianą w hotelu, którą to postacią graną przez Włodzimierza Boruńskiego. Tadeusz Konwicki właściwie otworzył ten wątek, no nie mówię o ulicy Granicznej Forda, ale w tym nowym kinie polskim popaździernikowym otworzył wątek Żyda i wielokrotnie
1: prawda,
2: później...
1: Prawda, Salto na
2: i
1: przykład.
2: I on sam w Salcie, ale inni reżyserzy kontynuowali tę postać graną przez Włodzimierza Boruńskiego, więc tu rzeczywiście jest większa opowieść, większa obsada, ale tematyka jest podobna. zawsze

0: Opowiada o swoich rówieśnikach, o ich powojennych losach, nawiązywaniu kontaktu uczuciowego. Z tym, że tu jeszcze są retrospekcje. Tu jest ta nowość, że tych dwoje bohaterów wspomina w trzech takich ciągach zdarzeń. Właśnie w tych trzech retrospekcjach dwie historie wspomina mężczyzna grany przez Edmunda Fettinga, a jedną Wala, graną przez, tu już mają imiona oboje, Michał i Wala, grana przez Ewę Krzyżewską. Tych postaci jest więcej, fabuła jest bardziej rozbudowana, ale no podobnie widz życzy tym dwojgu bohaterom, żeby nie rezygnowali z tej szansy, żeby nawiązywali ten kontakt, tworzyli związek uczuciowy, co w filmie się dzieje w samej końcówce. W scenariuszu nie, w scenariuszu oni się rozstawali, ale jakoś w wyniku być może przemyśleń, rozmów na planie, on wsiada do tego autobusu i wracają razem do miasta.
1: Zapewne
0: z Warszawy.
1: Tak,
0: do Warszawy.
1: Mogłabym być tutaj bardzo makabrycznie złośliwa. Właściwie w ostatnim dniu lata jest podobnie. Bohaterka idzie śladami bohatera. To jest no, taki czarny humor, ale idzie śladami prowadzącymi do wzburzonego morza. Też wybrali wspólną drogę oboje. Ale oczywiście to jest żart z kategorii czarnego humoru. Myślę jeszcze, panie
0: profesorze. No, ale on ma takie antropologiczne alibi. Woda to jest rezerwuar nowych możliwości, jak gest włożenia ręki do kropielnicy. To jest możliwość oczyszczenia. To tak bardziej się, myślę, widz wyczuwa te treści i czuje, że wspólna przyszłość nie jest dla nich przekreślona.
1: Jeszcze o poetyce ostatniego dnia lata. W filmie jest bardzo mało dialogów. Czy to, jakby to sformułować, no czy właśnie, czy w gruncie rzeczy milczenie można uznać za trzeciego bohatera filmu? No bo to milczenie jest właściwie tym językiem traumy przeżytej. Oni, dwoje rozbitków, którzy spotykają się właśnie na pustej plaży. O, to też jest skojarzenie, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, ale w gruncie rzeczy oni mogli wyjść z tego morza, prawda? Mogli po prostu na tych konarach, które widać na plaży, po prostu przypłynąć. Pan profesor, który zajmował się tą poetyką filmów, właśnie czy to milczenie jest ważnym elementem w ogóle w twórczości filmowej Tadeusza Konwickiego?
0: Ja bym zastąpił słowo milczenie słowem niedopowiedzenie, bo jednak oni rozmawiają. Oni nawiązują kontakt, on zwłaszcza, oni mówią. Mówią niewiele, ale mówią. I potem bohaterowie będą rozmawiać z sobą coraz więcej w salcie i zwłaszcza jak daleko stąd, jak blisko, prawda? Więc niedopowiedzenie wydaje mi się tu lepszym słowem, a niedopowiedzenie zawsze jest w sztuce dobre, w każdym razie lepsze od wielosłowia.
1: Jakie miejsce zajmuje twórczość filmowa Tadeusza Konwickiego w historii w ogóle, w historii polskiego filmu?
0: Piękny rozdział. 6 filmów kinowych, pełnometrażowych, ani jednego niepowodzenia. One wszystkie są ważnymi spełnieniami. No powiedzmy, że ostatni dzień lata był ciekawszym zdarzeniem artystycznym, bardziej oryginalnym od tych następnych zaduszek, ale potem są właściwie do jak daleko stąd, jak blisko, który jest takim szczytem. To są filmy coraz lepsze, a potem są jeszcze dwie piękne adaptacje, Dolina Isy i Lawa według Dziadów Mickiewicza, więc to jest przykład wspaniały takich spełnień dla miłośników, dla widzów, którzy lubią kino literackie, osobistą tematykę i psychologiczną. To jest rarytas.
1: Warto wracać do filmów Tadeusza Konwickiego. My tutaj w programie drugim Polskiego Radia zajmujemy się prawie wyłącznie literaturą, a trzeba pamiętać o tym, że Tadeusz Konwicki był wielkim twórcą polskiego filmu, zasłużony nie tylko z powodu nagrod, które otrzymał, ale przede wszystkim języka i tematyki, którą w swojej twórczości filmowej poruszał. Pan profesor Tadeusz Lubelski ze studia w Krakowie gościł na antenie programu drugiego. Bardzo serdecznie dziękuję za tę opowieść o Tadeuszu Konwickim o ostatnim dniu lata.
0: Dziękuję bardzo.
1: Żegnam się z Państwem, Małgorzata Szymanki.

0: Kiewicz, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Rozgrzewamy magnetofony, włączamy konsolety, sprawdzamy światło i kamery, bo rozpoczynamy trzeci sezon Klubu Jazzowego, programu Drugiego Polskiego Radia i TVP Kultura. Klub Jazzowy, czyli najlepsi jazzmeni w najlepiej brzmiącym studiu w Polsce i najlepszym radiu oraz telewizji. Startujemy z wysokiego C. Leszek Możdżer i jego trio w składzie Patrycja Betlej oraz Kacper Smoliński w studiu S4. Ta sesja do usłyszenia w dwójce w piątek o godzinie 18, a do zobaczenia na naszym kanale YouTube w niedzielę. Proszę zapisać to w kalendarzu. Andrzej Zieliński, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Autopromocja.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Rozpoczynamy nocną strefę, bo minęła 22:30. Dobry wieczór.
1: Tomasz Grygorczyk.
0: I Janusz Jabłoński. U nas jeszcze trwają wakacje. Jeszcze w tym i przyszłym tygodniu spotykamy się o 22:30 i mamy już pomysł na to dzisiejsze i na to spotkanie za tydzień również.
1: Dobrze by było, żebyśmy mieli pomysł na dzisiejsze spotkanie.
0: Nigdy nie brakuje.
1: Słuchaliśmy już muzyki Monka, interpretowanej przez innych muzyków. Słuchaliśmy Mingusa, Milesa, Sonra, Alberta Eilera. Nadszedł czas na Coltrane'a. Dziś rano jeszcze trwały dyskusje, czy poświęcić mu jeden odcinek, czy też dwa. Redaktor Jabłoński był za dwoma. Ja stwierdziłem, nie, wyciągnijmy esencję, najlepsze z najlepszych. Ale poddałem się bardzo szybko. Nie jest to do zrobienia, żeby
0: znaczy,
1: przedstawić...
0: poddałeś się, no esencję i tak wyciągnęliśmy.
1: Oczywiście.
0: Zajmie 5 godzin.
1: Ale tych wspaniałych, ciekawych, oryginalnych albo kontrowersyjnych wykonań Coltrane'a jest tak dużo, że będziemy słuchać tej muzyki dzisiaj oraz za tydzień o 22:30 w środę. Podział będzie następujący. Za tydzień nie saksofoniści, a dzisiaj saksofoniści. Na pierwszy ogień
0: Sławek Pezda.

0: legendarnej płycie Johna Coltrane'a Ascension. Joachim Ernst Behrendt napisał, albo cytował kogoś, już nie pamiętam, że to jest muzyka, którą można by ogrzać mieszkanie w zimową noc. Myślę, że możemy rozszerzyć tę metaforę do całej muzyki Johna Coltrane'a oraz, no, nie wszystkich interpretacji oczywiście, bo są też bardzo złe, postaramy się dzisiaj uniknąć, no, ale tych dobrych, przynajmniej części na pewno. No, oczywiście to jest tak, że trudno się ścigać, saksofoniście zwłaszcza, tenorzyście, o to, żeby być lepszym Coltrane'em od samego Coltrane'a. I raczej nie należy tego robić. Niemniej prawda jest taka, że często to intensywność jest tym słowem kluczem do, no, takiego wykorzystania potencjału niektórych utworów Coltrane'a, takiego jak Transition na przykład. To o to w tym wszystkim chodzi. Trzeba to umieć unieść i wydaje nam się, że w tym utworze, w tej interpretacji to się udało. Sławek Pezda na saksofonie tenorowym, na fortepianie Mateusz Gawenda, na kontrabasie Alan Wykpisz i Grzegorz Pałka na perkusji, utwór, który wybrzmiewał w naszych audycjach w dwójce wiele razy. Płyta Tribute to Tenor Legends kwartetu Sławka Pezdy.
1: Płyta, o której też należy pamiętać i do której warto wracać z całą pewnością.

przyjemnością. Dzisiaj będziemy prezentować kompozycję Coltrane'a w wersjach nie tylko nowych, z różnych lat to będą nagrania. Natomiast zdarzą nam się nowości, zdarzy nam się nawet przedpremierowe nagranie, które będzie zapowiedzią. Tu będą polscy muzycy też ważną rolę odgrywać, ale na razie nowość z amerykańskiego rynku, z wytwórni Biophilia. 21 sierpnia ukazała się nowa płyta kontrabasistki Lindy Mahan O, znanej wcześniej jako Linda O, po prostu. Album nosi tytuł Beneath Lifted Skies. Jest to płyta firmowana wyłącznie z nazwiskiem kontrabasistki Lindy Mahan O, ale nagrana w duecie z saksofonistką Melissą Aldaną. I na tej płycie znajdziemy m.in. Coltrane'owską kompozycję 26-2.

0: tak aksamitnie, trochę po hendersonowsku podeszła do sprawy Melissa Aldana na saksofonie tenorowym. Ona w dyscyplinie być Coltrane'em, z Coltrane'em się nie ścigała zdecydowanie. No i w tej wersji to chyba wyszło na dobre. W duecie z Lindą May Han O z nowej płyty, tej ostatniej, płyty zatytułowanej Beneath Lifted Skies. Premiera 21 sierpnia tego roku.
1: Już dokonywaliśmy takiego podziału, więc podkreślę, umowny on jest bardzo. Umowny, jeżeli podzielimy świat jazzu na ten bliżej jazzowej klasyki, tak na przykład do tego, to możemy zaliczyć to poprzednie wykonanie, oraz na świat tak zwanej awangardy, free jazzu, no to jeśli chodzi o tych naszych bohaterów wakacyjnych audycji, to w przypadku Milesa Davisa i Mingusa jednak klasycy dominowali, w przypadku Sun Ra, Alberta Eilera ci awangardziści. W przypadku Monka było mniej więcej porówno i chyba tak też jest w przypadku Johna Coltrane'a. To znaczy, wiadomo, no jeżeli chodzi o kompozycję, to są takie trzy umowne okresy w twórczości Johna Coltrane'a i

0: ten późniejszy z tych klasycznych free jazzowych płyt jest materiałem, po który sięgają muzycy free jazzowi. Sięgają też po wcześniejsze kompozycje i często są to osoby... No właśnie, jeżeli się może trochę więcej o nich wie, albo przeczytały jakiś wywiad, to one się z Coltrane'em mogą kojarzyć. Bo na przykład Evan Parker, sprawdziłem, i o ile się nie mylę, nigdy nie nagrał niczego, żadnego utworu Coltrane'a, a wiemy o nim, że jest no, wielkim Coltrane'istą.
1: Ken Vandermark nam to opowiadał o sztuce odwrócenia się od swojego największego mistrza, żeby robić swoje.
0: Tak, natomiast Ken Vandermark sam jeden raz wykonał utwór Coltrane'a, chociaż też wiemy przecież, że studiował jego twórczość, no jest to dla niego muzyk ważny i raz jedyny sięgnął po kawałek, po utwór Coltrane'a, One Down, One Up, płyta Sound in Action Trio zatytułowana Gate, rok 2006. No i usłyszą państwo zaraz to, co się będzie działo. Ciekawe jest to zestawienie człowieka, no nie z typowo Coltrane'owskiego świata, nie. Jednak to trzeba mieć, żeby to zabrzmiało tak po coltrane'owsku, duże umiejętności słyszenia muzyki harmonicznego. Nawet jeżeli gra się w free, to Coltrane robił to w specyficzny sposób. Vandermark sam mówi, że on muzyki w ten sposób nie słyszy. Mhm. I może początek jest tego wykonania, nazwijmy go umownie, niemrawy, ale później Ken Vandermark ma w tym coltrane'owskim repertuarze coś do zaproponowania. One Down, One Up, Ken Vandermark.

0: One Down, One Up, utwór Johna Coltrane'a, wykonał na saksofonie tenorowym Ken Vandermark w towarzystwie dwóch perkusistów, Roberta Barrego i Tima Daisy'ego. Początek utworu określiłem jako niemrawy, to nie było dobre słowo, nie do końca może przekonujący, trochę, jak to redaktor Jabłoński w naszej rozmowie w studiu określił, za mało władczy. Można się z tym zgodzić, tak, ale później zespół i sam Vandermark przede wszystkim nabrali muzycy wiatru w żagle. Vandermark to nie jest taki saksofonista, który ma taką potoczystość, płynność, która się kojarzy z Coltrane'em, szczególnie w tych dwóch pierwszych okresach jego twórczości. No ale jeżeli chodzi o brzmienie, o już taką estetykę free, to ma tutaj coś do powiedzenia. Na tym albumie Gate zespołu Sound in Action Trio z 2006 roku, Love Cry, który ich słuchaliśmy, Alberta Eilera, słuchaliśmy tego utworu tydzień temu, również utwory Eda Blackwella, Togo, również Sandra, Eric Dolphy, no w tym repertuarze Vandermark. Czuję się już znacznie lepiej, się no po niego wielokrotnie Coltrane. Tylko raz.
1: Aha, o to chodzi. No, tak chyba jakąś szczególną estymą albo troszeczkę z pewnym lękiem, czy z pewną taką nieśmiałością podchodzi do kompozycji Coltrane'a, skoro on nagrał cykl płyt Free Jazz Classics i tam Coltrane'a nie ma, a jest Sonny no tak. Rollins.
0: Mógł przecież wybrać te utwory, no nie wiem, z Ascension, z Sunshine, te wszystkie późniejsze, które grałoby mu się

0: na pewno prościej.
1: Z jakiegoś powodu powściągliwie podchodzi do twórczości Coltrane'a. Może warto będzie go kiedyś zapytać.
0: Rozmawialiśmy, to jest dobry pomysł.
1: Rozmawialiśmy z Kenem Vandermarkiem kilka razy, ale żadna z tych rozmów nie trafiła na antenę programu Drugiego Polskiego Radia. Myślę, że najwyższa pora, żeby tę zaległość nadrobić. No dobrze, ale teraz wróćmy do Polski. Tak się doskonale złożyło, że 11 września ukaże się płyta nagrana w 2/3 przez polskich artystów, na której znalazł się utwór Johna Coltrane'a, więc bardzo a propos. Łączymy granie kompozycji wielkiego, świętego Johna z zapowiedzią polskiego nagrania. ALG Trio, czyli Piotr Lemańczyk na kontrabasie, Adam Golicki na perkusji i Gilad Acmon na saksofonie. Płyta ukaże się 11 września. Jak mówiłem, będzie nosić tytuł Between the Vistula and the Hudson. No i zbieg okoliczności polega również na tym, że na razie dostępny jest jeden utwór i akurat jest to Lonnie's Lament.

0: Lonnie's Lament można zagrać w konwencji balladowej, tak jak uczynił to kompozytor John Coltrane, albo dodać odrobinę żaru i kompletnie zmienić jej charakter, jak zrobił na przykład swego czasu Kenny Garrett, a teraz Gilad Acmon. ALG Trio, czyli Gilad Acmon na alcie, Piotr Lemańczyk na kontrabasie i Adam Golicki na perkusji. Płyta z tym utworem będzie nosić tytuł Between the Vistula and the Hudson i ukaże się 11 września.
1: A teraz kolejne nieoczywiste odczytanie kompozycji Johna Coltrane'a. Anthony Braxton to jest muzyk, no, można powiedzieć jazzowy, można powiedzieć free jazzowy, ale to będzie też takie przybliżenie, bo właściwie to jest artysta, który wymyślił własny rodzaj muzyki, używając jazzowych elementów i z tego jest najbardziej znany i dlatego jest ceniony również wśród kolegów muzyków. Natomiast w różnych momentach swojej kariery wracał do wielkiej jazzowej tradycji, grając, no najprościej powiedzieć, wszystko.

od Charlie'ego Parkera, Monka, Milesa Davisa i tak dalej, również Coltrane'a. Grywał wielokrotnie utwory od Naimy przez Lonnie's Lament, Giant Steps, no, nie wiem, kilkanaście pewnie w sumie wielkich Coltrane'owskich klasyków. Anthony Braxton nagrał. Różne są opinie na temat w ogóle tej standardowo-jazzowego nurtu twórczości Anthony'ego Braxtona. Nie powiem, że wszystkich słucha mi się bardzo dobrze Coltrane'owskich opracowań w wykonaniu wielkiego Anthony'ego. Tam, gdzie najbliższy jest swojej własnej estetyce, myślę, że to najwartościowszy wkład wielkiego alcisty do tej Coltrane'owskiej spuścizny na płycie z 2021 roku, kwartetowej, ze standardami liczącej ile? 67 pozycji. I to nie dwuminutowych. Mm-hmm. To jest kilkupłytowy album, czy też wieloplikowy, może tak będzie. Lepiej go nazwać. Gra Like Sony, Moments Notice, Impressions, Straight Street, ale Straight Street naprawdę już prawie, że nie da się słuchać. Wybacz, Anthony. Natomiast Equinox, słynny Equinox, czyli okres wytwórni Atlantic, Coltrane Sound w twórczości Johna Coltrane'a. No tutaj propozycja Anthony'ego Braxtona wydaje się ciekawa. A zatem Anthony Braxton gra Coltrane'a Equinox.

Piękny koniec tego utworu. Początek. Możemy podyskutować. facebook.com/improwizowane albo improwizowane@polskieradio.pl. Na fortepianie Alexander Hawkins, na kontrabasie Neil Charles, na perkusji Stephen Davis i na saksofonach, w tym przypadku na alcie, Anthony Braxton. To jest wielki muzyk. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale też trudno było nie odnieść wrażenia, że w tej części swobodnej tego utworu i zespół jako całość, i Anthony Braxton w szczególności jako saksofonista, czuje się po prostu znacznie lepiej niż w okowach kompozycji Johna Coltrane'a, słynnej Equinox. No i cóż, ale to jest nasza opinia, możemy się mylić, podobnie jak może się mylić David Murray, kolega po fachu, ale na cięższym sprzęcie grający, bo tenorzy

0: Braxta, kolega powahu Antonego Braxtona, który twierdzi, że kiedy bierze do ręki płytę Braxtona, to po to, żeby usłyszeć Braxtona, a nie tego, jak Antony męczy się z Coltrane'em, czy Mingusem, albo Monkiem. David Murray mówi wprost, że Antony Braxton nie potrafi grać tej muzyki opartej na harmonii funkcyjnej.
1: A czy David Murray potrafi?
0: No, skoro wypowiedział takie ostre oskarżenie, to sprawdźmy. Akurat tak się to złożyło, że mamy do dyspozycji dokładnie ten sam utwór, czyli Coltrane'owski Equinox. Zatem bierzemy do ręki płytę Davida Murraya z 93 roku zatytułowaną Tenors i sprawdźmy, jak w tym samym repertuarze poradzi sobie David Murray.

0: Dave Barrell na fortepianie, Ralph Peterson Jr. na perkusji i Fred Hopkins na kontrabasie. No i na saksofonie tenorowym David Murray. Płyta Tenors z 1993 roku. Zespół zagrał kompozycję Johna Coltrane'a Equinox. Akurat David Murray jest tutaj jednym z tych saksofonistów tenorowych, jednym z pierwszych z tej grupy, której udało się uciec od takiego, no, wpływu Coltrane'a. Nie da się uniknąć, jeśli się gra jazz na saksofonie tenorowym, ale takiego obezwładniającego wpływu Coltrane'a, który był
1: bycia post-Coltrane'owskim saksofonistą. Otóż to. Udało mu się uniknąć, tak. Teraz sięgamy po płytę, która, no, to jest nasz prywatny przebój Coltrane'owski. No nie prywatny, ale ten taki insight. Nasz wewnętrzny przebój, do którego wracamy przy każdej Coltrane'owskiej chyba okazji też. I jest to jedna z wyróżniających się, już teraz wiemy, w światowym kontekście wersji tego utworu. Płyta została nagrana, no, już kawał czasu temu. To był czerwiec 1997 roku, dosłownie dwa tygodnie po mojej maturze. No i nic się to nie zestarzało. Talking About Life and Death. Ostatnia płyta w takim ciągłym dorobku grupy Miłość. Lester Bowie gościnnie tutaj zagrał. I na tej płycie mamy ostatni utwór zatytułowany Impressions. Jest to utwór, który w pewnym sensie rozpoczyna karierę grupy Miłość i w pewnym sensie ją kończy. Bo Impressions grali na Jazz Juniors, kiedy debiutowali, i na ostatniej płycie ostatni utwór to jest Impressions właśnie. Tak się zrobiło sentymentalnie, a być może skłoniła mnie do tego też informacja, którą też czytamy i obracamy w dłoniach, i nie chcę, żebyśmy ją całkowicie przemilczeli. Cassandra Wilson zmarła, dołączyła do tego największego big bandu, w którym grają już Lester Bowie i Jacek Olter. Na Talking About Life and Death. Lester Bowie, Mikołaj Trzaska, Maciej Sikała, Leszek Możdżer, Tymon Tymański i Jacek Olter. Impressions.

0: Impressions w wersji miłosnej z Lesterem Bowie. Lester Bowie na trąbce, Mikołaj Trzaska na alcie, Maciej Sikała na tenorze, Lesław Możdżer na fortepianie, Tymon Tymański na kontrabasie i Jacek Olter na perkusji. Z płyty Talking About Life and Death z 1997 roku.
1: Dzisiaj słuchamy saksofonistów, zasadniczo saksofonistów grających utwór Johna Coltrane'a, więc one, te odczytania będą no, siłą rzeczy trochę jednak bliższe oryginałom niż to będzie za tydzień.
0: No właśnie.
1: Zagrają gitarzyści, pianiści i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, jak słyszeliśmy przed momentem, trafiają się również dzisiaj takie interpretacje nieoczywiste ciągające na światło dzienne jakiś walor kompozycji Coltrane'a, może nie, no nieoczywisty właśnie. W podobnej kategorii znajduje się ten utwór, który zabrzmi za moment. Trio Ellery Eskelin na saksofonie, Andrea Parkins na instrumentach rozmaitych elektronicznych i akordeonie, plus na perkusji Jim Black. To był jeden z najbardziej niesamowitych zespołów lat 90. i kolejnej dekady, jeden z najważniejszych. Muzycy grali głównie kompozycje Eskelina, ale jednak od czasu do czasu lubili sięgnąć po jakieś klasyki, na przykład po Johna McLaughlina, The Dance of Maya, albo kompozycje Leniego Tristano, April, albo Song for Charlie'ego Haydena. To wszystko tytuły z płyty Five Other Pieces z 99 roku i szczęśliwie dla nas na tym albumie nagrali również Indie Coltrane'a. I rzadko kiedy mogę powiedzieć, to jest moja prywatna opinia, można się oczywiście nie zgadzać, chętnie podyskutujemy, że ta wersja może jest nawet odrobinę ciekawsza niż oryginał Coltrane'a. Ja lubię do niej wracać. Trzeba jej dać trochę czasu. To trwa wszystko tutaj 12 minut. Dzieją się różne rzeczy na początku, ale w pewnym momencie wiatr zawieje i muzycy popłyną. A zatem John Coltrane jako kompozytor, utwór India, Ellery Eskelin, Andrea Parkins, Jim Black.

0: Larry Eskelin na saksofonie tenorowym, Andrea Parkins, samplery, akordeon, Jim Black, perkusja. No nie wiem, czy to, co tutaj się zdarzyło. Wymaga jakiegoś większego komentarza, chyba nie muzycy, jeżeli chodzi o te subtelne improwizacje, zabawy dźwiękiem, poświęcili pierwszą połowę tego utworu, ale później już całość należała do Jima Blacka. Szkoda, że ten zespół już nie istnieje. Eskelin, Parkins, Black, utwór India z płyty Five Other Pieces, w nawiasie plus dwa, oficyna Hatology, rok wydania 1999.
1: Rok wydania 1996. Płyta Conversing with the Elders Jamesa Cartera, na której on łączył siły ze starymi mistrzami, żeby wykonywać różne klasyki. I tak na przykład kompozycję Braxtona zagrał z Braxtonem, a Naime Coltrane'a zagrał na dwa barytony z Hammittem Blewittem. W poprzednim utworze w Indii w wersji Larry'ego Eskelina ten pedał żarliwości został wciśnięty do podłogi w końcowej części. Zobaczymy, jak będzie przy okazji jednego z najbardziej ognistych saksofonistów, ekspresyjnych, efektownych i z drugiej strony jednej z najbardziej subtelnych ballad Coltrane'a. Naima, Hammitt Blewitt i James Carter.

0: W oryginalnej wersji Naimy ta ostatnia nuta też jest niezwykła, bo takim durowym rozwiązaniu, później ostatnia, taka niepokojąca, trochę zawieszona nuta na końcu tej ballady. A tu wersja z płyty Conversing with the Elders Jamesa Cartera. Tym starszym w tym utworze był Hamid Bluid. Płyta z 1996 roku i saksofonistom towarzyszyli tutaj młodziutki wtedy Craig Taborn na fortepianie, Tani Tabal na perkusji, Jerry Bouchard na kontrabasie.
1: Kompozycja Wise One to nie jest najsłynniejszy utwór Johna Coltrane'a, ale to jest utwór bardzo specyficzny, wyjątkowy. Ja uwielbiam go na płycie Crescent z 64 roku w oryginalnej Coltrane'owskiej wersji. Bywa on grany, ale nie wszystkie wersje, albo właściwie rzadko która oddaje moim zdaniem to, co jest istotą tego utworu, bo on jest dość delikatny, nie jest aż tak bardzo charakterystyczny, ale można go sobie zanosić. Natomiast jest dość delikatny, ale pozwala muzykom na między słowami, między wierszami, pokazanie tej wewnętrznej bestii, bo ta bestia gdzieś tam w środku tych muzyków rzeczywiście tkwi. Ale też nie można przeszarżować, bo wtedy zepsuje się to, o co w tym utworze chodzi według mnie. Niewielu muzyków potrafi zachować ten balans. Do nich należy...
0: Podejmują próby zadowolenia redaktora Gregorczyka. Niektórym się udaje.
1: Udało się muzykowi o nazwisku Archie Shepp, który, jak wiadomo, z Johnem Coltrane'em miał wiele wspólnego.
0: Łącznie z płytą.
1: Łącznie ze wspólną płytą, płytą później poświęconą. Coltrane'owi wiele tych utworów Coltrane'a grywał. I że czuje jego muzykę, to jest właściwie, to jest jasne. Czuje też utwór Wise One. Sam jest takim Wise One mędrcem. Słyszeliśmy kiedyś jego koncerty duetowe w Bielsku na Zadymce Jazzowej z Joachimem Kühnem i to było absolutnie porażające doświadczenie. Po prostu nie do porównania z niczym innym. Wise One zagrał Archie Shepp też w duecie z pianistą i to nie byle jakim, Jasonem Moranem. To jest płyta Let My People Go. Pianista w tym utworze również jest bardzo istotny, tak jak istotne były partie McCoy'a Tynera w kwartetowym wykonaniu Coltrane'a w 64 roku. Posłuchajmy zatem na saksofonie tenorowym Archie Shepp, na fortepianie Jason Moran, grają Coltrane'a Wise One.

0: piękna, subtelna, ale przecież nie pozbawiona ognia wersja utworu Wise One Johna Coltrane'a z płyty Let My People Go z 2021 roku, którą tą płytę nagrali w duecie Jason Moran na fortepianie i na saksofonie tenorowym Archie Shepp.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, 12 minut po północy, czyli jeszcze przed nami 48 minut z kompozycjami Johna Coltrane'a, a później za tydzień 2,5 godziny z kompozycjami Johna Coltrane'a, ale już bez saksofonistów. Teraz przed nami kolejny na tenorze, kolejny, który nie będzie się ścigał z Coltrane'em, bo nigdy tego nie robił. Chris Speed w 2013 roku nagrał płytę pod bezpretensjonalnym tytułem Really OK. Na płycie towarzyszą mu Chris Tordini na kontrabasie i Dave King na perkusji, a ostatni utwór na albumie, no w ogóle na albumie głównie kompozycje Chrisa Speeda, jeden standard All of Me, jedna kompozycja Ornetta Colemana Round Trip i na koniec 26 to Johna Coltrane'a.

0: Zastanawiam się, czy widzieli Państwo te wszystkie zabawne filmiki, te memy w internecie z Giant Steps. Tak mi się skojarzyło, bo to podobne te kwartowe pochody w 26-2. Zabawa polega na tym, żeby wziąć jakiś popularny utwór współczesny, najlepiej z innego gatunku, a to Jingle Bells, a to kotka cyfrowego z tęczą, a to cokolwiek innego. Mhm. Nie wiem, utwór grupy Coldplay. I tak zmanipulować cyfrowo, żeby melodia utworu się poruszała według tych kwartowych skoków charakterystycznych dla Giant Steps Coltrane'a. Zabawa jest przednia. Powiedzmy, przynajmniej dla niektórych. To była wersja Chrisa Speeda, utworu 26-2. Można też tak z Coltrane'em postąpić, czyli delikatnie spowolnić swoją wersję w stosunku do oryginału. Wersja Chrisa Speeda pochodzi z płyty Really OK z 2014 roku.
1: Teraz żadnej zabawy nie będzie. Płyta Configurations, The Music of John Coltrane. Zespół, podmiot wykonawczy, Prima Materia, plus Rashid Ali za perkusją, czyli no, współpracownik Johna Coltrane'a z późniejszego etapu kariery, ponieważ sięgamy po ten utwór, po tę płytę, z tego powodu, że chyba zaniedbaliśmy właśnie te kompozycje napisane i zagrane przez Coltrane'a no, już po rozpadzie Wielkiego Kwartetu, a to są też świetne utwory. Je się grywa, wraca się do nich. Właściwie można by powtórzyć to, co Vandermark mówił o kompozycjach Eilera tydzień temu, którego cytowaliśmy. To i Mark Ribot też, prawda? To często wydają się proste tematy, nie mają złożoności tych największych, najsłynniejszych kompozycji z okresu Giant Steps czy późniejszych, ale wciąż wymagają kunsztu, no i wciąż można je wykorzystać współcześnie. To jest album z 2009 roku. Skład może nie taki duży, ale brzmienie masywne. Na saksofonach Alan Chase i Louis Belloginis, na fortepianie Greg Murphy, Joe Gallant i Wilbur Morris, na kontrabasach i na perkusji Rashid Ali. Stellar Regions.

0: muzycy Johna Coltrane'a grywali jego muzykę. Lubił to robić McCoy Tyner, lubił to robić Elvin Jones, no ale oni sięgali po te utwory, które znali ze współpracy z Johnem. No i podobnie postąpił Rashid Ali, który gra na płycie Configurations wraz z zespołem Prima Materia, te utwory, które w kwartecie, czy w duecie przecież na Interstellar Space wykonywał z saksofonistą. Configurations, muzyka Johna Coltrane, album z 2009 roku, wydany przez Blue Music.
1: Wracamy trochę do środka jazzu, tak powiedzmy. Przed kilkoma minutami graliśmy Chrisa Speeda, którego możemy uznać za jednego z bardziej niekoltrejnowskich saksofonistów we współczesnym jazzie. I chyba to samo można powiedzieć o Marku Turnerze. Przynajmniej jeśli chodzi o jego nagrania z ostatnich 15 lat.
0: Tak, no tam zarówno jeśli chodzi o pewien jednak temperament, jeśli chodzi o brzmienie, bliższe takiemu aksamitnemu brzmieniu gdzieś tam na linii Lester Young, Joe Henderson, można tak ustawić.
1: Tak, i jeśli chodzi o tę precyzję taką intonacyjną, mało podciągnięć różnych takich wyjść poza ten strój równomiernie temperowany. Saksofon Marka Turnera brzmi, że tak powiem kolokwialnie, czasami wręcz jak z klawisza. Bardzo taki ascetyczny.
0: Ma stabilne brzmienie w każdym rejestrze.
1: Bardzo. Aczkolwiek Mark Turner sięgnął również, podobnie jak Chris Speed, po kompozycję Johna Coltrane'a i zrobił to już na swojej debiutanckiej płycie, na albumie Yam Yam, o którym dzisiaj niekoniecznie pamiętamy. Ukazał się nakładem holenderskiej wytwórni Criss Cross Jazz, ale nagrany został w Nowym Jorku w 1994 roku. Turnerowi towarzyszą tutaj Kurt Rosenwinkel na gitarze, Brad Meldau na fortepianie, Larry Grenadier na kontrabasie i Jorge Rossi na perkusji. Moments notice.

0: Moments Notice i Mark Turner z debiutanckiej płyty Yam Yam.
1: Teraz w poszukiwaniu nieortodoksyjnych interpretacji powędrujemy na Sardynię. Rok 1990 i płyta The Blessing of the Old Long Sound.
0: Kultowa.
1: Kultowa w pewnych kręgach. Kompozycje zasadniczo tradycyjne, ale znalazł się też utwór Johna Coltrane'a Afryka. Muzycy włoscy z Sardynii, trójka Sardyńczyków na tradycyjnych sardyńskich instrumentach. Tiziano Tononi, wspaniały włoski jazzowy, free jazzowy perkusista, rozmaite instrumenty perkusyjne będzie obsługiwał, a na saksofonie zagra, no tutaj, jeden z największych post-Coltrane'istów, bez wątpienia, Dave Liebman. A zatem Afryka, Dave Liebman plus Sardynia.

0: Na tradycyjnym sardyńskim instrumencie Launedas grali Carlo Marini i Alberto Marini. Na instrumentach perkusyjnych Tiziano Tononi, na saksofonie sopranowym Dave Liebman. Płyta The Blessing of the Old Long Sound, rok 1990.
1: Mamy coraz mniej czasu, więc szybko sięgamy po dwie kanoniczne coltrane'owskie płyty, jeśli chodzi o takie hołdy. No ta płyta się broni doskonale po 30 latach. 1996 rok i Pursuance Kennego Garretta. No może nie najpiękniejszy, ale za to najkrótszy utwór z tej płyty zaprezentujemy teraz. Poza tym standard coltrane'owski, którego do tej pory w naszym dzisiejszym spotkaniu nie było. Giant Steps grają Kenny Garrett, Pat Metheny, Rodney Whittaker i Brian Blade.

0: Giant Steps, Kenny Garrett, Pat Metheny, Rodney Whittaker i Brian Blade.
1: Już wydawało się, że więcej akordów się nie da zmieścić w takcie, a tutaj no jeszcze, Kenny Garrett jeszcze skondensował oryginał.
0: Tak drobili te Giant Steps troszeczkę.
1: Kenny Garrett, a teraz Branford Marsalis i no, znana, ale też no, nieprzypadkowo. To jest bardzo dobra płyta. Footsteps of Our Fathers, na której Branford gra Ornette Coleman'a, Johna Lewisa, Sonnego Rollinsa i Johna Coltrane'a. A Love Supreme w całości. Jeszcze żaden fragment tej suity nie zabrzmiał w dzisiejszym programie. A jednak musi, bo dla wielu to jest jedna z najwybitniejszych przecież płyt Coltrane'a w historii. Zatem fragment Resolution, 12 minut oryginalnie, tutaj u nas w fragmencie zagra kwartet Joey Calderazzo na fortepianie, Jeff Tane Watts na perkusji, Eric Rivis na kontrabasie i na tenorze Branford Marsalis. My słyszymy się z Coltrane'em i z Państwem za tydzień.
0: Do usłyszenia. Janusz Jabłoński,
1: Tomasz Gregorczyk.

0: Jest czwartek, 3 września. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia.
1: Fantazja Polska.

przed mikrofonem Monika Kopcik. Zapraszam na kolejne nocne spotkanie z muzyką polską, w którym dziś, tak jak przez cały tydzień, powrócimy do nagrań związanych z dwoma flagowymi festiwalami stolicy, Warsze Muzik i Warszawską Jesienią. W minioną niedzielę zakończyła się 10. jubileuszowa odsłona festiwalu Warsze Muzik, czyli inicjatywy Ani Karpowicz i Marka Brachy, a już niedługo, bo 18 września, rozpocznie się 69. odsłona Warszawskiej Jesieni. Rozpoczynamy od nagrania z albumu Warsze Muzik, czyli płyty poświęconej w całości kompozycjom Mieczysława Weinberga obecnych w programach festiwalu. Choć są to nagrania studyjne, zostały uzupełnione jednak dźwiękami miasta i warszawskich kamienic. W ten sposób na tej płycie odtworzony został charakterystyczny dla festiwalu Warsze Muzik model wykonawstwa site specific, czyli wpisywanie muzyki w miejsca, które pamiętają przedwojenną Warszawę lub są silnie związane z historią stolicy. Zaczynamy od 12 miniatur na flet i fortepian Mieczysława Weinberga w interpretacji Ani Karpowicz i Marka Brachy.

12 miniatur na flet i fortepian Mieczysława Weinberga. Wysłuchaliśmy interpretacji flecistki Ani Karpowicz i pianisty Marka Brachy. A przed nami kompozycja Andrzeja Panufnika. Jak mówił sam Andrzej Panufnik o kompozycji Landscape, jest to próba muzycznego oddania pejzażu Suffolk, angielskiego pejzażu zatem, lub obrazów, które kompozytor zapamiętał z Polski. Gra Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza.

Landscape, czyli pejzaż. Kompozycja Andrzeja Panufnika, miniatura czy też interludium dla orkiestry smyczkowej zabrzmiała w interpretacji Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Odtąd w dzisiejszej Fantazji Polskiej w dwójce skoncentrujemy się na dwóch instrumentach, wiolonczeli i klarnecie. Na początek koncert podwójny na te właśnie instrumenty, czyli kompozycja Marii Pokrzywińskiej napisana w 1984 roku. Na klarnecie gra Mirosław Pokrzywiński, na wiolonczeli Andrzej Wróbel, a muzykom towarzyszy Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego.

koncert podwójny Marii Pokrzywińskiej, Mirosław Pokrzywiński klarnet, Andrzej Wróbel wiolonczela oraz Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Teraz sięgamy w fantazji polskiej, tak jak przez cały tydzień, do serii albumów wytwórni Kairos, albumy poświęcone nowej muzyce polskiej w interpretacji Klangforum Wien, czyli zespołu orkiestry specjalizującej się w wykonawstwie muzyki współczesnej. W ramach programu Polish Perspective zespół ten nagrał monograficzne płyty czterech polskich kompozytorek i kompozytorów, w tym album poświęcony muzyce Agaty Zubel. Kompozytorka często współpracuje z austriacką orkiestrą. Dziś wybieram z płyty Agaty Zubel Odcienie lodu na klarnet, wiolonczele i elektronikę. To utwór, który powstał na zamówienie London Sinfonietty. Grają muzycy Klangforum Wien, Bernhard Zachhuber klarnet i Andreas Lindenbaum wiolonczela.

Nah.

Thank you.

Odcienie lodu na klarnet, wiolonczele i elektronikę. Utwór Agaty Zubel w interpretacji muzyków Klangforum Wien. Bernhard Zachhuber klarnet i Andreas Lindenbaum wiolonczela. Tak kończy się dzisiejsza Fantazja Polska. Monika Kopcik, do usłyszenia.

Rozpoczynamy czwartkowe wydanie muzycznej nocy Euroradia w dwójce. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba, witam i zapraszam jak zwykle do godziny siódmej. Na początek zagościmy w Filharmonii Słoweńskiej w Lublanie, gdzie 12 kwietnia wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Radia i Telewizji Słoweńskiej pod dyrekcją Slavena Kulenowicza. W programie dzieła niemieckich twórców romantyzmu i przełomu XVIII i XIX stulecia. Rozpoczynamy od Karla Marii Webera i Uwertury.